białe wiatry już zawiały. Wiosny, lata, wszystkie znaki, po niej tylko pozostały przymarznięte dwa leżaki. Stoją w oknie, wypatruję. Nagle dzwonek u mój drzwi. Zima, zima, wchodź, że żyć. Oczy się na parę chwil.

Jeszcze nic się nie skończyło, jeszcze sobie wystarczamy, chociaż trochę dnia.

kochani, nazywam się Beata Sadowska i bardzo Was ściskam przez ten mikrofon i bardzo Was pozdrawiam i bardzo Wam życzę, żebyście mieli odwagę podążać swoją ścieżką.

z Portofino. Na drodze został żółty kurz. Nie może śmiać się w noc.

stworzył precedens, przesunął kredens, potem wyjadł, co było w spiżarni. Skończył sernik, następnie zapytał: jest łazienka? Szepnęłam: na lewo. Prysznic, pamiętam, się nie odkręcał. On odkręcił, spojrzałam na niego, trochę inny.

0: pani sama tak mieszka?
1: Powiedział, mimochodem pogładził po głowie.
0: Ale nic więcej, dziwne miał ręce. Pomyślałam, że obiad mu zrobię. Potem zasiadł za klawiaturą. Ja kaszankę smażyłam w podzięce, a on grał sobie ładnie, nie powiem, marsz weselny na cztery ręce. Trochę inny od innych, dziwny.

0: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie.
1: Na ryby w każdziuteńki wolny dzień. Na ryby
2: nad leniwą rzeczkę w cień.
1: Zabieramy sprzęt i starkę, a na drzwiach wieszamy kartkę.
2: Nie wracamy, aż we czwartek zapuszczamy się pod warkę.
1: Na ryby, by zielony wdychać chlód.
2: Na ryby, by odbiciem tykać wód.
1: Jedną twarzą lyknąć z flaszy, drugą stoni w niebo patrzeć.
2: Na ryby, a można i na grzyby.
1: Można i na grzyby.
2: Na grzyby, aromatów pełen las.
1: Na grzyby, przed wyjazdem słuchaj, sprawdźmy gaz.
2: Weźmy czegoś parę kropel, a na drzwiach wywieźmy o tym,
1: że ruszyliśmy w sobotę, bo powiedzieliśmy ochotę.
2: Na grzyby, tu borowik, a tam dzik.
1: Dzik
2: wściekły na mnie, dzik.
1: Pociągnijmy sobie ryk, nie musimy dużo lykać, by się przestać lękać dzika.
2: Bo gdyby
1: lęk większy,
2: to na lwy by.
1: Dlaczego nie na lwy?
2: Na lwy by.
1: Na gorący czarny ląd.
2: Na lwy by.
1: Gdyby
2: nieco bliżej stąd.
1: Właśnie, wziąłby człowiek amunicję, tak. Eksportową śliwowicję.
2: Drzwi opatrzyłby w inskrypcję, przedsięwzięto ekspedycję.
1: Na lwy by. Patrzysz, samiec, więc go trach.
2: A tu lwica.
1: Co?
2: To nie w łzach. Robi nam się strasznie głupio, bo ten lew już chyba trupią.
1: Więc czy by nie lepiej już na ryby?
2: Lub na grzyby.
1: Lub na grzyby.
2: Albo na ryby.
1: Albo na ryby, co?
2: W każdym razie nie na lwy by.
3: Nie, tak już.
2: Nie. A może na ryby w grzybach?
1: Jak to?
2: Duszone.
0: Radio Pogoda 103,4 FM.

pan uważa, niech pan mnie nie przyciska. Niech pan uważa, tu wszyscy widzą nas. A pan mi w oczy zagląda nazbyt z bliska i pan uśmiechnął się już drugi raz. Dyskretny metr go skierował do stolika i piękna dama zaszczyca tańcem go.

0: Gdy się dziadek mój i babcia pobrali,
1: to co?
0: To się długo, bardzo długo urządzali. Kupowali szafy, stoły, dom, piesion, by świeciły, by zdobiły lat 60.
1: No tak.
0: Dziś obyczaj ten wydaje się banalny.
1: Pewnie.
0: Dziś kupuje się mebelek funkcjonalny.
1: Dobry, tani, funkcjonalny.

0: Radio Pogoda 103 i 4 FM. Tydzień w Poznaniu.
1: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam, a w tym wydaniu poruszę sporo tematów. Na początek będzie o oszustach, tym razem na NFZ.
2: Przestępcy wysyłają fałszywe maile z informacją o rzekomym zwrocie pieniędzy za świadczenia zdrowotne.
1: W tym programie będzie też sporo o ekologii, ale też o inwestycjach na Jeżycach. Zaproszę również na spacer. Wspólnie z przewodnikiem będzie można poznać tajemnice i ciekawostki rezerwatu przyrody Meteoryt Morasco. Zostańcie ze mną, bo to jeszcze więcej już w tej godzinie. Zaczynamy magazyn. Kolejna próba oszustw na NFZ.
2: Tym razem przestępcy wysyłają fałszywe maile z informacją o rzekomym zwrocie pieniędzy za świadczenia zdrowotne. W wiadomości znajduje się link oznaczony jako platforma zwrotów i jego kliknięcie może być bardzo niebezpieczne. Można w ten sposób stracić pieniądze, dostęp do konta bankowego czy paść ofiarą wyłudzenia kredytu. Przypominamy, że maile te nie są wysyłane z domu NFZ. Wystarczy dobrze przyjrzeć się takiej wiadomości i obejrzeć dokładnie adres, z którego ten mail nadszedł. Informacje te podpisane są jako państwa jednostka zarządzająca NFZ i taka jednostka w ogóle nie istnieje. Prawdziwe informacje, prawdziwe wiadomości z Narodowego Funduszu Zdrowia zawsze są podpisane imieniem i nazwiskiem pracownika. Ostrzegamy, żeby w takie podejrzane linki nie klikać, nie podawać swoich danych, być bardzo ostrożnym. Przypomnę jeszcze raz, że Narodowy Fundusz Zdrowia nie wysyła linków do logowania czy do weryfikacji tożsamości, nie wysyła maili z ofertami sprzedaży, nie żąda pieniędzy, nie żąda danych do płatności. Wszystkie świadczenia zdrowotne finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia są dla pacjentów bezpłatne i nigdy nie następuje rozliczenie między funduszem a pacjentem. Jeżeli pojawią się wątpliwości co do prawdziwości korespondencji z Narodowym Funduszem Zdrowia, zawsze można ją zweryfikować, kontaktując się z całodobową, bezpłatną infolinią pod numerem 800 190 590.
1: Mówiła Marta Żbikowska-Cieśla z Wielkopolskiego Oddziału NFZ. Jak nie dać się oszukać? Przede wszystkim nie należy klikać w podejrzane linki i nie otwierać niespodziewanych załączników. Czas na kolejny temat, tym razem związany z ekologią w Poznaniu.
3: Kiedy pod koniec 2025 roku uruchamialiśmy poznańską mapę Zero Waste, przede wszystkim mówiliśmy o tym, że chcemy, by było to bardzo żywe narzędzie, które będzie współtworzone przez mieszkańców. Paweł Pliszka, Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta w Poznaniu. Chodziło nam głównie o to, żeby zachęcić wszystkich poznaniaków i poznanianki do tego, by zgłaszali takie punkty, w których można dokonywać wypożyczenia sprzętu, naprawiania, dokonywania jakichś drobnych przeróbek krawieckich.
4: Eko Poznań.
3: Ale też mówiliśmy o tym, że bardzo nam zależy na tym, aby poznańska mapa Zero Waste trafiła do aplikacji. I to się udało. No właśnie teraz został uruchomiony w module odpadowym moduł pozwalający bezpośrednio przekierować się do poznańskiej mapy Zero Waste. Przypominamy, aplikacja Smart City Poznań, ta miejska aplikacja, która skupia wiele innych ważnych dla mieszkańców informacji, od tej pory jest już dodatkowo jakby uzbrojona w poznańską mapę Zero Waste. Przypomnę tylko, że poznańska mapa Zero Waste to taki zbiór adresów, zbiór punktów, niemal już 150, w których możemy znaleźć informacje o tym, gdzie dokonać drobnej naprawy sprzętu elektrycznego lub elektronicznego, gdzie znajdziemy usługi zegarmistrzowskie, krawieckie czy szewskie. Ale także znajdziemy tam informacje o tym, gdzie możemy wypożyczyć sprzęt sportowy, sprzęt ogrodowy, czy na przykład kostiumy na bal karnawałowy. To także zestaw, lista adresów, w których znajdziemy informacje o tym, gdzie możemy podzielić się jedzeniem. Jeżeli jest taka sytuacja, że trochę za dużo przygotowaliśmy dań na jakieś świąteczne stoły, to są to podzielnie, jadłodajnie, gdzie możemy takie dania pozostawić osobom potrzebującym. I w drugą stronę, no, także informacje dla tych osób, które chciałyby skorzystać z takich punktów i jakieś pożywienie dla siebie zabrać. Zachęcamy do korzystania z tej mapy. To jest, myślę, świetne rozwiązanie, które pozwala, byśmy mogli na co dzień bardzo drobnymi często zmianami powodować, że żyjemy bardziej ekologicznie, z większą odpowiedzialnością i świadomością o tym, jak należy dbać o naszą planetę. Bo zamiast pewne rzeczy wyrzucać, pozbywać się ich, możemy je naprawić lub też nie kupować kolejnych dodatkowych przedmiotów, tylko skorzystać z wypożyczalni.
1: I właśnie w ten sposób można być bardziej eko. A teraz zgodnie z zapowiedzią zajrzymy na poznańskie Jeżyce.
4: Co słychać w twojej dzielnicy?
1: Przy ulicy Świętego Wawrzyńca mieszkańcy mogą odpocząć na skwerze z nowymi żywymi roślinami i ławkami. To kolejna inwestycja wspierająca małą retencję wodną i rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury. W ramach tego samego zadania powstał też park przy ulicy Chłodnej. Teraz w naszym magazynie zaproszenie na Pyrkon.
4: Ciekawe wydarzenie w Poznaniu.
5: Każda edycja jest inna i każda ma coś, co ją wyróżnia. Sonia Kobylańska-Jóźwik, rzeczniczka prasowa Festiwalu Fantastyki Pyrkon. W tym roku takim motywem przewodnim naszego festiwalu jest kosmos, a to za sprawą gości, których udało nam się zaprosić. W tym roku przylatuje do nas Eileen Collins, czyli legendarna astronautka NASA, kobieta, pierwsza kobieta pilot statku, amerykańskiego statku kosmicznego, która spędziła w kosmosie dokładnie 872 godziny. I również na tegorocznym Pyrkonie obecny będzie Sławosz Uznański-Wiśniewski, czyli z kolei polski astronauta projektowy ESA. Pierwszy Polak, który dotarł na pokład Międzynarodowej Stacji Kosmicznej i drugi w kosmosie. Właśnie mija rok od jego misji w czerwcu ubiegłego roku. No i bardzo się cieszymy, bo zarówno Sławosz Uznański, jak i Eileen Collins spotkają się z uczestnikami Pyrkonu zarówno podczas takich indywidualnych paneli, ale też podczas wspólnego Q&A.
1: Jak tematyka kosmiczna wiąże się z fantastyką?
5: Ja uważam, że bardzo, bardzo mocno i będzie też to bardzo widać w tym roku, ponieważ już od 1 czerwca rozpoczynamy akcję Pyrkon na mieście. Niedaleko miejsca, w którym się właśnie znajdujemy, przy starym browarze, stanie 5-metrowa rakieta, która będzie odliczać czas do Pyrkonu. W czasie tych dni poprzedzających festiwal też w przestrzeni miasta pojawi się taka interaktywna instalacja, do której będzie można wejść i zobaczyć w niej, jak widać kulę ziemską z kosmosu, a w czasie festiwalu to będzie także taki portal łączący te osoby, które wejdą do tej instalacji z osobami, które będą przebywać na festiwalu Pyrkon. W tym roku mamy ponad 2000 punktów w programie. Zaprosiliśmy ponad 330 gości. Jak zwykle program obfituje w tą część muzyczną, w koncerty, których mamy 33. I między innymi przyjedzie do nas w tym roku zespół Lordi, który 20 lat temu w spektakularny sposób wygrał Eurowizję, bijąc wszelkie rekordy punktowe i udowodnili, że w tym europejskim mainstreamie jest miejsce na hard rock. Dziś są już taką ikoną hard rocka i ta ich potworna estetyka nawiązująca do horrorów, te ich kostiumy i charakteryzacje są tak charakterystyczne, że nie trzeba ich przedstawiać. Ponadto przyjedzie do nas frontmenka zespołu Nightwish Floriansen, pochodząca z Holandii, wokalistka symfoniczno-metalowa. Zaprosiliśmy także zespół Skald, francuski zespół czerpiący z nordyckiej tradycji. Twilight Force, z kolei zespół ze Szwecji grający symfoniczny power metal. Będzie ponownie studio Acanthus, które gościliśmy też w zeszłym roku i tutaj plejada gwiazd musicalu polskiego, między innymi Małgorzata Chruściel, Paweł Skiba, Maciej Pawlak, Patrycja Mizerska, więc nazwiska znane z musicali topowych polskich teatrów muzycznych. Będą też goście z Dalekiego Wschodu, między innymi zespół Loon 8, czyli południowo-koreański K-popowy boys band, a także Spy Air, czyli jeden z najbardziej rozpoznawalnych japońskich zespołów rockowych związanych z anime. Goście są właśnie tym, co bardzo mocno przyciąga na Pyrkon uczestników i w tym roku też nie zabraknie gwiazd światowego kina i literatury. Przyjedzie do nas Giancarlo Esposito, czyli ikona światowego kina, aktor o niezwykłej charyzmie, znany między innymi z seriali Breaking Bad, Zadzwoń do Saula czy The Boys. Będzie też Michelle Gomez, aktorka znana między innymi z ról w Doctor Who czy z Chilling Adventures of Sabrina. Będzie Andrew Wincott, który dostał nagrodę BAFTA za rolę Rafaela w Baldur's Gate 3. Będą też aktorzy dubbingowi, między innymi z gry Cyberpunk 77, z Krainy Lodu, z Toy Story 5. Będą także bohaterki K-popowych Łowczyń Demonów, te głosy polskich bohaterek, a także między innymi Jarosław Boberek, Michał Królikowski i wielu, wielu innych. Niektóre z tych cosplayów to są prawdziwe arcydzieła. W zeszłym roku naprawdę na mnie zrobiły niesamowite wrażenia niektóre z nich. Oczywiście podczas Pyrkonu mamy te wielkie konkursy, jak Maskarada, która jest jednocześnie właśnie polskimi eliminacjami do Mistrzostw Świata w cosplayu. No i będzie też konkurs na projekt własny, także myślę, że już ci, którzy się szykują na Pyrkon, to już tak faktycznie doszywają ostatnie elementy, doklejają, żeby być gotowymi na ten czas, czyli między 19 a 21 czerwca. Zajmujemy w tym roku 13 pawilonów targów, ale to też dlatego, że mamy 22 strefy, w których się dzieje. Strefa fanów Star Wars, strefa fanów klocków Lego, w tym roku nowa koreańska, puzzlowa. Też wspominaliśmy o literackiej, w której w tym roku też mamy wspaniałych gości. Przyjedzie do nas m.in. Fonda Lee, autorka bestsellerowych książek z sagi Greenbone, m.in. Miasta Jadeitu. Będzie też Maggie Stiefvater, autorka z serii Wilkołaki z Mercy Falls czy Król Kruków, a także będzie John Gwynne, brytyjski pisarz fantasy, m.in. znany z serii Wierni i Upadli czy saga o Krwio Zaprzysiężonych. Także oczywiście to jest mały ułamek wszystkiego, tak jak wspomniałam, tych autorów, tych gości mamy w tym roku ponad 330 i myślę, że każdy znajdzie tu coś dla siebie.
1: Przypomnę, tegoroczny Festiwal Fantastyki Pyrkon odbędzie się w dniach 19-21 czerwca na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich.
6: Czas na poznańską wildę.
7: Nazywam się Tomasz Fałek, jestem przedstawicielem Stowarzyszenia Schron Kultury Europa.
4: Eko Poznań.
7: Też my się troszeczkę budzimy do działania na wildzie i będzie coraz więcej tych działań w terenie i w naszym ogrodzie społecznym przy ulicy Wspólnej. Jest akcja adopcji grządek i zachęcamy mieszkańców i mieszkanki wildy, w zasadzie nawet całego Poznania, ale najchętniej tych z wildy, bo będą mieli po prostu blisko do uprawy tej grządki, aby się do nas zgłaszali poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego i w ten sposób mogą otrzymać od nas grządkę z pierwszymi roślinami i przez cały sezon wiosenno-letni, jesienny nawet, działać na takiej małej grządce, która wynosi 1,20 m na 80 m.
1: Co tam można posadzić, posiać?
7: W zasadzie jakichś większych ograniczeń nie mamy. My na start wszystkie osoby, które do nas się zgłoszą i otrzymają taką grządkę, prosimy o informację, co chcieliby w tych grządkach uprawiać. I my staramy się im na taki początek zakupić te rośliny, te sadzonki. W zeszłym roku to były na przykład warzywa takie jak papryka, pomidory. Niektórzy uprawiali zioła. A jeżeli ktoś się zdecyduje na kwiaty, to może też uprawiać taką swoją małą łąkę kwietną. Uważamy też, że to jest taka szansa na to, żeby właśnie się sprawdzić, spróbować swoich sił i zobaczyć, co z tego wyrośnie. Wiemy, że w zeszłym roku udało się takie papryki wyhodować i nawet zjeść, więc jak najbardziej do tego zachęcamy. Bardzo dobrze się też właśnie przyjęły się pomidory i to też było widać, że wszyscy je smakowali i no to są to chyba te najważniejsze momenty, kiedy już zbliża się ten okres zbiorów plonów. Oprócz tego my też staramy się organizować inne działania ekologiczne na ziemi wspólnej, które integrują mieszkańców.
1: A tych działań będzie sporo teraz w maju, ale też w czerwcu i później w wakacje. Warto zajrzeć na poznańską wildę. A teraz mam coś dla tych, którzy lubią aktywnie spędzać wolny czas. W sobotę 30 maja o godzinie 11 odbędzie się pierwszy w tym roku spacer przyrodniczy. Wspólnie z przewodnikiem będzie można poznać tajemnice i ciekawostki rezerwatu przyrody Meteoryt Morasco. Wyprawa będzie doskonałą okazją do poznania historii tego terenu, a także dokładnej obserwacji kraterów meteorytowych, wiekowych drzew i krzewów oraz naturalnego piękna tego miejsca. Chętni będą mogli dowiedzieć się, jakie stworzenia zamieszkują ten obszar oraz nauczyć się rozpoznawać gatunki roślin i zwierząt. Kulminacyjnym momentem spaceru będzie możliwość zobaczenia meteorytu znalezionego właśnie na tym terenie. Udział w wydarzeniu jest bezpłatne, trzeba się jednak wcześniej zapisać. Jeszcze jedna informacja, warsztaty teatralne, spotkania z gwarą poznańską i nauka szydełkowania. To tylko część propozycji, jakie w czerwcu ma dla seniorów Srebrny Fyrtel. Zapisy na zajęcia już ruszyły, szczegóły na stronie miasta.
0: Radio Pogoda 103,4 FM. Tydzień w Poznaniu.
1: A w tym wydaniu będzie o tym, co w Poznaniu i regionie. Powiemy o ważnych inwestycjach kolejowych, ale też o wielkim świętowaniu w Kórniku. Bartosz Łukasiewicz, zapraszam. A zaczynamy od ważnej informacji dla kierowców.
4: To warto wiedzieć.
3: W nieodległej perspektywie planowane są tymczasowe zmiany w komunikacji w Poznaniu w związku z pracami torowymi. Radosław Śledziński, zespół prasowy Polskich Linii Kolejowych. Na ulicy Bałtyckiej w ramach prac utrzymaniowych remontowana będzie nawierzchnia przejazdu kolejowo-drogowego, który znajduje się na linii Poznań-Bydgoszcz. Dla zapewnienia płynnych przejazdów tym właśnie skrzyżowaniem przewidujemy ułożenie nowych elementów nawierzchni, wymiany szyn, podsypki i podkładów, a także między innymi podbicie toru, a więc ułożenie go na odpowiedniej płaszczyźnie i w odpowiedniej wysokości. Roboty w tym zakresie przewidujemy od 29 maja i zaczniemy je w godzinach późno-wieczornych, a więc już po szczycie komunikacyjnym, i planujemy zakończyć je do 1 czerwca w godzinach wczesno-rannych, a więc jeszcze przed szczytem komunikacyjnym. Z uwagi na wspomniany zakres prac konieczne będą w tym miejscu tymczasowe zmiany w ruchu. Są one uzgodnione z zarządcą drogi i będzie o nich informować czytelne oznakowanie. Nieco później prace planujemy także na ulicy Warszawskiej. To będą prace w ramach modernizacji kolejowej obwodnicy Poznania. I na ulicy Warszawskiej planowany jest remont wiaduktu kolejowego. Kompleksowo naprawione zostaną na nim podpory, wzmocnione będzie posadowienie. Uzupełnimy także ubytki w tej konstrukcji. W początkowej fazie, więc od mniej więcej 9-10 lipca bieżącego roku, zmiany w ruchu kołowym będą związane z budową tzw. przewiązek. Te przewiązki umożliwią prowadzenie ruchu drogowego w czasie realizacji robót. I wówczas w obrębie wiaduktu jezdnia na odcinku około 150 metrów będzie zwężona do jednego pasa ruchu w każdą stronę. Po przygotowaniu przewiązek planowane jest zamknięcie jezdni prowadzącej w kierunku Poznania. Zmiany w tym zakresie przewidywane są na przełomie lipca i sierpnia bieżącego roku i ruch dwukierunkowo prowadzony będzie wówczas jezdnią w kierunku Swarzędza. Następnie wraz z postępem prac analogiczne zmiany zostaną wprowadzone na przeciwległej nitce jezdni. Tymczasowe zmiany w tym miejscu również zostały uzgodnione z zarządcą drogi. Będzie o nich informować czytelne oznakowanie, a wszystkie prace związane z remontem wiaduktu przewidywane są obecnie do zakończenia w czerwcu 2027 roku.
1: W związku z remontami szykują się zmiany. Warto się z nimi wcześniej zapoznać. Czas na kolejny temat w naszym magazynie, a teraz zajrzymy niedaleko Poznania, do Kórnika, a tam podwójne świętowanie.
5: Tak, mamy 200-lecie Biblioteki Kórnickiej i 600-lecie zamku, a tym samym 600-lecie miasteczka, w którym zamek się znajduje. Małgorzata Potocka, starszy kustosz, Biblioteka Kórnicka, zamek w Kórniku. I z tej okazji przygotowaliśmy przepiękną wystawę z niezwykle cennymi zbiorami. Aktualnie można oglądać chociażby rękopisy Mickiewicza, jego list napisany do żony Tytusa Działańskiego, twórcy biblioteki, i na przykład zeszyt do nauki geografii samego Juliusza Słowackiego. Mickiewicz, Słowacki w jednej gablocie leżą obok siebie. Mamy też dzieła Kochanowskiego, Reja. Pierwsze wydania, niektóre z tych rzeczy to są tak naprawdę w jednym jedynym egzemplarzu. I to wszystko będzie można oglądać właściwie do końca sezonu, czyli do końca listopada. Będą się zmieniały te obiekty, ale warto przyjechać, szczególnie teraz, do końca czerwca, bowiem w każdy czwartek pracownicy biblioteki będą oprowadzać po wystawie, tak zwane kuratorskie oprowadzania, i to dosyć długo będą trwały, bo od godziny 16 do godziny 20, także wszystkie informacje na naszych mediach społecznościowych. No i także mamy ciekawy obiekt, który jest też związany z historią biblioteki i z historią Tytusa Działańskiego.
1: Proszę zdradzić, co to jest?
5: To jest obiekt, który właściwie w zamku jest od 1700 roku, bo z tamtego okresu pochodzi pierwsza informacja na temat tego obiektu. 40 lat temu był na ekspozycji i po 40 latach wrócił ponownie do sali mauretańskiej, a mówimy tutaj o przedmiocie, który był z pokolenia na pokolenie w rodzinie Działańskich przekazywany męskiemu potomkowi, i to jest ten mityczny, słynny róg jednorożca. Jedyne 2 metry 25 centymetrów długości. Tytus Działański przywiózł go jako jeden z pierwszych eksponatów obiektów do swojej siedziby w Kórniku właśnie w 1826 roku, czyli dokładnie 200 lat temu. A obiekt ten był uznawany za symbol szczęścia, pomyślności. Jakby uznawany był tu również także, czy symbolizował Chrystusa. A niektórzy twierdzili, że starty na proszek jest jednym z najlepszych leków, tak zwane panaceum na wszystko. Jest to rzecz, którą nawet babcia słynnej białej damy kórnickiej zastawiła za swoje długi w Piotrkowie Trybunalskim. Taką to miało niezwykłą wartość dla rodziny. Dopiero
8: mama Białej Damy odzyskała to do zbiorów Działyńskich ponownie. I myślę, że my nie wiemy, co Tytus Działyński chciał robić z tym rogiem. Był to przedmiot, który przez wieki posiadali w swoich skarbcach królowie, rody możnowładcze, a więc i Działyńscy. Może był to symbol szczęścia? Pewne jest jedno, od Nocy Muzeów ponownie znajduje się na ekspozycji w Zamku w Kórniku.
1: Tak, a propos Nocy Muzeów, jak było w tym roku?
8: Oj, było bardzo intensywnie, było pięknie. To była prawdziwa Noc Muzeów, ponieważ Zamek w Kórniku zaczynał to wydarzenie o 19:30, a kończyliśmy grubo po północy, więc turyści, myślę, nasi goście byli zadowoleni. Była muzyka, były tańce, była Biała Dama, specjalnie na tę okazję przybyła trochę wcześniej. No i przede wszystkim było bardzo ciekawe oprowadzanie przez pracowników biblioteki, którzy wcielili się w postacie z epoki, w Tytusa Działyńskiego, w jego żonę Celestynę, czy chociażby właśnie przysłowiową Białą Damę, i opowiadali o losach biblioteki, o losach rodziny, o losach tych zbiorów, które się tam znajdują, łącząc to pięknie z historiami o meblach, pomieszczeniach. Więc myślę, że naszym gościom się podobało. My w każdym razie jako pracownicy naprawdę miło spędziliśmy ten czas.
1: Ja przypomnę, że w Kórniku wielkie święto, podwójne święto świętuje biblioteka, ale również zamek.
8: Tak, mamy 600-lecie zamku w Kórniku i z tej okazji też wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom naszych gości i na przykład w czwartki do końca czerwca zamek jest czynny do godziny 20. Także bardzo serdecznie zapraszamy i w ramach tego kuratorskiego oprowadzania po wystawie przygotowaliśmy też kuratorskie oprowadzanie po wnętrzach muzealnych w każdy czwartek do końca czerwca o godzinie 17. Także jest to niezwykła okazja, ażeby posłuchać historii rodziny, dowiedzieć się więcej o meblach, o tym, jak oni żyli, i to posłuchać z tych najlepszych ust, czyli ust pracowników Biblioteki Kórnickiej, naszych przewodników. Także bardzo serdecznie zapraszamy. My oczywiście świętujemy do końca roku. Będzie jeszcze kilka fajnych wydarzeń, chociażby w lipcu będzie wyświetlany film, gdzie jest Trzeci Król, i wtedy też przygotujemy, myślę, że specjalną ofertę na wieczorne zwiedzanie zamku. A akcja tego filmu rozgrywała się w Zamku w Kórniku w latach 60. XX wieku, także myślę, że to też będzie ciekawa przygoda dla tych, którzy zechcą do nas przyjechać. To będzie dokładnie 18 lipca. Ja myślę, że jeszcze o tym wspomnimy, ale już dzisiaj zapraszam, jeżeli ktoś ma akurat wolny dzień w kalendarzu, warto sobie zapisać, przyjechać. Film będzie wyświetlany w Arboretum, które również świętuje 200 lat, na tle zamku, więc myślę, że będzie to ciekawe doświadczenie. A wcześniej zapraszamy na wieczorne zwiedzanie zamku. Oczywiście będą oprowadzać pracownicy biblioteki, może śladami filmu, gdzie jest Trzeci Król. Tego jeszcze nie ustaliliśmy do końca.
1: A teraz tak technicznie, logistycznie, ile czasu potrzeba na to zwiedzanie?
8: Na zwiedzanie? No ja myślę, że jeżeli się zwiedza indywidualnie, to tak 45 minut. Jak się zwiedza w grupie, to też trochę mniej czasu, ale jak się zwiedza w takiej małej grupce albo właśnie podczas takich nocnych zwiedzań, no to już od godziny do półtorej. Zdecydowanie.
1: Kórnik kojarzy mi się z zamkiem i oczywiście z biblioteką, no ale też z piękną roślinnością. I wiosną, latem warto też spojrzeć na to, co tam rośnie.
8: Zdecydowanie. No park to oczywiście pamięta czasy już chociażby Teofilii, czyli Białej Damy, czyli XVIII wiek, ale ten obecny kształt parku to jest oczywiście zasługa Tytusa Działyńskiego i też dlatego mówi się o tej umownej dacie powstania Arboretum Kórnickiego, kiedy to Tytus sprowadził się tutaj do Kórnika. Na pewno warto, wiosną jest przepięknie, pachną wszystkie rośliny, latem tak samo, jednak my zachęcamy oczywiście do odwiedzin w sobotę i w niedzielę. Jeżeli ktoś chciałby skorzystać z uroków parków, trochę większej ciszy i spokoju, to zdecydowanie polecamy środek tygodnia, bo wtedy jest trochę mniejszy tłok.
1: Zaglądają do Was poznaniacy, wielkopolanie, ale są również turyści z zagranicy, z dalekich zakątków?
8: Są. Ostatnio gościliśmy uczestników międzynarodowej konferencji. To byli ludzie właściwie z całego świata. Mamy gości ze Stanów, z Australii, mamy gości tutaj też trochę z tych bliższych rejonów, jak chociażby właśnie Francja, Niemcy. Więc Kórnik jest popularny ważnym punktem na mapie. Nie wiemy, czy to ze względu na bibliotekę, cenną kolekcję muzealną, czy legendę o Białej Damie. W każdym razie warto nas na pewno odwiedzać. Odwiedzają nas ludzie z różnych zakątków świata i mam nadzieję, że to się nie zmieni. Będzie ich coraz więcej, naszych wspaniałych, cudownych gości z różnych rejonów świata. W końcu właściciele zamku też podróżowali. Władysław Zamoyski przecież był w Australii, był w Stanach Zjednoczonych, odwiedził Hawaje, więc ja myślę, że to do czegoś obowiązuje.
1: A kto nie wie, to przypomnijmy, w jaki sposób można trafić. Można dojechać własnym autem, ale nie tylko.
8: Można dojechać własnym autem, można dojechać autobusem i to są nawet dwa rozwiązania. Można skorzystać z tak zwanego autobusu PKS, tak, czyli z dworca autobusowego, tego głównego w Poznaniu wyruszyć, ale można skorzystać z komunikacji podmiejskiej, która rusza z ronda Rataje. Można dojechać pociągiem. Stacja PKP w Kórniku oddalona jest od centrum 5 km, więc wtedy można sobie przejść spacerkiem.
1: A ja jeszcze zadam takie pytanie. Jestem miłośnikiem rowerowych klimatów, a co jeśli chcemy przyjechać na dwóch kółkach?
8: Można, jak najbardziej. Wokół Kórnika w ogóle są piękne trasy rowerowe wśród lasów. To są te wszystkie ziemie, które kiedyś należały przecież do Białej Damy, do Tytusa Działyńskiego. Można dojechać ścieżką rowerową, nawet gdyby chciał to ktoś połączyć. Tutaj tak zareklamuję naszych przyjaciół z Rogalina, bo można jakby dwa piękne obiekty zwiedzić podczas jednej podróży. Jest ścieżka rowerowa częściowo w budowie, częściowo już gotowa. Także są możliwości. Oczywiście mamy też promenadę. Można objechać sobie jezioro rowerem dookoła. Opcji jest wiele.
1: Pięknie powiedziane, naszych przyjaciół, czyli nie ma tutaj żadnej takiej konkurencji.
8: Zdecydowanie nie. Myślę, że zarówno Rogalin, jak i my jesteśmy na tyle różnymi obiektami, z różną historią, z kolekcją. Każdy z nas ma swoją niezwykłą jakąś wartość, indywidualność jakby, więc myślę, że tutaj nie ma zdecydowanie rywalizacji, nie ma konkurencji. My się lubimy, współpracujemy i właściwie chyba chodzi o to, żebyśmy wspólnie jakby pielęgnowali to dziedzictwo, które nam pozostawili właściciele tych miejsc i przekazywali to dalej. Myślę, że to jest chyba najpiękniejsze.
1: A co pani zdaniem jest najpiękniejsze? Za co pani lubi miejsce, w którym pani pracuje?
8: Oj, to jest bardzo trudne pytanie. Jeżeli chodzi o zbiory, to pewnie powinnam powiedzieć, że uwielbiam Mickiewicza albo Napoleona, ale nie, mam taką swoją ulubioną rzecz, mało popularna, ale jest bardzo piękna, jest wdzięczna, jeżeli chodzi o treść, Katechizm dla amantów księdza Teofila Violantego na Jasnej Górze napisany, bo przypomina mi książkę Owidiusza, słynną sztukę kochania. Jest to jakby taki bardzo ciekawy, XVIII-wieczny sposób pokazania, jak należy kochać, uwodzić, być przyjacielem i czym jest miłość. I to jest takie mało popularne, ale jednak piękne. Natomiast tych takich sztampowych rzeczy to przyznam szczerze, że jednak będę tutaj nie Mickiewicz, słowacki rękopis słynnego jego dzieła Smutno mi Boże, gdzie atrament blaknie. Jeżeli chodzi z kolei o zbiory muzealne, to ja myślę, że jestem wielką fanką tych pięknych gdańskich szaf, tych mebli, które symbolizowały polskość, no i których działyńscy zgromadzili całkiem sporą kolekcję jak na tamte czasy. No i oczywiście to kolejna taka moja słabostka to życiorys, życie, działalność, no ale też i legenda o Teofili z Działyńskich, czyli Kórnickiej Białej Damie.
1: Przypomnę, że to wszystko niedaleko Poznania w Kórniku. A na koniec naszej rozmowy przypomnijmy, gdzie tutaj odesłać słuchaczy, którzy są zainteresowani tymi wszystkimi jubileuszowymi wydarzeniami.
8: Zapraszamy na stronę internetową Biblioteki Kórnickiej. Tam jest zakładka właśnie jubileusz.

0: Młodzieżowego ośrodka sportowego na Śródce zamieni się w wielki plac zabaw. Na najmłodszych mieszkańców i mieszkanki miasta czeka wiele atrakcji. Wystarczy pojawić się tam między 12 a 17. Wszystko z okazji Dnia Dziecka. Wstęp wolny.
1: Radio Pogoda 103 i 4 FM. Tydzień w Poznaniu.
0: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam na magazyn, a na początek Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu.
2: Istotne dla Wielkopolski.
3: Co dwutygodniowy przegląd głównych takich chorób zakaźnych. Wiesława Kostuj, rzecznik prasowy Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu. Jeśli chodzi o choroby przenoszone drogą kropelkową, tutaj mamy grypę, to w maju do połowy maja mamy odnotowane 4 przypadki. Widać tutaj zdecydowany spadek od początku roku. COVID do połowy maja 38 przypadków, również widzimy duży spadek. RSV 276 przypadków na połowę maja, również spadek. Krztusiec tylko 9 przypadków, więc również jest spadek. Ospa wieczna natomiast do połowy maja odnotowanych 541 przypadków, w tym jedna hospitalizacja, także przypadków tutaj jest dość dużo. WZWA 12 przypadków, też jest to dość duża liczba. Natomiast jesteśmy już jakiś czas w szczycie zachorowań na boreliozę. W maju do połowy maja mamy tych przypadków 73. Od początku roku, czyli od stycznia do połowy maja, jest tych przypadków 310. Także rzeczywiście duża aktywność kleszczy i dużo tych kleszczy mamy. Nie mamy natomiast, co cieszy, w maju zachorowań na neuroboreliozę, czyli tą cięższą postać zakażenia kleszczowego. Liczba przypadków w styczniu było 3 neuroboreliozy, w lutym nie było, w marcu 1, w kwietniu 1 i do połowy maja nie odnotowaliśmy. Przypominam, że niestety na boreliozę nie ma możliwości zaszczepienia, nie ma szczepionki, natomiast jest szczepionka na kleszczowe zapalenie mózgu.
0: Z Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu przenosimy się na wolny dziedziniec Urzędu Miasta. Wręczono tam stypendia młodym twórcom poznańskiego środowiska artystycznego.
4: Zawsze 10 osób wyróżniamy. Na tym pięknym dziedzińcu Urzędu Miasta Poznania wręczamy stypendia Nagrody Artystyczne Miasta Poznania już od 36 lat. Jędrzej Solarski, zastępca prezydenta Poznania. Wyróżniamy młodych twórców, adeptów sztuki, którzy już mają swoje osiągnięcia. Specjalna kapituła rozpatruje wnioski zgłaszane przez różne organizacje, między innymi przez uczelnie poznańskie. Też doszło do tego wręczenia, ale w przeciągu tych 36 lat naprawdę nagrodziliśmy bardzo wielu młodych artystów. Na przykład 25 lat temu nagrodziliśmy pana profesora Macieja Kuraka, obecnego rektora Uniwersytetu Artystycznego. 15 lat temu żeśmy nagrodzili Adama Banaszaka, dzisiejszego od niedawna dyrektora Opery Poznańskiej, czyli młode osoby, kiedyś otrzymały to stypendium, tą nagrodę artystyczną, pozwoliło się dalej rozwijać. Ja mogę powiedzieć, jeżeli chodzi o władze miasta Poznania, że my jesteśmy z tych osób naprawdę bardzo, bardzo dumni. Tak jak dzisiaj były tu osoby, które reprezentują różne dziedziny sztuki muzycznej, wizualnej, taneczne. Była osoba, która łączy matematykę z poezją, także są niesamowite osoby, niesamowite kreatywne, twórcze i Poznań jest z nich dumny. Dla tych najlepszych mamy specjalne stypendia, nagrody, 12 tysięcy złotych.
5: Nazywam się Marta Gidaszewska, otrzymałam stypendium artystyczne w dziedzinie instrumentalistyki, muzyki, ponieważ gram na skrzypcach.
0: Proszę powiedzieć o tych sukcesach największych.
5: Ciężko to ująć w jednym zdaniu, też nie chcę, żeby to brzmiało, nie chcę się chwalić. No ale sukcesów już troszkę mi się nazbierało, też w tym roku skończę 28 lat, więc powiedzmy, że trochę już tych osiągnięć mam, ponad 100 pierwszych nagród na konkursach, koncerty na całym świecie, w obu Amerykach, w Azji, w całej Europie. Dwie nominacje do Fryderyków, także nominacja do Nagrody Koryfeusz Muzyki Polskiej. Oprócz tego mam fantastycznych uczniów i studentów, którzy nieustannie mnie zaskakują i którzy mi ogromnie imponują też swoimi osiągnięciami, które zdobywają na konkursach muzycznych na całym świecie, więc staram się spełniać na wszystkich możliwych polach.
0: I teraz to wyróżnienie od miasta.
5: Wyróżnienie od miasta, dokładnie. To również dla mnie ogromny zaszczyt, wielkie wyróżnienie i ogromna, ogromna motywacja do dalszej pracy. Czasami by się wydawało, że już tyle w życiu jest tego biegu i tych obowiązków, ale jednak taka nagroda w dalszym ciągu dodaje jeszcze skrzydeł do dalszego działania.
0: A zdradzi pani nam, słuchaczom, na co ta nagroda pójdzie, że się tak kolokwialnie wyrażę?
5: Ciężko mi jeszcze powiedzieć, zobaczymy. Projektów w głowie jest mnóstwo. Projektów koncertowych i nie tylko, więc więc na pewno ta nagroda się nie zmarnuje. Na pewno w tym roku mam w planach 18 koncertów we Francji, koncerty w Reykjaviku.

0: koncerty w Stanach Zjednoczonych, na pewno Nowy Jork, New Jersey, Nowy Orlean, więc myślę, że zostaną dobrze wykorzystane.
1: Nazywam się Jan Kusz i otrzymałem nagrodę za bogatą działalność koncertową w kraju i poza jego granicami oraz rozwijanie własnego języka muzycznego w ramach autorskich projektów muzycznych. Jest radość, było to dość zaskakujące, kiedy dostałem stypendium, nie spodziewałem się na pewno, więc jestem bardzo pozytywnie zaskoczony i jest dużo radości na pewno, tak?
2: Waldemar Kuligowski, przewodniczący kapituły Nagrody Artystycznej Miasta Poznania.
3: Powiedział pan liczba 57, tak? Bardzo ważna.
2: Tak, z dwóch powodów. Kapituła otrzymała w tym roku 57 zgłoszeń, bardzo dobrych i dobrych. No a 57 to także bardzo ciekawa liczba, bo to jest liczba anielska. Liczba, która wiąże się z dobrą przyszłością, z tym, żeby się na tę dobrą przyszłość otworzyć, o czym pozwoliłem sobie podczas tej uroczystości powiedzieć, a już zupełnie poważnie. Rzeczywiście co roku mamy problem, jak nagrodzić dziesiątkę, bo tyle stypendiów możemy wręczyć. Okazuje się, że Poznań jest niesamowitym miejscem, gdzie tworzy mnóstwo bardzo zdolnych i ciągle względnie bardzo młodych ludzi, którzy reprezentują wszystkie gatunki sztuki. Co więcej, od mniej więcej, myślę sobie, 2020 roku coraz więcej mamy zgłoszeń do osób, które nie są urodzone ani w Poznaniu, ani w Polsce, ale bardzo szybko wrastają tutaj w tę tkankę artystyczną, co też nas cieszy, bo to pokazuje, że jesteśmy coraz bardziej różnorodni, a różnorodność to bogactwo.
3: Przypomnę, niezmiennie słuchacie naszego magazynu Prosto z Poznania.
4: Nazywam się Lidia Dziewulska i dostałam stypendium artystyczne Miasta Poznania za rozwijanie moich projektów wystawienniczych i dialog z osobami artystycznymi.
3: Właśnie, powiedzmy więcej o tych projektach.
4: Tak, no tym głównym, takim sztandarowym, który chcę rozwijać, jest projekt Nomadyczna, który nie jest galerią, a jest inicjatywą, która się pojawia i znika. Wykorzystuje sposobność dostępności różnych przestrzeni, w tym miejskich, na takie pop-upowe, czyli dość krótko trwające wydarzenia artystyczne, w tym wystawy.
5: Nazywam się Tomasz Kramer. Nagrodę otrzymałem za promowanie muzyki organowej, promocję budownictwa organowego Friedricha Ladegasta oraz prace konserwacyjne przy bezcennym instrumencie, ponieważ jednym z trzech tego autora w całym kraju.
3: Powiedzmy więcej właśnie o tym instrumencie.
5: Instrument Friedricha Ladegasta jest wyjątkowy pod wieloma względami, między innymi pod takim, że tenże budowniczy rozpoczął w ogóle nową stylistykę budownictwa organowego. Łączył tradycje niemieckiego romantyzmu, francuskiego baroku i nowoczesnych rozwiązań technologicznych. Jestem poznaniakiem z urodzenia i z zamieszkania.
3: Kiedy narodziła się ta muzyczna pasja?
5: Muzyczna pasja narodziła się w dzieciństwie, przypadkowo. Pierwszym muzykiem w rodzinie była moja siostra. Ćwiczyła grę na fortepianie. Ja podchodziłem bez jej zgody do fortepianu i sobie samodzielnie na nim ćwiczyłem. I potem rodzice podjęli decyzję, żeby zapisać mnie do szkoły muzycznej.
6: Grzegorz Jura, przewodniczący Komisji Kultury i Nauki Rady Miasta Poznania.
3: I stało się najlepsi artyści, młodzi artyści nagrodzeni.
6: 10, ale komisja konkursowa, kapituła miała z czego wybierać, ponad 50 wniosków. Każdy bardzo dobry, każdy już z tych wskazanych osób naprawdę ze świetnym dorobkiem, ale wybraliśmy creme de la creme, 10 wspaniałych. No, chcemy ich promować, chcemy wspierać, chcemy, żeby miasto Poznań było miastem, w którym ludzie twórczy, artyści czują się dobrze i po prostu chcemy ich tutaj na miejscu.
7: Nazywam się Julia Zalozna, stypendia artystyczne Miasta Poznania otrzymałam za istotną, a często niedocenianą pracę wspierającą i promującą działania poznańskich artystów i artystek. Jestem producentką wystaw oraz wydarzeń artystycznych, większość których realizowane są na Uniwersytecie lub przez Uniwersytet Artystyczny im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu. Promuję oraz jestem producentką wydarzeń związanych, promujących też artystów i artystek poznańskiego środowiska artystycznego oraz działam przy różnych projektach zarówno w Poznaniu, jak i poza granicami Poznania. Ostatnio zrealizowaliśmy wraz z Uniwersytetem Artystycznym im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu wystawę w Włoszech, nazywa się La Villa, która prezentuje ponad 250 poznańskich artystów i artystek. Więc jakby bardzo działam w takiej promocji, produkcji oraz wszystko, żeby gdzieś tam ta poznańska sztuka i poznańskie działacze kultury i działaczki kultury były bardziej widoczne.
3: Znalazła się pani w tej dziesiątce, wyjątkowej dziesiątce. Co to dla pani oznacza? Jest radość?
7: Szczerze mówiąc, jak się dowiedziałam, to chyba przez kolejne 5 dni chodziłam bardzo szczęśliwa i nie do końca wierzyłam. Dostałam telefon od Marcina Kostaszuka. Byłam bardzo szczęśliwa i bardzo się cieszę, że naprawdę zostałam doceniona wśród 57 osób, które zgłosiły, które zostały zgłoszone, ponieważ myślę, że takie osoby jak ja, które gdzieś tam działają, powiedzmy, w tle, które produkują, promują i jakby zbierają te wystawy oraz wydarzenia, te puzełki układają z samego początku, to nie zawsze są doceniane i myślę, że dzięki temu, że otrzymałam ten stypendium, to ludzie będą bardziej jakby zauważać te osoby, tak powiem, drugorzędne. Nie artysty, artystki, a osoby, które produkują, osoby, które montują, osoby, które promują te wydarzenia.
3: A jakie plany ma pani na przyszłość, jeśli chodzi o sam Poznań?
7: O sam Poznań? No to jak już mówiłam, chciałbym, żeby to środowisko artystów i artystek poznańskich było bardziej widoczne, nie tylko w Polsce, może za granicą. Nie ukrywam, że pochodzę z Ukrainy. Miejmy nadzieję, że właśnie wojna się skończy i będziemy mogli podziałać wspólnie z muzeami oraz galeriami, które są na Ukrainie. Mam wiele znajomości, mamy dużo możliwości i nie ukrywam, że też między sobą gdzieś tam już rozmawiamy i planujemy jakieś działania, żeby wyjść poza granice Polski i promować właśnie poznańskie środowisko nie tylko w Polsce.
3: Wszystkim młodym twórcom poznańskiego środowiska artystycznego gratulujemy. Mam teraz coś dla fanów ornitologii i miłośników przyrody.
8: 45 podgorzałek zostało wypuszczonych na stawach milickich z Ogrodu Zoologicznego w Poznaniu. Znaczy nie bezpośrednio oczywiście, najpierw musiały tam przejechać, a najpierw musiały do Ogrodu Zoologicznego przyjechać. Te kaczki, które zostały wypuszczone w Dolinie Baryczy, przyjechały do ogrodu w Poznaniu z Francji, z Niemiec i z Austrii.
3: Niektóre były dłużej, niektóre były krócej, mówi Remigiusz Koziński z poznańskiego zoo.
8: No i docelowo znalazły się na wolności. To jest jedno z podstawowych zadań ogrodów zoologicznych, przypominam. Hodowla zwierząt, przykładanie ręki do ich reintrodukcji, a więc przywracanie ich do naturalnego środowiska. Cały ten projekt Podgorzałka jest dużo bardziej skomplikowanym projektem. Wszystko zaczęło się od współpracy Ogrodu Zoologicznego we Wrocławiu i Uniwersytetu Wrocławskiego. No ale teraz dołączyliśmy my. Dołączyły również inne ogrody w Polsce, dołączyły ogrody z Europy. I oczywiście stawy milickie, gospodarz terenu i gospodarz reintrodukcji też przede wszystkim wkładają bardzo dużo pracy w to, aby podgorzałki, no właśnie wolno żyjące podgorzałki na stawach milickich przetrwały. Mamy nadzieję, że tak będzie. Przekonamy się w przyszłym roku. Idea jest taka, żeby kaczki, które wypuszczono, i będą jeszcze wypuszczone, te kaczki, które wykluły się już w ogrodach, żeby wróciły na wolność, no i żeby tam na stawach milickich właśnie zniosły jaja, wysiedziały te jaja, żeby odchowały pisklęta, no i żeby kiedy odlecą z powrotem na południe Europy, następnego roku tutaj na stawy milickie w Dolinę Baryczy wróciły. Trzymajmy za to kciuki. Tak się właśnie odzywa Podgorzałka, jeżeli kiedyś państwo gdzieś usłyszą, no to właśnie będzie znak, że Podgorzałka jest gdzieś w pobliżu, chociaż te ptaki raczej starają się zachowywać po cichu. Przypominam, że no właśnie maj to jest taki czas, kiedy one będą raczej starały się być jak najbardziej ukryte, jak tylko się da, ze względu na lęgi, ze względu na wychowywanie młodych. No więc wiadomo, że tutaj lepiej być naprawdę bardziej skrytym niż otwartym. Bardziej, że kaczki i podgorzałki właśnie takimi ptakami są. To są kaczki nurkujące. Kaczki, które są troszkę inne od kaczek, chociażby krzyżówek doskonale nam znanych. One mają nieco inną budowę ciała, bardziej zwartą. Łapy są przesunięte nieco do tyłu, co ułatwia poruszanie się po wodzie pływając i także nurkowanie, bo te kaczki w odróżnieniu od takiego charakterystycznego spławikowania, jakie występuje podczas żerowania krzyżówek, te kaczki, aby skubnąć coś z dna, po prostu pod powierzchnię wody nurkują.
3: O podgorzałki zapytałem poznaniaków na ulicach naszego miasta.
9: Może to jakaś miejscowość? Nie wiem.
3: Ja pani pokażę na zdjęciu.
9: Dobrze. Nie słyszałam.
10: Ja nie znam. Ja nie znam tego słowa. Ładna.
3: Kaczka nurkująca.
10: Tak.
11: Pytamy poznaniaków na ulicach naszego miasta.
10: Nie wiem, co to.
3: A to ja pani pokażę na zdjęciu.
10: Kaczuszki. No, ładna.
9: Nie, niestety nie mam pojęcia.
3: To ja mam zdjęcie i pani pokażę.
9: Aha, kaczka?
3: Kaczka nurkująca.
9: A, świetnie, no.
10: Kaczuszki?
3: To są kaczki nurkujące.
10: O, nury.
3: Ładne, jak wyglądają?
10: Bardzo, bardzo. Podobne trochę do tych kolorowych takich kaczuszek.
3: Mandarynki?
10: Oła.
3: Mam pytanie, czy wiecie, czym są podgorzałki? Słyszeliście taką nazwę?
9: Chyba nie, ale to się teraz słyszałam, ale chyba nie słyszałam.
3: A to ja wam szybko pokażę, bo mam zdjęcie.
9: Tak, rozumiem, tak.
3: Przypomnę, 45 podgorzałek z poznańskiego zoo trafiło na wolność. Niektóre mają nadajniki do monitorowania tras przelotów i skuteczniejszej ochrony gatunku.
12: Radio Pogoda 103 i 4 FM. Tydzień w Poznaniu.
3: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam na magazyn, a w tym wydaniu będzie m.in. o szkoleniach, jakie przeszli żołnierze 12. Wielkopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Zaprosimy też do Teatru 8 Dnia, szykuje się tam ciekawe wydarzenie. Zaczynamy magazyn. Strzelania bojowe czy marsz kondycyjny to tylko niektóre z zadań, jakie realizowali żołnierze 12. Wielkopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej podczas obowiązkowego szkolenia rotacyjnego.
13: Ćwiczenia przebiegały pod znakiem oceny poziomu wyszkolenia w ramach zgrywania plutonów. Kapitan Anna Jasińska-Pawlikowska, oficer prasowy 12. Wielkopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Tego typu szkolenia mają na celu sprawdzenie działania pododdziałów w różnych sytuacjach oraz doskonalenie współpracy pomiędzy żołnierzami w trakcie wykonywania powierzonych im zadań. Obejmują one różne aspekty, takie jak zdolności bojowe, gotowość do działań czy umiejętności taktyczne. Jednym z głównych elementów szkolenia było zadanie ogniowe realizowane według nowego programu strzelań z broni strzeleckiej. Żołnierze wykonywali strzelanie w parach z wymianą magazynka. Ćwiczenie wymagało nie tylko skutecznego prowadzenia ognia, ale również dobrej komunikacji, koordynacji działań czy zachowania odpowiedniego tempa podczas wykonywania tego zadania. Taki trening pozwala rozwijać umiejętność działania ze połowego i też przygotowuje żołnierzy do realizacji zadań w warunkach wymagających szybkiego reagowania. Podczas ćwiczeń rotacyjnych realizowano również zagadnienia związane z bezpieczeństwem i ochroną przed zagrożeniami chemicznymi.
3: Ważnym elementem szkolenia było również sprawdzenie kondycji fizycznej. Żołnierze odbyli w pełnym wyposażeniu marsz kondycyjny na dystansie 10 kilometrów.
11: To warto wiedzieć.
3: Mamy wiosnę, niebawem lato. Szykuje się sporo inwestycji w mieście.
14: Od drugiej połowy czerwca do pierwszej połowy lipca będą prowadzone dosyć poważne prace na ulicy Zamenhofa i na rondzie Starłęka.
15: Bartosz Trzebiotowski, rzecznik prasowy Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu.
14: Torowisko od ronda Starłęka do mniej więcej przystanków osiedle Rzeczpospolitej. Tam będą wymieniane tory. Także będzie naprawiany przejazd przez ulicę na wysokości ulicy Kruczej. Natomiast na rondzie Starłęka, na tej krzyżownicy, będą wymieniane rozjazdy, napędy zwrotnic i także cała nawierzchnia torowo-drogowa od strony ronda Rataje, czyli od strony ulicy Zamenhofa, czyli ta część ronda Starłęka będzie niedostępna w tym czasie dla tramwajów. W momencie, kiedy te prace się zakończą, zarówno na rondzie Jana Nowaka-Jeziorońskiego, jak i na rondzie Starłęka, no to później od drugiej połowy lipca aż do końca sierpnia będą prowadzone po raz pierwszy w takim zakresie, tak dużym zakresie, prace będą prowadzone w tunelu na Franowo, po tak naprawdę od czasu, kiedy ten tunel został oddany do użytkowania, tak szeroko zakrojonych kompleksowych prac jeszcze tam nie było. Tam będą wymieniane instalacje niskiego napięcia, będzie też wymieniany drut jezdny, no i przy okazji też będą wymieniane szyny na łukach za centrum handlowym M1 i także pomiędzy przystankami Szwajcarska i przejazdem. I te prace potrwają do końca sierpnia. W momencie, kiedy one będą trwały, to w sierpniu także będzie prowadzona naprawa torowiska na ulicy Dąbrowskiego od rynku Jeżyckiego aż do skrzyżowania Dąbrowskiego z Żeromskiego. Także ten odcinek punktowo torowisko będzie remontowane po to, żebyśmy mogli z tego przejazdu pomiędzy Jeżycami a Grodami mogli bezpiecznie korzystać. W momencie, kiedy te prace się zakończą, to wówczas czekają nas jeszcze dwa remonty. One będą prowadzone w samym, można powiedzieć, centrum Poznania, bo będą dotyczyły kaponiery i mostu teatralnego. I najpierw od końca sierpnia przez cały wrzesień będą wymieniane krawężniki peronowe na rondzie Kaponiera od strony mostu teatralnego, czyli te przystanki na rondzie Kaponiera od mostu teatralnego i na przystankach na moście teatralnym od strony Kaponiery, czyli na tym ciągu całym pomiędzy Kaponierą a mostem teatralnym te wszystkie krawężniki peronowe zostaną wymienione i także zostaną przy okazji wymienione zwrotnice po północnej stronie ronda Kaponiery, czyli tej stronie od strony mostu teatralnego. Z kolei od końca września do połowy października nastąpi jakby druga część tych prac i one będą dotyczyły już wyłącznie mostu teatralnego, gdzie będą wymieniane zwrotnice na wschodniej części węzła, czyli od ulicy Fredry, od tego kierunku w centrum. Te prace się powinny zakończyć w połowie października. No i to już jest tak naprawdę taki ostatni moment, bo później no to już wchodzimy w czas jesienny, no i w taki czas, kiedy musimy mieć całą komunikację dostępną, no bo tak naprawdę będziemy się zbliżać wtedy do okresu Wszystkich Świętych.
3: Jednym słowem, pasażerowie muszą uzbroić się w cierpliwość.
14: Tak, jak co roku, można powiedzieć. Te największe prace, które będą wywoływać w naszej opinii największe zawirowania, one będą prowadzone w lipcu i sierpniu, dlatego, bo wtedy jest najmniejszy ruch. Zawsze staramy się tak organizować prace, żeby one były jak najmniej dotkliwe dla pasażerów, aczkolwiek no nie ma co ukrywać. Zawsze każdy remont powoduje mniejsze lub większe perturbacje, no bo zawsze są wprowadzane zmiany w komunikacji i na pewno jest to utrudnienie dla pasażerów. Z naszej strony oczywiście możemy za to przeprosić, natomiast no trzeba sobie zdawać sprawę, że żebyśmy mieli w dobrej kondycji utrzymane torowiska po to, żebyśmy mogli z nich bezpiecznie, komfortowo korzystać, musimy je remontować. No a remonty powodują okresowe utrudnienia. Jesteśmy przekonani, że tutaj w Poznaniu wszyscy doskonale sobie zdajemy z tego sprawę, że te remonty muszą być wykonywane. Zresztą od wielu, wielu lat już rzeczywiście dosyć pokaźne środki są na to przeznaczane. No i dzięki temu rzeczywiście ta infrastruktura torowo-sieciowa znajduje się w dobrym stanie.
3: Pokaźne środki, tym razem przypomnijmy, to ponad 30 milionów, tak?
14: Tak, to jest około 30 milionów złotych. Także kolejny rok, kiedy rzeczywiście pokaźne środki są na to przeznaczone. No właśnie po to, żebyśmy mieli infrastrukturę służącą nam wszystkim, korzystającym z transportu publicznego w jak najlepszym stanie.
3: A ja naszym słuchaczom przypomnę, że o tym wszystkim na naszej antenie mówił
14: Bartosz Trzebiotowski, rzecznik prasowy Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu.
3: Dziękuję bardzo za rozmowę.
14: Ja również.
11: Ciekawe wydarzenie w Poznaniu.
3: W naszym magazynie teraz kulturalne zaproszenie.
16: Teatr 8 dnia odmładza się w ostatnie dni maja, od 28 maja do końca miesiąca, czyli do 31 maja mamy festiwal młodzieżowy, teatrów młodzieżowych. Jego tytuł to Wuchta, czyli bardzo po poznańsku. Szymon Bojdos, Teatr 8 dnia. I już trzeci raz organizujemy tego typu imprezę, kiedy od rana do nocy młodzież gra na deskach naszego teatru i integruje się. I po raz kolejny ten festiwal ma również wymiar międzynarodowy, dlatego że nie będą to tylko zespoły z Polski, ale też z innych krajów. Także 4 dni takiego bardzo intensywnego działania czeka nas w ósemkach. Młodzieżowość właśnie tego festiwalu sprawia, że my właściwie wtedy nie ustawiamy krzeseł, tylko siedzimy na poduszkach, na podestach teatralnych, więc myślę, że będzie można przyjść. To jest też w takich godzinach, że raczej jest to propozycja dla tych, którzy nie pracują albo którzy wezmą urlop, bo wydarzenia się dzieją od 10 do późnego wieczora, także myślę, że warto zarezerwować sobie ten czas.
3: Albo idą na nockę.
16: Albo dla tych, co idą na nockę, no ale to też chyba nie każdy dzień pod rząd, bo nie wiem, czy ktoś by wytrzymał takie 24 godziny. Tym bardziej z teatrami młodzieżowymi, które są bardzo dynamiczne, one mają w sobie dużo takiej energii. Myślę też, że pokazują świat z zupełnie innej strony i opisują go tak, jakbyśmy sobie nie zdawali sprawy. Ja często nie rozumiem różnych rzeczy, ale po spektaklach jest też taki czas na to, żeby porozmawiać o tym, co widzimy na scenie. Młodzież sobie to bardzo ceni i te rozmowy też przynoszą jakieś takie porozumienie, jest jakiś taki punkt spotkań. No a poza tym dlatego, że to są właśnie takie spotkania, rodzaj takiego festiwalu, to mamy również jury, które przyznaje nagrody i jest takie jury składające się z osób dorosłych, z instruktorów teatralnych, różnego rodzaju osób związanych z teatrem dorosłych, ale mamy też jury młodzieżowe, w którym biorą udział młodzi ludzie, czy też studenci i którzy ze swojej strony też doceniają jakoś te spektakle, więc bardzo ciekawe jest to, kiedy to spojrzenie i dorosłych, i młodzieży się spotyka w trakcie tych spotkań teatralnych.
3: To wydarzenie, przypomnę radiosłuchaczom, pod koniec maja, dokładnie kiedy?
16: Od 28 do 31 maja, całe dnie oprócz spektakli mamy także koncerty. Będzie występował Stan Krytyczny i Piotr Jaszczur-Śnieguła. To jest o tyle ciekawa postać, że wygrała w tym roku przegląd piosenki aktorskiej. Floral Bugs i Dyzma i DJ Buzzgrow. Także jest dużo propozycji na ten końcówkę maja dla Państwa. Serdecznie zapraszamy.
3: Dokładnie na Ratajczaka 44. Czas na kolejny temat w naszym magazynie, a teraz będzie o pływaniu, ale pływaniu takim nietypowym. Dziś zagościła u mnie
17: Agnieszka Stachowiak, pływaczka zimowa i pływaczka open water.
3: No właśnie, sezon na to zimowe pływanie już się zakończył.
17: Tak, już się właśnie zakończył. I teraz przede mną zaczyna się nowy sezon pływania open water, czyli pływania na wodach otwartych. No, zaczynamy od właściwie końca maja. Będziemy pływać przez 3 miesiące, startując w różnych zawodach. No, pierwsze zawody open water się odbywają w miejscowości Lusowo.
3: Czyli w okolicy Poznania.
17: Tak, to będą zawody właśnie open water. Odbywają się 14 dokładnie czerwca w Lusowie. Jest kilka fajnych dystansów, także każdy może spróbować swoją przygodę w pływaniu open water.
3: A powiedzmy, czym różni się takie pływanie zimowe od tego takiego tradycyjnego w sezonie wiosennym, w sezonie letnim?
17: Pływanie zimowe odbywa się przede wszystkim na akwenach otwartych. To są jeziora, rzeki, morza, cieśniny i w pływaniu zimowym zazwyczaj jesteśmy w tej wodzie 5 minut. Są oczywiście osoby, które pływają długodystansowo, więc potrafią nawet pływać 20 minut w tej zimnej wodzie. Natomiast pływanie open water to jest pływanie już na wodach otwartych, gdzie temperatura wody jest od tam 16 stopni do 20 paru stopni. Można w tych zawodach startować w piankach lub bez pianek. Jest podział właśnie na pianki i bez pianek. Są różne dystanse w pływaniu open water. Najkrótsze zazwyczaj dystans to jest 500 metrów, potem jest 1,5 kilometra, 3 kilometry, 5 kilometrów i na niektórych zawodach jest nawet 10 kilometrów.
3: Pani Agnieszko, a Pani ulubione miejsca, gdzie można pływać? Chodzi o akweny tutaj w okolicy Poznania.
17: Moim absolutnym faworytem jest Szczeszynek oraz Jezioro Powickie. To są moje akweny takie, na które najczęściej wyjeżdżam, na których trenuję, przygotowuję się do moich startów, no bo żeby startować w zawodach open water, trzeba przede wszystkim pływać dużo na wodach otwartych. Pływanie na samym basenie nie wystarczy, chociaż trening basenowy też jest bardzo ważny.
11: Przegląd wydarzeń tygodnia w Wielkopolsce.
18: Urszula Salamon, zapraszam. Szkoła w Owińskach pęka w szwach. W budynku jest za mało klas. Uczniowie mają zajęcia na korytarzu, a nawet w gabinecie dyrektora, mówi nauczycielka historii Jolanta Chlebowska-Kasztelan.
19: Ze starej sali gimnastycznej wygospodarowano dwie sale. Jedna to jest świetlica, druga to jest w tej chwili jadalnia.
18: Problemem są pieniądze. Niewykluczone, że gmina będzie musiała zaciągnąć pożyczkę, by rozbudować szkołę. Koszt tej inwestycji to aż 16 milionów złotych. Tymczasem Wielkopolska Izba Lekarska zbadała medyków. Sprawdziła ich poziom wypalenia zawodowego. Wyniki wskazują, że problem dotyczy wszystkich lekarzy, niezależnie od specjalizacji, płci czy stażu pracy.
11: Tydzień w Wielkopolsce.
18: Mieszkańcy osiedla Zieliniec skarżą się na uporczywy chemiczny zapach. Ma on pochodzić z pobliskiej fabryki Volkswagena, mówi jedna z mieszkanek.
20: Substancje, które dla nas są męczące, mamy odczucie, że nie są w ogóle monitorowane narzędziami, które posiada na przykład czy firma Volkswagen, czy są ujęte jakimiś normami.
18: Volkswagen przekonuje, że emisja substancji lotnych z lakierni fabryki jest poniżej dopuszczalnej normy. Koleje Wielkopolskie kupią używane pociągi. Będą kursować m.in. na trasie Poznań-Wągrowiec, mówi Marek Nitkowski z Kolei Wielkopolskich.
21: Właśnie jesteśmy na etapie realizowania przetargu na zakup dwóch spalinowych zespołów trakcyjnych, ale one są trzyczłonowe i z opcją dwóch, czyli w sumie razem 4 pojazdy.
18: Mają pojawić się na torach w przyszłym roku. Poznań będzie świętować Dzień Dziecka na sportowo. W ostatnią niedzielę maja boisko Młodzieżowego Ośrodka Sportowego na Śródce zamieni się w wielki plac zabaw. Wstęp wolny. Obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Pszczół. Przed Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim odbyła się specjalna akcja.
22: Otrzymałam roślinkę, cieszę się bardzo, jak co roku biorę udział w tej akcji.
18: W Poznaniu stanęły też słupy, na których zawieszono nasiona roślin miododajnych.
11: To był przegląd wydarzeń tygodnia.
12: Radio Pogoda 103,4 FM. Tydzień w Poznaniu.

tęsknoty, masz wrócić mój złoty, to wrócisz i tak. I bez mojej tęsknoty masz wrócić mój złoty, powrócisz i tak. Na krzaku róż już pierwszy szron, dziś kogoś goniła, mnie to nie on.

0: Pogoda. 103,4 FM. Radio Pogoda.
1: Przyszła zakłócając rytm monotonnych szarych dni. Odmieniła wszystko w mig. Pierwsza miłość miała swój wspaniały świat.

0: Miesiąc zamknięty na plusie?
1: No jasne, że tak. Przeniosłam firmę do Teurona i już widzę korzyści.
0: A jak to działa?
1: W Teuronie wybierzesz ofertę dopasowaną do potrzeb twojej firmy ze stałą ceną prądu i wsparciem serwisantów. Z Teuronem możesz mieć prąd nawet za 499 zł netto za megawattogodzinę.
0: To rzeczywiście jasny wybór.
1: Wejdź na teuron.pl/jasne dla firmy i wybierz ofertę dopasowaną do twojego biznesu.
2: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
3: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Została ostatnia reklama.
5: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza twoje oczekiwania, to BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
6: Reklama.
7: Fałszywy alarm w mieszkaniu prezydenta. Premier zwołuje spotkanie służb. Paweł Pawlikowski dostał Złotą Palmę w Cannes za film Ojczyzna. Najlepsi na świecie koszykarze 3x3 za tydzień przyjadą do Warszawy.
8: Radio Pogoda. Wiadomości o 8:00.
7: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Właśnie teraz w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa powinna się rozpoczynać odprawa premiera Donalda Tuska z ministrami i służbami. Dotyczy wczorajszego fałszywego zgłoszenia o pożarze w gdańskim mieszkaniu prezydenta Karola Nawrockiego. Wieczorem pod nieobecność domowników służby wyważyły drzwi. Sprawę śledzi Cezary Jaszczyk.
9: Z pewnością wiemy, że to nie pierwsza taka sytuacja, jeśli chodzi o polityków prawicy. Fałszywe zgłoszenia, które stawiały służby na nogi, dotyczyły też prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, czy byłego szefa BBN-u Sławomira Cęckiewicza. Podobne rzeczy dzieją się w przypadku pracowników stacji Republika. Premier Donald Tusk stwierdził, że mamy do czynienia z sabotażystami, a państwo użyje wszystkich dostępnych metod, by ich wyłapać. Dwa zgłoszenia dotyczące mieszkania Karola Nawrockiego wpłynęły wczoraj o 19:30. Tuż po 22:00 zwołano pilną naradę ministra spraw wewnętrznych z szefami służb. Marcin Kierwiński rozmawiał też z szefem gabinetu prezydenta.
7: Paweł Pawlikowski dostał nagrodę filmową w Cannes. Odebrał statuetkę za reżyserię filmu Ojczyzna. To opowieść o relacjach niemieckiego pisarza Thomasa Manna z jego dziećmi. To już druga Złota Palma Pawlikowskiego. W 2018 dostał nagrodę za reżyserię filmu Zimna Wojna. W większości korzystamy z systemu kaucyjnego, ale prawie połowa z nas spotkała się z problemem przy butelkomacie. Na przykład nie chciał przyjąć puszki czy butelki. System powinien działać lepiej, ocenia Paweł Pomian ze Stowarzyszenia EkoUnia, które przeprowadziło to badanie rynku.
10: No to właśnie trzeba ten system teraz dostosować do tego, z jaką ochotą Polacy korzystają z tego systemu. Bardzo ważny jest też postulat taki, żeby rozszerzyć system kaucyjny o kolejne typy opakowań. Mamy olbrzymi problem z małpkami, z tymi małymi opakowaniami po alkoholu.
7: Według tego badania 2/3 Polaków chce poszerzyć system kaucyjny o opakowania szklane. Najlepsi na świecie koszykarze 3x3 przyjadą do Warszawy. 1 czerwca u stóp Pałacu Kultury odbędą się Mistrzostwa Świata w tej odmianie koszykówki. Koszykarskie mistrzostwa potrwają tydzień. W gronie uczestników znajdą się oczywiście żeńska i męska reprezentacja Polski.
11: Radio Pogoda.
12: Pogoda.
7: Dzisiaj nadal bardzo ciepło, od 23 do nawet 27 stopni, tak dużo na zachodzie Polski, ale mogą pojawić się deszczowe chmury. Deszcze przelotne, czasem intensywne na południu Polski, możliwe na przykład burze. Jutro nie powinno już padać, a nadal będzie ciepło.

0: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
1: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Została ostatnia reklama.
6: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
7: Reklama.

Nie wiem dlaczego, ja się boję sama spać. No cóż tu złego, choć mam pokoik i łóżeczko własne, w nim poduszek moc, gdy jestem sama.

powtórz zaś ze mną. A może panna nią będzie stróżem w nocy u mych drzwi? Ja się boję sama spać, dopomóż mi. Brom co wieczór biorę i cztery wódki spore przed spaniem piję. Może sen nadejdzie już. Och, czytam Kraszewskiego i kilka mów Grabskiego. Próbuję spać, nie mogę ani rusz. Jeśli pan nie chrapi, mam miejsce na kanapie. Chcę małą próbę z tobą zrobić kilkakroć. Czy przez sen pan gada? No, niech pan odpowiada.

0: Ja się boję sama spać. To pomóż.
1: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie.

0: autopromocja.
1: Imieniny najbliższej koleżanki. Rocznica ślubu rodziców. Urodziny drugiej połówki. Okazji do świętowania jest wiele, proszę Państwa.
2: Świętuj je razem ze słuchaczami Radia Pogoda. Słuchaj koncertu życzeń już dziś od 10 do 14.
1: Zapraszam do Radia Pogoda, Robert Janowski.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
4: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
3: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
4: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
3: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
2: Została ostatnia reklama.
7: Poranki najlepiej zaczynać razem. Każdego dnia witamy wyjątkowych gości, gwiazdy, rozmawiamy o stylu, trendach i tym, co umila codzienność.
8: A także o zdrowiu, poradach i wskazówkach ważnych dla nas wszystkich.
7: Są sprawdzone przepisy
8: i rozmowy, które zostają z Tobą na dłużej.
7: Pytanie na śniadanie. Budzimy się razem cały rok. Od zawsze.
8: Oglądaj codziennie od 7.30 w TVP2 i TVP VOD.

jak mi smakowały sporty nad jeziorem Wigr. Wieczorami nad namiotem krzyżowałem wiosła, ogień miotał iskry złote, a pod borem rosła. Moje ulubione drzewo, leszczyna, leszczyna, jak ją za mocno przygiąć w lewo, to w prawo się odgina, a jak za mocno przygiąć ją w prawo, to w lewo bije, w prawo, a stara sosna szumi radosna,

zdziwiała ta Bożenka, w której się kochałem. Postarzała się piosenka, którą jej śpiewałem. Lecz znad śniartw, znad czarnej hańczy, znad jeziora Jamno, wszędzie, gdzie los ze mną tańczy, wszędzie idzie za mną. Moje ulubione drzewo, leszczyna, leszczyna, jak ją za mocno przygiąć w lewo, to w prawo się odginę, a jak za mocno przygiąć ją w prawo,

0: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
1: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
3: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
4: Została ostatnia reklama.
5: Castorama!
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
5: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy. Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Reklama.
8: Nagranie strzelaniny pod Białym Domem opublikowano w internecie. Fałszywe alarmy to dywersja, mówi premier, zwołał odprawę służb. Nocna fiesta w Poznaniu. Lech obronił piłkarskie Mistrzostwo Polski.
9: Radio Pogoda. Wiadomości o 9:00.
8: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Strzelanina pod Białym Domem. W nocy polskiego czasu napastnik otworzył ogień. Policja otoczyła teren i zastrzeliła mężczyznę. Dziennikarze musieli uciekać. Są nagrania tego dramatycznego zdarzenia.
10: President Trump has said a deal is close, only for the two sides to remain far apart.
8: Nie ma informacji o tym, by ktoś jeszcze oprócz napastnika zginął. Dziennikarze otrzymali polecenie ucieczki i schronienia się w sali konferencyjnej Białego Domu. Prezydent USA Donald Trump przebywał w tym czasie w Białym Domu. Prowadził negocjacje w sprawie porozumienia z Iranem. A co do Iranu, Trump zapowiedział, że omówi dziś ze swoimi współpracownikami irańską propozycję porozumienia pokojowego. Twierdzi, że to cytat, solidne 50-50. Czy będzie w stanie zrobić dobry interes, czy wysadzi ich w powietrze? Dyplomaci zarówno Iranu, jak i USA mówili wczoraj o postępach. Mówimy o dywersji, tak Donald Tusk nazwał fałszywe zgłoszenie o pożarze w mieszkaniu prezydenta Karola Nawrockiego. Wcześniej wiele podobnych fałszywych alarmów wzywano do mieszkań osób publicznych związanych z polityczną prawicą. Premier zwołał odprawę rządu i służb. Charytatywny influencer Łatwo Gang przejechał już rowerem 500 kilometrów. Jedzie z Zakopanego do Gdańska. Piotr Artur Hanke, bo tak się nazywa, w ciągu 39 godzin jazdy zebrał już 11 milionów złotych na leczenie chorego dziecka. Organizatorzy zbiórki podkreślają, że pieniądze przeznaczone są na terapię genową dla chłopca, której koszt wynosi około 15 milionów. Poznań nie spał tej nocy. Kibice Lecha świętowali drugie z rzędu Mistrzostwo Polski. Oddajemy głos kibicom kolejorza.
11: Przyznam szczerze, że nie przypuszczałam, że będę się z tego mistrzostwa w tym roku cieszyć, więc jestem przeszczęśliwa.
12: Dzisiaj się bawimy.
13: To jest dla nas ważne. No.
12: Ja nie pamiętam za mojego życia, żeby Lech obronił tytuł mistrza. To jest fenomenalne. Cieszę się, że mogłem być częścią tego wszystkiego.
8: Lech został mistrzem po raz 10 w historii.
14: Radio Pogoda.
9: Pogoda.
8: Już teraz mamy około 20 stopni, a maksymalna temperatura dzisiaj, uwaga, 29. To najnowsze prognozy na Dolnym Śląsku, aż tak upalnie. W pozostałej części kraju od 23 do 27. Dużo słońca, ale możliwe też przelotne opady deszczu. Natomiast jutro nie powinno już padać, a nadal będzie gorąco od 20 do 25.

0: to promocja.
1: Tysiące melodii, wyjątkowe wspomnienia i opowieści, które tulą serca.
2: Proszę mi powiedzieć, pani Urszulo, jak zagramy już za moment tę piosenkę w Radiu Pogoda specjalnie dla pani, to ruszy pani w tan?
3: No oczywiście.
1: Najpiękniejsze melodie członków klubu Pogodnych Ludzi. Słuchaj już dziś od 14:00 tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja.

jak to dziewczyna. Niestety, krótko trwa piosenka, nutki się kruszą, słowo pęka, a kto się na miłości zna, wie, że to jeszcze krócej trwa. Ta miłość też nie była inna, rzuciła chłopca zła dziewczyna. Tak czasem szczęście

0: Tylko spojrzeć się w krąg, tyle pól, tyle łąk, na słoneczku się mieni, śni.
1: Aż porywa i rwie, takie piękne są wsie.

bierze cię złość, a na duszy ci smutno i źle. Kiedyś chmurny i zły, kiedy w oczach masz łzy,

0: gdy sercu serca brak. Bez tego pusty dźwięk ma śmiech i wino traci smak.
1: Reklama.
2: Gdzieś bardzo, bardzo blisko twojego domu jest otwarta tropikalna plaża, gdzie promienie słońca wprowadzają prawdziwie letni klimat. Termy Maltańskie. Plaża zewnętrzna już otwarta. Termy Maltańskie. Tropikalne serce Poznania. Polska na tak. Akcja Telewizji Polskiej, w której pokazujemy to, co w niej najpiękniejsze. Doceniamy to, co mamy. Jesteśmy dumni z kraju, w którym żyjemy. Polska na tak. To wybór. To energia. To przyszłość, którą tworzymy razem. Pokażcie nam Polskę, którą kochacie. Miejsca, z których jesteście dumni. Powiedzmy to razem z dumą. Polska na tak. Oglądaj i dowiedz się więcej w TVP Info.
3: Została ostatnia reklama.
4: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl+. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.

0: Radio Pogoda.
1: Bo we mnie jest seks, gorący jak samum, bo we mnie jest seks, tuż oprzeć się mamu. On mi biodra opływa, wypełnia mi biust, żar sączy do ust. Bo we mnie jest seks, co pali i niszczy, dziesiątki już serc wypalił do zgliszczy.

zagłusza. Nikt nie wie, że jest pod seksem i dusza. Więc o takim wciąż marzę, co całość ogarnie i duszy latarnie, ze zmysłów wygarnie. Takiemu ja oddam wśród łez i duszę i seks, i duszę i seks.

jodo, już rzężą żądzę u stóp. Bo we mnie jest seks, gorący jak samum, bo we mnie jest seks, któż oprzeć się mam. On mi biodra opływa, wypełnia mi biust, żar z oczu do ust.

Nikt nie wie, że jest pod seksem i dusza. Więc o takim wciąż marzę, co całość ogarnie i duszy natarnie, ze zmysłów wygarnie. Takiemu ja oddam wśród łez

0: Autopromocja.
1: Imieniny najbliższej koleżanki, rocznica ślubu rodziców, urodziny drugiej połówki. Okazji do świętowania jest wiele, proszę Państwa.
2: Świętuj je razem ze słuchaczami Radia Pogoda. Słuchaj koncertu życzeń już dziś od 10 do 14.
1: Zapraszam do Radia Pogoda, Robert Janowski.
0: Autopromocja.
1: Dzień dobry Państwu, jest godzina 10, więc rozpoczynamy niedzielny koncert życzeń w Radiu Pogoda. Ten poranek pełen muzyki, wspomnień i serdecznych życzeń od Państwa. Najpierw jednak, zanim zaczniemy, poproszę o wiadomości i prognozę pogody.
3: Paweł Pawlikowski dostał nagrodę za reżyserię na festiwalu filmowym w Cannes. Trzeba to szybko wyjaśnić, mówi premier po fali fałszywych alarmów pożarowych. Uwaga kierowcy, A1 między Łodzią a Piotrkowem zablokowana.
4: Radio Pogoda. Wiadomości o 10:00.
3: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Paweł Pawlikowski zdobył statuetkę za najlepszą reżyserię na festiwalu filmowym w Cannes. Nagrodę przyniósł mu film Ojczyzna. Choć odnośnie do samej statuetki doszło do kuriozalnej sytuacji, o czym więcej znawczyni kina Grażyna Torbicka.
5: Najzabawniejszy moment wczorajszej gali to ten, gdy Paweł Pawlikowski, otrzymawszy nagrodę za reżyserię ex aequo z hiszpańskim duetem Ambrosi i Calvo, de facto jej nie otrzymał, bo chyba zapomniano dostarczyć drugą statuetkę. Nie zmienia to jednak faktu, że jest to wielki sukces Pawlikowskiego i jego ojczyzny, określanej jako mistrzowska lekcja dyscypliny artystycznej.
3: W 2018 roku Pawlikowski również dostał nagrodę za reżyserię w Cannes za film Zimna wojna. Mamy do czynienia z kilkoma bardzo spektakularnymi prowokacjami, mówi premier. Donald Tusk zwołał nadzwyczajną naradę z ministrami i szefami służb po fałszywym zgłoszeniu o pożarze w gdańskim mieszkaniu prezydenta Karola Nawrockiego. Straż wyważyła drzwi pod nieobecność domowników. Donald Tusk zaapelował o niewykorzystywanie sprawy do celów politycznych.
6: Tego typu zdarzenia to ostatnie jest szczególnie dotkliwe z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa, powód, dla którego tutaj działa trzeba bardzo szybko, to narastająca fala spekulacji takich czysto politycznych i spiskowych.
3: To już kolejne tego typu fałszywe zgłoszenie w ostatnich dniach dotyczące polityków i dziennikarzy związanych z prawicą. Autostrada A1 jest całkowicie zablokowana pod Łodzią po czołowym zderzeniu dwóch samochodów osobowych. Jedna osoba nie żyje, a trzy są ranne. Jezdnia w kierunku Gdańska jest zamknięta między węzłami Tuszyn a Łódź Południe. Robert Lewandowski w najlepszy możliwy sposób pożegnał się z Barceloną. Strzelił gola w swoim ostatnim meczu. Wczoraj Barsa przegrała 1-3 z Walencją, ale i tak została mistrzem Hiszpanii, a to był 120 gol lewego dla Barcelony. Ciągle nie wiadomo, gdzie Lewandowski zagra w kolejnym sezonie. Plotki krążące w mediach mówią o przenosinach naszego snajpera do jednego z klubów w Arabii Saudyjskiej.
0: Radio Pogoda. Sponsorem programu jest Poczta Kwiatowa. www.pocztakwiatowa.pl.
4: Pogoda.
3: Od 20 do 23 stopni na północy Polski, w centrum 27, podobnie na wschodzie, na południu, na zachodzie nawet 29. Dużo słońca, ale synoptycy prognozują też na dzisiaj przelotne opady deszczu. Jutro już nie powinno padać, a nadal będzie bardzo ciepło.
0: Sponsorem programu była Poczta Kwiatowa. www.pocztakwiatowa.pl.
4: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Niedzielny poranek majowy to idealny moment, drodzy Państwo, na chwilę odpoczynku i dobrej, jak zawsze w naszym radiu, muzyki. Cieszę się, że możemy spędzić ten czas razem. Przed nami 4 godziny pełne serdecznych życzeń, pięknych melodii. Przypominam, że swoje życzenia możecie Państwo przesyłać przez nasz formularz na stronie radiopogoda.pl. Możecie również pisać na mojego maila robert@radiopogoda.pl. No i oczywiście moja Basia jeszcze została, 22 444 4004, która z utęsknieniem czeka na to, co Państwo nagracie. A teraz piosenka Amada Mio, More Mio, El Pasador, nazywa się ten zespół.
4: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Zacznijmy od tego, co pan Piotr napisał. Dzień dobry, pozwoliłem sobie do państwa napisać do pana. Nie ukrywam, że robię to po raz pierwszy. W związku z urodzinami mojej mamy, Antoniny, które przypadają na 25 maja. No, a dzień później będzie miała Dzień Matki. I chciałbym przesłać jej najpiękniejsze życzenia. Same najpiękniejsze, dużo zdrowia, dużo szczęścia. Jeśli mógłbym prosić jeszcze o piosenkę pod tytułem Mały Kwiatek, bo to jest ulubiona piosenka mojej mamy. Od kochającego zawsze i wszędzie syna Piotra, panie Antonino. To właściwie Mały Kwiat się nazywa ta piosenka. Sprawdziłem, którą śpiewa Wiesława Drojecka.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Proszę Państwa, no to pierwsza dzisiaj moja Basieńka, co nam masz do powiedzenia? Posłuchajmy.
2: Dzień dobry, kochane Radio Pogoda. Chciałbym pozdrowić stałą koleżankę. Było to już dawno, ale ma na imię Zofia. Mieszka w Chodzieży. Chciałbym ją pozdrowić. Tak przyjemne kiedyś były spotkania. Ona pamięta na pewno. Chciałbym jeszcze, jeżeli to jest możliwe, złożyć jej życzenia wszystkiego najlepszego, chociaż nie jest zimna Zosia, była ciepła Zosia. Zosiu, jakbyś mogła, to zadzwoń do mnie. Władek z Gdańska. Dziękuję.
1: No, proszę Państwa, Zośka z Chodzieży, Władek z Gdańska. Nie wiem, gdzie się spotkali, czy to było w Chodzieży, czy na wakacjach. W każdym razie, patrzcie, no, dziesiątki lat minęły, a Władkowi w serduszku trało coś tam pika i motylek lata, i motylek lata. Zosia, jakbyś to usłyszała, to napisz do nas. My mamy numer do Władka, jakbyście chcieli się jednak jeszcze spotkać po latach i powspominać, to bardzo proszę o kontakt.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Radio Pogoda.

0: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
1: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
2: Została ostatnia reklama.
3: Czujesz, że masz problem? Pocisz się i nie da się tego ukryć. Jesteś ugotowana, bo twój antyperspirant znowu cię zawiódł? Pozbądź się go. Kup w aptece bloker potu Medispirant w formie sprayu. Jest wyjątkowo skuteczny, natychmiast blokuje pocenie i chroni przed przykrym zapachem. A przy tym jest niezwykle łagodny dla skóry, szybko się wchłania i działa długo, aż do 7 dni. Od razu poczujesz różnicę. Medispirant. Bez potu na dobre. A teraz nowość. Medispirant mineralny dla dzieci i młodzieży.
4: Reklama.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Do pana Darka teraz zadzwonię.
2: Halo.
1: Dzień dobry, panie Darku.
2: Tak, szanowni.
1: Witam serdecznie. Robert Janowski, dzwonię z Radia Pogoda. Z koncertu życzeń dostałem dla pana życzenia.
2: Tak.
1: Które zaczynają się, jak panu powiem, to już zaraz będzie pan wiedział. 40 lat minęło jak jeden dzień, panie Darku.
2: To jakaś pomyłka.
1: Nie, twoja Marysieńka pisze.
2: 40. A.
1: Ślubu.
2: Ślubu, a no, to dziękuję
1: no,
2: bardzo.
1: Zapomniałeś?
2: Ślubu, tak.
1: No tak.
2: Dziękuję serdecznie.
1: Ja myślę, że ci trochę odjąłem, a mogę ci odjąć trochę lat, jakbyś chciał. Bardzo proszę. W naszym radiu wszystko jest możliwe. I twoja Marysia pisze, więc właśnie 40 lat minęło jak jeden dzień i doczekaliśmy się rubinowych godów. Mój kochany mężu, dziękuję ci za każdą wspólną chwilę, za twoją miłość, za cierpliwość, za wsparcie. W dniu naszej rubinowej rocznicy życzę ci, aby kolejne lata były dla nas najpiękniejszą podróżą. I kocham cię. I kocham cię dzisiaj tak mocno, tak samo mocno, jak w dniu ślubu. Twoja żona Marysieńka. O.
2: Dziękuję serdecznie. Miałem niespodzianka.
1: Mi się zakręciła łezka, mimo że Marysieńka to nie moja żona, tylko twoja.
2: Tak.
1: Ale się znaleźliście, ale masz fajną żonę, Darek. Pięknie napisała, pięknie. No to ściskamy was bardzo. Wszystkiego dobrego wam.
2: Dziękuję bardzo i pozdrawiam.
1: Ja również. A jeszcze piosenkę dołączymy Krzysztofa Krawczyka. Pamiętam ciebie z tamtych lat. Na pewno by się Marysia pod tym podpisała.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

jak po burzy wraca słońce. Po nocy dzień, a po zimie lato, tak ty wróć do mnie. Dzisiaj już wiem, że w całym moim życiu najbardziej

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Proszę Państwa, takie krótkie wiadomości to lubię. Panie Robercie, proszę pozdrowić mojego męża, Zenona, który właśnie wyjechał do wnuków, do Konina i będzie się nimi zajmował przez tydzień, beze mnie. No, nie mogę tego wyobrazić. Chyba, że już doświadczony dziadek. Ja utknęłam po operacji w domu, ale dziadek wziął obowiązki na tak zwaną klatę i powiedział, że da radę. Dasz radę, na pewno. Zenuś, chłopaki cię uwielbiają, a pisze to, żeby więcej dziadków wierzyło w siebie i nie oddawało obieki babciom. To troszkę o sobie. No właśnie, ale to chodzi o to, żeby się uzupełniać, prawda? I wspierać, jak sytuacja tego wymaga. Wszystkiego dobrego.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Autopromocja.
1: Jesz bagietkę? Spacerując po Champs-Élysées, wiesz, że jesteś w Paryżu. Słyszysz Edith Piaf. Wiesz, że słuchasz najpiękniejszych melodii w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Kategoria trawienie.
3: Po jednej nutce.
2: Ciężko na żołądku. A teraz?
3: Uczucie pełności.
2: Dobrze. I ostatni. Gazy. Świetnie. A co można na to zaradzić?
3: Najlepiej zastosować Travisto.
4: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
5: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
6: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji.

0: od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
1: Miesiąc zamknięty na plusie?
2: No jasne, że tak. Przeniosłam firmę do Teurona i już widzę korzyści.
1: A jak to działa?
2: W Teuronie wybierzesz ofertę dopasowaną do potrzeb twojej firmy ze stałą ceną prądu i wsparciem serwisantów. Z Teuronem możesz mieć prąd nawet za 499 zł netto za megawattogodzinę.
1: To rzeczywiście jasny wybór.
2: Wejdź na teuron.pl/jasne-dla-firmy i wybierz ofertę dopasowaną do twojego biznesu.
3: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że twoje ciało nadal nie nadąża za tobą? Nadchodzi moment, w którym twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
4: Tego deweloper często ci nie powie, że możesz kupić mieszkanie i wcale nie poczuć się jak u siebie. Bo tu nie chodzi o metraż, tylko o to, czy ktoś naprawdę pomyślał o tobie. W Kawalii wszystko zaczyna się od ciebie i twoich potrzeb. To dlatego wraz z mieszkaniami tworzymy strefę usług, byś wszystko miał pod ręką. Jesteś w centrum naszej uwagi. Jesteś w centrum Poznania. Jesteś u siebie.
5: Odkryj drugi etap Kawalii. Dwa budynki mieszkalne i strefa usług w zabytkowych Stajniach. Sprawdź na kawalia.pl.
6: Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu arbuz teraz aż 44% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 8,99. A Jakobs kawa ziarnista, różne rodzaje, kilogram. Teraz tylko 54,99 przy zakupie 2 sztuk. Cena sprzed obniżki 89,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Została ostatnia reklama.
9: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl+. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.

o nieznajoma i piękna pani. Wiesz dobrze, jaką mam sympatię dla niej. Ślesz mi uśmieszek, lecz cóż mi z tego, gdy cały dzień przy sobie masz innego. On na mnie patrzy tak jak wróg, więc już odchodzę pełen trwóg. Caduję twoją

Precz serce moje się nima, że gdy poznamy się, nim przejdzie kilka dni, mada, pozwolisz sama mi, mada, miast twą calować.

lecz serce moje się nim bada, że gdy poznamy się, nim przejdzie kilka dni, bada, pozwolisz sama mi, bada, miast twą

0: Autopromocja.
1: Najbardziej poruszające historie rodzą się wtedy, gdy rozmowa płynie sama.
2: Przepraszam najmocniej, czy to znaczy, że ja dostałam tę rolę? A pan macie wiemy, czy pani miała wątpliwości? Oczywiście. Ja wie, o rajutku, dostałam rolę w serialu.
3: Aleja Sław, Radia Pogoda. Spotkania z tymi, którzy inspirują, bawią i wzruszają. Słuchaj od poniedziałku od 18. Tylko w Radiu Pogoda.
1: Zapraszam, Tamara Pawlik-Lipska.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Co za dzień.
5: Co się stało?
4: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
5: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
4: Meliski?
5: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
4: Czyli to takie pastylki antystresowe?
5: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
4: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
5: Na mnie i na Meliski.
6: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
7: Melatonina, lekam dobry, sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
8: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam Spółka z o.o.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
10: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl+. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
3: Została ostatnia reklama.
11: Od lat cierpię na hemoroidy. Ból jest tak silny, że nikomu go nie życzę.
12: W zaawansowanym stadium choroby wybierz Proctohemolan. Proctohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo.
13: Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm.
12: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Reklama.
14: Godzina 11, proszę Państwa, nie zwalniamy tempa. W naszym koncercie życzę niedzielnym. Za chwilkę wiadomości, prognoza pogoda, a potem wracamy.
15: Ewa Pajor największą gwiazdą finału piłkarskiej Ligi Mistrzyń. Lekarze zbadają ciało zmarłej w niejasnych okolicznościach 12-latki. Proboszcz miał okradać swoich parafian, usłyszał zarzuty.
3: Radio Pogoda. Wiadomości o 11.
15: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Ewa Pajor została bohaterką finału piłkarskiej Ligi Mistrzyń. Strzeliła wczoraj 2 gole, a jej FC Barcelona wygrała w Oslo wielki finał z Olympique Lyon 4-0. Pajor wybrano najlepszą zawodniczką finału. Zaraz po nim powiedziała: to najlepszy dzień mojego życia. Lekarze zbadają ciało zmarłej 12-letniej Eli z Krakowa. Dziecko było poszukiwane przez 2 dni. Wczoraj odnaleziono ciało dziewczynki w krakowskim Lesie Wolskim. Wstępne ustalenia policji nie wskazują na to, by ktoś przyczynił się do tragedii, ale więcej wyjaśnić może sekcja.
16: Od której wyników będzie tutaj zależało też prowadzone postępowanie?
15: Mówi Katarzyna Cisło z małopolskiej komendy. Jest akt oskarżenia w sprawie byłego proboszcza z Kozienic. Były duchowny jest podejrzewany o wyrządzenie parafii szkody majątkowej w wysokości 2 700 000 zł, a także o oszukanie kilkudziesięciu osób, głównie parafian, od których pożyczył ponad 1,5 mln zł na rzekome inwestycje. Były proboszcz nie przyznał się do winy, odmówił złożenia wyjaśnień. Grozi mu 10 lat więzienia. W Paryżu zaczyna się właśnie tenisowy Roland Garros, ulubiony turniej Igi Świątek. Iga dziś jeszcze nie zagra, ale wystąpią inne nasze zawodniczki. O czym więcej wysłannik do Paryża Przemysław Pozowski.
17: Dwie nasze zawodniczki kibice zobaczą dziś na kortach. Pierwszą Magdę Linet, która zagra z młodą, utalentowaną Czeszką Terezą Walentową. No a Magdalena Fręch zmierzy się z Rumunką Eleną Gabrielą Ruzę. Iga Świątek jeszcze poczeka, ale Iga Świątek już spotkała się z mediami, no i chwaliła swojego nowego trenera.
18: Z Francisem super mi się pracuje.
17: A dziś wieczorem danie główne to mecz z udziałem Nowaka Dżokowicza, który dopiero co obchodził tutaj swoje 39. urodziny.
19: Grand Slams have been...
17: Wielkie szlemy to zawsze były dla mnie priorytety. Nie mogę się doczekać, by zacząć tu rywalizować. W turnieju głównym w Paryżu zagra 6 polskich zawodników, bo także Hubert Hurkacz, Kamil Majszak i Maja Chwalińska.
15: Mecz Magdy Linet powinien się zacząć około 13, a Magdaleny Fręch między 15 a 16.
19: Radiopogoda.
20: Sponsorem programu jest Polcar, oferujący nowego Jeepa Compass. Poznań, Gorzysława 9, pol-car.pl. Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Berdychowski. Poznań Owsiana 27, cherrypoznań.pl.
3: Pogoda.
15: Zachmurzenie dzisiaj małe i umiarkowane, czasami wzrastające do dużego. Możliwe dziś przelotne opady deszczu, głównie na wschodzie Polski, a w centrum i na południu także burze. No i cały czas gorąco. Na północy troszkę powyżej 20 stopni, do 23, a w pozostałej części kraju nawet do 29.

0: Droga Kompas. Poznań Gorzysława 9. pol-car.pl. Sponsorem programu był właściciel salonu Cherry Berdychowski. Poznań Owsiana 27. cherrypoznań.pl.
1: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
2: No i kolejna godzina. Bardzo się cieszę, że spędzacie Państwo tę niedzielę razem z nami. Patrzę w kalendarz i widzę, że życzenia należą się dzisiaj solenizantom. Mam dużo. Słuchajcie, dużo jest tak. Joanna, Zuzanna, Milena, Maria, Dawid, Franciszek, Dagmara, Ludwik, Wincenty, ale się narobiło. Fajnie. Dlatego, kto jeszcze nie złożył im życzenia, macie takich znajomych w rodzinie albo przyjaciół, to najwyższa pora. Też możecie się nagrać na moją sekretarkę i zrobić to osobiście. Bardzo proszę, 22 444 4004, czekamy. A przed nami Zdzisława Sośnicka w piosence Uwierz w siebie.
1: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Do pani Tereski teraz zadzwonimy.
2: Tak, słucham.
1: Pani Tereniu, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Robert Janowski, dzwonię z Radia Pogoda. Życzenia pani dostała do naszego koncertu życzeń. No, poczekaj, zaraz ci powiem od kogo. Od Kuby i Konrada.
2: Ojej, jak miło.
1: A kto to dla ciebie?
2: Słucham.
1: Kto to dla ciebie, Kuba i Konrad?
2: A, to moi sąsiedzi i przyjaciele.
1: A, widzisz. Piszą tak: Teresko, kochasz taniec, ludzi, podróże, dobrą kuchnię. Każdy twój występ na scenie operowej dostarcza wzruszeń, podobnie jak atmosfera gościnności, którą tworzysz przy wspólnym stole. Jesteś mistrzynią organizacji i improwizacji oraz fantastyczną przyjaciółką. Z okazji twoich 30 urodzin życzymy ci, abyś zawsze była taka jaka jesteś, otwarta na to, co nowe i nieoczekiwane. Niech na te wyjątkowe urodziny zaśpiewa ci pani Irena Santor, tych lat nie odda nikt. Takie dostałeś życzenia. Boże, jaka ty młodziutka jesteś, Tereniu.
2: Czyżby.
1: No proszę cię, błagam, 30, no. No co ty? Ale powiedz mi trochę o swojej pracy. Śpiewasz, czy jesteś tancerką, czy śpiewaczką?
2: Nie, tańczę w balecie w Operze Krakowskiej.
1: O Boże, to musiałaś całe
2: dzieci... paru dobrych lat. Właściwie tańczę całe życie, bo od szkoły baletowej.
1: No właśnie, czyli całe dzieciństwo na sali przy drążkach.
2: Zgadza się.
1: A słuchaj, a co to znaczy, wytłumacz mi się jeszcze, jestem mistrzynią organizacji i improwizacji.
2: Oni tak zawsze się dziwią, że ja mam takie niespodziewane pomysły. Nagle mnie ktoś zapala mnie jakiś pomysł, żeby coś zorganizować, jakąś kolację, jakiś pokaz filmowy.
1: Ty to robisz po prostu.
2: Wypad, tak. I rzeczywiście to są ciekawe wydarzenia, ale oni zawsze mi mówią, że znamy się już tyle lat, ale nigdy nie wiedzą, co mi się spodoba i czego się po mnie spodziewać.
1: Super.
2: Dla mnie to jest normalne, ale jak widać, dla nich to jest nadal zaskakujące, coś w tym jest.
1: Improwizuj, to zawsze są wspaniałe rzeczy, bo nie wiadomo jakie.
2: Nie wiadomo, sama tego nie wiem.
1: Właśnie o to chodzi. A, fajnie. No to jest ciekawość życia. Trzymaj się, Tereniu. Wszystkiego dobrego.
2: Wszystkiego dobrego. Dziękuję za ten telefon.
1: Buziaczki. Wszystkiego fajnego.
2: Do widzenia.
1: Tak, pięknego tańca, samych dużo oklasków, same standing ovation, żeby były w teatrze po twoich występach. A zaśpiewa Irena Santor, obiecana piosenka, tych lat nie odda nikt.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Radio Pogoda.
1: Co to? Gdy usta milczą, śpiewaj wzrusza.
2: To dusza.
1: To dusza. Co to? Nieraz duszy sobie skrzydła dopinało.
2: To ciało. To ciało.
1: Dusza i ciało, serce i rozum.

0: da więcej sił.
1: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
2: Tu dostałem maila na robert@radiopogoda.pl. Chciałabym przesłać, panie Robercie, życzenia do mojej mamy. Przepraszam za wszystkie kłopoty, za wybryki, za dąsy i psoty. Nie gniewaj się dzisiaj od rana, bądź pogodna, roześmiana. Dzisiaj przecież jest dzień mamy. Zaraz się wyprzytulamy. Życzę ci, mamo, w dniu twego święta, byś zawsze była uśmiechnięta. Byśmy cię słuchali i po sobie sprzątali i zawsze chętnie ci pomagali. No to widać było, jak wasze życie się toczyło po tym, co piszesz. Po tym, co pisze Hania, Karol, Jadwiga i Michał. Boże, czwórka dzieci, no to tam się działo. No to rzeczywiście macie co pisać i za co przepraszać mamusię. Kochaną waszą mamusię. Dziękujemy bardzo i za chwilkę, proszę państwa, znowu będziemy do kogoś dzwonić.
1: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Radio Pogoda.

0: Reklama. Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki, topy, buty, dekoracje do domu oraz nowość w Half Price. Mystery Box. Upoluj letnie skarby. Half Price. Great Brands.
1: Została ostatnia reklama.
2: Czujesz, że masz problem? Pocisz się i nie da się tego ukryć. Jesteś ugotowana, bo twój antyperspirant znowu cię zawiódł? Pozbądź się go. Kup w aptece bloker potu Medispirant w formie sprayu. Jest wyjątkowo skuteczny, natychmiast blokuje pocenie i chroni przed przykrym zapachem. A przy tym jest niezwykle łagodny dla skóry, szybko się wchłania i działa długo, aż do 7 dni. Od razu poczujesz różnicę. Medispirant. Bez potu na dobre. A teraz nowość. Medispirant mineralny dla dzieci i młodzieży.
0: Thank you.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: I dzwonimy tym razem do pani Marty.
2: Halo?
1: Dzień dobry, pani Marto.
2: Dzień dobry.
1: Zbliża się Dzień Matki, ja się nazywam Robert Janowski. Dzwonię z Radia Pogoda, z koncertu życzeń. Dostała pani życzenie od... Poczekaj, kto się podpisał? Filip. Synek.
2: O tak? Rany.
1: No tak, jak pisze z mojej ukochanej mamie, wszystkiego co najpiękniejsze z okazji nadchodzącego Dnia Matki. Pamiętający, kochanojący synuś. Panie Robercie, mama wierna fanka waszego Radia Pogoda. No to dzwonię, żeby...
2: O rany, jak mi miło.
1: I dzwonię, żeby ci to przekazać, bo to zawsze fajnie, no, dostać życzenia przez radio. Ale chociaż nawet nie przez radio, ale to jakoś takie, tak, rodzaj niespodzianki.
2: Cudownie, no. Cudownie, ale jestem zaskoczona. O rany, a tak, ja jestem waszą fanką. To...
1: No właśnie, tym bardziej, że słuchasz i
2: ale
1: to
2: tutaj...
1: nagle... Ale tak, powiedz mi, miałaś takie, miałaś kiedyś takie, że jak słuchasz, nie wiem, choćby tego koncertu życzeń naszego, pomyślałeś sobie tak w głębi ducha, może ktoś kiedyś dla mnie coś napisze?
2: Kurczę, chyba jakoś na to nie liczyłam, dlatego jestem bardzo zaskoczona. Jest mi okropnie miło i w ogóle muszę powiedzieć, że mnie jest strasznie miło słuchać w sobotę i niedzielę, jak państwo sobie składają życzenia, jakie piękne życzenia przekazują swoim żonom. No. Tak, najbliższym, dokładnie. To jest tak cudowne. Ja zawsze moim dzieciom powtarzam właśnie, że...

0: przeżywaj.
1: Bardzo dziękuję.
0: Bardzo cię proszę. Boże, ja lubię robić takie niespodzianki. A tak naprawdę to wy to wymyślacie, a zobaczcie potem, jakie efekty są wspaniałe. Zaśpiewa Everly Brothers, All I Have to Do Is Dream.
2: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: A teraz piękne słowa z mojej skrzynki mailowej płynące. Kochanej mamie Grażynce, samych pięknych kwiatów wokół. I dziękujemy za serce pełne miłości. I za uśmiech każdego dnia. Za przepyszne leniwe. Za radość, którą nam dajesz. Życzymy ci pogodnego dnia. Mocne, wspaniałe, kochane. Czekaj, nie, mocne uściski. I Ania się podpisała dla mamy Grażynki. Bardzo proszę.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.
2: Autopromocja.
0: Tysiące melodii, wyjątkowe wspomnienia i opowieści, które tulą serca.
3: Proszę mi powiedzieć, pani Urszulo, jak zagramy już za moment tę piosenkę w Radiu Pogoda, specjalnie dla pani, to ruszy pani w tan?
4: No oczywiście.
0: Najpiękniejsze melodie członków klubu Pogodnych Ludzi. Słuchaj już dziś od 14:00. Tylko w Radiu Pogoda.
2: Autopromocja. Reklama.
5: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź książki i gry planszowe dla dzieci z gwarancją najniższej ceny. Jak Dzień Dziecka, to Allegro.
6: Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki, topy, buty, dekoracje do domu oraz nowość w Half Price. Mystery Box. Upoluj letnie skarby. Half Price. Great Brands.
7: Castorama.
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
7: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy. Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Świętuj z nami urodziny Chibo. Z tej okazji produkty ze świata kawy tanie aż o 30% i więcej. Świeże ziarna do porannej kawy, nowy ekspres dla lepszego aromatu, a może kapsułki Caffissimo w letnich smakach. Tylko do 1 czerwca w sklepach Chibo i na chibo.pl.
10: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
11: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
10: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
11: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
10: Czyli?
11: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Diohyspanie Max. Diohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
12: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
13: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu mięsne specjały. Polędwiczka z piersi polskiego kurczaka. 400 gramów. Tylko 7,99 przy zakupie dwóch sztuk. Cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Alyttos. Grecka oliwa z oliwek extra virgin. 500 ml. Teraz tylko 2,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni. 29,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
14: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
15: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie. Nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci. Tak, już ma czwarty i to nie koniec. Ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno multirabatu w Media Expert.
16: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej. Lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej. Lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
17: Chcecie wygrywać więcej?
18: Tak!
17: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
18: Ale to kręci!
17: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
19: A cappuccino też za 7?
20: Też.
19: A flat white?
20: Też.
19: A...
20: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
0: Została ostatnia reklama.
21: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
22: To przy okazji zjesz z nami.
21: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
23: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
22: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
21: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
22: Ach, to tylko przy okazji.
21: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
24: Aflofarm.
1: HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...

0: Radio Pogoda. Łączy pokolenia.
1: Słyszysz, Pamelo, ten śpiew i dźwięki gitar? To śpiewają chłopcy z naszego Puebla. Jutro o świcie idziemy w świat. Glut wypędza nas z tego pustego stepu, na którym rosną tylko kolczaste opuncje. Może w dalekim mieście znajdziemy odrobinę chleba i odrobinę szczęścia.

już tylu chłopców odchodziło z naszego puebla. I wszyscy przysięgali swym dziewczynom, że wkrótce je do siebie zabiorą. Żaden nie przysłał listu. Pewnie w tym mieście życie nie jest łatwiejsze niż u nas. Żegnaj więc, kochany, lecz proszę cię, nie zapomnij nigdy o

0: Ból, pieczenie, swędzenie w tych okolicach to często pierwsze objawy hemoroidów. Nie lekceważ ich, bo choroba może się rozwinąć. Zastosuj Proctohemolan o podwójnym działaniu. Proctohemolan przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd i lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki, topy, buty, dekoracje do domu oraz nowość w Half Price. Mystery Box. Upoluj letnie skarby. Half Price. Great Brands.
2: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
3: To przy okazji zjesz z nami.
2: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
4: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
3: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
2: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
3: To tylko przy okazji.
2: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
5: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
6: Została ostatnia reklama. Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. PerspiBlock Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
7: Suplement diety PerspiBlock Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
6: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź PerspiBlock Forte i nie martw się potem.
7: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm. Reklama.
8: Proszę Państwa, w samo południe witamy Państwa bardzo serdecznie w kolejnej godzinie naszego koncertu życzeń. Za chwilkę będziemy kontynuować, teraz szybciutko poproszę. Dobre wiadomości i wspaniałą prognozę pogody.
9: Pierwsze deklaracje po rządowych rozmowach o fali fałszywych alarmów. Zmasowany atak na Kijów. Rosja użyła groźnej rakiety Oreśnik. Nagroda w Cannes dla Pawła Pawlikowskiego za reżyserię, a Złotą Palmę dostał film Fjord.
10: Radio Pogoda. Wiadomości o 12:00.
9: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Mieszkanie, do którego wczoraj wieczorem siłowo weszli strażacy po fałszywym zgłoszeniu o pożarze, nie należało do prezydenta, oświadczył rzecznik MSWiA. Jak tłumaczy Karolina Gałecka, to dlatego lokal nie był zabezpieczany przez służby ochrony państwa. Mieszkanie należy jednak do osoby z bliskiej rodziny prezydenta. Straż pożarna nie mogła zignorować wezwań, musiała działać, wyjaśnia sytuację rzecznik Gałecka.
11: Były to dwa zgłoszenia dotyczące jednego adresu, w związku z tym służby zgodnie z kompetencjami niezwłocznie podejmują działania i interwencje w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia.
9: Wdrożyliśmy procedury dodatkowego sprawdzania zgłoszeń, przebudujemy cały system, podaje MSWiA po odprawie z udziałem ministrów i szefów służb. Tymczasem rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz atakuje rząd po fali fałszywych alarmów. Skomentował na portalu X: przez kilkanaście dni rządzący nie potrafią odpowiednio zareagować. Dziś atakowane są osoby znane publicznie, za chwilę to zagrożenie może dopaść każdego, napisał Leśkiewicz. Premier Donald Tusk mówi o prowokacjach zagrażających bezpieczeństwu państwa. Zaapelował, by nie wykorzystywać tego w walce politycznej. Dodał, że rozmawiał w tej sprawie z prezydentem. Rosja użyła rakiet Oreśnik w zmasowanym ataku na Kijów. Zginęły co najmniej 4 osoby, a ponad 50 zostało rannych. Uderzono w większość dzielnic miasta, także w budynki mieszkalne. Władimir Zełenski poinformował, że Rosja użyła rakiety Oreśnik spadającej tak szybko, że praktycznie nie da się jej zestrzelić. Film Fjord Christiana Mungiu otrzymał Złotą Palmę dla najlepszego filmu na festiwalu w Cannes. Fjord to opowieść o dwóch rodzinach żyjących w małej wiosce w Norwegii. A przypominamy też, że nagrodę za najlepszą reżyserię zdobył Paweł Pawlikowski za film Ojczyzna. Trwa znakomita seria koszykarzy New York Knicks. Wygrali 10. mecz z rzędu playoff NBA i są o krok od wielkiego finału. Wczoraj pewnie wygrali trzeci mecz z Cleveland Cavaliers 121-108. A na zachodzie obrońcy trofeum Oklahoma City Thunder prowadzą po 3 meczach z San Antonio Spurs 2-1.
12: Radio Pogoda.
13: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Berdychowski. Poznań Owsiana 27. cherrypoznań.pl.
10: Pogoda.
9: Na północy Polski maksymalnie do 23 stopni, w centrum 27, na południu podobnie, a na zachodzie nawet do 29. Niebo przeważnie słoneczne, ale możliwe też przelotne opady deszczu. Jutro nadal bardzo ciepło, wszędzie powyżej 20 stopni i dużo słońca.
13: Sponsorem programu był właściciel salonu Cherry Berdychowski. Poznań Owsiana 27. cherrypoznań.pl.
10: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
8: Drodzy moi, kto nie ma jeszcze pomysłu, jak świętować niedzielę, to bierz 12. To w razie czego informuję Państwa, że obchodzimy Zielone Świątki oraz Europejski Dzień Parków Narodowych. To jest może dobry moment, żeby wybrać się na spacer, jak macie blisko gdzieś jakiegoś parku, albo po prostu na spacer i się nacieszyć piękną majową przyrodą i pogodą. A jeśli nie chcą Państwo się z nami rozstawać, to może nas słuchać również na spacerze przez aplikację, przez w telefonie. Można sobie to zainstalować, poczekać 30 sekund, aż się tam pokręci kółeczko i za darmo sobie to ściągnąć i już mieć nas na zawsze w kieszeni. A teraz zapraszam na piosenkę, że dzisiaj, jutro, zawsze będzie Radio Pogoda. Bogdan Łazuka raczej nie śpiewał Radio Pogoda, ale tak sobie sam dołożyłem.
10: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Teraz telefon do pani Lucynki.
2: Halo?
1: Dzień dobry, pani Lucynko.
2: Dzień dobry.
1: Robert Janowski, dzwonię z Radia Pogoda.
2: Och, jak mi miło.
1: Z koncertu życzeń, czyli dostałaś życzenia, o. Lusia.
2: O, kurczę.
1: No, słuchaj, i twój Włodek, twój. Nie wytrzymał, słuchaj. I on już dzisiaj, już w maju. Mówi, panie Robercie, żebym nie zapomniał, bo moja żona ma, co prawda, w czerwcu urodziny i imieniny zresztą. Ale, panie Robercie, Lusia jest moją ukochaną żoną i pragnę za pana pośrednictwem złożyć jej serdeczne życzenia. Lusiuniu, Boże, jak ładnie, jesteś moją ukochaną żoną i życzę tobie przede wszystkim zdrowia, bo on jest najcenniejszy, a dla mnie ty jesteś moim skarbem, więc jestem bogaczem. Dziękuję ci za twoją dobroć, za twoją cierpliwość, za uczucia, no i za miłość. Masz, kochanie, wiele zalet, które podziwiam. Jesteś rozsądna, kontaktowa, czuła, pomocna, opiekuńcza, gospodarna, pedantka. Kocham ciebie i będę kochał aż do śmierci. Oby to było w zdrowiu jeszcze przez wiele, wiele, wiele lat. Kochający mąż Włodek.
2: No wow. Po prostu słyszę to na co dzień, że mnie kocha, i ale takiego wyznania to po prostu to poemat jest. Piękne to jest.
1: Żebyś wiedziała.
2: A jeszcze... Po prostu poemat.
1: No, to słuchaj, aż mi się tu zaszkliły oczki, jak to czytałem.
2: No, mnie też.
1: No, się nie dziwię zupełnie, bo to przecież to twój Włodek, a nie mój.
2: No, mój.
1: Twój. A od ilu lat?
2: Mój Włodziu.
1: Lucynka? Ilu lat?
2: No, 40.
1: 40? No. No, to musi być prawdziwa miłość.
2: No, chyba tak. Tak. Inaczej się... tego nazwać nie idzie.
1: Tak wam się przytrafiło?
2: Tak. Tam się nam trafiło i dobrze.
1: No, szczęściarze.
2: No, szczęściarze. Tylko zdrowia nam brakuje, nic więcej. Znaczy, brakuje. No, modlimy się o to zdrowie. O,
1: będzie.
2: Bo to jest najcenniejsze, faktycznie tak jest.
1: Absolutnie tak. Żeby być jak najdłużej razem, za rączkę
2: tak,
1: się trzymać.
2: Tak, w zdrowiu i nie patrzeć na cierpienie drugiej osoby.
1: No, jak pięknie. Lucynko, to dużo zdrowia wam życzę i kochajcie się dzieci.
2: Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję. Robertino Loretti. Taką miałem ksywkę w dzieciństwie. Nazywano mnie, bo ja śpiewałem od dziecka. U każdej cioci, u każdej babci, więc... O, Robertino Loretti na mnie mówili. Utwór Mamma.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: No to posłuchamy sobie, co się nagrało.
2: Dzień dobry, panie Robercie. Wczoraj były imieniny mojej przyjaciółki Zosi. Znamy się 8 lat. Nasza znajomość przemieniła się w dojrzałą przyjaźń. Zosiu, moja kochana, droga mazurska dziewczyno, życzę ci dużo zdrowia, radości, spełnienia marzeń i samych dobrych dni. Dziękuję ci, że byłaś ze mną w trudnych chwilach i dodawałaś otuchy i wypełniałaś moje serce spokojem. Nasze spotkania niech się nigdy nie kończą. Bardzo dziękuję i pozdrawiam. Basia z Ursynowa.
1: No i właśnie myślę sobie, że właśnie chyba po to jest nasz program, żeby jak ktoś tam nam leży na duszy, wdzięczność, bardzo, bardzo ważne słowo, wdzięczność, dobre słowo, którym się chcemy podzielić, wspomnieć coś, że ktoś kiedyś pomógł. Idealne miejsce. Właśnie koncert życzeń po to. Fajnie. Pozdrawiamy cię, Zośka Mazurska, fajna dziewczyno. I za chwilkę, proszę państwa, ciąg dalszy.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Radio Pogoda.

0: Autopromocja.
1: Za takie telefony kochamy poranki.
2: Jeden dobry uczynek może wywołać uśmiech u kogoś innego, czy bliskiego, czy obcego.
1: Michał Pierzchała i Zygmunt Heizer. Pogodny poranek Radia Pogoda. Codziennie od 6 do 10.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Co za dzień.
4: Co się stało?
3: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
4: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
3: Meliski?
4: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
3: Czyli to takie pastylki antystresowe?
4: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
3: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
4: Na mnie i na Meliski.
5: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
6: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
7: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
8: Jest 7 miejsc.
7: I rower, i mój kocyk. No i buba.
9: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
10: Została ostatnia reklama.
11: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
12: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
11: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
12: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Słucham.
2: Dzień dobry, pani Paulo. O, hałasy jakieś. Słychać mnie?
1: Tak.
2: Co tam się dzieje w tle? Robert Janowski, Radio Pogoda, koncert życzeń. Paulo.
1: Tak.
2: Wiem, że słuchasz naszego radia, bo cię honoratka zaraziła.
1: Zgadza się.
2: A ty jesteś przemiłą osobą, którą z honorata się z tobą zna od 2 lat. Poczekaj, stanowimy, mam nadzieję, pisze honorata, zgrany duet, prowadząc grupę 4-latków.
1: Oj, Jezu, zgadza się.
2: Już słyszę właśnie.
1: Tak, w przedszkolu.
2: 4-latków, jeden z poznańskich przedszkoli. Paula 25 maja będzie obchodzić 38 urodziny, dlatego jeśli mogę,
1: zgadza się,
2: za pomocą pana głosu chcę złożyć jej gorące życzenia. Paula, nie goń za marzeniami, spełniaj je. Tylko tyle, a myślę, że moją niespodzianką sprawi jej duże zaskoczenie i radości. Pięknie dziękuję, honoratka. No i
1: bardzo
2: widzisz.
1: Dziękuję. No. Ja się wzruszyłam.
2: I teraz jesteście na spacerku z dzieciakami, tak? Rozumiem?
1: Nie, teraz mamy dzieci, mają czas wolny, także spędzamy go na...

0: Paula, niech ci się wszystko spełnia pięknie. Pozdrawiam cię.
1: Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo.
0: Miłego dnia. Dziękujemy bardzo i zaśpiewa Beatlemanie Story Irena Jarocka.
2: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Pogoda. 103 i 4 FM.
1: Niech powie ktoś, komu się zdarzy napotkać wiosną me spojrzenie. Co ja mam w twarzy? No co ja mam w twarzy? Cierpienie, cierpienie, bezwzględne cierpienie. Lecz przy księżyca bladym sierpie, w noce kwietniowe i majowe, nie sam przecież cierpię. Nie sam przecież cierpię.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Tu na moim mailu są życzenia z okazji urodzin dla Kamili od Ani. Czytam. Dziękuję za to, że jesteś dla mnie niebagatelną nauczycielką życia, drogą ku nowym sposobnościom w podróży samorozwoju, soczewką na to, by dostrzec, co się ma, prawdziwą wartość, wartością w impresji dnia. Boże, takie trudne rzeczy, takie skomplikowane trochę. Proszę, nie zapominaj, jak ważna jesteś dla mnie. O! Czyli macie więź, dziewczyny. Kamila i Ania, przyjaciółki. Super, trzeba się uzupełniać. Bardzo dziękujemy i za chwilkę... Oj, za chwilkę to już będzie 13, jak się spotkamy, jak się usłyszymy.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.
2: Autopromocja.
3: Masz dostęp do sieci? To wystarczy, by włączyć najpiękniejsze melodie. Pobierz aplikację Radia Pogoda zupełnie za darmo i zabierz swoje ulubione radio w każdą podróż. Więcej na radiopogoda.pl.
2: Autopromocja. Reklama.
4: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
5: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
6: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
5: TravistoFast i Travisto.
6: Aflofarm.
7: Castorama!
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
7: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy.
9: Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
11: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
10: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
11: A w środku?
10: Ogromny bagażnik, 604 litry.
11: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
10: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera. Kia K4 Kombi już w salonach.
12: Kia. Movement that inspires.
13: Gdzieś bardzo, bardzo blisko twojego domu jest otwarta tropikalna plaża, gdzie promienie słońca wprowadzają prawdziwie letni klimat. Termy Maltańskie. Plaża zewnętrzna już otwarta. Termy Maltańskie. Tropikalne serce Poznania.
14: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
15: Barbara, kupiłem taniej!
16: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1399 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
17: Od lat cierpię na hemoroidy. Ból jest tak silny, że nikomu go nie życzę.
18: W zaawansowanym stadium choroby wybierz Proctohemolan. Proctohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo.
19: Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki orbitu. Aflofarm.
20: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
21: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
0: Została ostatnia reklama.
22: Jeśli

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela mielisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Reklama.

Taki pech to się zdarza może raz na 100 lat. Znam Agnieszkę, dla której bym słoneczko z nieba skradł. Lecz nazwiska jej nie znam i adresu nie znam też. I dlatego szukam, wołam wzdłuż i wszerz. Czy tutaj mi

0: doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
4: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Została ostatnia reklama.
6: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
7: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
6: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
7: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm. Reklama.
8: Drodzy słuchacze, wybiła 13. Przed nami ostatnia godzina naszego niedzielnego spotkania i niedzielnego koncertu życzeń. Oczywiście najpierw wiadomości i pogoda, potem wspólnie posłuchamy sobie jeszcze, do kogo wysyłaliście swoje życzenia.
9: Policja walczy z falą fałszywych alarmów, powołała do tego zespół. Strzelanina pod Białym Domem, opublikowano nagranie ze zdarzenia. W ciągu miesiąca cieśnina Ormus ma być otwarta. To nieoficjalne szczegóły planu pokojowego na Bliskim Wschodzie.
10: Radio Pogoda. Wiadomości o 13:00.
9: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Nasilają się fałszywe alarmy na policji, dlatego w Komendzie Głównej powołano specjalny zespół. Mam nadzieję, że w ciągu kilkunastu godzin powiemy o efektach naszej pracy, przekazał komendant główny policji Marek Boroń.
11: Ta skala jest ogromna. Dzisiaj to jest taki pik, z którym się mierzymy, w związku z tym, że ktoś weryfikuje działania służb.
9: Każdego dnia policja podejmuje od 17 do 20 tysięcy interwencji. Strzelanina pod Białym Domem. W nocy czasu polskiego doszło do wymiany ognia między napastnikiem a policją. Mężczyzna został zastrzelony. Dziennikarze musieli uciekać. Są nagrania z chwili zdarzenia. Zginął napastnik, a jedna osoba została ranna. W Białym Domu był akurat Donald Trump. W tym czasie prowadził negocjacje w sprawie porozumienia z Iranem. Agencja Reutera podała tymczasem nieoficjalne szczegóły tego porozumienia. W ciągu 30 dni liczba statków przepływających przez cieśninę Ormus ma wrócić do poziomu sprzed wojny. Kluczowa dla światowego transportu ropy cieśnina jest blokowana od marca. Powoduje to kryzys energetyczny na świecie i wzrastającą inflację. Od poniedziałku do piątku droga prowadząca do Morskiego Oka będzie całkowicie zamknięta, także dla pieszych. Zaczął się remont. Do schroniska nad Morskie Oko można dojść alternatywną trasą przez Zazadnią albo Wierch Poroniec, Rusinową Polanę i Wanksmundzką Rówień. Na pewno w każdym razie nie można wjeżdżać samochodem nad Morskie Oko. Ukraiński influencer, który wjechał tam ekstrawaganckim sportowym samochodem, robił sobie zdjęcia, zostanie surowo ukarany. Ma dostać zakaz pobytu w Polsce na 5 lat. Kilkadziesiąt tysięcy kibiców świętowało w stolicy Wielkopolski mistrzostwo wywalczone przez piłkarzy Lecha. Zabawa zaczęła się krótko po ostatnim meczu ligowym z Wisłą Płock na Enea Stadionie, a potem przeniosła się na Międzynarodowe Targi Poznańskie. Kolejorz wywalczył 10. tytuł w historii.
12: Radio Pogoda.
13: Sponsorem programu jest Polcar, oferujący nowego Jeepa Compass. Poznań, Gorzysława 9, pol-car.pl.
14: Sponsorem programu jest Poczta Kwiatowa. www.pocztakwiatowa.pl.
10: Pogoda.
9: Do 23 stopni dziś na północy Polski, w centrum, na wschodzie i południu do 27, a na zachodzie nawet 29. Niebo przeważnie słoneczne, choć niewykluczone są dziś także przelotne opady deszczu. Za to jutro nie powinno padać, a nadal będzie bardzo ciepło powyżej 20 stopni.

0: Jeepa Compass. Poznań Gorzysława 9. pol-car.pl.
1: Sponsorem programu była Poczta Kwiatowa. www.pocztakwiatowa.pl.
2: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
3: No, drodzy moi, jest niedziela, piękne popołudnie oraz piękna muzyka. Najpiękniejsze melodie, czyli koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zapraszam na finał naszego weekendowego spotkania z muzyką i z życzeniami. Jeśli chcecie przekazać pozdrowienia albo jakieś muzyczne życzenia dla swoich bliskich, to no może dzisiaj się wszystko nie zmieści, ale się zmieści w przyszłości. robert@radiopogoda.pl. Tutaj na mojego maila sobie piszcie, co tam sobie chcecie, ale same miłe rzeczy oczywiście, chociaż zwykle takie są. Możecie wypełnić też formularz na naszej stronie radiopogoda.pl. No i Basia oczywiście też czeka na was zawsze z utęsknieniem. 22 444 4004. A teraz wyjątkowa piosenka specjalnie dla wszystkich państwa. Only the Lonely, Roy Orbison.
2: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Do pana Mariusza teraz dzwonimy.
2: Słucham.
1: Dzień dobry. Czy ja z panem Mariuszem mógłbym rozmawiać?
2: Pan Mariusz jest aktualnie na wyjeździe. Będzie w przyszłym tygodniu dostępny.
1: A, bo mam dla niego życzenia. Dzwonię z Radia Pogoda. Chyba od wnuków. Więc,
2: to szkoda. Niestety. W przyszłym tygodniu.
1: W przyszłym tygodniu, ale może będzie słuchał Radia Pogoda, no to byśmy mu przeczytali te życzenia.
2: Często słucha, ale no
1: właśnie,
2: niestety.
1: No to mam nadzieję, panie, no to proszę się nie rozłączać. Panie Mariuszu, mam nadzieję, że pan nas słucha i pańscy wnuki Jagódka, Ulka 5 lat, Jagódka 5 lat, Ulka 6, Jurek 7 i też Zbyszek 7 składają panu najcieplejsze życzenia urodzinowe kochanemu dziadziusiowi Mariuszowi, żeby żeby tenisowy duch nigdy cię nie opuścił, a nasze spotkania były jak najczęstsze. Kochamy cię, Jagódka, Ulka, Jurek, Zbyszek. PS, jeśli możemy zadedykować dziadkowi piosenkę, prosimy, chodź, pomaluj mu świat zespołu 2+1, dziękujemy. O, a z kim rozmawiam?
2: Z Olą, pracownicą pana Mariusza. Także dziękuję w imieniu pana Mariusza za życzenia.
1: Bardzo proszę, panie Mariuszu, może pan tego akurat słucha, no to proszę przyjąć od nas też wszystkiego najlepszego. No i 2+1 dla pana. Chodź, pomaluj mój świat.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Teraz mam życzenia od babci Teresy dla wnusi, dla Oli. Och, wnusi. Ola ma 30 urodziny. Babcia ci życzy dużo zdrowia i radości, Oleńko. I radości z życia na długie, długie lata oraz spełnienia najbardziej upragnionych marzeń. Babcia Tereska dla Oli poszło.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.
2: Autopromocja.
3: Najbardziej poruszające historie rodzą się wtedy, gdy rozmowa płynie sama.
4: Przepraszam najmocniej, czy to znaczy, że ja dostałam tę rolę? A pan macie wiemy, czy pani miała wątpliwości? Oczywiście. Ja wiem, rajutku, dostałam rolę w serialu.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda. Spotkania z tymi, którzy inspirują, bawią i wzruszają. Słuchaj od poniedziałku od 18. Tylko w Radiu Pogoda.
3: Zapraszam, Tamara Pawlik-Lipska.
2: Autopromocja.
0: Radio Pogoda.

bo już nie ja. A w końcu zerwać z kimś, zwyczajna rzecz. W końcu ja pierwsza dawno chciałam ci powiedzieć, precz. Mógłbyś się kąpać albo jeść mi chleb. Mnie żadna siła wyrzuciłabym na zbity łeb. W końcu pal sześć.

0: Ty wiesz, że ja.
1: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
2: Dla Ewelinki teraz, znaczy dla. No oczywiście, że dla, ale najpierw muszę do niej zadzwonić.
3: Słucham?
2: Pani Ewelino, Robert Janowski z Radia Pogoda dzwonię,
3: bo mam
2: życzenie dla ciebie. Zaczęło się od Ewelinko i tak po prostu poleciałem, wybacz. A Ewelinko to mówi do ciebie Paweł, przecież twój mąż. Ja na razie Ewelino mówię. O matko. O jeny.
3: Jaka radość.
2: No widzisz. No słuchaj, no to więc te życzenia są następujące. Mojej kochanej żonie, która za kilka dni będzie obchodzić swój pierwszy dzień matki, chciałbym podziękować za cały trud, jaki włożyła w urodzenie naszej Zośki, oraz życzyć samych wspaniałych momentów jako mama i żona. A ja zrobię co w mojej mocy, aby moje dwie najważniejsze kobiety na świecie czuły się bezpieczne i kochane. Paweł.
3: Ach, panie Robercie, ma fantastycznego męża, prawda?
2: Fantastyczny. Dokładnie tak chciałem powiedzieć.
3: Jejku, bardzo dziękuję. To naprawdę fantastyczny telefon. Nie ukrywam, że jestem ogromną słuchaczką, wielką fanką Radia Pogoda i codziennie słucham, i nasza mała Zosia miesięczna też już tam słucha Radia Pogoda.
2: Kolejne pokolenie.
3: Się cieszę. Kolejne pokolenie.
2: Trzecie pokolenie
3: tak.
2: Właściwie już tak naprawdę.
3: Dokładnie tak, dokładnie
2: ale
3: tak.
2: Ale się Paweł,
3: bardzo
2: słuchaj.
3: Się dziękuję.
2: Ale ten Paweł się znalazł, co?
3: No, to prawda.
2: No,
3: męża nie mogę narzekać.
2: W odpowiednim momencie, w odpowiednim czasie, odpowiednie dobrane słowa. No, trafiłaś.
3: No co, ja mogę?
2: No nie, no cieszcie się sobą, na tym to polega.
3: Cieszymy się bardzo.
2: Wszystkiego dobrego dla was.
3: Dziękuję bardzo, panie Robercie, wszystkiego dobrego, pozdrawiam i dla wszystkich słuchaczy również wszystkiego dobrego.
2: Cudna rodzinka jesteście, piękna, wspaniała.
3: Dziękujemy bardzo.
2: Zaśpiewa wam Był taki walc Ewa Śnieżanka. Bardzo proszę.
1: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Drodzy Państwo, moi kochani, koniec. Już się więcej dzisiaj nie zmieści. Musicie poczekać kolejny tydzień na to, co napisaliście i na pewno się doczekacie. Będą najpiękniejsze melodie po 14. Serdecznie zapraszam, czyli gwiazdą programu będzie jeden z naszych członków Klubu Pogodnych Ludzi, z którym rozmawiać będzie Asia Kruk. Będziemy sobie słuchać pięknych piosenek wybranych przez słuchacza i pewnie historię jakichś z jego życia. No to tyle. Pięknego popołudnia życzę, Robert Janowski. Do usłyszenia.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Radio Pogoda.

0: Prezent dla ukochanej mamy to Allegro. Odkryj szeroki wybór kaw i herbat idealnych na prezent. Jak tak, to Allegro.
1: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
2: To przy okazji zjesz z nami.
1: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
3: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
2: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
1: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
2: Ach, to tylko przy okazji.
1: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
4: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
5: Czujesz, że masz problem? Pocisz się i nie da się tego ukryć. Jesteś ugotowana, bo twój antyperspirant znowu cię zawiódł? Pozbądź się go. Kup w aptece bloker potu Medispirant w formie sprayu. Jest wyjątkowo skuteczny, natychmiast blokuje pocenie i chroni przed przykrym zapachem. A przy tym jest niezwykle łagodny dla skóry, szybko się wchłania i działa długo, aż do 7 dni. Od razu poczujesz różnicę. Medispirant. Bez potu na dobre. A teraz nowość. Medispirant mineralny dla dzieci i młodzieży.
6: Miesiąc zamknięty na plusie?
7: No jasne, że tak. Przeniosłam firmę do Taurona i już widzę korzyści.
6: A jak to działa?
7: W Tauronie wybierzesz ofertę dopasowaną do potrzeb twojej firmy ze stałą ceną prądu i wsparciem serwisantów. Z Tauronem możesz mieć prąd nawet za 499 zł netto za megawattogodzinę.
6: To rzeczywiście jasny wybór.
7: Wejdź na tauron.pl/jasne dla firmy i wybierz ofertę dopasowaną do twojego biznesu.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela mielisty wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Została ostatnia reklama.
2: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5. Rodzinny SUV. Teraz w wyjątkowym kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bajk 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do naszych salonów w całej Polsce. Bajk. Wybór staje się prosty.

Nic tak nie przypomina dawnych odległych chwil, jak muzyczka z niemego kina.

0: Autopromocja.
1: Tysiące melodii, wyjątkowe wspomnienia i opowieści, które tulą serca.
2: Proszę mi powiedzieć, pani Urszulo, jak zagramy już za moment tę piosenkę w Radiu Pogoda specjalnie dla pani, to ruszy pani w tan?
3: No oczywiście.
1: Najpiękniejsze melodie członków klubu Pogodnych Ludzi. Słuchaj już dziś od 14. Tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Czujesz, że masz problem? Pocisz się i nie da się tego ukryć. Jesteś ugotowana, bo twój antyperspirant znowu cię zawiódł? Pozbądź się go. Kup w aptece bloker potu Medispirant w formie sprayu. Jest wyjątkowo skuteczny, natychmiast blokuje pocenie i chroni przed przykrym zapachem. A przy tym jest niezwykle łagodny dla skóry, szybko się wchłania i działa długo, aż do 7 dni. Od razu poczujesz różnicę. Medispirant. Bez potu na dobre. A teraz nowość. Medispirant mineralny dla dzieci i młodzieży.
0: Reklama.
2: Radio Pogoda, dzień dobry. Asia Kruk, kłaniam się państwu. Za chwilę zaczynamy audycję Moje Najpiękniejsze Melodie, a teraz wiadomości.
5: Reżyser Paweł Pawlikowski nagrodzony na festiwalu filmowym w Cannes. Rynek mieszkaniowy się ożywił, coraz więcej nowych inwestycji. Bartosz Zmarzlik, trzeci w żużlowym Grand Prix Czech.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 14.
5: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Polski film nagrodzony na słynnym festiwalu w Cannes. Paweł Pawlikowski dostał statuetkę za najlepszą reżyserię filmu Ojczyzna. Choć słowo dostał nie oddaje tego, co stało się na scenie, bo doszło do kuriozum. Opowie o tym znawczyni kina Grażyna Torbicka.
6: Najzabawniejszy moment wczorajszej gali to ten, gdy Paweł Pawlikowski, otrzymawszy nagrodę za reżyserię ex aequo z hiszpańskim duetem Ambrosi i Calvo, de facto jej nie otrzymał, bo chyba zapomniano dostarczyć drugą statuetkę. Nie zmienia to jednak faktu, że jest to wielki sukces Pawlikowskiego i jego ojczyzny, określany jako mistrzowska lekcja dyscypliny artystycznej.
5: Nagrody przyznane przez jury nie budzą kontrowersji, mówi Grażyna Torbicka.
6: Wczorajsza gala nie przyniosła dużych niespodzianek, a z radością stwierdzam, że sprawdziły się moje przewidywania co do filmów, wśród których rozdysponowane zostaną nagrody. Krystian Mundziu, rumuński reżyser, dostał Złotą Palmę za film Fjord, a odbierając nagrodę powiedział: zanim zaczniemy uczyć nasze dzieci, jak mają się zachowywać, spójrzmy na samych siebie.
5: Fjord to film o rumuńskiej rodzinie imigrantów w norweskiej wiosce. Deweloperzy przyspieszyli z budową nowych mieszkań. W kwietniu rozpoczęli o prawie 1/4 więcej inwestycji w porównaniu z marcem. Kwietniowe dane potwierdzają trwałe ożywienie na rynku mieszkaniowym, oceniają eksperci z portalu Oto Dom. Studenci protestują przeciw rządowi w Serbii, żądają przedterminowych wyborów parlamentarnych. Tysiące osób zgromadziło się wczoraj w Belgradzie. Studenci i popierający ich obywatele oskarżają władze o korupcję i zaniedbania. Miały one doprowadzić 2 lata temu do katastrofy budowlanej w Nowym Sadzie. Zginęło wtedy 16 osób. Bartosz Zmarzlik zajął 3. miejsce w żużlowym Grand Prix w Pradze, 2. eliminacji Mistrzostw Świata. Broniący tytułu Polak w finale przegrał z Duńczykiem Leonem Madsenem i Australijczykiem Bradym Kurtzem, ale objął prowadzenie w klasyfikacji generalnej cyklu Grand Prix. Kolejne turnieje odbędą się 5 i 6 czerwca w Manchesterze.

0: sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Berdychowski. Poznań Owsiana 27. cherrypoznań.pl.
1: Pogoda. Mnóstwo słońca, zachmurzenie umiarkowane, choć możliwe są dziś także przelotne opady deszczu. Bardzo ciepło, 23 stopnie na północy Polski, w centrum, na wschodzie i południu do 27, a na zachodzie nawet 29. Jutro wciąż cieplutko, powyżej 20 do 25 mniej więcej. Na jutro już nie powinno padać.
0: Sponsorem programu był właściciel salonu Cherry Berdychowski. Poznań Owsiana 27. cherrypoznań.pl.
2: Moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
3: Moje najpiękniejsze melodie, Radio Pogoda, Asia Kruk, dzień dobry. A razem z nami jest pani Anna. Dzień dobry, pani Anno.
4: Dzień dobry wszystkim, dzień dobry pani Asiu.
3: Pani jest we Wrocławiu?
4: We Wrocławiu, tak, dokładnie, tak jak w jednej z piosenek Dzielnica Krzyki, bo to moja dzielnica, więc tak.
3: Znam Dzielnicę Krzyki. Tak się składa, że tam mój brat osobisty mieszka na Krzykach też.
4: O proszę.
3: Wszyscy jesteśmy sąsiadami i wszyscy jesteśmy w jakiś sposób ze sobą powiązani. Pani Anno, jak się pani miewa, co pani porabia i od kiedy jest pani klubowiczką Klubu Pogodnych Ludzi?
4: Klubowiczką jestem nomen omen od Wielkiego Piątku. A tak się to zeszło tegoż roku, więc pamiętna data. A co porabiam? Gram w teatrze, prowadzę hipoterapię na koniach, mam swój zespół kabaretowo-muzyczny, żeby aktywować ludzi starszych, z którymi też jako poniekąd asystent i opiekun osób niepełnosprawnych i zależnych współpracuję. Także to kiedyś była jeszcze praca w domu dziecka przez wiele lat, ale już, że tak powiem, wróciłam do Wrocławia.
3: Rozumiem. Kobieta orkiestra. Może my się spotkałyśmy na jakichś dniach seniora we Wrocławiu?
4: Bardzo być może.
3: A być może się spotkamy, bo w tym roku we wrześniu też tam będziemy. Więc liczę na spotkanie.
4: Z moimi dziewczynami robiłyśmy właśnie kapelusze przy okazji wiosennych wianków, więc tak, strojenie jak najbardziej.
3: Fantastyczne. Oby do września, a na razie dzisiaj porozmawiamy o pani najpiękniejszych melodiach. Zaczynamy za chwileczkę.
2: Moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.

0: i piękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
1: Słuchają Państwo Radia Pogoda w niedzielę, luz blues. No ale już jutro poniedziałek. Mam nadzieję i bardzo bym chciała, żeby Państwo także w dzień powszedni byli z nami z Radiem Pogoda i najpiękniejszymi melodiami, i to najlepiej już od rana. Od 6 startuje pogodny poranek w Radiu Pogoda. Zapraszamy od 6 do 10. Proszę z nami zaczynać dzień, no i cały tydzień, bo to jutro poniedziałek.
0: Moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.

0: Twoje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
1: Radio Pogoda, nasza niedzielna audycja, moje najpiękniejsze melodie. Cudnie zawsze z Państwem rozmawiać o Państwa ulubionej muzyce, ale jak słychać w rozmowie z Panią Anną i ze wszystkimi innymi słuchaczami, nie są to tylko rozmowy o muzyce, ale też trochę prywatności gdzieś się wkrada i bardzo dobrze, i ja się bardzo z tego cieszę. Jeśli chcą Państwo wziąć udział w audycji Moje Najpiękniejsze Melodie, proszę zapisać się do Klubu Pogodnych Ludzi, a później można po prostu do mnie zatelefonować. 22 444 4004. Chęć udziału proszę zostawić na automatycznej sekretarce Radia Pogoda.
0: Moje Najpiękniejsze Melodie w Radiu Pogoda.
2: Autopromocja.
3: Jesz bagietkę? Spacerując po Champs-Élysées, wiesz, że jesteś w Paryżu. Słyszysz Edith Piaf. Wiesz, że słuchasz najpiękniejszych melodii w Radiu Pogoda.
2: Autopromocja. Reklama.
4: Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem, ważne, byś ruszał się regularnie. Nie czekaj, włącz się do ruchu. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Kiedy stres zagłusza Twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
7: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
8: Velobank każdego traktuje po królewsku. I tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz, dwa w aplikacji. A także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej. Jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
9: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
10: Od poniedziałku truskawki opakowanie 500 gramów tylko 5,99 z Kaufland Card Extra. 4 opakowania na osobę. A soczyste nektarynki, koszyk 500 gramów, 7,99. Tak, soczyste nektarynki, koszyk 500 gramów, 7,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
12: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
11: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
12: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
11: Czyli?
12: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
13: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
14: Została ostatnia reklama.
15: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. Jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
16: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
2: Reklama.

0: tango iść.
1: Moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
2: Radio Pogoda i moje najpiękniejsze melodie. Pani Ania pięknie opowiada o wspomnieniach, dzisiejsza uczestniczka tej audycji, no bo to pani Anno jest dzisiaj prezenterką Radia Pogoda. Krzysztof Krawczyk, bo takiego artystę sobie pani wybrała do audycji, za tobą pójdę jak na bal, proszę opowiadać pani Anno.
3: A to jest taka śmieszna historia, ponieważ moja babcia razem z sąsiadką naprzeciwko bardzo się zaprzyjaźniły, bo obie były repatriantkami ze wschodu, więc na tym dworcu na Brochowie wysadzone, potem razem się osiedlały i bardzo były zaprzyjaźnione z sobą. Kiedy moja babcia zmarła, ja miałam 10 lat, ta sąsiadka z naprzeciwka, Janeczka, ponieważ znała mnie dłużej niż ja ją, a przynajmniej kojarzyła, powiedziała: teraz możesz do mnie mówić babciu. I zawsze jak do niej przychodziłam, to zawsze właśnie leciało: za tobą pójdę jak na bal. I później, kiedy babcia Janeczka przyszywana już chorowała na Alzheimera, ja tam nie chciała od nikogo nic, to zawsze, kiedy przychodziłam, puszczałam tą melodię, to za te ręce w tym pamperze, chociaż tą pupą podrygiwała, mówiąc kolokwialnie, tańczyła, więc został mi taki sentyment, ale ona też właśnie głaskała mnie po buzi i parę dni przed swoim odejściem powiedziała: wiesz, Aniu, ja cię tak strasznie kocham, a ty tak kochałaś swoją babcię, że nie martw się, skarbie, jak ja będę umierała, to nam będzie śpiewał Krawczyk i wtedy ja ciebie zabiorę z sobą, żebyśmy tam były razem. Proszę mi wierzyć. Byłam pełnoletnia, a po prostu bałam się spać, ale to jest taki sentyment do tego. Tak ogromne szczęście, więc wracają naprawdę piękne wspomnienia młodzieńczych lat.
2: Ale że pani to pamięta cały czas, no ale to jest takie wspomnienie, które utkwiło pewnie.
3: Tak, i to jest to, co się kocha, naprawdę, bo to nadaje sens życiu, jeśli komuś można sprawić radość, a wydaje mi się, że teraz mamy takie czasy, że cudownie jest być, po części, mówiąc w cudzysłowie, uniwersalnym człowiekiem.
2: A, to piękne, co pani mówi, naprawdę, z największą przyjemnością. Za tobą pójdę jak na bal, Krzysztof Krawczyk, i trochę tak odczarowujemy tę piosenkę, zawsze z przyjemnością jej będziemy słuchać, dobrze?
3: Dokładnie,
2: zawsze. Tak jak zawsze. No to gramy, a za chwilę kolejna pani najpiękniejsza melodia, pani Anno.
1: Moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.

0: Piękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
1: Radio Pogoda i moje najpiękniejsze melodie. Cudne spotkanie z panią Anną z Wrocławia, która pięknie, pięknie opowiada o swoich wspomnieniach przez pryzmat muzyki. I się zastanawiam, pani Anno, Michał Bajor, Moja miłość największa. Z kim będzie związane wspomnienie na temat tej piosenki?
2: Znaczy się w ogóle Michał Bajor, Moja miłość największa.
1: Po prostu.
2: Tak, właśnie tak, ten jego tembr głosu, to vibrato, po prostu to jest coś, od czego kobiece kolana miękną, mówiąc kolokwialnie. Aczkolwiek to jest też takie w każdym jego utworze, jest takie piękne przesłanie, a to Moja miłość największa, że czas tak szybko mija i nie wiemy czasem, co będzie za chwilę. I jeśli gdzieś tam coś czujemy, to i czasem się może czaić człowiek. To żeby się nie czaić, bo ostatnio robiłam z moim zespołem właśnie takie piękne Każdemu wolno kochać, spektakl taki kabaretowo-muzyczny. I proszę mi wierzyć, że mamy parę, która 70-parolatkowie i po prostu dzięki naszemu zespołowi się połączyli. Nigdy nie jest za późno na miłość i nigdy, jeśli się coś czuje, to trzeba otóż uczuć się zawalczyć. Także póki, tak jak śpiewa też w swoim utworze Panie, który jesteś, właśnie póki tu jesteśmy, póki mamy ten czas, to niech ta nasza niebezpieczna miłość będzie tą bezpieczną i pewną, żeby nie krzyć. Więc ta ze wszystkich jego utworów, ta Moja miłość największa jest dla mnie taką kwintesencją i takim przesłaniem: nie czekaj, bo tych dni jeszcze przed tobą wiele, ale po co potem żałować, że samemu?
1: Oj tak. Ja tutaj już nie mam nic do dodania, tylko to, że za moment zaśpiewa Michał Bajor Moją miłość największą, a my do naszej rozmowy wrócimy po 15 w Radiu Pogoda.
0: Moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
3: Autopromocja.
4: Za takie telefony kochamy poranki.
5: Jeden dobry uczynek może wywołać uśmiech u kogoś innego, czy bliskiego, czy obcego.
4: Michał Pierzchała i Zygmunt Heiser. Pogodny poranek Radia Pogoda. Codziennie od 6 do 10.
3: Autopromocja. Reklama.
6: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
7: Tego deweloper często ci nie powie, że możesz kupić mieszkanie i wcale nie poczuć się jak u siebie. Bo tu nie chodzi o metraż, tylko o to, czy ktoś naprawdę pomyślał o tobie. W Kawali wszystko zaczyna się od ciebie i twoich potrzeb. To dlatego wraz z mieszkaniami tworzymy strefę usług, byś wszystko miał pod ręką. Jesteś w centrum naszej uwagi. Jesteś w centrum Poznania. Jesteś u siebie.
8: Odkryj drugi etap Kawali. Dwa budynki mieszkalne i strefa usług w zabytkowych Stajniach. Sprawdź na kawalia.pl.
9: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
10: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
11: Velobank każdego traktuje po królewsku. I tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz, dwa w aplikacji. A także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
12: Wiem, Barbara, smartfon z dużym ekranem.
13: Albo taki telewizor, co Netflix odbiera, dla seriali.
12: A może ekspres do kawy, automatyczny
13: taki. Tak, i patrz, wszystko to w Media Expert teraz taniej, na dzień mamy mają.
12: I właśnie sobie przypomniałem, że mama to lubi kawkę do serialu wypić.
13: No.
14: Dzień mamy w Media

0: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
1: Melatonina, lekam, dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
2: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny, lekam spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina, lekam. Ta ze słoneczkiem.
3: Została ostatnia reklama.
4: Hot grill.
5: Parilla caliente.
6: Grilla calda.
7: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
8: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.

Pierwsza w złotych sierpnia pokoja, moja miłość największa nie wie nic, że jest moja. Czas ją syci jak wino, wyobraźnia upiększa moją miłość jedyną.

lata. Jednak szepnę nieśmiało, kiedyś tamtego lata strasznie panią kochałem. A ty przerwiesz w pół zdania me wyznania zabawne. Ja pana kochałam wtedy latem i dawniej. I nikt prócz małej chwilki żalu nie złączy nas kochana w tym dziwnym życiu śmiesznym balu. Miłości nie wyznania.

0: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. PerspiBlock Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
1: Suplement diety PerspiBlock Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
0: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź PerspiBlock Forte i nie martw się potem.
1: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
2: Chcecie wygrywać więcej?
3: Tak!
2: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
3: Ale to kręci!
2: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Kamper spakowany? Jedziemy?
5: Tak, tylko ten kręgosłup. Muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
4: Znowu? Przecież już brałeś.
5: Ale działała za słabo i za krótko.
6: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
7: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: No i jak twój kręgosłup?
9: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
10: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
11: Została ostatnia reklama.
12: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza twoje oczekiwania, to BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
13: Reklama.
14: Radio Pogoda i moje najpiękniejsze melodie. Ta audycja do godziny 16, a teraz wiadomości o 15.
15: Sprawcy fałszywych alarmów zostaną ukarani, zapewnia MSWiA. Ukraiński influencer, który wjechał samochodem nad morskie oko, wyjechał z Polski. Powstanie nowoczesne centrum cyberbezpieczeństwa.
0: Radio Pogoda. Wiadomości o 15.
15: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Jesteśmy na tropie autorów fikcyjnych alarmów zgłaszanych do służb, zapewnia Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Wieczorem Straż Pożarna wyważyła drzwi w mieszkaniu rodziny Karola Nawrockiego, a powodem było właśnie zgłoszenie fałszywego pożaru i zagrożenie rzekome życia dzieci. Wiceminister Czesław Mroczek zwraca uwagę na to, że kilka dni temu powołano specjalny zespół do takich spraw. Dlatego apeluje o cierpliwość i obiecuje efekty.
16: Sprawcy nie pozostaną bezkarni, co oznacza, że praca policyjna jest zaawansowana.
15: Kancelaria Prezydenta i politycy Prawa i Sprawiedliwości nie czekają na obiecane rezultaty prac służb. Już teraz żądają dymisji odpowiedzialnych za nie ministrów. Ukraiński influencer, który wjechał sportowym samochodem nad morskie oko i chwalił się tym w internecie, opuścił już Polskę i wrócił na Ukrainę. Policja zawnioskowała o zakaz wjazdu dla mężczyzny zarówno do Polski, jak i pozostałych krajów strefy Schengen na 5 lat. Najnowocześniejsze w Polsce Centrum Cyberbezpieczeństwa powstanie w Warszawie. Będą tam pracować eksperci z Instytutu NASK. Nowe centrum to przede wszystkim nowoczesne laboratoria. Centrum zostanie uruchomione za 3 lata. Lech i Górnik zagrają w eliminacjach Ligi Mistrzów, a w pucharach zagrają także Jagiellonia, Raków i GKS. Skończył się sezon piłkarskiej Ekstraklasy, podsumuje go Błażej Kulesza.
17: Kolejusz drugi rok z rzędu, a 10 w historii, został piłkarskim mistrzem kraju. Feta poznańskich kibiców trwała długo, chociaż ostatni mecz Lech zremisował z Wisłą Płock 2-2.
18: Przyznam szczerze, że nie przypuszczałam, że będę się z tego mistrzostwa w tym roku cieszyć. Jestem przeszczęśliwa.
19: Ja nie pamiętam za mojego życia, żeby Lech obronił tytuł mistrza. To jest fenomenalne.
17: Gra dobicie bramek w Zabrzu. Tam kibice oglądali ich aż 8. Górnik ostatecznie pokonał Radomiaka 6-2.
20: Tak mi się wydaje, że zasłużyliśmy to drugie miejsce.
17: Mówi trener Zabrzan Michał Gaszparik. O krok od europejskich pucharów była Legia, która nie tak dawno broniła się jeszcze przed spadkiem, ale gol w innym meczu GKS-u Katowice zdobyty w doliczonym czasie gry sprawił, że sezon stołeczna ekipa kończy z niedosytem i na 6. miejscu.
15: Dodajmy jeszcze, że z Ekstraklasy spadły Lechia, Arka i Brugbet.

0: programu jest Polcar, oferujący nowego Jeepa Compass. Poznań, Gorzysława 9, pol-car.pl.
1: Pogoda. Do wieczora możliwe jeszcze przelotne opady deszczu, a na południu także burze. Temperatura może sięgnąć gdzieniegdzie nawet 30 stopni. Jutro już odrobinę chłodniej, ale nadal pięknie i gorąco od 21 do 26 i mnóstwo słońca. Jutro nie powinno padać.

0: Liczba Kompas. Poznań Gorzysława 9. pol-kar.pl.
1: Moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
2: To Radio Pogoda. Dzień dobry raz jeszcze Pani Aniu.
3: Dzień dobry.
2: Spotykamy się tutaj w moich najpiękniejszych melodiach, ale też, żeby porozmawiać o... mam do Pani pytanie, Pani Anno. Pięknie Pani opowiada o tym też, co Pani robi w życiu i że aktywizuje seniorów i że są spektakle w grupie teatralnej, którą Pani prowadzi. Czy można to gdzieś...
3: W grupie teatralnej gram, a mam taki, założyłam właśnie w zeszłym roku w grudniu kabaret muzyczny od A do Z z Ołtaszyna, bo to jest moje osiedle i tutaj właśnie, ale zjeżdżają nam się ludzie nawet z drugiego końca Wrocławia, mamy w tym momencie 19 osób, no i taki, że tak powiem, przedział wiekowy do 87 lat, więc ja tak jestem szczęśliwa, kiedy ludzie wychodzą po każdej próbie, mimo że jest to w czwartki wieczorem, mimo że są zmęczeni i mówią, że cudownie, że są jeszcze komuś potrzebni. Co trzeba więcej? Tylko sobie życzyć, żeby na moją starość też ktoś powiedział, że jesteś potrzebny.
2: No pewnie. Czy w takim razie te spektakle można gdzieś zobaczyć? Czy chciałaby Pani zaprosić wrocławian i nie tylko na takie spektakle?
3: 27 maja będziemy występować w Siechnicach, gdyż tam jesteśmy zaproszeni. A później na scenie letniej w lipcu i w sierpniu też mamy już ustalone. Prawie do końca dopięłam terminy. Pięknie. Właśnie na tak zwanej, kolokwialnie mówiąc, scenie letniej. Także tak. No, tylko możemy, niech wiedzą, że cały świat niech o nich usłyszy i ich zobaczy.
2: Pięknie. Proszę obserwować repertuar sceny letniej. Tam Pani Anna się pojawi i będzie można wziąć udział w spektaklu i to jest fantastyczne. Zapraszamy oficjalnie cały Wrocław i nie tylko.
3: Dokładnie tak.
2: A za chwilę wracamy do Pani najpiękniejszych melodii.
1: Moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.

0: Moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
1: Moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda. Pani Anna, Andrzej Zaucha i Czarny Alibaba. Pani Anno, skąd ten wybór?
2: To jest niesamowite, bo za młodych lat to był u nas taki klub taneczny na rynku. Nazywał się jak jeden ze szlachetnych kamieni. I póki nie spadłam z konia miesiąc przed maturą, to do tej pory tańczyłam, tak, w tym klubie. I właśnie takie rytmy są niesamowite. Ale pierwsze takie, mówiąc w cudzysłowie, właśnie świadome nastolatkowe wesele było na wsi. I tam w przepastnie ogromnej stodole był i akordeonista, i klarnecista, i gitara, i po prostu trąbka. I właśnie ten utwór, i ciało się samo wyginało. I teraz jak słyszę, to po prostu mimo upływu lat, niewielu, ale mimo wszystko pozwalam sobie na taką głupawkę gdziekolwiek jestem, nie starając się w ogóle nie przejmować ludźmi, bo tak naprawdę życie jest jedno, to które mamy, no chyba, że jestem w sklepie, to tylko lekko tupię nogą. Ale po prostu takie rytmy są bardzo mi bliskie, bardzo uwielbiam. Tekst też jest fajny i jest tak naprawdę zabawny, ale też czasem taki jest nostalgiczny, więc właśnie Czarny Alibaba, to wykonanie jest dla mnie czymś przepięknym.
1: Zatańczmy to jeszcze raz zatem. Czarny Alibaba, Andrzej Zaucha w Radiu Pogoda i za chwilę też będziemy tańczyć.
0: Moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.

0: Moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
1: To Radio Pogoda. Za chwilę wracamy do rozmowy z panią Anną z Wrocławia na temat jej najpiękniejszych melodii. Nie wiem, czy państwo słyszą, ale pani Anna w plenerze na spacerze i słychać śpiewające ptaszki od czasu do czasu. I za chwilę do tych ptaszków i do tego śpiewania i do tańca też wrócimy w Radiu Pogoda.
0: Moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda. Radio Pogoda.

0: pociągnął zboż.
1: Autopromocja. Najbardziej poruszające historie rodzą się wtedy, gdy rozmowa płynie sama.
2: Przepraszam najmocniej, czy to znaczy, że ja dostałam tę rolę? A pan macie mówią, czy pani miała wątpliwości? Oczywiście. Ja mówię, o rajutku, dostałam rolę w serialu.
3: Aleja Sław, Radia Pogoda. Spotkania z tymi, którzy inspirują, bawią i wzruszają. Słuchaj od poniedziałku, od 18. Tylko w Radiu Pogoda.
1: Zapraszam, Tamara Pawlik-Lipska. Autopromocja. Reklama.
4: Czujesz, że masz problem? Pocisz się i nie da się tego ukryć. Jesteś ugotowana, bo twój antyperspirant znowu cię zawiódł? Pozbądź się go. Kup w aptece bloker potu Medispirant w formie sprayu. Jest wyjątkowo skuteczny, natychmiast blokuje pocenie i chroni przed przykrym zapachem. A przy tym jest niezwykle łagodny dla skóry, szybko się wchłania i działa długo, aż do 7 dni. Od razu poczujesz różnicę. Medispirant. Bez potu na dobre. A teraz nowość. Medispirant mineralny dla dzieci i młodzieży.
1: Reklama.

0: Piękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
1: Radio Pogoda, moje najpiękniejsze melodie. Pani Anna, która kocha tańczyć, jak już się przyznała wielokrotnie podczas dzisiejszej audycji, wybrała sobie pani Gina Kelly'ego Singing in the Rain. Tam jest w tytule o śpiewaniu, co prawda, ale zatańczyć też by to warto było, co pani sądzi?
2: Tak, bo taniec też czuję ja i konie, i różne inne rzeczy, ale do tej pory się nie odważyłam nauczyć pływać. Albo nikt się nie znalazł, to by się odważył mnie nauczyć pływać.
1: Wszystko więc przed panią.
2: Oczywiście, ale właśnie to w strugach deszczu i jak pada, te strugi deszczu, jeszcze jak jest wiosenny, taki ciepły, niepotrzebny jest parasol, a skakanie po kałużach, no to jest po prostu, ja zawsze mówię, Boże, nie daj mi dojrzeć, bo jak jabłko dojrzewa, to albo spadnie, albo ktoś je zje, więc w tym momencie po prostu zawsze w sobie trzeba mieć radość, no i tak naprawdę nie wstydzić się swoich pragnień, więc takie skakanie po deszczu, tak, ja tak robię zawsze.
1: I jak pani idzie i widzi kałużę, to ciągnie panią,
2: żeby do niej? Z radością i zdejmuje buty i z radością wskakuje. Ja tu mieszkam od urodzenia i ci, co tu mieszkają, no ze względu też na umaszczenie, kolor włosów na głowie mnie znają i tak dokładnie się temu już nie dziwią. A co myślą inni, nie szkodzi.
1: Oczywiście. Brawo pani Anna. Trzeba w sobie znaleźć i pielęgnować wewnętrzne dziecko i tak trzeba żyć, pani Anno. Fantastycznie.
2: Dokładnie.
1: Gene Kelly, Singing in the Rain teraz w Radiu Pogoda. Za chwilę aż żałuję finał naszej rozmowy.
0: Moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.

0: Piękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
1: Radio Pogoda dzisiaj z panią Anną, moje najpiękniejsze melodie. Na ostatnią najpiękniejszą melodię pani Anno wybrała sobie pani piosenkę, o której mówimy, że to jest hymn Radia Pogoda. I to jest Pogoda Ducha Hanny Banaszak.
2: Takie mam fajne wspomnienie, jak jeździłam pod Kraków do przyjaciółki, z którą ze względów odległościowych drogi się trochę rozeszły, to po prostu żeśmy sobie właśnie zawsze to śpiewały. Ona bardzo to lubiła i tym mnie zaraziła, ale też to jest takie, że czasem właśnie na tych życiowych zakrętasach, jak jest jakaś tam plucha czy zawierucha w naszych dniach, to też żeby pamiętać, żeby właśnie w sobie, bo zawsze w sobie mamy pogodę ducha i tylko dać jej wyjść i tylko ją sobie odnaleźć, ale też ja myślę, że ważnym jest zobaczyć tą pogodę w innych, że każdemu dać szansę, żeby z góry nie jakoś z uprzedzeniem do ludzi nie podchodzić, też szczególnie do starszych czy do tych niepełnosprawnych, bo właśnie kto wie, czy każdy dzień, tak jak właśnie ten wierny anioł stróż, zamiast trosk nie będzie nam darował dzięki tym ludziom naręcza pięknych róż. I dla mnie to jest też takie właśnie no niesamowite, żeby też pomyśleć o sobie i o tej swojej pogodzie. Pogodzie ducha, bo jeśli my będziemy szczęśliwi, to świat nas inaczej odbiera.
1: To prawda. Co dajesz, to będzie ci oddane. Po prostu.
2: Oj tak, a mój tato jak żył, to zawsze mówił do mnie: dziecko, pamiętaj, nie przejmuj się, co kto o tobie myśli. Bądź tak, żebyś była szczęśliwa, ale żebyś mogła sobie w oczy popatrzeć i żeby nikt nigdy przez ciebie nie płakał, chyba że ze śmiechu. Więc staram się ten testament realizować.
1: Piękne słowa, piękny testament i piękna realizacja, bo z tego, co rozmawiałyśmy, chociaż znamy się krótko, to myślę, że jest pani piękną istotą.
2: Wewnętrznie na pewno. Ale dziękuję bardzo. Przekażę sobie w lustrze.
1: Pani Anno, życzę pani wszystkiego najlepszego. Powodzenia we wszystkich aspektach. Niech się pani wydarza tylko to, czego pani pragnie. I pozdrowienia serdeczne dla pani podopiecznych od Radia Pogoda. Dobrze przekażę pani?
2: Ja oczywiście przekażę, a pani tego samego, czego pani mi życzyła, również życzę pani i wam wszystkim.
1: Bardzo serdecznie dziękuję. I pani Anno, widzimy się we wrześniu na Dniach Seniora we Wrocławiu.
2: Ależ oczywiście na Placu Targowym, a potem idziemy marszem do rynku. No jakżeż inaczej.
1: Tak jest. A później bawimy się pod sceną, będą konkursy, będzie potańcówka i jak zawsze będzie,
2: będzie kwiatek
1: pięknie.
2: Czerwony, dwa wróbelki się kochały i do samego rana. Oczywiście.
1: Dziękuję pani Anno. Wszystkiego
2: ja
1: dobrego.
2: Również dziękuję. Wzajemnie. Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia. Za chwilę dla pani oczywiście gramy tę pogodę ducha Hanny Banaszak.
0: Moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.

0: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór klocków w super cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
1: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
3: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
4: ZUS, podatki, czynsz, konto.
5: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
4: Ty nie?
5: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
4: Płacą ci? Dużo?
5: 4000 się uzbierało.
4: No żartujesz.
6: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
7: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza twoje oczekiwania, to BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
8: Gabinet masażu, słucham.
9: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
8: O, cześć, a co się dzieje?
9: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
8: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
9: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
8: Kochana, sam go stosuję.
10: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
11: Gdzieś bardzo, bardzo blisko twojego domu jest otwarta tropikalna plaża, gdzie promienie słońca wprowadzają prawdziwie letni klimat. Termy Maltańskie. Plaża zewnętrzna już otwarta. Termy Maltańskie. Tropikalne serce Poznania.
12: Game over. O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry, bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
13: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
14: Bo w Media Expert taniej masz!
15: Została ostatnia reklama.
16: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
17: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
18: Reklama.

0: Autopromocja.
1: Za takie telefony kochamy poranki.
2: Jeden dobry uczynek może wywołać uśmiech u kogoś innego, czy bliskiego, czy obcego.
1: Michał Pierzchała i Zygmunt Heizer. Pogodny poranek Radia Pogoda. Codziennie od 6 do 10.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
4: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
3: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
4: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
3: Czyli?
4: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
6: Tego deweloper często ci nie powie, że możesz kupić mieszkanie i wcale nie poczuć się jak u siebie. Bo tu nie chodzi o metraż, tylko o to, czy ktoś naprawdę pomyślał o tobie. W Kawalii wszystko zaczyna się od ciebie i twoich potrzeb. To dlatego wraz z mieszkaniami tworzymy strefę usług, byś wszystko miał pod ręką. Jesteś w centrum naszej uwagi. Jesteś w centrum Poznania. Jesteś u siebie.
7: Odkryj drugi etap Kawalii. Dwa budynki mieszkalne i strefa usług w zabytkowych Stajniach. Sprawdź na kawalia.pl.
1: Została ostatnia reklama.
8: Kamper spakowany? Jedziemy?
9: Tak, tylko ten kręgosłup. Och, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
8: Znowu? Przecież już brałeś.
9: Ale działała za słabo i za krótko.
10: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
11: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: No i jak twój kręgosłup?
12: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
11: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
0: Reklama.
13: Służby mają być bardziej wyczulone na fałszywe alarmy. Systemy obrony powietrznej dla Kijowa są w drodze, zapewnia Komisja Europejska. Łatwo Gang zebrał już 12 milionów złotych na operację chorego dziecka.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 16.
13: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Są dodatkowe zalecenia dla służb, by były bardziej wyczulone na fałszywe alarmy dotyczące pożarów albo zagrożenia życia. Wszystko po serii tego rodzaju alertów oraz interwencji w domu rodziny prezydenta Karola Nawrockiego. System alarmowania ma być wkrótce przebudowany, o co apelował także sam premier Donald Tusk podczas odprawy w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa.
14: Te potencjalne sankcje za fałszywe zgłoszenia są na papierze bardzo ostre. Natomiast nie wydaje się, aby praktyka działania państwa, i to mówię o wielu latach, polegała na tym, żeby rzeczywiście surowo karać te wykryte, zidentyfikowane, jeśli chodzi o sprawców, przypadki. Więc trzeba się zastanowić, dlaczego prawo, które jest teoretycznie bardzo surowe, nie odstrasza sprawców takich prowokacji.
13: Sprawy fałszywych alarmów prowadzi specjalnie powołany do tego zespół. Terror wobec cywilów w Kijowie to oznaka rosyjskiej rozpaczy, a nie siły, oświadczyła szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Dodała, że kolejne systemy obrony powietrznej dla Kijowa są już w drodze. Minionej nocy Rosja użyła systemu rakietowego Oriesznik, przeprowadziła zmasowane ataki na Ukrainę. Kilku cywili zginęło, kilkudziesięciu zostało rannych. 12 milionów już zebrane, a do mety jeszcze trochę kilometrów. Charytatywny influencer Łatwo Gang, czyli Piotr Hanke, jedzie na rowerze z Zakopanego do Gdańska. W trakcie przejazdu zbiera pieniądze na terapię genową dla 8-letniego Maxa. To się udało. Teraz pieniądze zbierane są dla kolejnego chłopca, Adasia.
15: Słuchajcie, wielkie serducha dla was, piękna sprawa. Max, masa miłości, ciebie jesteś niesamowitym chłopakiem. Piękny dzień.
13: Potrzeba 3,5 miliona złotych. Adam choruje także na dystrofię mięśniową, rzadką chorobę genetyczną. W poprzedniej akcji charytatywnej Łatwo Gang zebrał ćwierć miliarda złotych dla fundacji Cancer Fighters. Ewa Pajor została bohaterką finału piłkarskiej Ligi Mistrzyń. Strzeliła wczoraj 2 gole, a jej FC Barcelona wygrała w Oslo wielki finał z Olympique Lyon 4-0. Pajor wybrano najlepszą zawodniczką finału, zaraz po nim powiedziała: to najlepszy dzień mojego życia.
0: Radio Pogoda. Sponsorem programu jest Poczta Kwiatowa. www.pocztakwiatowa.pl.
1: Pogoda.
13: Przelotne deszcze wędrują dziś nad Polską, czasem intensywne, a na południu kraju możliwe także burze. Poza tym gorąco, parnie, upalnie od 22 do 29 stopni. Jutro znowu od 20 do 25 stopni, ale jutro nie powinno już padać.
7: Sponsorem programu była Poczta Kwiatowa. www.pocztakwiatowa.pl

miałem złych, w samotności czas mój biegł. Nieraz miałem siebie już dość, nie wiem skąd, więc ta myśl, którą przyniósł dzisiaj świt.

0: nasz niebo. W czasie deszczu dzieci się nudzą. To ogólnie znachana rzecz. Choć mniej trudzą się i mniej brudzą się, ale strasznie nudzą się w deszcz.
1: Milusińscy.
2: Radio Pogoda. Radio Pogoda.

0: doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Kategoria trawienie.
2: Po jednej nutce.
1: Ciężko na żołądku.
2: A teraz?
1: Uczucie pełności.
2: Dobrze. I ostatni.
1: Gazy.
2: Świetnie. A co można na to zaradzić?
1: Najlepiej zastosować Travisto.
3: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
4: Hej, tu Ikea. Zapunktujemy? Teraz klubowicze Ikea Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na ikea.pl. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
5: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że Twoje ciało nadal nie nadąża za Tobą? Nadchodzi moment, w którym Twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
6: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Została ostatnia reklama.
8: Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem. Ważne, byś ruszał się regularnie. Nie czekaj. Włącz się do ruchu. Więcej na planuje długie życie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.

0: masz dostęp do sieci? To wystarczy, by włączyć najpiękniejsze melodie. Pobierz aplikację Radia Pogoda zupełnie za darmo i zabierz swoje ulubione radio w każdą podróż. Więcej na radiopogoda.pl.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
4: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
3: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
4: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to z mikronizowanej.
3: Czyli?
4: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
7: Barbara, kupiłem taniej!
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor LG 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert.
9: Hot grill.
10: Parilla caliente.
11: Grilla calda.
12: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
13: Kanapki Hot Grill Selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
14: Co za dzień.
15: Co się stało?
14: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
15: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
14: Meliski?
15: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
14: Czyli to takie pastylki antystresowe?
15: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
14: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
15: Na mnie i na Meliski.
16: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
17: Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
18: ZUS, podatki, czynsz, konto.
19: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
18: Ty nie?
19: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
18: Płacą ci? Dużo?
19: 4000 się uzbierało.
18: No żartujesz.
20: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł, w tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i-konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
0: Została ostatnia reklama.
21: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
22: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
21: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
22: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
21: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
23: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.

0: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
1: Co za dzień.
2: Co się stało?
1: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
2: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
1: Meliski?
2: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
1: Czyli to takie pastylki antystresowe?
2: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
1: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
2: Na mnie i na Meliski.
3: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
4: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie napój jogurtowy Actimel 12 buteleczek 14,99 z Kaufland Card Extra. A woda źródlana Żywiec Zdrój 1,5 litra 8,59 za sześciopak przy zakupie dwóch. 4 sześciopaki na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Została ostatnia reklama.
6: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
7: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
6: TravistoFast i Travisto.
7: Aflofarm.
8: Reklama.
9: Jeszcze dziś możliwy jest pokój na Bliskim Wschodzie, mówią Amerykanie. Macron rozmawiał telefonicznie z Łukaszenką o współpracy z Europą. Za chwilę też zaskoczenie wśród turystów.
10: To ludzie codziennie będą płacić takie pieniądze?
9: Parkomaty w środku lasu nad morzem.
11: Radio Pogoda. Wiadomości o 17:00.
9: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Jeszcze dziś możemy otrzymać więcej informacji o porozumieniu między Iranem a Stanami Zjednoczonymi, przekazał sekretarz stanu USA Marco Rubio. Prezydent Donald Trump twierdzi, że umowa jest już w dużej mierze wynegocjowana, a do omówienia zostały ostatnie szczegóły. Dość entuzjastyczne komunikaty o możliwym porozumieniu tym razem płyną też ze strony Teheranu. A więcej na ten temat Cezary Jaszczyk.
12: Porozumienie miałoby dotyczyć przede wszystkim udrożnienia cieśniny Ormus, kluczowej dla światowej gospodarki, którą Iran zablokował na początku marca. Według amerykańskich mediów Teheran miał już wstępnie zaakceptować punkty dotyczące otwarcia cieśniny bez opłat za tranzyt. Porozumienie miałoby zakończyć walki w całym regionie, w tym w Libanie.
9: Prezydent Francji Emmanuel Macron rozmawiał telefonicznie z przywódcą Białorusi Aleksandrem Łukaszenką, tak twierdzi agencja AFP. Urzędnicy Łukaszenki mówią, że do rozmowy doszło z inicjatywy Francji. Przywódcy rozmawiali o relacjach Białorusi z Unią Europejską i z Francją. Turyści nad morzem są zniesmaczeni nowym całodobowym parkingiem. Powstał w środku nadmorskiego lasu w Mikoszewie na Mierzei Wiślanej. W tym cichym zakątku ludzi właściwie nie ma, a dzierżawca terenu postawił dwa parkometry i kasuje w nich po 10 zł za godzinę przez całą dobę. To drożej niż w samym centrum Gdańska, mówią odwiedzający Mikoszewo.
13: Pierwszy raz się spotkałem, że parking jest płatny leśny, nie? Pierwszy raz.
14: Ja uważam, że to jest za drogo, stanowczo za drogo te parkingi, dlatego że człowiek przyjeżdża na chwilę i godzinę, dwie, trzy, powiedzmy, to jest po 10 zł i potem od razu 40, tak?
10: To ludzie codziennie będą płacić takie pieniądze?
9: Teren parkingu leśnego należy do Lasów Państwowych, które wpływy z dzierżawy przeznaczają na remont wiat i utrzymanie szlaków. Industria Kielce pokonała w Płocku Orlen Wisłę 30-25. To pierwszy mecz o Mistrzostwo Polski piłkarzy ręcznych. Gra o tytuł mistrza toczy się do dwóch zwycięstw. Drugi mecz odbędzie się za tydzień w Kielcach.
15: Radio Pogoda.
11: Pogoda.
9: Czeka nas bardzo pogodny początek tygodnia. Jutro na północy Polski troszkę powyżej 20 stopni, w centrum 25, na zachodzie i na południu 26. Wszędzie mnóstwo słońca, padać jutro nie powinno. Właściwie cały ten tydzień ma być przyjemny.

0: jabłuszko, jabłuszko pełne snu. Gdzie spojrzeć, jabłuszko, jabłuszko tam i tu. Gdzie spojrzeć, jabłuszko, jabłuszko tam i tu. Jabłuszko pełne snu. La la la la la la.
1: Autopromocja. Najbardziej poruszające historie rodzą się wtedy, gdy rozmowa płynie sama.
2: Przepraszam najmocniej, czy to znaczy, że ja dostałam tę rolę? A wy macie, wiemy, czy pani miała wątpliwości? Oczywiście. Ja wiem, rajutku, dostałam rolę w serialu.
3: Aleja Sław, Radia Pogoda. Spotkania z tymi, którzy inspirują, bawią i wzruszają. Słuchaj od poniedziałku, od 18. Tylko w Radiu Pogoda.
1: Zapraszam, Tamara Pawlik-Lipska.
4: Autopromocja. Reklama.
5: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition. Dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
6: Ból, pieczenie, swędzenie w tych okolicach to często pierwsze objawy hemoroidów. Nie lekceważ ich, bo choroba może się rozwinąć. Zastosuj Proctohemolan o podwójnym działaniu. Proctohemolan przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd i lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że twoje ciało nadal nie nadąża za tobą? Nadchodzi moment, w którym twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
8: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
9: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
8: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
9: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
10: Masz już Modivo Club Gold?
11: Nie. A warto?
10: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
11: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
10: W Modivo e-obuwie, ETTC, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
11: Brzmi super. No to jak dołączyć?
10: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
3: Została ostatnia reklama.
12: Kamper spakowany? Jedziemy?
13: Tak, tylko ten kręgosłup. Muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
12: Znowu? Przecież już brałeś.
13: Ale działała za słabo i za krótko.
14: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
15: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
16: No i jak twój kręgosłup?
17: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
18: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
4: Reklama.

ona dostrzegała w durnym świecie tym jakiś ład. Własną piersią dokarmiała, a oczy mlekiem zalewała. Wychowała jak umiała, a gdy wyjrzał już człek na świat, wziął swój los w ręce dwie i nie w głowie mu było, że nie ma jak. U mamy ciepły piec, cichy kąt, nie ma jak. U mamy, kto nie wierzy, robi błąd. Nie ma jak. U mamy cichy kąt, ciepły piec, nie ma jak. U mamy, kto nie wierzy, jego rzecz.

człeka trawił, spać nie dawał mu taki mus, żeby sadłem się nie dławić, lecz choć trochę świat poprawić. Nieraz w trakcie tej zabawy świeży na łbie zawolał guz. Człowiek jadł z okien kit, lecz zanucić mu było wstyd. Nie ma jak u mamy ciepły piec, cichy kąt. Nie ma jak u mamy, kto nie wierzy, robi błąd. Nie ma jak u mamy cichy kąt, ciepły piec. Nie ma jak u mamy, kto nie wierzy, jego rzecz.

jak świat światem się kończą tak, że się wrabia człowiek pomału w ciepłą żonę, stół z kryształem i ze szczęścia ogłupiały. Nie obejrzysz się nawet jak w becie już ktoś się drze, komu nawet nie w głowie, że nie ma jak u mamy ciepły piec, cichy kąt nie ma jak u mamy, kto nie wierzy, robi błąd. Nie ma jak u mamy cichy kąt, ciepły piec, nie ma jak u mamy, kto nie wierzy, jego

0: Jak dobrze znam moją mamę, wystarczyło jedno spojrzenie i wpadłam na pomysł na prezent. A znalazłam go w super niskiej cenie na Allegro.
1: Sprawdź i pamiętaj, jak prezent dla ukochanej mamy to Allegro.
2: VeloBank każdego traktuje po królewsku i tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz dwa w aplikacji, a także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach VeloKantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów VeloBanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. VeloKantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
6: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
7: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Hot grill.
9: Parilla caliente.
10: Grilla calda.
11: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
12: Kanapki Hot Grill Selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
13: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania, to BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
14: A cappuccino też za siódemkę?
15: Też.
14: A flat white?
15: Też.
14: A...
15: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
16: Została ostatnia reklama.
17: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
18: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
17: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
18: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
17: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
19: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
20: Reklama.

słowa. Dwa krakusy, Grzegorz T. i Andrzej S. Najgoręcej o to proszą, dobrze ważąc własne słowa. Dwa krakusy,

0: Za takie telefony kochamy poranki.
1: Jeden dobry uczynek może wywołać uśmiech u kogoś innego, czy bliskiego, czy obcego.
0: Michał Pierzchała i Zygmunt Heizer. Pogodny poranek Radia Pogoda. Codziennie od 6 do 10.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki, topy, buty, dekoracje do domu oraz nowość w Half Price. Mystery Box. Upoluj letnie skarby. Half Price. Great Brands.
4: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
5: Miesiąc zamknięty na plusie?
6: No jasne, że tak. Przeniosłam firmę do Taurona i już widzę korzyści.
5: A jak to działa?
6: W Tauronie wybierzesz ofertę dopasowaną do potrzeb twojej firmy ze stałą ceną prądu i wsparciem serwisantów. Z Tauronem możesz mieć prąd nawet za 499 zł netto za megawattogodzinę.
5: To rzeczywiście jasny wybór.
6: Wejdź na tauron.pl/jasne-dla-firmy i wybierz ofertę dopasowaną do twojego biznesu.
7: Masz już Modivo Club Gold?
8: Nie. A warto?
7: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
8: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
7: W Modivo e-obuwie, TTC, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
8: Brzmi super. No to jak dołączyć?
7: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
0: Została ostatnia reklama.
9: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
10: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
9: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
10: A w środku?
9: Ogromny bagażnik, 604 litry.
10: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
9: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera Kia K4 Kombi już w salonach.
11: Kia. Movement that inspires.
2: Reklama.
0: Radio Pogoda 103 i 4 FM. Tydzień w Poznaniu.
12: A w tym wydaniu będzie m.in. o pszczołach, ale to za kilka minut. Bartosz Łukasiewicz, zapraszam na magazyn. Zaczynamy.
13: To warto wiedzieć.
12: Poznań przypomina przedsiębiorcom oraz zarządcom nieruchomości o obowiązujących zasadach dotyczących reklam, szyldów i innych nośników w przestrzeni publicznej. Uchwała krajobrazowa określa m.in. dopuszczalne formy oznakowania, liczbę oraz zasady ich lokalizacji. Na stronie miasta Poznania dostępna jest również specjalna wyszukiwarka uchwały krajobrazowej. Narzędzie umożliwia sprawdzenie, jakie rozwiązania są dopuszczalne w konkretnej części miasta. Od stycznia do kwietnia tego roku wydano 199 opinii dotyczących zgodności reklam i szyldów z uchwałą krajobrazową. W tym czasie usunięto także 269 nielegalnych nośników. Zmieniamy temat. Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych nie zwalnia tempa. Po kwietniowej aukcji najmu lokali użytkowych skierowanej do rzemieślników przyszedł czas na kolejną aukcję. Tym razem jest ona skierowana do wszystkich przedsiębiorców.
14: Poprzednie edycje cieszyły się sporym zainteresowaniem. One zakończyły się zawarciem wielu umów, dlatego ZKZL, zachęcony dużą popularnością, zdecydował się o zwiększeniu puli lokali w aukcji majowej do 15. Jak zawsze są one zróżnicowane pod kątem powierzchni. Najmniejszy z nich ma 19 m2, a największy aż 216 m2. Taka oferta pozwala dopasować lokal do potrzeb prowadzonej działalności, a także możliwości finansowych potencjalnego najemcy. Jak zawsze podczas aukcji najemcy mogą liczyć na ciekawe lokalizacje, między innymi w sercu miasta. Tutaj są lokale przy ulicy Wodnej, ulicy Szewskiej, ulicy Półwiejskiej czy ulicy Święty Marcin, ale też przygotowaliśmy oferty poza sercem miasta, między innymi przy ulicy Świt, ulicy Hetmańskiej czy ulicy Racjonalizatorów. Warunkiem uczestnictwa jest rejestracja na stronie internetowej aukcjelokali.pl Na stronie można znaleźć wszystkie zdjęcia, regulamin aukcji, ale też można lokale obejrzeć wcześniej po kontakcie z administratorami budynków. Gorąco zachęcamy do udziału w aukcji.
12: Mówił nam Łukasz Kubiak z Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych w Poznaniu. Przypomnę, aukcja najmu lokali użytkowych rozpocznie się 29 maja o godzinie 12.
13: Co słychać w Twojej dzielnicy?
12: Czas na Centrum Poznania będzie o ważnej inwestycji.
15: Na ulicy 3 Maja i też na przylegającym odcinku ulicy Ratajczaka przy Arkadii przeprowadzono odbruki i pozyskane w ten sposób przestrzenie zostały zagospodarowane zielenią. Tym samym zwiększyła się tam powierzchnia biologicznie czynna, bo posadzono drzewa, krzewy, byliny czy też kwiaty cebulowe. W sumie przybyło ponad 200 metrów kwadratowych powierzchni zielonej. Prowadzono długą rabatę po stronie zachodniej ulicy 3 Maja i też drugą, mniejszą po stronie wschodniej, a taką kontynuacją programu Centrum jest też rabata naprzeciwko Arkadii, co zapewnia taką spójność okolicznej zieleni. Dodatkowo w ramach tej inwestycji chodnik po zachodniej stronie ulicy 3 Maja zyskał już nową nawierzchnię, a obecnie trwają jeszcze prace w zakresie chodnika po drugiej stronie, czyli po stronie wschodniej. W zakres inwestycji wchodzi też wymiana nawierzchni jezdni, dlatego 26 maja, czyli we wtorek, wprowadzona zostanie zmiana w organizacji ruchu. W efekcie ulica 3 Maja nie będzie przejezdna, podobnie też jak fragment ulicy Ratajczaka na wysokości Arkadii. Zachowany zostanie jedynie dojazd do posesji i przejścia dla pieszych, a w celu usprawnienia ruchu w tym rejonie odwrócony zostanie kierunek ruchu na ulicy Nowowiejskiego na odcinku między ulicą 23 lutego a Placem Wolności.
12: Mówiła nam Paulina Nowicka-Szefer z Poznańskich Inwestycji Miejskich.
13: Z mikrofonem przez Poznań.
12: A tymczasem przed Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim w Poznaniu odbyły się oficjalne obchody Międzynarodowego Dnia Pszczół.
16: Otrzymałam roślinkę, cieszę się bardzo, jak co roku biorę udział w tej akcji i ją wspieram.
12: I gdzie pani posadzi?
16: Generalnie sadzę u siebie też przed domem w dużych donicach i jak wyjeżdżam na wieś do rodziców, to tam też również uskuteczniam.
13: Eko Poznań.
16: Ja bardzo lubię miód. Dosyć to robię chyba tak tradycyjnie, bo piję masę herbaty i do niej lubię sobie dodać miodek i muszę powiedzieć, że chyba jestem smakoszem, no bo lubię różne rodzaje. Bardzo lubię właśnie na przykład akacjowy, spadziowy, wielokwiatowy, to taki standard.
17: Myślę, że będą wdzięcznie wyglądać w ogrodzie.
12: I tu widzę też w rękach nasionka, tak?
17: Tak, łąka kwietna.
12: A lubią panie miód?
17: Bardzo.
18: Tak, zgadza się. Za to, że jest pyszny, jest słodki, jest zdrowy.
17: Dokładnie za to samo.
19: Mateusz Łuka, jestem pszczelarzem od 2018 roku, chodzę przy pszczołach.
12: Jak zapowiada się tegoroczny sezon dla pszczół? Mamy maj w kalendarzu, za chwilę czerwiec.
19: No niestety, ja nie lubię narzekać, bo każdy sezon, tak jak mówię, od 2018 roku, każdy sezon pszczelarski jest inny. Są lepsze i gorsze. No ten, myśleliśmy, że opóźniająca się wiosna będzie pozytywnym aspektem właśnie w pozyskiwaniu miodu. No niestety długo utrzymujące się przymrozki i zimno sprawiły, że a wcześniejsza susza, która nam troszkę ten rzepak zniszczyła, no niestety na dzień dzisiejszy nie wygląda to zbyt obiecująco, ale mam nadzieję, że akacja i lipa dalej to już będzie o wiele lepiej.
20: Tomasz Maczkowiak, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Poznaniu. Jesteśmy pod Urzędem Wojewódzkim sadzonki, głównie lipy i jarzębu pospolitego. To nie są przypadkowo wybrane drzewa. To są właśnie takie gatunki, które pszczoły cenią, czyli jeżeli posadzimy takie drzewo w naszym najbliższym otoczeniu, to pomagamy pszczołom. Będziemy się tłumaczyć, w jaki sposób aranżować się przestrzeń, chociażby wokół siebie, w ogrodzie, jakie gatunki sadzić, by owadom zapylającym, bo nie tylko pszczole miodnej, bo tych owadów mamy ponad 400 gatunków, które zapylają, właśnie w ten sposób pomagać.
21: To są niezbędne nam do życia, a my czasami nie potrafimy tego uszanować i jakby umieć odnaleźć się w swoim życiu. Jarosław Maciejski, wicewojewoda Wielkopolski. Chcemy pokazać jakby wszystkim i poznaniakom i wszystkim innym zainteresowanym, że szanujmy owady, bo bez nich życie umiera.
12: Dzisiaj też rośliny, tak?
21: No oczywiście drzewa miododajne, bo tak w skrócie możemy je nazwać. Jest to jeden z aspektów, który pozwala tym pszczołom, owadom, trzmielom, dziko żyjącym funkcjonować w tym naszym świecie w sposób, który jest dla nich konieczny do tego, żeby przetrwały jedną zimę czy kolejny rok, bo dzisiaj no, jest to bardzo ważny aspekt naszego życia, tego codziennego.
15: Paulina Migdalska-Kustosik, jestem koordynatorem do spraw kontaktów z mediami w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Poznaniu. Wielkie święto. Z tej okazji postanowiliśmy połączyć siły raz z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych, z Kolejami Wielkopolskimi oraz z Inspekcją Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. Chcemy wszystkim tutaj zainteresowanym opowiedzieć o tym, jak ważne są pszczoły. Przede wszystkim jak możemy je wspierać, ponieważ czyha na niewiele zagrożeń. Przede wszystkim środki ochrony roślin, zanieczyszczenie powietrza, zanieczyszczenie środowiska generalnie i głód. Także to wszystko zagraża pszczołom. Namawiamy do wysiewu łąki kwietnej, która da pożytek pszczołom. Także takie nasionka można zdobyć u nas na naszym stoisku. Natomiast jeszcze oglądamy te nasiona pod mikroskopem. Mamy koleżanki z laboratorium, które pokazują wszystkim, jak te nasiona pięknie wyglądają, bo to jest bogactwo kształtów i kolorów. Można sobie zobaczyć potem na zdjęciu, jak te nasze nasiona wyrosną, jakie piękne rośliny z nich będą. Następnie można zajrzeć do ula pszczelego, zobaczyć, tak, mamy pszczelarza, mamy ul.
12: Jest to bezpieczne?
15: Jest to bardzo bezpieczne, bo ul jest przeszklony, ale można poszukać również matki pszczelej. Pan pszczelarz chętnie tłumaczy, jak ona wygląda. Nie jest oznaczona, można ją tylko po wielkości rozpoznać. Następnie mamy lasy, które opowiadają i rozdają sadzonki roślin miododajnych oraz Inspekcja Jakości Artykułów Rolno-Spożywczych opowiada nam o miodach, o tym, jak je prawidłowo etykietować. Także pełne kompendium wiedzy na temat pszczół.
12: A ja zadam takie pytanie. Pszczoły lubią Wielkopolskę?
15: Bardzo lubią Wielkopolskę i bardzo lubią nasze tereny. Mamy wielu pszczelarzy, mamy wiele pięknych pól, na których kwitnie rzepak lub inne rośliny miododajne, więc jak najbardziej lubią Wielkopolskę. A my lubimy pszczoły. I miód oczywiście. Oczywiście i miód, i pszczelarzy. I lubimy tutaj edukować i zapraszamy wszystkie szkoły.
12: Dzień dobry, dostała pani roślinkę.
1: Tak, tak. Przed domem mam taki przedogródek. Już jedną jarzębinę mam, z 2 lata temu posadziłam. To już jest taka duża jak ja. I bardzo się dobrze trzyma, także polecam te sadzonki, bo myślę, że taką drugą jarzębinkę też posadzę. Staram się. Właśnie mam bardzo zniszczony trawnik przed domem. Także mam nadzieję, że tam właśnie ta łąka kwietna teraz zastąpi trawnik, bo już jest ładnie, że tak powiem, zdewastowany.
12: Co tutaj pani podziwia?
3: Szukam matki pszczelej.
12: No właśnie, jak idzie?
3: No na razie słabo. A jak nie jest oznakowana, no to będzie kiepsko.
12: Sporo tych pszczół widzimy.
3: No tu jest sporo, ale w całym ulu jest dużo więcej.
22: O, jest taki mini ulik, w którym jest rodzina pszczół.
12: I szukamy matki.
22: Już? O, szybko, bo jest szybko. Tutaj u góry chodzi.
12: Jak ją rozpoznać?
22: Ona jest większa, jest dłuższa.
12: Czyli widzimy, że tutaj pszczoły wzbudzają ogromne zainteresowanie.
22: Jak zawsze.
12: Widzę, że pani ma w ręku roślinę, tak?
22: Tak, mam drzewka. Ja w ogóle w ogrodzie mam 50 drzew, więc bardzo kocham rośliny i mam ogródek, więc na pewno posadzę te drzewka. Też sadzę takie specjalne kwiaty, żeby pszczoły przelatywały, a poza tym mam też drzewka owocowe, więc one zapylają właśnie kwiaty. No ja mam dużo, mam 17 drzewek owocowych.
12: A lubi pani miód?
22: Lubię, szczególnie rzepakowy akurat, nie? Na co? No przede wszystkim na takie ochronne przed przeziębieniami, tak? Miód, no to na pewno chroni gardło, wzmaga odporność, no samo dobro z miodu.
12: Widzę, że aż 2 roślinki pani ma.
22: Tak, zgadza się. Przydadzą się do ogrodu. No i czegoś nowego się zawsze możemy tutaj dowiedzieć na temat na przykład chrobotka reniferowego. Co to jest? Czy to jest porost, czy też owad, więc edukacyjnie jest bardzo fajnie przygotowane.
12: To niech pani może wyjaśni, czym jest.
22: Porost. Powiem szczerze, myślałam, że owa. Teraz wiem, że to jest porost i często występuje w jak są te lasy w słoikach na przykład. I one ma takie lekko srebrzyste ubarwienie, prawda? To jest, dobrze mówię, koleżanka.
3: Co takiego?
22: Ten chrobotek, którego się uczyłam edukacyjnie, tak, że to występuje
3: w lasach słoikowych.
22: Tak, więc się dowiedziałyśmy czegoś nowego i już będziemy wiedzieć.
12: Ale lasy w słoikach? Bo to mnie tak troszkę...
22: Takie ozdobne kompozycje, które są. Teraz można zarówno u florystek kupić, samemu zrobić. To jest bardzo modne.
12: A to ja muszę zadać takie pytanie. Za co panie lubią miód? Bo z pewnością lubią panie miód, bo są panie tutaj.
22: Jest słodki, to jest przede wszystkim. No i oczywiście jest bardzo zdrowy. Do lemoniad, do ciast. Generalnie miód jest do wszystkiego.
3: Taki fajny substytut do tego białego cukru, no nie?
12: Że może
22: tak. No i poza tym
4: To generalnie w kuchni się przydaje bardzo, bardzo dobrze. Dlatego trzeba o pszczoły dbać i dzisiaj jesteśmy i wspieramy akcję, która jest zorganizowana przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Poznaniu.
12: Dzień dobry, a tutaj widzę, że pani z ogromnym uśmiechem, bo w rękach roślina.
5: Dla pszczółek.
12: I gdzie ta roślina zostanie posadzona? Przed domem, na balkonie?
5: Nie, przy pszczółkach, przy stawie, tak, tato? Przy stawie, bo to ja jestem przewodnikiem, że tak powiem, ale tu są głównie tutaj zainteresowani młodzi pszczelarze, którzy zajmują się pszczółkami od 2 lat.
12: Od 2 lat, czyli stosunkowo nie od niedawno.
6: No od niedawno, bardzo niedawno, żeśmy zaczynali od 2 uli, w tej chwili już mamy 10. Przez 2 lata, no nie wiadomo jak to się będzie dalej układać, ale myślę, że te 10 powinno nam starczyć, ale zobaczymy, co się będzie działo.
5: Rozwija się.
12: Wszystko. Te ule tutaj w Wielkopolsce.
6: Tak, tak, w Wielkopolsce.
12: Skąd w ogóle pomysł? Co pana zainspirowało?
6: Trochę może to śmieszne, ale kiedyś sobie powiedziałem tak, że przejdę na emeryturę, sobie kupię ule. Kupię sobie pszczółki. A dzieciaki, dziewczyny podsłyszały ten temat i taką mi zrobiły niespodziankę. Skończyłem 65, w same urodziny przywieźli mi 2 ule.
12: Ale historia.
5: Tak. No. Z całym wyposażeniem. Także tata był zaopatrzony wszystkim.
6: Z całym wyposażeniem mi przywiozły ule i teraz te 2 ule pielęgnuję cały czas. No i żeśmy się już tak, że nam się tam rodziny powiększyły i teraz mamy już 10 uli.
12: A propos rodziny, rodzina, która kocha pszczoły, tak? Rozumiem. I miód, o.
5: Tak, i biorąc pod uwagę fakt, że nas jest dużo, to musi mieć dużo miodu.
12: No i do czego ten miód?
5: Tak szczerze mówiąc, to spożywamy go osobiście wszyscy. To my mamy 4 siostry i 1 brata. Tak, więc mamy dużą, dużą rodzinę.
6: I nie handlujemy tym, tylko po prostu tak dla siebie.
23: U nas 60 kilo miodu to tak schodzi, no tak na rok to 60 minimum musimy mieć.
5: Alternatywa dla cukru i dla lepszego cukru, odżywienia się.
6: Cukru nie używam w ogóle ja osobiście, bo zaczęła mi grozić, gdzie pani powiedziała, doktor, że cukrzyca. No i przestałem używać w ogóle cukier, tylko miód. I spadł mi cukier teraz, że jest okej.
12: A jak my możemy dbać o pszczoły w mieście? Znajdujemy się w Poznaniu, tutaj też są pszczoły. Jak o nie dbać?
6: Muszą być te rośliny miododajne. Tak samo my siejemy też rośliny miododajne, żeby pszczoła miała pożytek.
5: Dokładnie, musi dostać jeść. Jeżeli nie będzie miała co jeść, to po prostu jej nie będzie.
12: I o tym pamiętajmy. Dlatego dbajmy o pszczoły.
0: Radio Pogoda 103 i 4 FM. Tydzień w Poznaniu.
12: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam na magazyn. Nowy pomnik stanął u zbiegu ulic Franciszkańskiej i Góry Przemysła, tuż obok Zamku Królewskiego w Poznaniu. Fundatorem pomnika jest Jacek Wojciechowski, autorem rzeźby Stanisław Szwechowicz.
13: Historia, którą warto poznać.
24: Poznań przede wszystkim przypomina tym pomnikiem o Przemyśle II, o pierwszym królu po Bolesławie Śmiałym. To było ponad 230 lat Królestwa Polskiego bez króla. Jan Mazurczak, poznańska lokalna organizacja turystyczna. Dzisiaj o postaci w zasadzie zapomnianej. Bardzo często w podręcznikach do historii czytamy, że to Władysław Łokietek zjednoczył Polskę, a to w zasadzie zasługa Przemysła II, króla z Poznania, króla, który rezydował tutaj w zamku i który pełnił stąd władzę nad Polską i dzisiaj przede wszystkim traktujemy to jako tę przestrzeń, kiedy będziemy przypominać o Zamku Przemysła, o tym, że Poznań był stolicą wówczas całej Polski i myślę, że to jest dzisiaj najważniejsze. Myślę, że to nie chodzi o to, że sam pomnik będzie tu przyciągał tłumy miłośników pomników, tym bardziej, że Przemysł II już jeden pomnik ma w Rogoźnie. Natomiast jestem przekonany, że to jest pomnik, który wytłumaczy tym, którzy tutaj trafiają, a turyści trafiają na Zamek Królewski, na Wzgórze Królewskie. Jest tutaj też przecież przepiękny punkt widokowy. No to wiele osób dowie się, dlaczego ten Przemysł II był taki istotny i że to był król z Poznania. Mamy Przemysła II, który siedzi na koniu, na skroniach ma koronę królewską, czyli no ten symbol króla, pierwsza korona królewska od czasów Bolesława Śmiałego. On spogląda na nas, w tle ma wieżę zamkową. Ja myślę, że ten pomnik wzmacnia ten obowiązkowy punkt, który według mnie tutaj już jest, bo Zamek Przemysła, Muzeum Sztuk Użytkowych, Wieża Widokowa, Wzgórze Przemysła to jest miejsce, do którego turyści trafiają. Problemem jest to, że nie wszyscy zdają sobie sprawę, że tu kiedyś był zamek, w którym rezydował król polski, Przemysł II, który zresztą często jest w ogóle w Polsce zapominany. I przypominajmy o tym, bądźmy dumni z tego, że mamy króla z Poznania.
7: Wreszcie taki realistyczny. Nie lubię tych nowoczesnych form.
12: Opiszmy, jak wygląda, słuchacze nie widzą.
7: No, jeździec na koniu w koronie z berłem. Piękny koń z rozwianym takim ogonem. Piękny. No po prostu taki realistyczny.
8: Jest naprawdę przepiękny. Szczegóły, które widać, detale. Możemy być dumni. No chociażby sam koń, cała anatomia, uprząż, szata królewska, insygnia. Także no super.
9: Bardzo mi się podoba. Piękny. No i wygląda na tle tego naszego zamku pięknie. Taki dostojnie.
10: Dziękuję
9: bardzo. Bardzo ładnie. Jesteśmy zachwyceni.
10: Podoba się?
9: Jak wygląda Przemysł II na koniu? Prezentuje się bardzo dostojnie. Ma wspaniałe szaty, miecz i spogląda w przyszłość.
11: Bardzo mi się podoba. Przede wszystkim uświetnia to miejsce i tę postać króla, który jednak był znaczącą osobą w naszej historii.
25: Jędrzej Solarski, zastępca prezydenta miasta.
12: Znajdujemy się na Wzgórzu Przemysła w Poznaniu i stało się.
25: Stało się, można powiedzieć, że wreszcie mamy pomnik Przemysła II, króla na koniu. Ten pomnik symbolizuje nam, że to właśnie Poznań był miastem królewskim. To właśnie tutaj Polska się zaczęła. Właśnie tutaj Polska zaczęła się jednoczyć po rozbiciu dzielnicowym. Ja bardzo się cieszę, że ten pomnik powstał, bo niewiele mamy pomników w Poznaniu. Na koniu mamy tylko tutaj pomnik Ułana, a ten pomnik króla Polski Przemysła II w tym miejscu przy Zamku Królewskim świadczy o tym, że tu było centrum państwowości polskiej w tym czasie. Rzeczywiście przygotowania trwały bardzo długo, bo to dobrze ponad dekadę, ale rzeczywiście myślę, że wyszła perełka. Ja też rozmawiałem wcześniej z poznaniakami, mówili, że ten koń jest taki bardzo energetyczny, jak prawdziwy. Rzeczywiście to był zatrudniony, była osoba od anatomii konia, ale wyszło naprawdę pięknie, uważam.
26: Tomasz Łęcki, dyrektor Muzeum Narodowego w Poznaniu.
12: I stało się.
26: Stało się po kilkunastu latach od początku starań, które jeszcze zazębiają się z, trzeba powiedzieć, symboliczną, ale zauważalną przecież rekonstrukcją poznańskiego zamku. Król stanął przed zamkiem. I ja należę do tych, którzy są z tego powodu szczęśliwi, którzy uważają, że dopełnia majestatu i wzgórza, i tych reliktów autentycznych, które są nieco zasłonięte, i tej symbolicznej wyniesionej rekonstrukcji. Król otwiera się na Poznań, nie wiem, patrzy w kierunku i Starego Rynku, a może i Wyspy Tumskiej, katedry, dzierży insygnia królewskie, ale jednocześnie w postawie otwartej, mówiąc szczerze, codziennie niemalże podjeżdżam od strony ulicy 23 lutego, tutaj ulicą Zamkową. Muszę powiedzieć, że teraz będzie to dodatkowy, bardzo ważny moment, ponieważ przed rozpoczęciem pracy będę mógł spojrzeć na króla.
12: Dzień dobry, widzę, że pani zdjęcia robi. Jak się podoba?
27: No, fantastycznie. Czekaliśmy na ten pomnik od roku już ponad. Wiedzieliśmy, że ma być odsłonięcie, a jesteśmy rekonstruktorami historycznymi XIII wieku, więc tym bardziej jest to dla nas ważna rzecz i bardzo nas to cieszy, że tutaj w końcu jest. Jest to pomnik konny. Król Przemysł II z wyciągniętą ręką w koronie, w pełnym stroju. Bardzo dynamiczny.
28: Oczywiście to robi wrażenie i on na mnie robi już od dawna. Jestem wielkim wielbicielem tego pomnika. Jako historyk, mediewista z wykształcenia i rekonstruktor historyczny uczestniczyłem jakby wizualnie w każdym etapie budowy tego pomnika, które jeszcze były takie smętne, jak to w Poznaniu mówimy o gigla. I miałem też szczęście zobaczyć, jak go stawiono na cokole i bardzo się z tego cieszę. Zwłaszcza, że pomnik jest oparty na źródle ikonograficzne, na pieczęcie majestatowej króla Przemysła, o której mówił profesor Jasiński. I wreszcie będziemy mogli kogoś wyprowadzić tutaj na miejsce, jakiegoś naszego gościa spoza Poznania, powiedzieć: popatrz, tak wyglądał król.
12: Król patrzy na Stary Rynek czy na Ostrów Tumski?
28: Król patrzy raczej na miasto lokacyjne, tak byśmy powiedzieli, tak, ponieważ urodził się w tym mieście. Jego ojciec lokował to miasto, tak, w 1253 roku na prawie magdeburskim. I myślę, że raczej patrzy na swoje władztwo, na swoich poddanych, no, z którymi mimo wszystko był najbardziej związany ze wszystkich królów w Polsce.
12: A w ręku?
28: A w ręku ma berło. Ma też, i to berło też jest oparte na wizerunku z awersu pieczęcie majestatowej, o której profesor wspominał. Ma też, znaczy jest w szatach takich wzorowanych właśnie tak, jak powinien wyglądać, ale najważniejsze, że to jest pierwsza, jaką ja w życiu widziałem, a troszeczkę przez prawie 50 lat życia widziałem, koron. Ma koronę opartą na zachowanym źródle ikonograficznym. Tylko prawdziwa czteroliliowa korona, tak jaka powinna być. Jestem z tego bardzo zadowolony.
2: Tomasz Jasiński, profesor Wydziału Historii Uniwersytet imienia Adama Mickiewicza. Jestem zadowolony, no przede wszystkim, że zasługiwał na ten pomnik jako władca, jako tam napisane jest odnowiciel, czyli restaurator Legni Polonie, i na pewno wszyscy o tym myśleli. Ale jak poproszono mnie, żebym zabrał głos, to zacząłem się zastanawiać, że trzeba też powiedzieć, a może nawet dociec, bo tego nad tym się nikt nigdy nie zastanawiał. Był człowiekiem łagodnym, wzbudzającym szacunek, i książęta, którzy sami z siebie podporządkowywali mu się lub zapisywali w testamencie swoje księstwa, nie robili tego pod wpływem najazdów, napadów i tak dalej. Jeszcze zapomniałem w tym moim przemówieniu powiedzieć, no kiedy ten nasz Krzywousty palił te Pomorze, Przemysł II, jak objął w 1294 roku po śmierci Mściwoja, to pojechał i tam uszanował tych ludzi, oddał im hołd. Oni mu składali hołd, ale on też oddał ich hołd. Odnowił wszystkie przywileje. Oni widzieli, że ten ich stary książę Mściwój II wybrał im wspaniałego władcę.
14: Pomnik jest wspaniały. Pomnik jest wspaniały, ale to jest za mało powiedziane, bo trzeba troszeczkę, wie pan, to uzasadnić. Rzadko kiedy się spotyka tak doskonałe rzemiosło, jeśli chodzi o artystę, wykonanie. To są dwa aspekty. Rzemiosło i ekspresja tego pomnika. Jedno i drugie jest fantastyczne.
12: Właśnie wielu poznaniaków powiedziało mi, no ten koń jest w ruchu i jest
14: w ruchu właśnie. I król też, proszę pana, król ma coś do powiedzenia. Widać, że to jest postać władcy.
12: I patrzy na miasto.
14: On patrzy na miasto, na swoje, wie pan, swoją domenę.
12: W stronę Ostrowa Tumskiego, można by powiedzieć.
14: No, nie do końca, bo tutaj jest miasto, ale nie tylko na miasto, na Polskę.
15: Bardzo mi się podoba, ale bardzo uroczyście chór dał oprawę, ale też ci hejnaliści z Filharmonii, tych trzech panów, którzy grali na trąbkach, to było przepiękne. Nie widziałam ich, bo stałam za tym cisem zabytkowym, ale to było super. Pomnik jest przepiękny i ukochałam tego rzeźbiarza, który to zrobił.
16: Również nam się podoba, jest monumentalny.
12: A gdzie ten król patrzy?
16: No na miasto patrzy chyba, na stary rynek, tak.
12: Przypomnę, nowy pomnik stanął w symbolicznym miejscu, tuż obok Zamku Królewskiego i Wzgórza Przemysła. A teraz okolice Poznania.
13: Kryminalne Wielkopolskie.
17: Na ulicy Poznańskiej w Kostrzynie funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu podczas rutynowego patrolu zauważyli Fiata Punto, którego stan techniczny już na pierwszy rzut oka pozostawiał wiele do życzenia. Samochód poruszał się bez jednego reflektora, a jego kierunkowskaz miał rozbity klosz. Policjanci natychmiast podjęli decyzję o zatrzymaniu pojazdu do kontroli drogowej. Jak się chwilę później okazało, był to dopiero początek problemów kierującego. Za kierownicą siedział 36-letni mieszkaniec gminy Kostrzyn. Mężczyzna nie miał zapiętych pasów bezpieczeństwa, a podczas rozmowy policjanci wyczuli od niego charakterystyczną woń alkoholu wydobywającą się z wnętrza pojazdu. Mundurowi postanowili sprawdzić stan trzeźwości kierowcy. Badanie alkomatem szybko rozwiało wszelkie wątpliwości. Urządzenie wskazało niemal promil alkoholu w organizmie mężczyzny. To jednak nie był koniec. W trakcie dalszych czynności wyszło na jaw, że 36-latek nigdy nie posiadał uprawnień do kierowania pojazdami. Jego nieodpowiedzialna podróż zakończyła się zatrzymaniem, a Fiat Punto został odholowany na policyjny parking. Policjanci nałożyli na mężczyznę mandaty karne za niezapięte pasy bezpieczeństwa oraz poruszanie się pojazdem niesprawnym technicznie. To jednak najmniejsze konsekwencje, jakie go czekają. Sprawa znajdzie swój finał w sądzie. 36-latek odpowie za kierowanie pojazdem urazem w stanie nietrzeźwości, a także jazdę bez wymaganych uprawnień. Grozi mu wysoka grzywna, kilkuletni zakaz prowadzenia pojazdów, a nawet do 3 lat pozbawienia wolności. Policjanci po raz kolejny apelują o rozsądek i odpowiedzialność za kierownicą. Nietrzeźwi kierowcy stanowią śmiertelne zagrożenie nie tylko dla siebie, ale również dla innych uczestników ruchu drogowego.
12: Mówił podkomisarz Łukasz Paterski z poznańskiej policji.
13: Ciekawe wydarzenie w Poznaniu.
12: A teraz zajrzymy do Centrum Inicjatyw Senioralnych, a tam...
1: Dzieje się też w mieście Poznań, bo trwają Poznańskie Dni Rodziny, które będą trwać aż do 1 czerwca i mają one na celu międzypokoleniową integrację i z tej okazji dużo instytucji, dużo muzeów i innych ośrodków organizuje dużo wydarzeń mających właśnie na celu tą międzypokoleniową integrację i my jako Centrum Inicjatyw Senioralnych także coś przygotowaliśmy. Karolina Szyperska z Centrum Inicjatyw Senioralnych i 25 maja w naszym centrum na Mielżyńskiego 24 odbędzie się spotkanie z panią adwokat Joanną Jędrzejak Zachowek, prawo do zachowku i jego cel. I pani adwokat tutaj wyjaśni, jakie są ustalenia wysokości zachowku, różnice między darowizną a zachowkiem, przedawnienie, czym w ogóle jest wydziedziczenie i tak dalej. I to będzie się odbywało w formie takiego wykładu. Zajęcia są darmowe, ale obowiązują zapisy pod numerem telefonu 618472111 lub osobiście w naszym Centrum Inicjatyw Senioralnych.
12: A kto nie zapamiętał, to z pewnością może zajrzeć na waszą stronę.
1: Tak, na stronę www.centrumis.pl. Tam są wszystkie szczegółowe informacje. Ale to nie koniec naszych wydarzeń, bo 28 maja odbędzie się spotkanie z panią psycholożką Małgorzatą Ignaszak, która opowie o samotności wśród ludzi. Samotność wśród osób seniorskich jest szczególnie dostrzegalna, jest bardzo dużym problemem i opowie po prostu, jak pani psycholog opowie, jak zachować te dobre relacje, jak rozmawiać z bliskimi, jak prowadzić dobrą relację i jak zadbać o prawdziwą bliskość. A zwieńczeniem naszych wydarzeń będzie piknik międzypokoleniowy odbywający się na terenie Starego Zoo. Będzie to Dzień Wnuczki i Wnuczka. Odbędzie się 31 maja w godzinach 11:30-15:00. I tutaj wspomnę, że my ten piknik organizujemy we współpracy z Poznańskim Centrum Świadczeń, Centrum Inicjatyw Rodzinnych i ze Starym Zoo. Na odwiedzających czeka mnóstwo atrakcji, warsztaty, gry, wspólne zabawy dla dziadków i wnucząt. Dalej, żeby kultywować tę ideę właśnie międzypokoleniowych integracji.
12: A to miejsce to z pewnością takie miejsce, gdzie nudy nie będzie.
1: Oj, nie będzie, bo będzie też dużo stoisk naszych partnerów, będzie Rada Osiedla Jeżyce, będzie Komenda Miejska Policji, będziemy też oczywiście my, Centrum Inicjatyw Rodzinnych, więc tych wydarzeń będzie naprawdę dużo, dużo też dodatkowych atrakcji, będzie scena z występami i dużo różnych warsztatów.
12: Warto skorzystać z tych wszystkich propozycji.
0: Radio Pogoda 103 i 4 FM. Tydzień w Poznaniu.
12: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam na magazyn. Przed nami Malta Festiwal. Poznań szykuje się do tego wielkiego wydarzenia. Za chwilę szczegóły.
13: Jeszcze w tej godzinie w Poznaniu.
12: Powiemy też o nowym muralu w stolicy Wielkopolski. Magazyn zgodnie z zapowiedzią zaczynamy od Malta Festiwalu. Wydarzenie rozpocznie wyjątkowy koncert, którego dyrektorką artystyczną jest związana z Poznaniem artystka Natalia Kukulska.
13: Ciekawe wydarzenie w Poznaniu.
3: Koncert właśnie ma nazwę Za miłość. Podzieliłam go na 3 akty. Każdy z aktów poświęcony jest innej temperaturze miłości. 3 akty to również moje takie nawiązanie do dużej tradycji teatralnej tego festiwalu. Pierwszy akt Za miłość, to się zaczyna, zakochani. Drugi akt Za miłość, co boli, SOS, taki ma tytuł. A trzeci akt nazywa się Za miłość, co zwycięża, wiwat, słodka miłość. Mamy wspaniałych artystów na scenie, począwszy od dużej orkiestry symfonicznej Cooperate, którą poprowadzi 3 dyrygentów. Mamy też fantastycznych jeszcze muzyków sesyjnych na tej scenie, no i przede wszystkim solistów. Udało mi się zebrać naprawdę taki skład, z którego jestem bardzo dumna, bo to nie jest takie oczywiste w tym gorącym okresie, bym powiedziała sezonowym, jeśli chodzi o koncerty. Anna Maria Jopek, Natalia Przybysz, Anita Lipnicka, Natalia Schroeder-Zalia, ja też zaśpiewam i Natalia Kukulska, żeby nie było. I również będzie wspaniałe grono męskie. Grzegorz Turnał, Krzysztof Zalewski, Ralf Kamiński i Jakub Józef Orliński. Naprawdę proszę mi uwierzyć, że zgrać te wszystkie terminy, żeby jeszcze zrobić próbę, bo ta próba będzie wymagająca dla nas wszystkich, wcześniej już w Warszawie, ponieważ w tej próbie muszą uczestniczyć wszyscy. miejsce, bo utwory połączone są w tych aktach w medleje, czyli w takie wiązanki, i żeby to wszystko się udało, żeby każdy wiedział, kiedy kończy się jego utwór, kiedy zaczyna, te utwory przechodzą w siebie tak płynnie, no musi być na tej próbie, więc to będzie dla nas takie wyzwanie, coś nowego, a to wszystko pod batutą trzech aranżerów, którzy odpowiedzialni są za te akty. Jest to Adam Sztaba, Nikola Kołodziejczyk i Paweł Tomaszewski, więc no, wydaje mi się, że jak to wszystko nam zagra, a jeszcze daj Boże, pogoda dopisze, no to będzie niezapomniane. No ja teraz posłuchałam o dyrekcji festiwalu, o tym, jakie są wydarzenia muzyczne, teatralne, filmowe, kulinarne, taneczne. No to jest połączenie wszystkich sztuk i takie coś naprawdę rzadko się zdarza. Wydaje mi się, że tutaj jest w tym Poznaniu taki diament, bo każdy naprawdę będzie mógł, że tak powiem, każde zmysły zaspokoić. I to jest bardzo piękne. Wszystko trzyma bardzo wysoki poziom, włącza ludzi, dbając również, jak widać, o ten aspekt zdrowotny, bo nawet będą i badania zorganizowane i możliwości wymiany później zdań przy stole i pomocy, czyli ten żółty talerz, inicjatywa Dominiki Kulczyk. No, wydaje się to być jak walka. No, naprawdę jestem pełna podziwu i zastanawiam się, jak tylko organizacyjnie można spiąć tyle wątków, ale widocznie poznaniacy to mają.
12: Wstęp na wydarzenie jest wolny, jednak to nie wszystko.
4: Agata Kołacz, dyrektorka programowa Malta Festival. Spotkamy się na 24-godzinnym spektaklu, w którym na scenie non-stop będzie fenomenalna Magdalena Cielecka z setką mężczyzn, którzy zdecydowali się spróbować swoich sił na scenie, w scenie z nią, co jest już wybitnym wyzwaniem i każdemu z nich gratuluję odwagi. W Poznaniu zobaczymy polską premierę francuskiego spektaklu Dystans Tiago Rodriguez'a, spektakl, który przyjeżdża do nas prosto z Avignonu, z najważniejszego światowego festiwalu teatralnego i jest to nasza koprodukcja opowiadająca o rodzinie, o więziach i relacjach w dobie i kontekście kryzysu klimatycznego. Bardzo dla nas ważny komunikat, ale spotkamy się też na koncertach, a tam między innymi powrót zespołu Bejrut do Poznania po 19 latach. Benjamin Clementine, który wystąpi na scenie na Międzynarodowych Targów Poznańskich, czy duet The Blaze, który zaczaruje nas swoim DJ-setem, a może doda energii, żeby powrócić do Magdy Cieleckiej również o 3 nad ranem, kiedy oni skończą już koncert.
12: To, co powiedziała pani, będziecie w różnych punktach Poznania. Niemal wszędzie.
4: Malta chce być wszędzie. Malta chce wychodzić do swojej publiczności, na ulice, place, do instytucji, do miejsc, gdzie mamy przyzwyczajenie korzystania z kultury, uczestnictwa w kulturze, ale też takie, w których możemy właśnie odczarować jakąś drogę do pracy i pokazać, że ten dzień będzie piękny, albo że powrót z naszego długiego dnia może być wydarzeniem artystycznym. Odliczamy, czekamy i zapraszam do codziennego sprawdzania naszej strony internetowej i mediów społecznościowych, bo tam codziennie wciąż nowe wydarzenia. Malta się nie kończy.
5: Justyna Czarna, dyrektorka operacyjna Malta Festival. Malta Festival w tym roku odbywa się od 21 czerwca do 28 czerwca. Będziemy spotykać się w teatrach, w salach koncertowych, na ulicach Poznania, a także przy dobrym stole podczas performance'u kulinarnego, gdzie będziemy łączyć sztukę kulinarną z muzyką i będziemy razem tworzyć coś dobrego pod hasłem Dobry Stół, wspierając niedożywione dzieci w Polsce akcją Żółty Talerz. Dobry Stół polega na połączeniu sztuki kulinarnej z muzyką, z piękną aranżacją przestrzeni. Będziemy próbować przysmaków lokalnych, poznańskich, pochodzących z Wielkopolski.
6: Marcin Kostaszuk, Wydział Kultury Urzędu Miasta Poznania. Na pewno Malta jest jednym ze znaków w kalendarzu nie tylko poznańskim, ale też ogólnopolskim, jak również, mam nadzieję, również zagranicznym, że ludzie, którzy szukają czegoś, co ich wyrwie z rzeczywistości w stronę ciekawej, inspirującej i mądrej sztuki, trafiają dzięki temu do Poznania.
12: Przypomnę, 21 czerwca Malta Festival rozpocznie wieczorny koncert pod hasłem Za miłość. Zmieniamy temat. Politechnika Poznańska ma nowy mural. Powstał jako wyraz uznania dla znaczenia programu Erasmus+, który odgrywa istotną rolę w kształtowaniu nowoczesnego modelu edukacji.
18: Co przedstawia mural? No, mural jest taką interpretacją tego hasła. To jest jakby symboliczne podejście do tego hasła, czy tytułu projektu Erasmus oknem na świat. Radosław Barek, autor projektu, można by zinterpretować

0: symbole danych stolic, danych krajów. Mamy tutaj Rzym, mamy Katanię, mamy Dubrownik, Paryż, Tempere w Finlandii, Barcelonę, Astanę, Istanbul, Mediolan, Mons, Porto, Lizbona i Madryt. A tak, jest Poznań, tak. Jest Poznań, oczywiście, jest rektorat były, tak, który nadal jest pewnego rodzaju symbolem. Jak tutaj przechodzili studenci, to niektórzy mówią, o, bardzo dobrze, że jest jeszcze uchwycony ten element, z którym się kojarzy jakby dawny kampus na windzie Politechniki. A, jeszcze zapomniałem jedno miasto, Cottbus. Jest tutaj poniżej. Także szereg tutaj tych wszystkich miast, ale też są postacie. Postacie, które w pewien sposób symbolizują to działanie w ramach Erasmusa. Studenci, którzy dyskutują. Są też profesorowie, którzy przechadzają się, bądź też wykonują pewnego rodzaju działania. Są też pracownicy, którzy pracują w administracji i to wszystko tworzy tą grupę, która uczestniczy w tym projekcie Erasmus i tego otwarcia na świat i ten widoczny jakby krajobraz całej Europy. Co jeszcze? No całość jakby tej kompozycji architektonicznej jest ustawiona w taki sposób, że jest to rodzaj takiego półkolistego forum, a jednocześnie jak spojrzymy na obiekt centrum wykładowego, to jest to jakby domknięcie tego koła, które tutaj jest i jakbyśmy na planie spojrzeli, to całość się tutaj kampusu w tym kole zamyka. A jednocześnie tu jest otwarcie poprzez widok na krajobraz, a tam otwarcie przez wykłady, przez spojrzenie, poprzez przekazywanie wiedzy.
1: Jak długo był malowany?
0: No to trzeba podzielić jakby na dwa etapy. Pierwszy to jest projektowanie. W zasadzie to co najmniej tak chyba 3-4 miesiące. Sam projekt, ustawianie kompozycji, pomysł, montowanie, a samo malowanie no przeszło miesiąc, tak. Jest to rzeczywiście powierzchnia, przeszło 200 metrów kwadratowych, więc też jest to trochę, jest tutaj dużo do namalowania, tak. Ile to ostatecznie, ale to jest kilkadziesiąt litrów farby, bo to też w różnym stopniu przygotowuje się jakby tą farbę, pewne grupy gamy kolorystycznej, ale potem i tak to trzeba dorabiać pewne światłocienie, podbudowanie pewnego koloru, przestrzenności i wszystko jest malowane ręcznie, pędzlem. To nie jest malowane sprayem, tylko pędzlami. Faktura ściany lekko chropowata wprowadza jakby taką potrzebę, że trzeba tą farbę czasami wcierać jakby tym pędzlem. Nie? To nie jest takie jak pociągnięcie pędzlem na obrazie olejnym, tak, że pociągniemy i ten ślad zostaje, ale jest to takie prawie, że wbijanie tej farby. Nie? Myśl, pomysł musi się zrodzić w głowie i najszybszy zapis jest ten, który wykona zaraz połączona z mózgiem ręka. Więc ja robię to w ten sposób, że jest to ręcznie. Potem, gdy już jest w miarę gotowe i trzeba przenieść technicznie to na ścianę, no to musi być wprowadzone cyfrowo do komputera, bo jakby powiększenie tego obrazu wymaga, czy usprawnia nam pracę, tak? Pierwsze murale, jak na śródce, to było robione tak, że kratkowało się cały obraz i potem powiększało, że każdą kratkę i obrys linearny. Teraz troszeczkę już inną techniką mamy, także, no ale jest to takie przenoszenie, że w ciągu całego dnia mniej więcej, czy też dwóch, trzech dni się przenosi obrys, a potem dalsze kolorystyczne działanie.
2: Za rok będziemy obchodzili 40 lat Erasmusa. Mirosław Marczewski, dyrektor generalny Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji. Wprawdzie Polska dołączyła dopiero w 98 roku i dopiero od 98 roku możemy korzystać jako kraj do tego dobrodziejstwa Erasmusa, ale jest to bardzo ważny program, myślę, że dla każdego studenta. Ja niestety nie miałem takiej możliwości. Studiowałem dużo wcześniej, wtedy nie było Erasmusa, nie mogłem części studiów odbyć za granicą. Obecnie nie myślę, że to jest wspaniała sprawa. Około 16 tysięcy polskich studentów co roku wyjeżdża za granicę, by odbyć część swoich studiów. I myślę, że to jest wspaniała sprawa zarówno edukacyjna,

0: tradycyjna, ale też związana z poznaniem nowych osób, przyjaźni, nawiązania fajnych relacji, poznania innych kultur, więc spędzenia czasu zarówno w zakresie tym edukacyjnym, formalnym, ale też tym zwykłym ludzkim. Natomiast trzeba pamiętać, że Erasmus to również inne sektory, edukacja szkolna, zawodowa, młodzież, edukacja osób dorosłych czy sport i rocznie to jest około 85 tysięcy osób, Polek i Polaków, którzy wyjeżdżają w ramach różnych sektorów na różnego rodzaju mobilności, więc to można liczyć poprzez lata i w ten sposób nam wyjdzie ta orientacyjna liczba, ale tak z tego co pamiętam ostatnio ze statystyk, to w tej perspektywie 21-27 już skorzystało z Erasmusa ze wszystkich sektorów, nie tylko szkolnictwa wyższego, ponad 400 tysięcy osób. Jak zaczynaliśmy, zdecydowanie więcej osób wyjeżdżało niż przyjeżdżało do Polski. Obecnie jest to prawie zrównoważone, to jest w granicach 13 tysięcy do 14 tysięcy osób przyjeżdżających i te ponad 16 tysięcy osób wyjeżdżających na studia za granicę.
1: Dlaczego Poznań i Polska może być atrakcyjna dla zagranicznych studentów?
0: A to jest dość ciekawa rzecz dla nas, ponieważ najbardziej atrakcyjnym kierunkiem dla polskich studentów jest Hiszpania, ale wbrew pozorom w drugą stronę również tak samo. Grupa największa, jeżeli chodzi o nację, to najwięcej do Polski przyjeżdża Hiszpanów. I to też można by się dziwić, tak? No bo powiedzmy dla Polaka oczywiste jest, że każdy chciałby troszkę wakacji i czasu spędzić w Hiszpanii, ale się okazuje, że również Hiszpanie lubią przyjechać do kraju, który może jest trochę inny, może trochę chłodniejszy, ale też z ciekawą kulturą i no, spędzić ciekawie studia, więc myślę, że ten element edukacyjny związany z jakością kształcenia jest tu bardzo ważny, że wybierane są polskie uczelnie, a w szczególności uczelnie techniczne.
1: Poznań od lat słynie z murali, które stają się wizytówką miasta. Przypomnę, kolejny powstał na ścianie Domu Studenckiego nr 2 Politechniki Poznańskiej przy ulicy Jana Pawła II.
2: Radio Pogoda 103 i 4 FM. Tydzień w Poznaniu.
1: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam na magazyn. A to wydanie zaczynamy od Lubonia. Jechał autem mimo zakazu i spowodował kolizję. Usłyszał wyrok w trybie przyspieszonym. Mowa o 31-latku.
3: Kryminalne Wielkopolskie.
4: 18 maja w godzinach wieczornych policjanci z Komisariatu Policji w Luboniu zostali skierowani do obsługi kolizji, która miała miejsce przy ulicy Armii Poznań w Luboniu. Na miejscu funkcjonariusze ustalili, że kierujący Hyundaiem nie ustąpił pierwszeństwa kobiecie jadącej z Kodą. W wyniku tego zdarzenia uderzył w lewą część jej pojazdu. 31-letni sprawca za spowodowanie kolizji został ukarany mandatem karnym w wysokości 1020 zł, a także 10 punktami karnymi. Nikomu na szczęście nic się nie stało. Dla kierowcy Hyundai jednak spowodowanie zdarzenia drogowego było dopiero początkiem problemu. Po sprawdzeniu 31-latka w policyjnych systemach okazało się, że posiada on aktywny zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych. W związku z niestosowaniem się do orzeczonego przez Sąd Rejonowy w Śremie zakazu, mężczyzna został zatrzymany. Mając na uwadze rażące nierespektowanie przez mieszkańca powiatu śremskiego przepisów prawa, przeprowadzono wobec niego postępowanie w trybie przyspieszonym. W praktyce oznaczało to, że już dwa dni po zatrzymaniu 31-latek stanął przed sądem i usłyszał wyrok. Został skazany na 10 miesięcy ograniczenia wolności w postaci wykonywania prac społecznych. Ponadto sąd orzekł wobec niego obowiązek wpłaty kwoty 10 tysięcy złotych na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym, a także dożywotni zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych.
1: Mówił nam sierżant Michał Wiśniowski z poznańskiej policji.
3: Ciekawe spotkanie.
1: Teraz zagości Katarzyna Wojtaszak z Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu. To będzie bardzo interesujący czerwiec w Bibliotece Raczyńskich w Poznaniu.
5: Będzie bardzo interesujący, bo będzie bardzo różnorodny, dlatego że będzie spotkanie ze starymi książkami, będzie festiwal Ludzie Książki i mnóstwo rozmów o bestsellerach. Będą oczywiście historie związane z poznańskim czerwcem i będzie też powrót czytatów, 10. edycja.
1: To tak w wielkim skrócie, to może opowiedzmy więcej o poszczególnych tutaj wydarzeniach.
5: Zapraszamy Państwa 2 czerwca we wtorek o godzinie 18 na spotkanie z arcydziełem. To już 40. spotkanie z arcydziełem, czyli możliwość obejrzenia najciekawszych i najbardziej niesamowitych zbiorów z naszych zbiorów specjalnych. A tym razem będziemy starać się odpowiedzieć na pytanie, jak dobrze wychować młodego człowieka. To jest pytanie, które zadają sobie współcześnie rodzice, ale zadawali je sobie także rodzice w XVI wieku, bo właśnie z 1558 roku pochodzi dzieło, które będziemy pokazywać, a są to księgi o wychowaniu i o ćwiczeniu każdego przełożonego. Jest to książka, która pochodzi z księgozbioru Michała Kazimierza Raczyńskiego, czyli założyciela wielkopolskiej linii rodu Raczyńskich, i obejmuje ona rady, które miały pomóc w wychowaniu przyszłych przełożonych, czyli właśnie przyszłych szlachciców, którzy mieli pełnić ważne funkcje państwowe. Na ile te rady były uniwersalne, na ile odnosiły się tylko do tych czasów przeszłych, tego dowiedzą się Państwo podczas spotkania z arcydziełem 2 czerwca o 18:00. Będzie możliwość wysłuchania wykładu, koncertu oraz oczywiście obejrzenia tego XVI-wiecznego dzieła.
1: Do czego oczywiście zachęcamy wszystkich radiosłuchaczy i sobie przechodzimy do kolejnego tematu, do kolejnego zaproszenia.
5: Festiwal Ludzie Książki, czyli festiwal, który Biblioteka Raczyńskich organizuje w czerwcu, już po raz piąty. Sami nie zauważyliśmy, jak to zleciało. I w związku z tym, że ta piąta edycja to jest taki nasz mały jubileusz, to postanowiliśmy porozmawiać w tym roku o czymś, co zawsze elektryzuje, czyli o bestsellerach, o tym, czym jest współczesny bestseller, o tym, jak się takie bestsellery pisze, czy może raczej produkuje, bo dzisiaj trochę też się mówi o tym, że mamy nadprodukcję książek. A rozmawiać o tym będziemy w bardzo ciekawym gronie, dlatego że nasze zaproszenie przyjęła Joanna Bator i Magdalena Grzebałkowska. Będziemy mieć też panel o bestsellerach i będziemy mieć po raz pierwszy ćwiczenia z pisania właściwie, takie warsztaty pisarskie. I to będą, proszę Państwa, warsztaty, które myślę, że dadzą naprawdę sporo uczestnikom, dlatego że to będą dwa dni, 9 i 10 czerwca, po 3,5 godziny, więc w sumie 7 godzin warsztatów z Magdą Genow, z pisarką, storytellerką, która zajmuje się też uczeniem innych pisania. W takich zapowiedziach naszych z panią Magdą Genow pojawiły się też takie próby stworzenia przepisu na bestseller. Zobaczymy, czy coś takiego da się stworzyć. Zapraszamy oczywiście tutaj, ponieważ chcemy jak najlepsze warunki dać naszym uczestnikom. Liczba osób, które będą mogły brać udział w tych warsztatach, jest ograniczona. Natomiast o wrażenia pani Magdy Genow z tych warsztatów i w ogóle o jej spojrzenie na bestseller, ona też jest autorką nominowaną do bestsellerów, porozmawiamy następnego dnia, porozmawiamy w czwartek 11 czerwca podczas panelu Bestseller Wczoraj, Dziś i Jutro, i w tym panelu weźmie udział także pani Monika Kaczmarek, dyrektorka wydawnictwa Dolnośląskiego, dlatego że będziemy rozmawiać też o przeszłych bestsellerach, które dzisiaj wracają do łask, a konkretnie o fenomenie Agaty Christie, dlatego że wydawnictwo kilka lat temu postanowiło wydać bodajże 10 książek Agaty Christie na stulecie jej debiutu i na tych 10 absolutnie się nie skończyło. Właściwie cały czas ta Królowa Kryminałów jest wydawana. I o tym fenomenie chcemy też porozmawiać. Będziemy więc rozmawiać o tym, co jest bestsellerem dzisiaj, co było bestsellerem kiedyś i czy te przeszłe bestsellery mają szansę współczesnego czytelnika chwycić za serce. A wszystkich fanów Agaty Christie zapraszamy także w czwartek 11 czerwca o godzinie 17 na quiz wiedzy o Agacie Christie. Będzie można sprawdzić swoją wiedzę na temat Królowej Kryminałów. Nie trzeba się zapisywać, wystarczy przyjść i wziąć udział. Natomiast następnego dnia, 12 czerwca, zapraszamy na spotkanie z Joanną Bator, absolutnie autorką bestsellerów, natomiast autorką, która z tym hasłem bestseller chyba nie do końca nam się kojarzy. Natomiast w sobotę zaczynamy od spotkania dla najmłodszych. O 11:00 Teatr w Kropki wystawi przygody Mamy Mu i Pana Wrony. To jest też taka bestsellerowa seria dla dzieci, wydawana przez poznańskie wydawnictwo Zakamarki. Natomiast o 15:00 spotkanie z Magdaleną Grzebałkowską o bestsellerach. My doskonale wiemy, że bestsellerowo, czy raczej bezwypożyczeniowo można mówić o biografiach, dlatego że biografie cieszą się od bardzo wielu lat wielką poczytnością. I o tym, jak pisze się takie książki, które interesują czytelników, które zachwycają też grona nagród literackich, i jak pisząc o innych nie stracić siebie. O tym będziemy rozmawiać z Magdaleną Grzybałkowską w sobotę o godzinie 15, to jest 13 czerwca o godzinie 15. I w piątek i w sobotę będzie także w bibliotece trwał kiermasz książki używanej, więc jeśli ktoś chciałby sobie uzupełnić biblioteczkę, też będzie miał ku temu okazję. Natomiast na zakończenie festiwalu w sobotę Dom Książki zaprasza na silent reading. Będzie można sobie poczytać w spokoju, w ciszy, a kto będzie chciał, pewnie będzie mógł się wymienić wrażeniami z lektury, więc tegoroczny festiwal Ludzie Książki bestsellerowy, mam nadzieję, że z dużym odzewem wśród Państwa, serdecznie zapraszamy.
1: Teraz może powiedzmy o bardzo ważnym wydarzeniu, za chwilę czerwiec.
5: W bibliotece te obchody rocznicy powstania Poznańskiego Czerwca będą miały kilka elementów. 22 czerwca o godzinie 17 zapraszamy na wernisaż wystawy Zerwać Czerwony Sztandar Poznański Czerwiec 1956. To będzie wystawa, która będzie dla czytelników dostępna przez cały miesiąc. Będzie więc można obejrzeć zarówno sztandary, jak i dokumenty życia społecznego związane z Poznańskim Czerwcem. To będą także chociażby plakaty, które wydawane były na kolejne rocznice Poznańskiego Czerwca. Natomiast ten wernisaż będzie o tyle niezwykły, że uświetni go prawykonanie pieśni poznańskiej kompozytorki Ewy Fabiańskiej-Jeleńskiej do słów Kazimiery Iłakowiczówny. Kazimiera Iłakowiczówna związana jest i z Biblioteką Raczyńskich, przez to, że jej muzeum znajduje się w naszych strukturach, no ale przede wszystkim związana jest z Czerwcem jako autorka tego wiersza, który myślę, że kojarzy nam się jako pierwszy utwór poetycki związany z Czerwcem, czyli Rozstrzelano moje serce w Poznaniu. Zresztą przedziwne i fascynujące losy tego wiersza, różnych jego wersji i rękopisów będzie też można zobaczyć na wystawie. W ramach wydarzeń towarzyszących tej wystawie będzie można też wziąć udział w spotkaniu z Filipem Czekałą w Filii Bildeckiej 18 czerwca, a także z Markiem Rezlerem 29 czerwca w Filii 8 na Dębcu. Będziemy też mieć spacery, oprowadzania kuratorskie po wystawie, więc mnóstwo rzeczy związanych z obchodami Poznańskiego Czerwca będzie także w Bibliotece Raczyńskich. Pamiętajmy o tym, że Biblioteka Raczyńskich otwarła się po odbudowie w kwietniu 1956 roku, więc ten gmach, który znamy dzisiaj, był świadkiem wypadków poznańskich. Mamy dużo pamiątek z tego czasu. Chcemy je pokazać, chcemy o tym opowiedzieć. Chcemy też z osobami, które prawdopodobnie były wtedy dziećmi, na ten temat porozmawiać na przykład podczas naszego wtorku dla seniora. Więc wszystkie wydarzenia, które będą miały miejsce przy okazji właśnie obchodów Poznańskiego Czerwca w Bibliotece Raczyńskich, na naszej stronie internetowej, myślę, że bardzo ciekawy program i muzycznie, i wystawowo, i spacerowo.
1: Z kolei 20 czerwca kolejne wydarzenie, tym razem dla najmłodszych.
5: To prawda, wracają czytaty, proszę Państwa, 10. edycja czytatów, czyli spotkań dla dzieci i dla dorosłych, którym książki otwierają wyobraźnię. Od czerwca do października 10 spotkań, zapraszamy dzieci i rodziców i postanowiliśmy w tym roku zrobić sobie czytaty 10 na 10. I to będą czytaty, które przez te 9 poprzednich edycji cieszyły się największym zainteresowaniem, więc będziemy gościć na przykład Elizę Piotrowską, która była kilka razy naszą gościnią. Będziemy też spotykać się z artystami, edukatorami, którzy prowadzili fantastyczne warsztaty. To będą warsztaty teatralne z Asztatrem, będą warsztaty naukowe z Małym Inżynierem, będzie Patryk Oko z Oko na Gwiazdy, który będzie z nami patrzył w niebo i działał astronomicznie. Będą oczywiście też warsztaty z patrzenia, które będą prowadzone przez fantastyczną edukatorkę z Muzeum Narodowego w Poznaniu. Także tych spotkań będzie bardzo dużo, a zaczynamy 20 czerwca o 12 od spektaklu Jesteś cudem Teatru Mozaika. To jest teatr, którego w Poznaniu chyba przedstawiać nie trzeba. Wielokrotnie Teatr Mozaika brał udział w czytatach. Zawsze to były fantastyczne spotkania, na których sala pękała w szwach i tym razem zadaliśmy naszym czytelnikom pytanie, jaki spektakl chcieliby zobaczyć, i spektakl Jesteś cudem wygrał i zapraszamy na tą inaugurację czytatową 20 czerwca o godzinie 12. Czytaty wybrane soboty jeszcze w lipcu, sierpniu, wrześniu.
1: Jak mogliśmy usłyszeć, sporo tego wszystkiego Wyszyńskiego. Jeśli ktoś nie zapamiętał, oczywiście odsyłamy na stronę Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu, bo tam wszystkie szczegóły Państwo znajdą.
5: Tak jest. Wszystko, co u nas się dzieje, na stronie.
1: A na naszej antenie o tym wszystkim opowiadała
5: Katarzyna Wojtaszek.
1: Pięknie, dziękuję za rozmowę.
5: Dziękuję bardzo.
3: O tym się mówi.
1: Pływalnia na poznańskim Grunwaldzie gotowa.
6: Łukasz Miadziołko, dyrektor poznańskich ośrodków sportu i rekreacji. Pierwsze, najważniejsze, jesteśmy na obiekcie basenowym, czyli korzystanie z basenu 25-metrowego. Mamy 8 torów, dwumetrowe, a tory skrajne są po 2,5 metra, trochę szersze do korzystania z bardziej tego sportu. I generalnie będą korzystać te osoby indywidualne, które chcą popływać przed pracą, po pracy, w weekendy. Będziemy jako miasto Poznań, POSIR, uczyć osoby chętne pływania. To się dzieje też na naszych pływalniach. Czy będziemy ich od początku, czy będziemy doskonalić. To będą zajęcia dla seniorów, dla osób oczywiście z niepełnosprawnościami, ale oczywiście też będzie tutaj w miarę możliwości sport, czy ten szkolny. Mamy tutaj wiele szkół wokół, które w tych godzinach dopołudniowych najczęściej będą korzystać. Oczywiście dopuszczamy też możliwość wynajęcia przez podmioty komercyjne, jeśli będzie tych torów jakaś tam możliwość, jeżeli ktoś będzie chciał dla innych szkół komercyjnych korzystać, ale tutaj uwrażliwię, że pierwszeństwo będą mieć mieszkańcy Poznania, szkoły poznańskie, czy nasze szkółki. W mniejszym basenie nauka tych niemowlaków, najmniejsze osoby, oswajanie się z wodą.
1: Pod wodą widzę, że nie ma płytek takich tradycyjnych.
6: To jest dno zrobione ze stali nierdzewnej, tak na pozostałych też pływalniach. Łatwiejsze w konserwacji, w utrzymaniu na wiele, wiele lat. Także to pozwala łatwiej ten dbać i utrzymywać obiekt. No to są już takie obecne standardy tego typu obiektów.
1: Z nowej pływalni przetaborowej będzie można korzystać od 29 maja.
2: Radio Pogoda 103,4 FM. Tydzień w Poznaniu.

0: Dzieciaki zaskakują Cię swoją wyobraźnią? To Ty zaskocz je prezentem na Dzień Dziecka. Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. I do tego w atrakcyjnych cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
1: Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem. Ważne, byś ruszał się regularnie. Nie czekaj. Włącz się do ruchu. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
2: Chcecie wygrywać więcej?
3: Tak!
2: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
3: Ale to kręci!
2: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
5: Świętuj z nami urodziny Chibo. Z tej okazji produkty ze świata kawy tanie aż o 30% i więcej. Świeże ziarna do porannej kawy, nowy ekspres dla lepszego aromatu, a może kapsułki Cafissimo w letnich smakach. Tylko do 1 czerwca w sklepach Chibo i na chibo.pl.
6: Została ostatnia reklama.
7: Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat. W 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kątem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Radio Pogoda 103 i 4 FM. Tydzień w Poznaniu.
8: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam, a w tym wydaniu poruszę sporo tematów. Na początek będzie o oszustach, tym razem na NFZ.
9: Przestępcy wysyłają fałszywe maile z informacją o rzekomym zwrocie pieniędzy za świadczenia zdrowotne.
8: W tym programie będzie też sporo o ekologii, ale też o inwestycjach na Jeżycach. Zaproszę również na spacer. Wspólnie z przewodnikiem będzie można poznać tajemnice i ciekawostki rezerwatu przyrody Meteoryt Morasco. Zostańcie ze mną, bo to jeszcze więcej już w tej godzinie. Zaczynamy magazyn. Kolejna próba oszustw na NFZ.
9: Tym razem przestępcy wysyłają fałszywe maile z informacją o rzekomym zwrocie pieniędzy za świadczenia zdrowotne. W wiadomości znajduje się link oznaczony jako platforma zwrotów i jego kliknięcie może być bardzo niebezpieczne. Można w ten sposób stracić pieniądze, dostęp do konta bankowego czy paść ofiarą wyłudzenia kredytu. Przypominamy, że maile te nie są wysyłane z domu NFZ. Wystarczy dobrze przyjrzeć się takiej wiadomości i obejrzeć dokładnie adres, z którego ten mail nadszedł. Informacje te podpisane są jako państwa jednostka zarządzająca NFZ i taka jednostka w ogóle nie istnieje. Prawdziwe informacje, prawdziwe wiadomości z Narodowego Funduszu Zdrowia zawsze są podpisane imieniem i nazwiskiem pracownika. Ostrzegamy, żeby w takie podejrzane linki nie klikać, nie podawać swoich danych, być bardzo ostrożnym. Przypomnę jeszcze raz, że Narodowy Fundusz Zdrowia nie wysyła linków do logowania czy do weryfikacji tożsamości, nie wysyła maili z ofertami sprzedaży, nie żąda pieniędzy, nie żąda danych do płatności. Wszystkie świadczenia zdrowotne finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia są dla pacjentów bezpłatne i nigdy nie następuje rozliczenie między funduszem a pacjentem. Jeżeli pojawią się wątpliwości co do prawdziwości korespondencji z Narodowym Funduszem Zdrowia, zawsze można ją zweryfikować, kontaktując się z całodobową, bezpłatną infolinią pod numerem 800 190 590.
8: Mówiła Marta Żbikowska-Cieśla z Wielkopolskiego Oddziału NFZ. Jak nie dać się oszukać? Przede wszystkim nie należy klikać w podejrzane linki i nie otwierać niespodziewanych załączników. Czas na kolejny temat, tym razem związany z ekologią w Poznaniu.
10: Kiedy pod koniec 2025 roku uruchamialiśmy poznańską mapę Zero Waste, przede wszystkim mówiliśmy o tym, że chcemy, by było to bardzo żywe narzędzie, które będzie współtworzone przez mieszkańców.
11: Paweł Pliszka, Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta w Poznaniu.
10: Chodziło nam głównie o to, żeby zachęcić wszystkich poznaniaków i poznanianki do tego, by zgłaszali takie punkty, w których można dokonywać wypożyczenia sprzętu, naprawiania, dokonywania jakichś drobnych przeróbek krawieckich.
3: Eko Poznań.
10: Ale też mówiliśmy o tym, że bardzo nam zależy na tym, aby poznańska mapa Zero Waste trafiła do aplikacji. I to się udało. No właśnie teraz został uruchomiony w module odpadowym moduł pozwalający bezpośrednio przekierować się do poznańskiej mapy Zero Waste. Przypominamy, aplikacja Smart City Poznań, ta miejska aplikacja, która skupia wiele innych ważnych dla mieszkańców informacji, od tej pory jest już dodatkowo jakby uzbrojona w poznańską mapę Zero Waste. Przypomnę tylko, że poznańska mapa Zero Waste to taki zbiór adresów, zbiór punktów, niemal już 150, w których możemy znaleźć informacje o tym, gdzie dokonać drobnej naprawy sprzętu elektrycznego lub elektronicznego, gdzie znajdziemy usługi zegarmistrzowskie, krawieckie czy szewskie. Ale także znajdziemy tam informacje o tym, gdzie możemy wypożyczyć sprzęt sportowy, sprzęt ogrodowy, czy na przykład kostiumy na bal karnawałowy. To także zestaw, lista adresów, w których znajdziemy informacje o tym, gdzie możemy podzielić się jedzeniem. Jeżeli jest taka sytuacja, że trochę za dużo przygotowaliśmy dań na jakieś świąteczne stoły, to są to podzielnie, jadłodajnie, gdzie możemy takie dania pozostawić osobom potrzebującym. I w drugą stronę, no, także informacja dla tych osób, które chciałyby skorzystać z takich punktów i jakieś pożywienie dla siebie zabrać. Zachęcamy do korzystania z tej mapy. To jest, myślę, świetne rozwiązanie, które pozwala, byśmy mogli na co dzień bardzo drobnymi często zmianami powodować, że żyjemy bardziej ekologicznie, z większą odpowiedzialnością i świadomością o tym, jak należy dbać o naszą planetę. Bo zamiast pewne rzeczy wyrzucać, pozbywać się ich, możemy je naprawić lub też nie kupować kolejnych dodatkowych przedmiotów, tylko skorzystać z wypożyczalni.
8: I właśnie w ten sposób można być bardziej eko. A teraz zgodnie z zapowiedzią zajrzymy na poznańskie Jeżyce.
3: Co słychać w twojej dzielnicy?
8: Przy ulicy Świętego Wawrzyńca mieszkańcy mogą odpocząć na skwerze z nowymi roślinami i ławkami. To kolejna inwestycja wspierająca małą retencję wodną i rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury. W ramach tego samego zadania powstał też park przy ulicy Chłodnej. Teraz w naszym magazynie zaproszenie na Pyrkon.
3: Ciekawe wydarzenie w Poznaniu.
11: Każda edycja jest inna i każda ma coś, co ją wyróżnia. Sonia Kobylańska-Jóźwik, rzeczniczka prasowa Festiwalu Fantastyki Pyrkon. W tym roku takim motywem przewodnim naszego festiwalu jest kosmos, a to za sprawą gości, których udało nam się zaprosić. W tym roku przylatuje do nas Eileen Collins, czyli legendarna astronautka NASA, pierwsza kobieta pilot amerykańskiego statku kosmicznego, która spędziła w kosmosie dokładnie 872 godziny. I również na tegorocznym Pyrkonie obecny będzie Sławosz Uznański-Wiśniewski, czyli z kolei polski astronauta projektowy ESA. Pierwszy Polak, który dotarł na pokład Międzynarodowej Stacji Kosmicznej i drugi w kosmosie. Właśnie mija rok od jego misji w czerwcu ubiegłego roku. No i bardzo się cieszymy, bo zarówno Sławosz Uzański, jak i Eileen Collins spotkają się z uczestnikami Pyrkonu zarówno podczas takich indywidualnych paneli, ale też podczas wspólnego Q&A.
8: Jak tematyka kosmiczna wiąże się z fantastyką?
11: Ja uważam, że bardzo, bardzo mocno i będzie też to bardzo widać w tym roku, ponieważ już od 1 czerwca rozpoczynamy akcję Pyrkon na mieście. Niedaleko miejsca, w którym się właśnie znajdujemy, przy starym browarze, stanie 5-metrowa rakieta, która będzie odliczać czas do Pyrkonu. W czasie tych dni poprzedzających festiwal też w przestrzeni miasta pojawi się taka interaktywna instalacja, do której będzie można wejść i zobaczyć w niej, jak widać kulę ziemską z kosmosu, a w czasie festiwalu to będzie także taki portal łączący te osoby, które wejdą do tej instalacji z osobami, które będą przebywać na festiwalu Pyrkon. W tym roku mamy ponad 2000 punktów w programie. Zaprosiliśmy ponad 330 gości. Jak zwykle program obfituje w tą część muzyczną, w koncerty, których mamy 33. I między innymi przyjedzie do nas w tym roku zespół Lordi, który 20 lat temu w spektakularny sposób wygrał Eurowizję, bijąc wszelkie rekordy punktowe i udowodnili, że w tym europejskim mainstreamie jest miejsce na hard rock. Dziś są już taką ikoną hard rocka i ta ich potworna estetyka nawiązująca do horrorów, te ich kostiumy i charakteryzacje są tak charakterystyczne, że nie trzeba ich przedstawiać. Ponadto przyjedzie do nas frontmenka zespołu Nightwish Floriansen, pochodząca z Holandii, wokalistka symfoniczno-metalowa. Zaprosiliśmy także zespół Skald, francuski zespół czerpiący z nordyckiej tradycji. Twilight Force, z kolei zespół ze Szwecji grający symfoniczny power metal. Będzie ponownie studio Acanthus, które gościliśmy też w zeszłym roku i tutaj plejada gwiazd musicalu polskiego, m.in. Małgorzata Chruściel, Paweł Skiba, Maciej Pawlak, Patrycja Mizerska, więc nazwiska znane z musicali topowych polskich teatrów muzycznych. Będą też goście z Dalekiego Wschodu, m.in. zespół Loon 8, czyli południowo-koreański K-popowy boys band, a także Spy Air, czyli jeden z najbardziej rozpoznawalnych japońskich zespołów rockowych związanych z anime. Goście są właśnie tym, co bardzo mocno przyciąga na Pyrkon uczestników i w tym roku też nie zabraknie gwiazd światowego kina i literatury. Przyjedzie do nas Giancarlo Esposito, czyli ikona światowego kina, aktor o niezwykłej charyzmie, znany m.in. z seriali Breaking Bad, Zadzwoń do Saula czy The Boys. Będzie też Michelle Gomez, aktorka znana m.in. z ról w Doctor Who czy z Chilling Adventures of Sabrina. Będzie Andrew Wincott, który dostał nagrodę BAFTA za rolę Rafaela w Baldur's Gate 3. Będą też aktorzy dubbingowi, m.in. z gry Cyberpunk 77, z Krainy Lodu, z Toy Story 5. Będą także bohaterki K-popowych Łowczyń Demonów, te głosy polskich bohaterek, a także m.in. Jarosław Boberek, Michał Krylikowski i wielu, wielu innych. Niektóre z tych cosplayów to są prawdziwe arcydzieła. W zeszłym roku naprawdę na mnie zrobiły niesamowite wrażenia niektóre z nich. Oczywiście podczas Pyrkonu mamy te wielkie konkursy jak Maskarada, która jest jednocześnie polskimi eliminacjami do Mistrzostw Świata w cosplayu. No i będzie też konkurs na projekt własny, także myślę, że już ci, którzy się szykują na Pyrkon, to już tak faktycznie doszywają ostatnie elementy, doklejają, żeby być gotowymi na ten czas, czyli między 19 a 21 czerwca. Zajmujemy w tym roku 13 pawilonów targów, ale to też dlatego, że mamy 22 strefy, w których się dzieje. Strefa fanów Star Wars, strefa fanów klocków Lego, w tym roku nowa koreańska, puzzlowa. Też wspominaliśmy o literackiej, w której w tym roku też mamy wspaniałych gości. Przyjedzie do nas m.in. Fonda Lee, autorka bestsellerowych książek z sagi Greenbone, m.in. Miasta Jadeitu. Będzie też Maggie Stiefvater, autorka z serii Wilkołaki z Mercy Falls czy Król Kruków, a także będzie John Gwynn, brytyjski pisarz fantasy, m.in. znany z serii Wierni i Upadli czy saga o Krwio Zaprzysiężonych. Także oczywiście to jest mały ułamek wszystkiego, tak jak wspomniałam, tych autorów, tych gości mamy w tym roku ponad 330 i myślę, że każdy znajdzie tu coś dla siebie.
8: Przypomnę, tegoroczny Festiwal Fantastyki Pyrkon odbędzie się w dniach 19-21 czerwca na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich.
12: Czas na poznańską Wildę.
13: Nazywam się Tomasz Fałek, jestem przedstawicielem Stowarzyszenia Schron Kultury Europa.
14: Eko Poznań.
13: Też my się troszeczkę budzimy do działania na Wildzie i będzie coraz więcej tych działań w terenie i w naszym ogrodzie społecznym przy ulicy Wspólnej. Jest akcja adopcji grządek i zachęcamy mieszkańców i mieszkanki Wildy, w zasadzie nawet całego Poznania, ale najchętniej tych z Wildy, bo będą mieli po prostu blisko do uprawy tej grządki, aby się do nas zgłaszali poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego i w ten sposób mogą otrzymać od nas grządkę z pierwszymi roślinami i przez cały sezon wiosenno-letni, jesienny nawet, działać na takiej małej grządce, która wynosi 1,20 m na 80 m.
8: Co tam można posadzić, posiać?
13: W zasadzie jakichś większych ograniczeń nie mamy. My na start wszystkie osoby, które do nas się zgłoszą i otrzymają taką grządkę, prosimy o informację, co chcieliby w tych grządkach uprawiać. I my staramy się im na taki początek zakupić te rośliny, te sadzonki. W zeszłym roku to były na przykład warzywa takie jak papryka, pomidory. Niektórzy uprawiali zioła, a jeżeli ktoś się zdecyduje na kwiaty, to może też uprawiać taką swoją małą łąkę kwietną. Uważamy też, że to jest taka szansa na to, żeby właśnie się sprawdzić, spróbować swoich sił i zobaczyć, co z tego wyrośnie. Wiemy, że w zeszłym roku udało się takie papryki wyhodować i nawet zjeść, więc jak najbardziej do tego zachęcamy. Bardzo dobrze się też właśnie przyjęły się pomidory i to też było widać, że wszyscy je smakowali i no, to są to chyba te najważniejsze momenty, kiedy już zbliża się ten okres zbiorów plonów. Oprócz tego my też staramy się organizować inne działania ekologiczne na ziemi wspólnej, które integrują mieszkańców.
8: A tych działań będzie sporo teraz w maju, ale też w czerwcu i później w wakacje. Warto zajrzeć na poznańską Wildę. A teraz mam coś dla tych, którzy lubią aktywnie spędzać wolny czas. W sobotę 30 maja o godzinie 11 odbędzie się pierwszy w tym roku spacer przyrodniczy. Wspólnie z przewodnikiem będzie można poznać tajemnice i ciekawostki rezerwatu przyrody Meteoryt Morasco. Wyprawa będzie doskonałą okazją do poznania historii tego terenu, a także dokładnej obserwacji kraterów meteorytowych, wiekowych drzew i krzewów oraz naturalnego piękna tego miejsca. Chętni będą mogli dowiedzieć się, jakie stworzenia zamieszkują ten obszar oraz nauczyć się rozpoznawać gatunki roślin i zwierząt. Kulminacyjnym momentem spaceru będzie możliwość zobaczenia meteorytu znalezionego właśnie na tym terenie. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, trzeba się jednak wcześniej zapisać. Jeszcze jedna informacja, warsztaty teatralne, spotkania z Gwarą Poznańską i nauka szydełkowania. To tylko część propozycji, jakie w czerwcu ma dla seniorów Srebrny Fyrtel. Zapisy na zajęcia już ruszyły, szczegóły na stronie miasta.
6: Radio Pogoda 103 i 4 FM. Tydzień w Poznaniu.
8: A w tym wydaniu będzie o tym, co w Poznaniu i regionie. Powiemy o ważnych inwestycjach kolejowych, ale też o wielkim świętowaniu w Kórniku. Bartosz Łukasiewicz, zapraszam. A zaczynamy od ważnej informacji dla kierowców.
3: To warto wiedzieć.
14: W nieodległej perspektywie planowane są tymczasowe zmiany w komunikacji w Poznaniu w związku z pracami torowymi. Radosław Śledziński, zespół prasowy Polskich Linii Kolejowych. Na ulicy Bałtyckiej w ramach prac utrzymaniowych remontowana będzie nawierzchnia przejazdu kolejowo-drogowego, który znajduje się na linii Poznań-Bydgoszcz. Dla zapewnienia płynnych przejazdów tym właśnie skrzyżowaniem przewidujemy ułożenie nowych elementów nawierzchni, wymiany szyn, podsypki i podkładów, a także między innymi podbicie toru, a więc ułożenie go na odpowiedniej płaszczyźnie i w odpowiedniej wysokości. Roboty w tym zakresie przewidujemy od 29 maja i zaczniemy je w godzinach późnowieczornych, a więc już po szczycie komunikacyjnym i planujemy zakończyć je do 1 czerwca w godzinach wczesno-rannych, a więc jeszcze przed szczytem komunikacyjnym. Z uwagi na wspomniany zakres prac, konieczne będą w tym miejscu tymczasowe zmiany w ruchu. Są one uzgodnione z zarządcą drogi i będzie o nich informować czytelne oznakowanie. Nieco później prace planujemy także na ulicy Warszawskiej. To będą prace w ramach modernizacji kolejowej obwodnicy Poznania. I na ulicy Warszawskiej planowany jest remont wiaduktu kolejowego. Kompleksowo naprawione zostaną na nim podpory, wzmocnione będzie posadowienie. Uzupełnimy także ubytki w tej konstrukcji. W początkowej fazie, więc od mniej więcej 9-10 lipca bieżącego roku, zmiany w ruchu kołowym będą związane z budową tzw. przewiązek. Te przewiązki umożliwią prowadzenie ruchu drogowego w czasie realizacji robót. I wówczas w obrębie wiaduktu jezdnia na odcinku około 150 metrów będzie zwężona do jednego pasa ruchu w każdą stronę. Po przygotowaniu przewiązek planowane jest zamknięcie jezdni prowadzącej w kierunku Poznania. Zmiany w tym zakresie przewidywane są na przełomie lipca i sierpnia bieżącego roku i ruch dwukierunkowo prowadzony będzie wówczas jezdnią w kierunku Swarzędza. Następnie wraz z postępem prac analogiczne zmiany zostaną wprowadzone na przeciwległej nitce jezdni. Tymczasowe zmiany w tym miejscu również zostały uzgodnione z zarządcą drogi. Będzie o nich informować czytelne oznakowanie, a wszystkie prace związane z remontem wiaduktu przewidywane są obecnie do zakończenia w czerwcu 2027 roku.
8: W związku z remontami szykują się zmiany. Warto się z nimi wcześniej zapoznać. Czas na kolejny temat w naszym magazynie, a teraz zajrzymy niedaleko Poznania, do Kórnika, a tam podwójne świętowanie.
11: Tak, mamy 200-lecie Biblioteki Kórnickiej i 600-lecie zamku, a tym samym 600-lecie miasteczka, w którym zamek się znajduje. Małgorzata Potocka, starszy kustosz, Biblioteka Kórnicka, zamek w Kórniku. I z tej okazji przygotowaliśmy przepiękną wystawę z niezwykle cennymi zbiorami. Aktualnie można oglądać chociażby rękopisy Mickiewicza, jego list napisany do żony Tytusa Działańskiego, twórcy biblioteki, i
15: Na przykład zeszedł do nauki geografii samego Juliusza Słowackiego, Mickiewicz Słowacki w jednej gablocie. Leżą obok siebie. Mamy też dzieła Kochanowskiego, Reja. Pierwsze wydania, niektóre z tych rzeczy to są tak naprawdę w jednym jedynym egzemplarzu. I to wszystko będzie można oglądać właściwie do końca sezonu, czyli do końca listopada. Będą się zmieniały te obiekty, ale warto przyjechać, szczególnie teraz, do końca czerwca, bowiem w każdy czwartek pracownicy biblioteki będą oprowadzać po wystawie, tak zwane kuratorskie oprowadzania, i to dosyć długo będą trwały, bo od godziny 16 do godziny 20, także wszystkie informacje na naszych mediach społecznościowych. No i także mamy ciekawy obiekt, który jest też związany z historią biblioteki i z historią Tytusa Działańskiego.
8: Proszę zdradzić, co to jest?
15: To jest obiekt, który właściwie w zamku jest od 1700 roku, bo z tamtego okresu pochodzi pierwsza informacja na temat tego obiektu. 40 lat temu był na ekspozycji i po 40 latach wrócił ponownie do sali mauretańskiej, a mówimy tutaj o przedmiocie, który był z pokolenia na pokolenie w rodzinie Działańskich przekazywany męskiemu potomkowi, i to jest ten mityczny, słynny róg jednorożca. Jedyne 2 metry 25 centymetrów długości. Tytus Działański przywiózł go jako jeden z pierwszych eksponatów obiektów do swojej siedziby w Kórników właśnie w 1826 roku, czyli dokładnie 200 lat temu. A obiekt ten był uznawany za symbol szczęścia, pomyślności. Jakby uznawany był tu również także, czy symbolizował Chrystusa. A niektórzy twierdzili, że starty na proszek jest jednym z najlepszych leków, tak zwane panaceum na wszystko. Jest to rzecz, którą nawet babcia słynnej Białej Damy Kurnickiej zastawiła za swoje długi w Piotrkowie Trybunalskim. Taką to miało niezwykłą wartość dla rodziny. Dopiero mama Białej Damy odzyskała to do zbiorów Działańskich ponownie. I myślę, że my nie wiemy, co Tytus Działański chciał robić z tym rogiem. Był to przedmiot, który przez wieki posiadali w swoich skarbcach królowie, rody możnowładcze, a więc i Działańscy. Może był to symbol szczęścia? Pewne jest jedno, od Nocy Muzeów ponownie stoi, znajduje się na ekspozycji w zamku w Kórniku.
8: Tak, a propos Nocy Muzeów, jak było w tym roku?
15: Oj, było bardzo intensywnie, było pięknie. To była prawdziwa Noc Muzeów, ponieważ zamek w Kórniku zaczynał to wydarzenie o 19.30, a kończyliśmy grubo po północy, więc turyści, myślę, nasi goście byli zadowoleni. Była muzyka, były tańce, była Biała Dama, specjalnie na tę okazję przybyła trochę wcześniej. No i przede wszystkim było bardzo ciekawe oprowadzanie przez pracowników biblioteki, którzy wcielili się w postacie z epoki, w Tytusa Działańskiego, w jego żonę Celestynę, czy chociażby właśnie przysłowiową Białą Damę, i opowiadali o losach biblioteki, o losach rodziny, o losach tych zbiorów, które się tam znajdują, łącząc to pięknie z historiami o meblach, pomieszczeniach. Więc myślę, że naszym gościom się podobało. My w każdym razie jako pracownicy naprawdę miło spędziliśmy ten czas.
8: Ja przypomnę, że w Kórniku wielkie święto, podwójne święto świętuje biblioteka, ale również zamek.
15: Tak, mamy 600-lecie zamku w Kórniku i z tej okazji też wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom naszych gości i na przykład w czwartki do końca czerwca zamek jest czynny do godziny 20. Także bardzo serdecznie zapraszamy i w ramach tego kuratorskiego oprowadzania po wystawie przygotowaliśmy też kuratorskie oprowadzanie po wnętrzach muzealnych w każdy czwartek do końca czerwca o godzinie 17. Także jest to niezwykła okazja, ażeby posłuchać historii rodziny, dowiedzieć się więcej o meblach, o tym, jak oni żyli, i to posłuchać z tych najlepszych ust, czyli ust pracowników Biblioteki Kórnickiej, naszych przewodników. Także bardzo serdecznie zapraszamy. My oczywiście świętujemy do końca roku. Będzie jeszcze kilka fajnych wydarzeń, chociażby w lipcu będzie wyświetlany film, gdzie jest Trzeci Król, i wtedy też przygotujemy, myślę, że specjalną ofertę na wieczorne zwiedzanie zamku. A akcja tego filmu rozgrywała się w zamku w Kórniku w latach 60. XX wieku, także myślę, że to też będzie ciekawa przygoda dla tych, którzy zechcą do nas przyjechać. To będzie dokładnie 18 lipca. Ja myślę, że jeszcze o tym wspomnimy, ale już dzisiaj zapraszam, jeżeli ktoś ma akurat wolny dzień w kalendarzu, warto sobie zapisać, przyjechać. Film będzie wyświetlany w Arboretum, które również świętuje 200 lat. na tle zamku, więc myślę, że będzie to ciekawe doświadczenie. A wcześniej zapraszamy na wieczorne zwiedzanie zamku. Oczywiście będą oprowadzać pracownicy biblioteki. Może śladami filmu Gdzie jest trzeci król? Tego jeszcze nie ustaliliśmy do końca.
8: A teraz tak technicznie, logistycznie, ile czasu potrzeba na to zwiedzanie?
15: Na zwiedzanie? No ja myślę, że jeżeli się zwiedza indywidualnie, to tak 45 minut. Jak się zwiedza w grupie, to też trochę mniej czasu, ale jak się zwiedza w takiej małej grupce albo właśnie podczas takich nocnych zwiedzań, no to to już od godziny do półtorej. Zdecydowanie.
8: Górnik kojarzy mi się z zamkiem i oczywiście z biblioteką, no ale też z piękną roślinnością i wiosną, latem warto też spojrzeć na to, co tam rośnie.
15: Zdecydowanie. No park to oczywiście pamięta czasy już chociażby Teofilii, czyli Białej Damy, czyli XVIII wiek, ale ten obecny kształt parku to jest oczywiście zasługa Tytusa Działańskiego i też dlatego mówi się o tej umownej dacie powstania Arboretum Kórnickiego, kiedy to Tytus sprowadził się tutaj do Kórnika. Na pewno warto, wiosną jest przepięknie, pachną wszystkie rośliny, latem tak samo, jednak my zachęcamy oczywiście do odwiedzin w sobotę i w niedzielę. Jeżeli ktoś chciałby skorzystać z uroków parków, trochę większej ciszy i spokoju, to zdecydowanie polecamy środek tygodnia, bo wtedy jest trochę mniejszy tłok.
8: Zaglądają do Was poznaniacy, wielkopolanie, ale są również turyści z zagranicy, z dalekich zakątków?
15: Są. Ostatnio gościliśmy uczestników międzynarodowej konferencji. To byli ludzie właściwie z całego świata. Mamy gości ze Stanów, z Australii, mamy gości tutaj też trochę z tych bliższych rejonów, jak chociażby właśnie Francja, Niemcy. Więc Kórnik jest popularnym punktem na mapie. Nie wiemy, czy to ze względu na bibliotekę, cenną kolekcję muzealną, czy legendę o Białej Damie. W każdym razie warto nas na pewno odwiedzać. Odwiedzają nas ludzie z różnych zakątków świata i mam nadzieję, że to się nie zmieni. Będzie ich coraz więcej, naszych wspaniałych, cudownych gości z różnych rejonów świata. W końcu właściciele zamku też podróżowali. Władysław Zamoyski przecież był w Australii, był w Stanach Zjednoczonych, odwiedził Hawaje, więc ja myślę, że to do czegoś obowiązuje.
8: A kto nie wie, to przypomnijmy, w jaki sposób można trafić. Można dojechać własnym autem, ale nie tylko.
15: Można dojechać własnym autem, można dojechać autobusem i to są nawet dwa rozwiązania. Można skorzystać z tak zwanego autobusu PKS, tak, czyli z dworca autobusowego, tego głównego w Poznaniu wyruszyć, ale można skorzystać z komunikacji podmiejskiej, która rusza z ronda Rataje. Można dojechać pociągiem. Stacja PKP w Kórniku oddalona jest od centrum 5 km, więc wtedy można sobie przejść spacerkiem.
8: A ja jeszcze zadam takie pytanie. Jestem miłośnikiem rowerowych klimatów. A co, jeśli chcemy przyjechać na dwóch kółkach?
15: Można, jak najbardziej. Wokół Kórnika w ogóle są piękne trasy rowerowe wśród lasów. To są te wszystkie ziemie, które kiedyś należały przecież do Białej Damy, do Tytusa Działyńskiego. Można dojechać ścieżką rowerową, nawet gdyby chciał to ktoś połączyć. Tutaj tak zareklamuję naszych przyjaciół z Rogalina, bo można jakby dwa piękne obiekty zwiedzić podczas jednej podróży. Jest ścieżka rowerowa, częściowo w budowie, częściowo już gotowa. Także są możliwości. Oczywiście mamy też promenadę. Można objechać sobie jezioro rowerem dookoła. Opcji jest wiele.
8: Pięknie powiedziane, naszych przyjaciół, czyli nie ma tutaj żadnej takiej konkurencji.
15: Zdecydowanie nie. Myślę, że zarówno Rogalin, jak i my jesteśmy na tyle różnymi obiektami, z różną historią, z kolekcją. Każdy z nas ma swoją niezwykłą jakąś wartość, indywidualność jakby, więc myślę, że tutaj nie ma zdecydowanie rywalizacji, nie ma konkurencji. My się lubimy, współpracujemy i właściwie chyba chodzi o to, żebyśmy wspólnie jakby pielęgnowali to dziedzictwo, które nam pozostawili właściciele tych miejsc i przekazywali to dalej. Myślę, że to jest chyba najpiękniejsze.
8: A co pani zdaniem jest najpiękniejsze? Za co pani lubi miejsce, w którym pani pracuje?
15: Oj, to jest bardzo trudne pytanie. Jeżeli chodzi o zbiory, to pewnie powinnam powiedzieć, że uwielbiam Mickiewicza albo Napoleona, ale nie, mam taką swoją ulubioną rzecz. Mało popularna, ale jest bardzo piękna, jest wdzięczna, jeżeli chodzi o treść. Katechizm dla amantów księdza Teofila Violantego na Jasnej Górze napisany, bo przypomina mi książkę Owidiusza, słynną sztukę kochania. Jest to jakby taki bardzo ciekawy, XVIII-wieczny sposób pokazania, jak należy kochać, uwodzić, być przyjacielem i czym jest miłość. I to jest takie mało popularne, ale jednak piękne. Natomiast tych takich sztampowych rzeczy to przyznam szczerze, że jednak będę tutaj nie Mickiewicz słowacki, rękopis słynnego jego dzieła Smutno mi Boże, gdzie atrament blaknie. Jeżeli chodzi z kolei o zbiory muzealne, to ja myślę, że jestem wielką fanką tych pięknych gdańskich szaf, tych mebli, które symbolizowały polskość, no i których działyńscy zgromadzili całkiem sporą kolekcję, jak na tamte czasy. No i oczywiście to kolejna taka moja słabostka to życiorys, życie, działalność, no ale też i legenda o Teofilii z Działyńskich, czyli kurnickiej białej damie.
8: Przypomnę, że to wszystko niedaleko Poznania w Kurniku, a na koniec naszej rozmowy przypomnijmy, gdzie tutaj odesłać słuchaczy, którzy są zainteresowani tymi wszystkimi jubileuszowymi wydarzeniami.
15: Zapraszamy na stronę internetową Biblioteki Kurnickiej. Tam jest zakładka właśnie jubileusz. Wszystkie aktualizacje zamieszczamy tam na bieżąco, wszystkie wydarzenia. Oczywiście nasze media społecznościowe, gdzie też przekazujemy na bieżąco, co się dzieje u nas, jakie mamy plany, ale pokazujemy też, jak te nasze wydarzenia wyglądały, ponieważ robimy naprawdę bardzo ciekawe relacje z tych naszych wszystkich spotkań i myślę, że jeżeli ktoś nie czuje się jeszcze zachęcony tym, co powiedziałam, to jak zajrzy na nasze media społecznościowe, to poczuję się zachęcone, także bardzo serdecznie zapraszam. Mówię to jako starszy kustosz zamku w Kurniku, Małgorzata Potocka.
8: Mam jeszcze zaproszenie. W ostatnią niedzielę maja boisko Młodzieżowego Ośrodka Sportowego na Śródce zamieni się w wielki plac zabaw. Na najmłodszych mieszkańców i mieszkanki miasta czeka wiele atrakcji. Wystarczy pojawić się tam między 12 a 17. Wszystko z okazji Dnia Dziecka. Wstęp wolny.
6: Radio Pogoda 103 i 4 FM. Tydzień w Poznaniu.
8: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam na magazyn, a na początek Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu.
3: Istotne dla Wielkopolski.
16: Co dwutygodniowy przegląd głównych takich chorób zakaźnych. Wiesława Kostuj, rzecznik prasowy Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu. Jeśli chodzi o choroby przenoszone drogą kropelkową, tutaj mamy grypę, to w maju do połowy maja mamy odnotowane 4 przypadki. Widać tutaj zdecydowany spadek od początku roku. COVID do połowy maja 38 przypadków, również widzimy duży spadek. RSV 276 przypadków na połowę maja, również spadek. Krztusiec tylko 9 przypadków, więc również jest spadek. Ospa wieczna natomiast do połowy maja odnotowanych 541 przypadków, w tym jedna hospitalizacja, także przypadków tutaj jest dość dużo. WZWA 12 przypadków, też jest to dość duża liczba. Natomiast jesteśmy już jakiś czas w szczycie zachorowań na boreliozę. W maju do połowy maja mamy tych przypadków 73. Od początku roku, czyli od stycznia do połowy maja, jest tych przypadków 310. Także rzeczywiście duża aktywność kleszczy i dużo tych kleszczy mamy. Nie mamy natomiast, co cieszy, w maju zachorowań na neuroboreliozę, czyli tą cięższą postać zakażenia kleszczowego. Liczba przypadków w styczniu było 3. neuroboreliozy. W lutym nie było, w marcu 1, w kwietniu 1 i do połowy maja nie odnotowaliśmy. Przypominam, że niestety na boreliozę nie ma możliwości zaszczepienia, nie ma szczepionki, natomiast jest szczepionka na kleszczowe zapalenie mózgu.
8: Z Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu przenosimy się na wolny dziedziniec Urzędu Miasta. Wręczono tam stypendia młodym twórcom poznańskiego środowiska artystycznego.
17: Zawsze 10 osób wyróżniamy. Na tym pięknym dziedzińcu Urzędu Miasta Poznania wręczamy stypendia Nagrody Artystyczne Miasta Poznania już od 36 lat. Jędrzej Solarski, zastępca prezydenta Poznania. Wyróżniamy młodych twórców, adeptów sztuki, którzy już mają swoje osiągnięcia. Specjalna kapituła rozpatruje wnioski zgłaszane przez różne organizacje, między innymi przez uczelnie poznańskie. Też doszło do tego wręczenia, ale w przeciągu tych 36 lat naprawdę nagrodziliśmy bardzo wielu młodych artystów. Na przykład 25 lat temu nagrodziliśmy pana profesora Macieja Kuraka, obecnego rektora Uniwersytetu Artystycznego. 15 lat temu żeśmy nagrodzili Adama Banaszaka, dzisiejszego od niedawna dyrektora Opery Poznańskiej, czyli młode osoby, kiedyś otrzymały to stypendium, tą nagrodę artystyczną, pozwoliło się dalej rozwijać. Ja mogę powiedzieć, jeżeli chodzi o władze miasta Poznania, że my jesteśmy z tych osób naprawdę bardzo, bardzo dumni. Tak jak dzisiaj były tu osoby, które reprezentują różne dziedziny sztuki muzycznej, wizualnej, taneczne. Była osoba, która łączy matematykę z poezją, także są niesamowite osoby, niesamowite kreatywne, twórcze i Poznań jest z nich dumny. Na tych najlepszych mamy specjalne stypendia, nagrody 12 tysięcy złotych.
18: Nazywam Nazywam się Marta Gidaszewska, otrzymałam stypendium artystyczne w dziedzinie instrumentalistyki, muzyki, ponieważ gram na skrzypcach.
8: Proszę powiedzieć o tych sukcesach największych.
18: Ciężko to ująć w jednym zdaniu, też nie chcę, żeby to brzmiało, nie chcę się chwalić. No ale sukcesów już troszkę mi się nazbierało, też w tym roku skończę 28 lat, więc powiedzmy, że trochę już tych osiągnięć mam, ponad 100 pierwszych nagród na konkursach, koncerty na całym świecie, w obu Amerykach, w Azji, w całej Europie, 2 nominacje do Fryderyków, także nominacja do nagrody Koryfeusz Muzyki Polskiej. Oprócz tego mam fantastycznych uczniów i studentów, którzy nieustannie mnie zaskakują i którzy mi ogromnie imponują też swoimi osiągnięciami, które zdobywają na konkursach muzycznych na całym świecie, więc staram się spełniać na wszystkich możliwych polach.
8: I teraz to wyróżnienie od miasta.
18: Wyróżnienie od miasta, dokładnie. To również dla mnie ogromny zaszczyt, wielkie wyróżnienie i ogromna, ogromna motywacja do dalszej pracy. Czasami by się wydawało, że już tyle w życiu jest tego biegu i tych obowiązków, ale jednak taka nagroda w dalszym ciągu dodaje jeszcze skrzydeł do dalszego działania.
8: A zdradzi pani nam, słuchaczom, na co ta nagroda pójdzie, że się tak kolokwialnie wyrażę?
18: Ciężko mi jeszcze powiedzieć, zobaczymy. Projektów w głowie jest mnóstwo. Projektów koncertowych i nie tylko, więc na pewno ta nagroda się nie zmarnuje. Na pewno w tym roku mam w planach 18 koncertów we Francji, koncerty w Reykjaviku, koncerty w Stanach Zjednoczonych, na pewno Nowy Jork, New Jersey, Nowy Orlean, więc myślę, że zostaną dobrze wykorzystane.
19: Nazywam się Jan Kusz i otrzymałem nagrodę za bogatą działalność koncertową w kraju i poza jego granicami oraz rozwijanie własnego języka muzycznego w ramach autorskich projektów muzycznych. Jest radość, było to dość zaskakujące, kiedy dostałem stypendium, nie spodziewałem się na pewno, więc jestem bardzo pozytywnie zaskoczony i jest dużo radości na pewno, tak?
20: Waldemar Kuligowski, przewodniczący kapituły Nagrody Artystycznej Miasta Poznania.
8: Powiedział pan liczba 57, tak? Bardzo ważna.
20: Tak, z dwóch powodów. Kapituła otrzymała w tym roku 57 zgłoszeń, bardzo dobrych i dobrych. No a 57 to także bardzo ciekawa liczba, bo to jest liczba anielska. Liczba, która wiąże się z dobrą przyszłością, z tym, żeby się na tę dobrą przyszłość otworzyć, o czym pozwoliłem sobie podczas tej uroczystości powiedzieć, a już zupełnie poważnie. Rzeczywiście co roku mamy problem, jak nagrodzić dziesiątkę, bo tyle stypendiów możemy wręczyć. Okazuje się, że Poznań jest niesamowitym miejscem, gdzie tworzy mnóstwo bardzo zdolnych i ciągle względnie bardzo młodych ludzi, którzy reprezentują wszystkie gatunki sztuki. Co więcej, od mniej więcej, myślę sobie, 2020 roku coraz więcej mamy zgłoszeń od osób, które nie są urodzone ani w Poznaniu, ani w Polsce, ale bardzo szybko wrastają tutaj w tę tkankę artystyczną, co też nas cieszy, bo to pokazuje, że jesteśmy coraz bardziej różnorodni, a różnorodność to bogactwo.
8: Przypomnę, niezmiennie słuchacie naszego magazynu Prosto z Poznania.
21: Nazywam się Lidia Dziewulska i dostałam stypendium artystyczne Miasta Poznania za rozwijanie moich projektów wystawienniczych i dialog z osobami artystycznymi.
8: Właśnie, powiedzmy więcej o tych projektach.
21: Tak, no tym głównym, takim sztandarowym, który chcę rozwijać, jest projekt Nomadyczna, który nie jest galerią, a jest inicjatywą, która się pojawia i znika. Wykorzystuje sposobność dostępności różnych przestrzeni, w tym miejskich, na takie pop-upowe, czyli dość krótko trwające wydarzenia artystyczne, w tym wystawy.
22: Nazywam się Tomasz Kramer. Nagrodę otrzymałem za promowanie muzyki organowej, promocję budownictwa organowego Friedricha Ladegasta oraz prace konserwacyjne przy bezcennym instrumencie, ponieważ jednym z trzech tego autora w całym kraju.
8: Powiedzmy więcej właśnie o tym instrumencie.
22: Instrument Friedricha Ladegasta jest wyjątkowy pod wieloma względami, między innymi pod takim, że tenże budownik

0: Każdy już z tych wskazanych osób naprawdę ze świetnym dorobkiem, ale wybraliśmy creme de la creme, 10 wspaniałych. No, chcemy ich promować, chcemy wspierać, chcemy, żeby miasto Poznań było miastem, w którym ludzie twórczy, artyści czują się dobrze i po prostu chcemy ich tutaj na miejscu.
1: Nazywam się Julia Zalozna. Stypendia artystyczne Miasta Poznania otrzymałam za istotną, a często niedocenianą pracę wspierającą i promującą działania poznańskich artystów i artystek. Jestem producentką wystaw oraz wydarzeń artystycznych, większość których realizowane są na Uniwersytecie lub przez Uniwersytet Artystyczny im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu. Promuję oraz jestem producentką wydarzeń związanych, promujących też artystów i artystek poznańskiego środowiska artystycznego oraz działam przy różnych projektach zarówno w Poznaniu, jak i poza granicami Poznania. Ostatnio zrealizowaliśmy wraz z Uniwersytetem Artystycznym im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu wystawę w Włoszech, nazywa się La Villa, która prezentuje ponad 250 poznańskich artystów i artystek. Więc to jakby bardzo działam w takiej promocji, produkcji oraz wszystko, żeby gdzieś tam ta poznańska sztuka i poznańskie działacze kultury i działaczki kultury były bardziej widoczne.
2: Znalazła się Pani w tej dziesiątce, wyjątkowej dziesiątce. Co to dla Pani oznacza? Jest radość?
1: Szczerze mówiąc, jak się dowiedziałam, to chyba przez kolejne 5 dni chodziłam bardzo szczęśliwa i nie do końca wierzyłam. Dostałam telefon od Marcina Kostaszuka. Byłam bardzo szczęśliwa i bardzo się cieszę, że naprawdę zostałam doceniona wśród 57 osób, które zostały zgłoszone, ponieważ myślę, że takie osoby jak ja, które gdzieś tam działają, powiedzmy, w tle, które produkują, promują i jakby zbierają te wystawy oraz wydarzenia, te puzełki układają z samego początku, to nie zawsze są doceniane i myślę, że dzięki temu, że otrzymam ten stypendium, to ludzie będą bardziej jakby zauważać te osoby, tak powiem, drugorzędne, nie artysty, artystki, a osoby, które produkują, osoby, które montują, osoby, które promują te wydarzenia.
2: A jakie plany ma Pani na przyszłość, jeśli chodzi o sam Poznań?
1: O sam Poznań? No to jak już mówiłam, chciałbym, żeby to środowisko artystów i artystek poznańskich było bardziej widoczne, nie tylko w Polsce, może za granicą. Nie ukrywam, że pochodzę z Ukrainy. Miejmy nadzieję, że właśnie wojna się skończy i będziemy mogli podziałać wspólnie z muzeami oraz galeriami, które są na Ukrainie. Mam wiele znajomości, mamy dużo możliwości i nie ukrywam, że też między sobą gdzieś tam już rozmawiamy i planujemy jakieś działania, żeby wyjść poza granice Polski i promować właśnie poznańskie środowisko nie tylko w Polsce.
2: Wszystkim młodym twórcom poznańskiego środowiska artystycznego gratulujemy. Mam teraz coś dla fanów ornitologii i miłośników przyrody.
3: 45 podgorzałek zostało wypuszczonych na stawach mielickich z Ogrodu Zoologicznego w Poznaniu. Znaczy nie bezpośrednio oczywiście, najpierw musiały tam przejechać, a najpierw musiały do Ogrodu Zoologicznego przyjechać. Te kaczki, które zostały wypuszczone w Dolinie Baryczy, przyjechały do ogrodu w Poznaniu z Francji, z Niemiec i z Austrii.
2: Niektóre były dłużej, niektóre były krócej, mówi Remigiusz Koziński z poznańskiego zoo.
3: No i docelowo znalazły się na wolności. To jest jedno z podstawowych zadań ogrodów zoologicznych, przypominam. Hodowla zwierząt, przykładanie ręki do ich reintrodukcji, a więc przywracanie ich do naturalnego środowiska. Cały ten projekt Podgorzałka jest dużo bardziej skomplikowanym projektem. Wszystko zaczęło się od współpracy Ogrodu Zoologicznego we Wrocławiu i Uniwersytetu Wrocławskiego. No ale teraz dołączyliśmy my. Dołączyły również inne ogrody w Polsce, dołączyły ogrody z Europy i oczywiście stawy mielickie, gospodarz terenu i gospodarz reintrodukcji też przede wszystkim wkładają bardzo dużo pracy w to, aby podgorzałki, no właśnie wolno żyjące podgorzałki na stawach mielickich przetrwały. Mamy nadzieję, że tak będzie. Przekonamy się w przyszłym roku. Idea jest taka, żeby kaczki, które wypuszczono i będą jeszcze wypuszczone, te kaczki, które wykluły się już w ogrodach, żeby wróciły na wolność, no i żeby tam na stawach mielickich właśnie zniosły jaja, wysiedziały te jaja, żeby odchowały pisklęta, no i żeby kiedy odlecą z powrotem na południe Europy, następnego roku tutaj na stawy mielickie w Dolinę Baryczy wróciły. Trzymajmy za to kciuki. Tak się właśnie odzywa Podgorzałka, jeżeli kiedyś Państwo gdzieś usłyszą, no to właśnie będzie znak, że Podgorzałka jest gdzieś w pobliżu, chociaż te ptaki raczej starają się zachowywać po cichu. Przypominam, że no właśnie maj to jest taki czas, kiedy one będą raczej starały się być jak najbardziej ukryte, jak tylko się da, ze względu na lęgi, ze względu na wychowywanie młodych. No więc wiadomo, że tutaj lepiej być naprawdę bardziej skrytym niż otwartym. Bardziej, że kaczki i podgorzałki właśnie takimi ptakami są. To są kaczki nurkujące. Kaczki, które są troszkę inne od kaczek, chociażby krzyżówek doskonale nam znanych, one mają nieco inną budowę ciała, bardziej zwartą, łapkę.

0: Są przesunięte nieco do tyłu, co ułatwia poruszanie się po wodzie pływając i także nurkowanie, bo te kaczki w odróżnieniu od takiego charakterystycznego spławikowania, jakie występuje podczas żerowania krzyżówek, te kaczki, aby skubnąć coś z dna, po prostu pod powierzchnię wody nurkują.
1: O podgorzałki zapytałem poznaniaków na ulicach naszego miasta.
2: Może to jakaś miejscowość? Nie wiem.
1: Ja pani pokażę na zdjęciu.
2: Dobrze. O, nie słyszałam.
3: Ja nie znam. Ja nie znam tego słowa. Ładna.
1: Kaczka nurkująca.
3: Tak.
4: Pytamy poznaniaków na ulicach naszego miasta.
3: Nie wiem, co to.
1: A to ja pani pokażę na zdjęciu.
3: Kaczuszki. Ładna, ładna.
2: Nie, niestety nie mam pojęcia.
1: To ja mam zdjęcie i pani pokażę.
2: Aha, kaczka?
1: Kaczka nurkująca.
2: A, świetnie, no.
3: Kaczuszki?
1: To są kaczki nurkujące.
3: O, nury.
1: Ładne, jak wyglądają?
3: Bardzo, bardzo. Podobne trochę do tych kolorowych takich kaczuszek.
1: Mandarynki?
3: Oła.
1: Mam pytanie, czy wiecie, czym są podgorzałki? Słyszeliście taką nazwę?
5: Chyba nie, ale to się teraz słyszałam, ale chyba nie słyszałam.
1: A to ja wam szybko pokażę, bo mam zdjęcie.
5: Tak, rozumiem, tak?
1: Przypomnę, 45 podgorzałek z poznańskiego zoo trafiło na wolność. Niektóre mają nadajniki do monitorowania tras przelotów i skuteczniejszej ochrony gatunku.
4: Radio Pogoda 103,4 FM. Tydzień w Poznaniu.
1: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam na magazyn, a w tym wydaniu będzie m.in. o szkoleniach, jakie przeszli żołnierze 12. Wielkopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Zaprosimy też do Teatru 8 Dnia, szykuje się tam ciekawe wydarzenie. Zaczynamy magazyn. Strzelania bojowe czy marsz kondycyjny to tylko niektóre z zadań, jakie realizowali żołnierze 12. Wielkopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej podczas obowiązkowego szkolenia rotacyjnego.
6: Ćwiczenia przebiegały pod znakiem oceny poziomu wyszkolenia w ramach zgrywania plutonów. Kapitan Anna Jasińska-Pawlikowska, oficer prasowy 12. Wielkopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Tego typu szkolenia mają na celu sprawdzenie działania pododdziałów w różnych sytuacjach oraz doskonalenie współpracy pomiędzy żołnierzami w trakcie wykonywania powierzonych im zadań. Obejmują one różne aspekty, takie jak zdolności bojowe, gotowość do działań czy umiejętności taktyczne. Jednym z głównych elementów szkolenia było zadanie ogniowe realizowane według nowego programu strzelań z broni strzeleckiej. Żołnierze wykonywali strzelanie w parach z wymianą magazynka. Ćwiczenie wymagało nie tylko skutecznego prowadzenia ognia, ale również dobrej komunikacji, koordynacji działań czy zachowania odpowiedniego tempa podczas wykonywania tego zadania. Taki trening pozwala rozwijać umiejętność działania ze połowego i też przygotowuje żołnierzy do realizacji zadań w warunkach wymagających szybkiego reagowania. Podczas ćwiczeń rotacyjnych realizowano również zagadnienia związane z bezpieczeństwem i ochroną przed zagrożeniami chemicznymi.
1: Ważnym elementem szkolenia było również sprawdzenie kondycji fizycznej. Żołnierze odbyli w pełnym wyposażeniu marsz kondycyjny na dystansie 10 kilometrów.
4: To warto wiedzieć.
1: Mamy wiosnę, niebawem lato. Szykuje się sporo inwestycji w mieście.
7: Od drugiej połowy czerwca do pierwszej połowy lipca będą prowadzone dosyć poważne prace na ulicy Zamenhofa i na rondzie Starłęka.
8: Bartosz Trzebiotowski, rzecznik prasowy Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu.
7: Torowisko od ronda Starłęka do mniej więcej przystanków osiedla Rzeczpospolitej. Tam będą wymieniane tory. Także będzie naprawiany przejazd przez ulicę na wysokości ulicy Kruczej. Natomiast na rondzie Starłęka, na tej krzyżownicy, będą wymieniane rozjazdy, napędy zwrotnic i także cała nawierzchnia torowo-drogowa od strony ronda Rataje, czyli od strony ulicy Zamenhofa, czyli ta część ronda Starłęka będzie niedostępna w tym czasie dla tramwajów. W momencie, kiedy te prace się zakończą, zarówno na rondzie Jana Nowaka-Jeziorońskiego, jak i na rondzie Starłęka, no to później od drugiej połowy lipca aż do końca sierpnia będą prowadzone po raz pierwszy w takim zakresie, tak dużym zakresie, prace będą prowadzone w tunelu na Franowo, bo tak naprawdę od czasu, kiedy ten tunel został oddany do użytkowania. Tak szeroko zakrojonych kompleksowych prac jeszcze tam nie było. Tam będą wymieniane instalacje niskiego napięcia, będzie też wymieniany drut jezdny, no i przy okazji też będą wymieniane szyny na łukach za centrum handlowym M1 i także pomiędzy przystankami Szwajcarska i Przejazdem, i te prace potrwają do końca sierpnia. W momencie, kiedy one będą trwały, to w sierpniu także będzie prowadzona naprawa torowiska na ulicy Dąbrowskiego od rynku Jeżyckiego aż do skrzyżowania Dąbrowskiego z Żeromskiego. Także ten odcinek punktowo torowisko będzie remontowane po to, żebyśmy mogli z tego przejazdu pomiędzy Jeżycami a Grodami mogli bezpiecznie korzystać. W momencie, kiedy te prace się zakończą, to wówczas czekają nas jeszcze dwa remonty. One będą prowadzone w samym, można powiedzieć, centrum Poznania, bo będą dotyczyły Kaponiery i Mostu Teatralnego. I najpierw od końca sierpnia przez cały wrzesień będą wymieniane krawężniki peronowe na rondzie Kaponiera od strony Mostu Teatralnego, czyli te przystanki na rondzie Kaponiera od Mostu Teatralnego i na przystankach na Moście Teatralnym od strony Kaponiery, czyli na tym ciągu całym pomiędzy Kaponierą a Mostem Teatralnym. Te wszystkie krawężniki peronowe zostaną wymienione i także zostaną przy okazji wymienione zwrotnice po północnej stronie ronda Kaponiery, czyli tej stronie od strony Mostu Teatralnego. Z kolei od końca września do połowy października nastąpi jakby druga część tych prac i one będą dotyczyły już wyłącznie Mostu Teatralnego, gdzie będą wymieniane zwrotnice na wschodniej części węzła, czyli od ulicy Fredry, od tego kierunku w centrum. Te prace się powinny zakończyć w połowie października. No i to już jest tak naprawdę taki ostatni moment, bo później no to już wchodzimy w czas jesienny, no i w taki czas, kiedy musimy mieć całą komunikację dostępną, no bo tak naprawdę będziemy się zbliżać wtedy do okresu Wszystkich Świętych.
1: Jednym słowem, pasażerowie muszą uzbroić się w cierpliwość.
7: Tak, jak co roku, można powiedzieć. Te największe prace, które będą wywoływać w naszej opinii największe zawirowania, one będą prowadzone w lipcu i sierpniu, dlatego, bo wtedy jest najmniejszy ruch. Zawsze staramy się tak organizować prace, żeby one były jak najmniej dotkliwe dla pasażerów, aczkolwiek no nie ma co ukrywać. Zawsze każdy remont powoduje mniejsze lub większe perturbacje, no bo zawsze są wprowadzane zmiany w komunikacji i na pewno jest to utrudnienie dla pasażerów. Z naszej strony oczywiście możemy za to przeprosić, natomiast no trzeba sobie zdawać sprawę, że żebyśmy mieli w dobrej kondycji utrzymane torowiska po to, żebyśmy mogli z nich bezpiecznie, komfortowo korzystać, musimy je remontować. No a remonty powodują okresowe utrudnienia. Jesteśmy przekonani, że tutaj w Poznaniu wszyscy doskonale sobie zdajemy z tego sprawę, że te remonty muszą być wykonywane. Zresztą od wielu, wielu lat już rzeczywiście dosyć pokaźne środki są na to przeznaczane. No i dzięki temu rzeczywiście ta infrastruktura torowo-sieciowa znajduje się w dobrym stanie.
1: Pokaźne środki, tym razem przypomnijmy, to ponad 30 milionów, tak?
7: Tak, to jest około 30 milionów złotych. Także kolejny rok, kiedy rzeczywiście pokaźne środki są na to przeznaczone. No właśnie po to, żebyśmy mieli infrastrukturę służącą nam wszystkim, korzystającym z transportu publicznego w jak najlepszym stanie.
1: A ja naszym słuchaczom przypomnę, że o tym wszystkim na naszej antenie mówił
7: Bartosz Trzebiotowski, rzecznik prasowy Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu.
1: Dziękuję bardzo za rozmowę.
7: Ja również.
4: Ciekawe wydarzenie w Poznaniu.
1: W naszym magazynie teraz kulturalne zaproszenie.
9: Teatr 8 dnia odmładza się w ostatnie dni maja, od 28 maja do końca miesiąca, czyli do 31 maja mamy festiwal młodzieżowy, teatrów młodzieżowych. Jego tytuł to Wuchta, czyli bardzo po poznańsku. Szymon Bojdos, Teatr 8 dnia. I już trzeci raz organizujemy tego typu imprezę, kiedy od rana do nocy młodzież gra na deskach naszego teatru, integruje się i po raz kolejny ten festiwal ma również wymiar międzynarodowy, dlatego że nie będą to tylko zespoły z Polski, ale też z innych krajów. Także 4 dni takiego bardzo intensywnego działania czeka nas w ósemkach. Młodzieżowość właśnie tego festiwalu sprawia, że my właściwie wtedy nie ustawiamy krzeseł, tylko siedzimy na poduszkach, na podestach teatralnych, więc myślę, że będzie można przyjść. To jest też w takich godzinach, że raczej jest to propozycja dla tych, którzy nie pracują albo którzy wezmą urlop, bo wydarzenia się dzieją od 10 do późnego wieczora, także myślę, że warto zarezerwować sobie ten czas.
1: Albo idą na nockę.
9: Albo dla tych, co idą na nockę, no ale to też chyba nie każdy dzień pod rząd, bo nie wiem, czy ktoś by wytrzymał takie 24 godziny. Tym bardziej z teatrami młodzieżowymi, które są bardzo dynamiczne, piękne, one mają w sobie dużo takiej energii. Myślę też, że pokazują świat z zupełnie innej strony i opisują go tak, jakbyśmy sobie nie zdawali sprawy. Ja często nie rozumiem różnych rzeczy, ale po spektaklach jest też taki czas na to, żeby porozmawiać o tym, co widzimy na scenie. Młodzież sobie to bardzo ceni i te rozmowy też przynoszą jakieś takie porozumienie, jest jakiś taki punkt spotkań. No a poza tym dlatego, że to jest, że to są właśnie takie spotkania, rodzaj takiego festiwalu, to mamy również jury, które przyznaje nagrody i jest takie jury składające się z osób dorosłych, z instruktorów teatralnych, różnego rodzaju osób związanych z teatrem dorosłych, ale mamy też jury młodzieżowe, w którym biorą udział młodzi ludzie, czy też studenci i którzy ze swojej strony też doceniają jakoś te spektakle, więc bardzo ciekawe jest to, kiedy to spojrzenie i dorosłych, i młodzieży się spotyka w trakcie tych spotkań teatralnych.
1: To wydarzenie, przypomnę radiosłuchaczom, pod koniec maja, dokładnie kiedy?
9: Od 28 do 31 maja, całe dnie. Oprócz spektakli mamy także koncerty. Będzie występował Stan Krytyczny i Piotr Jaszczur-Śnieguła. To jest o tyle ciekawa postać, że wygrała w tym roku przegląd piosenki aktorskiej. Floral Bugs i Dyzma i DJ Buzzgrow. Także jest dużo propozycji na ten końcówkę maja dla Państwa. Serdecznie zapraszamy.
1: Dokładnie na Ratajczaka 44. Czas na kolejny temat w naszym magazynie, a teraz będzie o pływaniu, ale pływaniu takim nietypowym. Dziś zagościła u mnie
10: Agnieszka Stachowiak, pływaczka zimowa i pływaczka open water.
1: No właśnie, sezon na to zimowe pływanie już się zakończył.
10: Tak, już się właśnie zakończył. I teraz przede mną zaczyna się nowy sezon pływania open water, czyli pływania na wodach otwartych. No, zaczynamy od właściwie końca maja. Będziemy pływać przez 3 miesiące, startując w różnych zawodach. No, pierwsze zawody open water się odbywają w miejscowości Lusowo.
1: Czyli w okolicy Poznania.
10: Tak, to będą zawody właśnie open water. Odbywają się 14 dokładnie czerwca w Lusowie. Jest kilka fajnych dystansów, także każdy może spróbować swoją przygodę w pływaniu open water.
1: A powiedzmy, czym różni się takie pływanie zimowe od tego takiego tradycyjnego w sezonie wiosennym, w sezonie letnim?
10: Pływanie zimowe odbywa się przede wszystkim na akwenach otwartych. To są jeziora, rzeki, morza, cieśniny i w pływaniu zimowym zazwyczaj jesteśmy w tej wodzie 5 minut. Są oczywiście osoby, które pływają długodystansowo, więc potrafią nawet pływać 20 minut w tej zimnej wodzie. Natomiast pływanie open water to jest pływanie już na wodach otwartych, gdzie temperatura wody jest od tam 16 stopni do 20 paru stopni. Można w tych zawodach startować w piankach lub bez pianek. Jest podział właśnie na pianki i bez pianek. Są różne dystanse w pływaniu open water. Najkrótsze zazwyczaj dystans to jest 500 metrów, potem jest 1,5 kilometra, 3 kilometry, 5 kilometrów i na niektórych zawodach jest nawet 10 kilometrów.
1: Pani Agnieszko, pani ulubione miejsca, gdzie można pływać? Chodzi o akweny tutaj w okolicy Poznania.
10: Moim absolutnym faworytem jest Szczeszynek oraz Jezioro Powickie. To są moje akweny takie, na które najczęściej wyjeżdżam, na których trenuję, przygotowuję się do moich startów, no bo żeby startować w zawodach open water, trzeba przede wszystkim pływać dużo na wodach otwartych. Pływanie na samym basenie nie wystarczy, chociaż trening basenowy też jest bardzo ważny.
4: Przegląd wydarzeń tygodnia w Wielkopolsce.
11: Urszula Salamon, zapraszam. Szkoła w Owińskach pęka w szwach. W budynku jest za mało klas. Uczniowie mają zajęcia na korytarzu, a nawet w gabinecie dyrektora, mówi nauczycielka historii Jolanta Chlepowska-Kasztelan.
12: Ze starej sali gimnastycznej wygospodarowano dwie sale. Jedna to jest świetlica, druga to jest w tej chwili jadalnia.
11: Problemem są pieniądze. Niewykluczone, że gmina będzie musiała zaciągnąć pożyczkę, by rozbudować szkołę. Koszt tej inwestycji to aż 16 milionów złotych. Tymczasem Wielkopolska Izba Lekarska zbadała medyków. Sprawdziła ich poziom wypalenia zawodowego. Wyniki wskazują, że problem dotyczy wszystkich lekarzy, niezależnie od specjalizacji, płci czy stażu pracy.
4: Tydzień w Wielkopolsce.
11: Mieszkańcy osiedla Zieliniec skarżą się na uporczywy chemiczny zapach. Ma on po pochodzić z pobliskiej fabryki Volkswagena, mówi jedna z mieszkanek.
13: Substancje, które dla nas są męczące, mamy odczucie, że nie są w ogóle monitorowane narzędziami, które posiada na przykład czy firma Volkswagen, czy są ujęte jakimiś normami.
11: Volkswagen przekonuje, że emisja substancji lotnych z lakierni fabryki jest poniżej dopuszczalnej normy. Koleje Wielkopolskie kupią używane pociągi. Będą kursować m.in. na trasie Poznań-Wągrowiec, mówi Marek Nitkowski z Kolei Wielkopolskich.
14: Właśnie jesteśmy na etapie realizowania przetargu na zakup dwóch spalinowych zespołów trakcyjnych, ale one są trzyczłonowe i z opcją dwóch, czyli w sumie razem cztery pojazdy.
11: Mają pojawić się na torach w przyszłym roku. Poznań będzie świętować Dzień Dziecka na sportowo. W ostatnią niedzielę maja boisko Młodzieżowego Ośrodka Sportowego na Śródce zamieni się w wielki plac zabaw. Wstęp wolny. Obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Pszczół. Przed Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim odbyła się specjalna akcja.
15: Otrzymałam roślinkę, cieszę się bardzo, jak co roku biorę udział w tej akcji.
11: W Poznaniu stanęły też słupy, na których zawieszono nasiona roślin miododajnych.
4: To był przegląd wydarzeń tygodnia.
16: Radio Pogoda 103,4 FM. Tydzień w Poznaniu.

0: Masz już Modivo Club Gold?
1: Nie, a warto?
0: No pewnie, płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
1: Wow, i mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
0: W Modivo e-obuwie, ETCC, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
1: Brzmi super. No to jak dołączyć?
0: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
2: Marian, a gdzie mogę kupić
3: ten... Na mediaexpert.pl.
2: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
3: Barbara, na mediaexpert.pl.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
7: Została ostatnia reklama.
8: Miesiąc zamknięty na plusie?
9: No jasne, że tak. Przeniosłam firmę do Teurona i już widzę korzyści.
8: A jak to działa?
9: W Teuronie wybierzesz ofertę dopasowaną do potrzeb twojej firmy ze stałą ceną prądu i wsparciem serwisantów. Z Teuronem możesz mieć prąd nawet za 499 zł netto za megawattogodzinę.
8: To rzeczywiście jasny wybór.
9: Wejdź na teuron.pl/jasne dla firmy i wybierz ofertę dopasowaną do twojego biznesu.
10: Reklama.
7: Radio Pogoda 103,4 FM. Co jest grane w Poznaniu?
11: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam na magazyn. Przed nami Malta Festiwal. Poznań szykuje się do tego wielkiego wydarzenia. Za chwilę szczegóły. Powiemy też o nowym muralu w stolicy Wielkopolski. Magazyn zgodnie z zapowiedzią zaczynamy od Malta Festiwalu. Wydarzenie rozpocznie wyjątkowy koncert, którego dyrektorką artystyczną jest związana z Poznaniem artystka Natalia Kukulska.
12: Koncert właśnie ma nazwę Za miłość. Podzieliłam go na trzy akty. Każdy z aktów poświęcony jest innej temperaturze miłości. Trzy akty to również moje takie nawiązanie do dużej tradycji teatralnej tego festiwalu. Pierwszy akt Za miłość, to się zaczyna, zakochani. Drugi akt Za miłość, co boli, SOS, taki ma tytuł. A trzeci akt nazywa się Za miłość, co zwycięża, wiwat, słodka miłość. Mamy wspaniałych artystów na scenie, począwszy od dużej orkiestry symfonicznej Cooperate, którą poprowadzi trzech dyrygentów. Mamy też fantastycznych jeszcze muzyków sesyjnych na tej scenie, no i przede wszystkim solistów. Udało mi się zebrać naprawdę taki skład, z którego jestem bardzo dumna, bo to nie jest takie oczywiste w tym gorącym okresie, bym powiedziała, sezonowym, jeśli chodzi o koncerty. Anna Maria Jopek, Natalia Przybysz, Anita Lipnicka, Natalia Schroeder-Zalia, ja też zaśpiewam i Natalia Kukulska, żeby nie było. I również będzie wspaniałe grono męskie. Grzegorz Turnał, Krzysztof Zalewski, Ralf Kamiński i Jakub Józef Orliński. Naprawdę proszę mi uwierzyć, że zgrać te wszystkie terminy, żeby jeszcze zrobić próbę, bo ta próba będzie wymagająca dla nas wszystkich, wcześniej już w Warszawie, ponieważ w tej próbie muszą uczestniczyć wszyscy, bo utwory połączone są w tych aktach w medleje, czyli w takie wiązanki. I żeby to wszystko się udało, żeby każdy wiedział, kiedy kończy się jego utwór, kiedy zaczyna, te utwory przychodzą w siebie tak płynnie, no musi być na tej próbie, więc to będzie dla nas takie wyzwanie, coś nowego, a to wszystko pod batutą trzech aranżerów, którzy odpowiedzialni są za te akty. Jest to Adam Sztaba, Nikola Kołodziejczyk i Paweł Tomaszewski, więc no, wydaje mi się, że jak to wszystko nam zagra, a jeszcze daj Boże pogoda dopisze, no to będzie niezapomniane. No ja teraz posłuchałam o dyrekcji festiwalu, o tym, jakie są wydarzenia muzyczne, teatralne, filmowe, kulinarne, taneczne. No to jest połączenie wszystkich sztuk i takie coś naprawdę rzadko się zdarza. Wydaje mi się, że tutaj jest w tym Poznaniu taki diament, bo każdy naprawdę będzie mógł, że tak powiem, każde zmysły zaspokoić. I to jest bardzo piękne. Wszystko trzyma bardzo wysoki poziom, włącza ludzi, dbając również, jak widać, o ten aspekt zdrowotny, bo nawet będą i badania zorganizowane i możliwości wymiany później zdań przy stole i pomocy, czyli ten żółty talerz, inicjatywa Dominiki Kulczyk, no wydaje się to być jak walka. No, naprawdę jestem pełna podziwu i zastanawiam się, jak tylko organizacyjnie można spiąć tyle wątków, ale widocznie poznaniacy to mają.
11: Wstęp na wydarzenie jest wolne, jednak to nie wszystko.
10: Agata Kołacz, dyrektorka programowa Malta Festival. Spotkamy się na 24-godzinnym spektaklu, w którym na scenie non-stop będzie fenomenalna Magdalena Cielecka z setką mężczyzn, którzy zdecydowali się spróbować swoich sił na scenie, w scenie z nią, co jest już wybitnym wyzwaniem i każdemu z nich gratuluję odwagi. W Poznaniu zobaczymy polską premierę francuskiego spektaklu Dystans Tiago Rodriguez'a, spektakl, który przyjeżdża do nas prosto z Avignonu, z najważniejszego światowego festiwalu teatralnego i jest to nasza koprodukcja opowiadająca o rodzinie, o więziach i relacjach w dobie i kontekście kryzysu klimatycznego. Bardzo dla nas ważny komunikat, ale spotkamy się też na koncertach, a tam między innymi powrót zespołu Bejrut do Poznania po 19 latach. Benjamin Clementine, który wystąpi na scenie na Międzynarodowych Targów Poznańskich, czy duet The Blaze, który zaczaruje nas swoim DJ-setem, a może doda energii, żeby powrócić do Magdy Cieleckiej również o 3 nad ranem, kiedy oni skończą już koncert.
11: To, co powiedziała pani, będziecie w różnych punktach Poznania. Niemal wszędzie.
10: Malta chce być wszędzie, Malta chce wychodzić do swojej publiczności, na ulice, place, do instytucji, do miejsc, gdzie mamy przyzwyczajenie korzystać z kultury, uczestnictwa w kulturze, ale też takie, w których możemy właśnie odczarować jakąś drogę do pracy i pokazać, że ten dzień będzie piękny, albo że powrót z naszego długiego dnia może być wydarzeniem artystycznym. Odliczamy, czekamy i zapraszam do codziennego sprawdzania naszej strony internetowej i mediów społecznościowych, bo tam codziennie wciąż nowe wydarzenia. Malta się nie kończy.
13: Justyna Czarna, dyrektorka operacyjna Malta Festival. Malta Festival w tym roku odbywa się od 21 czerwca do 28 czerwca. Będziemy spotykać się w teatrach, w salach koncertowych, na ulicach Poznania, a także przy dobrym stole podczas performance'u kulinarnego, gdzie będziemy łączyć sztukę kulinarną z muzyką i będziemy razem tworzyć coś dobrego pod hasłem Dobry Stół, wspierając niedożywione dzieci w Polsce akcją Żółty Talerz. Dobry Stół polega na połączeniu sztuki kulinarnej z muzyką, z piękną aranżacją przestrzeni. Będziemy próbować przysmaków lokalnych, poznańskich, pochodzących z Wielkopolski.
14: Marcin Kostasz, Wydział Kultury Urzędu Miasta Poznania. Na pewno Malta jest jednym ze znaków w kalendarzu nie tylko poznańskim, ale też ogólnopolskim, jak również, mam nadzieję, również zagranicznym, że ludzie, którzy szukają czegoś, co ich wyrwie z rzeczywistości w stronę ciekawej, inspirującej i mądrej sztuki, trafiają dzięki temu do Poznania.
11: Przypomnę, 21 czerwca Malta Festival rozpocznie wieczorny koncert pod hasłem Za miłość. Zmieniamy temat. Politechnika Poznańska ma nowy mural. Powstał jako wyraz uznania dla znaczenia programu Erasmus+, który odgrywa istotną rolę w kształtowaniu nowoczesnego modelu edukacji.
15: Co przedstawia mural? No, mural jest taką interpretacją tego hasła. To jest jakby symboliczne podejście do tego hasła, czy tytułu projektu Erasmus oknem na świat. Radosław Barek, autor projektu, można by zinterpretować to bardzo prosto, malując okno, ale podszedłem tutaj troszeczkę bardziej symbolicznie, że otwarcie krajobrazowe, pewna iluzja przestrzeni architektoniczna jest tym otwarciem, jest tym działaniem, które daje okno. Cały krajobraz, który można tutaj zobaczyć, jest to taki przekrój Europy, ale też i pojedyncze tam obiekty są właśnie poza Europy, ale są związane z tymi miastami, z którymi Politechnika w ramach Erasmusa współpracuje. Dlatego jakby wybór tych obiektów jest podyktowany miastami, z którymi współpracuje. No jest to szereg obiektów takich, które raczej są rozpoznawalne w jako symbole danych stolic, danych krajów. Mamy tutaj Rzym, mamy Katanię, mamy Dubrownik, Paryż, Tempere w Finlandii, Barcelonę, Astanę, Istanbul, Mediolan, Mons, Port Porto, Lizbona i Madryt. A tak, jest Poznań, tak. Jest Poznań oczywiście, jest rektorat były, tak, który nadal jest pewnego rodzaju symbolem. Jak tutaj przechodzili studenci, to niektórzy mówią, o, bardzo dobrze, że jest jeszcze uchwycony ten element, z którym się kojarzy jakby dawny kampus na windzie Politechniki. A, jeszcze zapomniałem, jedno miasto, Cottbus, jest tutaj poniżej. Także szereg tutaj tych wszystkich miast, ale też są postacie, które w pewien sposób symbolizują to działanie w ramach Erasmusa, studenci, którzy dyskutują, są też profesorowie, którzy przechadzają się, bądź też wykonują pewnego rodzaju działania, są też pracownicy, którzy pracują w administracji i to wszystko tworzy tą grupę, która uczestniczy w tym projekcie Erasmus i tego otwarcia na świat i ten widoczny jakby krajobraz całej Europy. Co jeszcze? No, całość jakby tej kompozycji architektonicznej jest ustawiona w taki sposób, że jest to rodzaj takiego półkolistego forum, a jednocześnie jak spojrzymy na obiekt centrum wykładowego, to jest to jakby domknięcie tego koła, które tutaj jest i jakbyśmy na planie spojrzeli, to całość się tutaj kampusu w tym kole zamyka. A jednocześnie tu jest otwarcie poprzez widok na krajobraz, a tam otwarcie przez wykłady, przez spojrzenie, poprzez przekazywanie wiedzy.
11: Jak długo był malowany?
15: No to trzeba podzielić jakby na dwa etapy. Pierwszy to jest projektowanie. W zasadzie to co najmniej tak chyba 3-4 miesiące. Sam projekt, ustawianie kompozycji, pomysł, montowanie, a samo malowanie no przeszło miesiąc, tak. Jest to rzeczywiście powierzchnia, przeszło 200 metrów kwadratowych, więc też jest to trochę, jest tutaj dużo do namalowania, tak. Ile to ostatecznie, ale to jest kilkadziesiąt litrów farby, bo to też w różnym stopniu przygotowuje się jakby tą farbę, pewne grupy gamy kolorystycznej, ale potem i tak to trzeba dorabiać pewne światłocienie, podbudowanie pewnego koloru, przestrzenności i wszystko jest malowane ręcznie, pędzlem. To nie jest malowanie sprayem, tylko pędzlami. Faktura ściany lekko chropowata wprowadza jakby taką potrzebę, że trzeba tą farbę czasami wcierać jakby tym pędzlem. Nie? To nie jest takie jak pociągnięcie pędzlem na obrazie olejnym, tak, że pociągniemy i ten ślad zostaje, ale jest to takie prawie, że wbijanie tej farby. Nie? Myśl, pomysł musi się zrodzić w głowie i najszybszy zapis jest ten, który wykona zaraz połączona z mózgiem ręka, więc ja robię to w ten sposób, że jest to ręcznie. Potem, gdy już jest w miarę gotowe i trzeba przenieść technicznie to na ścianę, no to musi być wprowadzone cyfrowo do komputera, bo jakby powiększenie tego obrazu wymaga, czy usprawnia nam pracę, tak? Pierwsze murale, jak na śródce, to było robione tak, że kratkowało się cały obraz i potem powiększało, że każdą kratkę i obrys linearny. Teraz troszeczkę już inną techniką mamy, także, no ale jest to takie przenoszenie, że w ciągu całego dnia mniej więcej, czy też dwóch, trzech dni się przenosi obrys, a potem dalsze kolorystyczne działanie.
16: Za rok będziemy obchodzili 40 lat Erasmusa. Mirosław Marczewski, dyrektor generalny Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji. Wprawdzie Polska dołączyła dopiero w 98 roku i dopiero od 98 roku możemy korzystać jako kraj do tego dobrodziejstwa Erasmusa, ale jest to bardzo ważny program, myślę, że dla każdego studenta. Ja niestety nie miałem takiej możliwości. Studiowałem dużo wcześniej. Wtedy nie było Erasmusa, nie mogłem części studiów odbyć za granicą. Obecnie myślę, że to jest wspaniała sprawa. Około 16 tysięcy polskich studentów co roku wyjeżdża za granicę, by odbyć część swoich studiów. I myślę, że to jest wspaniała sprawa zarówno edukacyjna, ale też związana z poznaniem nowych osób, przyjaźni, nawiązania fajnych relacji, poznania innych kultur, więc spędzenia czasu zarówno w zakresie tym edukacyjnym, formalnym, ale też tym zwykłym ludzkim. Natomiast trzeba pamiętać, że Erasmus to również inne sektory, edukacja szkolna, zawodowa, młodzież, edukacja osób dorosłych czy sport. I rocznie to jest około 85 tysięcy osób, Polek i Polaków, którzy wyjeżdżają w ramach różnych sektorów na różnego rodzaju mobilności. Więc to można liczyć poprzez lata i w ten sposób nam wyjdzie ta orientacyjna liczba, ale tak z tego, co pamiętam ostatnio ze statystyk, to w tej perspektywie 21-27 już skorzystało z Erasmusa ze wszystkich sektorów, nie tylko szkolnictwa wyższego, ponad 400 tysięcy osób. Jak zaczynaliśmy, zdecydowanie więcej osób wyjeżdżało niż przyjeżdżało do Polski. Obecnie jest to prawie zrównoważone. To jest w granicach 13 tysięcy do 14 tysięcy osób przyjeżdżających i te ponad 16 tysięcy osób wyjeżdżających na studia za granicę.
11: Dlaczego Poznań i Polska może być atrakcyjna dla zagranicznych studentów?
16: A to jest dość ciekawa rzecz dla nas, ponieważ najbardziej atrakcyjnym kierunkiem dla polskich studentów jest Hiszpania, ale wbrew pozorom w drugą stronę również tak samo. Grupa największa, jeżeli chodzi o nację, no najwięcej do Polski przyjeżdża Hiszpanów. I to też można by się dziwić, tak? No bo powiedzmy dla Polaka oczywiste jest, że każdy chciałby troszkę wakacji i czasu spędzić w Hiszpanii, ale się okazuje, że również Hiszpanie lubią przyjechać do kraju, który może jest trochę inny, może trochę chłodniejszy, ale też z ciekawą kulturą i no spędzić ciekawie studia, więc myślę, że ten element edukacyjny związany z jakością kształcenia jest tu bardzo ważny, że wybierane są polskie uczelnie, a w szczególności uczelnie techniczne.
11: Poznań od lat słynie z murali, które stają się wizytówką miasta. Przypomnę, kolejny powstał na ścianie Domu Studenckiego nr 2 Politechniki Poznańskiej przy ulicy Jana Pawła II.
7: Radio Pogoda 103 i 4 FM. Co jest grane w Poznaniu?
11: A w tym wydaniu będzie o tym, co w Poznaniu i regionie. Powiemy o ważnych inwestycjach kolejowych, ale też o wielkim świętowaniu w Kórniku. Bartosz Łukasiewicz, zapraszam. A zaczynamy od ważnej informacji dla kierowców.
17: W nieodległej perspektywie planowane są tymczasowe zmiany w komunikacji w Poznaniu w związku z pracami torowymi. Radosław Śledziński, zespół prasowy Polskich Linii Kolejowych. Na ulicy Bałtyckiej w ramach prac utrzymaniowych remontowana będzie nawierzchnia przejazdu kolejowo-drogowego, który znajduje się na linii Poznań - Bydgoszcz. Dla zapewnienia płynnych przejazdów tym właśnie skrzyżowaniem przewidujemy ułożenie nowych elementów nawierzchni, wymiany szyn, podsypki i podkładów, a także między innymi podbicie toru, a więc ułożenie go na odpowiedniej płaszczyźnie i w odpowiedniej wysokości. Roboty w tym zakresie przewidujemy od 29 maja i zaczniemy je w godzinach późnowieczornych, a więc już po szczycie komunikacyjnym i planujemy zakończyć je do 1 czerwca w godzinach wczesnorannych, a więc jeszcze przed szczytem komunikacyjnym. Z uwagi na wspomniany zakres prac, konieczne będą w tym miejscu tymczasowe zmiany w ruchu. Są one uzgodnione z zarządcą drogi i będzie o nich informować czytelne oznakowanie. Nieco później prace planujemy także na ulicy Warszawskiej. To będą prace w ramach modernizacji kolejowej obwodnicy Poznania. I na ulicy Warszawskiej planowany jest remont wiaduktu kolejowego. Kompleksowo naprawione zostaną na nim podpory, wzmocnione będzie posadowienie. Uzupełnimy także ubytki w tej konstrukcji. W początkowej fazie, więc od mniej więcej 9-10 lipca bieżącego roku, zmiany w ruchu kołowym będą związane z budową tzw. przewiązek. Te przewiązki umożliwią prowadzenie ruchu drogowego w czasie realizacji robót. I wówczas w obrębie wiaduktu jezdnia na odcinku około 150 metrów będzie zwężona do jednego pasa ruchu w każdą stronę. Po przygotowaniu przewiązek planowane jest zamknięcie jezdni prowadzącej w kierunku Poznania. Zmiany w tym zakresie przewidywane są na przełomie lipca i sierpnia bieżącego roku i ruch dwukierunkowo prowadzony będzie wówczas jezdnią w kierunku Swarzędza. Następnie wraz z postępem prac analogiczne zmiany zostaną wprowadzone na przeciwległej nitce jezdni. Tymczasowe zmiany w tym miejscu również zostały uzgodnione z zarządcą drogi. Będzie o nich informować czytelne oznakowanie, a wszystkie prace związane z remontem wiaduktu przewidywane są obecnie do zakończenia w czerwcu 2027 roku.
11: W związku z remontami szykują się zmiany. Warto się z nimi wcześniej zapoznać. Czas na kolejny temat w naszym magazynie, a teraz zajrzymy niedaleko Poznania, do Kórnika, a tam podwójne świętowanie.
18: Tak, mamy 200-lecie Biblioteki Kórnickiej i 600-lecie zamku, a tym samym 600-lecie miasteczka, w którym zamek się znajduje. Małgorzata Potocka, starszy kustosz, Biblioteka Kórnicka, zamek w Kórniku. I z tej okazji przygotowaliśmy przepiękną wystawę z niezwykle cennymi zbiorami. Aktualnie można oglądać chociażby rękopisy Mickiewicza, jego list napisany do żony Tytusa Działańskiego, twórcy biblioteki, i Na przykład zeszedł do nauki geografii samego Juliusza Słowackiego, Mickiewicz Słowacki w jednej gablocie. Leżą obok siebie. Mamy też dzieła Kochanowskiego, Reja. Pierwsze wydania, niektóre z tych rzeczy to są tak naprawdę w jednym jedynym egzemplarzu. I to wszystko będzie można oglądać właściwie do końca sezonu, czyli do końca listopada. Będą się zmieniały te obiekty, ale warto przyjechać, szczególnie teraz, do końca czerwca, bowiem w każdy czwartek pracownicy biblioteki będą oprowadzać po wystawie, tak zwane kuratorskie oprowadzania, i to dosyć długo będą trwały, bo od godziny 16 do godziny 20, także wszystkie informacje na naszych mediach społecznościowych. No i także mamy ciekawy obiekt, który jest też związany z historią biblioteki i z historią Tytusa Działańskiego.
11: Proszę zdradzić, co to jest?
18: To jest obiekt, który właściwie w zamku jest od 1700 roku, bo z tamtego okresu pochodzi pierwsza informacja na temat tego obiektu. 40 lat temu był na ekspozycji i po 40 latach wrócił ponownie do sali mauretańskiej, a mówimy tutaj o przedmiocie, który był z pokolenia na pokolenie w rodzinie Działańskich przekazywany męskiemu potomkowi, i to jest ten mityczny, słynny róg jednorożca. Jedyne 2 metry 25 centymetrów długości. Tytus Działański przywiózł go jako jeden z pierwszych eksponatów obiektów do swojej siedziby w Kórników właśnie w 1826 roku, czyli dokładnie 200 lat temu. A obiekt ten był uznawany za symbol szczęścia, pomyślności. Jakby uznawany był tu również także, czy symbolizował Chrystusa. A niektórzy twierdzili, że starty na proszek jest jednym z najlepszych leków, tak zwane panaceum na wszystko. Jest to rzecz, którą nawet babcia słynnej Białej Damy Kurnickiej zastawiła za swoje długi w Piotrkowie Trybunalskim. Taką to miało niezwykłą wartość dla rodziny. Dopiero mama Białej Damy odzyskała to do zbiorów Działańskich ponownie. I myślę, że my nie wiemy, co Tytus Działański chciał robić z tym rogiem. Był to przedmiot, który przez wieki posiadali w swoich skarbcach królowie, rody możnowładcze, a więc i Działańscy. Może był to symbol szczęścia? Pewne jest jedno, od Nocy Muzeów ponownie znajduje się na ekspozycji w zamku w Kórniku.
11: Tak, a propos Nocy Muzeów, jak było w tym roku?
18: Oj, było bardzo intensywnie, było pięknie. To była prawdziwa Noc Muzeów, ponieważ zamek w Kórniku zaczynał to wydarzenie o 19.30, a kończyliśmy grubo po północy, więc turyści, myślę, nasi goście byli zadowoleni. Była muzyka, były tańce, była Biała Dama, specjalnie na tę okazję przybyła trochę wcześniej. No i przede wszystkim było bardzo ciekawe oprowadzanie przez pracowników biblioteki, którzy wcielili się w postacie z epoki, w Tytusa Działańskiego, w jego żonę Celestynę, czy chociażby właśnie przysłowiową Białą Damę, i opowiadali o losach biblioteki, o losach rodziny, o losach tych zbiorów, które się tam znajdują, łącząc to pięknie z historiami o meblach, pomieszczeniach. Więc myślę, że naszym gościom się podobało. My w każdym razie jako pracownicy naprawdę miło spędziliśmy ten czas.
11: Ja przypomnę, że w Kórniku wielkie święto, podwójne święto świętuje biblioteka, ale również zamek.
18: Tak, mamy 600-lecie zamku w Kórniku i z tej okazji też wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom naszych gości i na przykład w czwartki do końca czerwca zamek jest czynny do godziny 20. Także bardzo serdecznie zapraszamy i w ramach tego kuratorskiego oprowadzania po wystawie przygotowaliśmy też kuratorskie oprowadzanie po wnętrzach muzealnych w każdy czwartek do końca czerwca o godzinie 17. Także jest to niezwykła okazja, ażeby posłuchać historii rodziny, dowiedzieć się więcej o meblach, o tym, jak oni żyli, i to posłuchać z tych najlepszych ust, czyli ust pracowników Biblioteki Kórnickiej, naszych przewodników. Także bardzo serdecznie zapraszamy. My oczywiście świętujemy do końca roku. Będzie jeszcze kilka fajnych wydarzeń, chociażby w lipcu będzie wyświetlany film, gdzie jest Trzeci Król, i wtedy też przygotujemy, myślę, że specjalną ofertę na wieczorne zwiedzanie zamku. A akcja tego filmu rozgrywała się w zamku w Kórniku w latach 60. XX wieku. Także myślę, że to też będzie ciekawa przygoda dla tych, którzy zechcą do nas przyjechać. To będzie dokładnie 18 lipca. Ja myślę, że jeszcze o tym wspomnimy, ale już dzisiaj zapraszam, jeżeli ktoś ma akurat wolny dzień w kalendarzu, warto sobie zapisać, przyjechać. Film będzie wyświetlany w Arboretum, które również świętuje 200 lat. na tle zamku, więc myślę, że będzie to ciekawe doświadczenie. A wcześniej zapraszamy na wieczorne zwiedzanie zamku. Oczywiście będą oprowadzać pracownicy biblioteki. Może śladami filmu Gdzie jest trzeci król? Tego jeszcze nie ustaliliśmy do końca.
11: A teraz tak technicznie, logistycznie, ile czasu potrzeba na to zwiedzanie?
18: Na zwiedzanie? No ja myślę, że jeżeli się zwiedza indywidualnie, to tak 45 minut. Jak się zwiedza w grupie, to też trochę mniej czasu, ale jak się zwiedza w takiej małej grupce albo właśnie podczas takich nocnych zwiedzań, no to to już od godziny do półtorej, zdecydowanie.
11: Kurnik kojarzy mi się z zamkiem i oczywiście z biblioteką, no ale też z piękną roślinnością i wiosną, latem warto też spojrzeć na to, co tam rośnie.
18: Zdecydowanie, no park to oczywiście pamięta czasy już chociażby Teofilii, czyli Białej Damy, czyli XVIII wiek, ale ten obecny kształt parku to jest oczywiście zasługa Tytusa Działańskiego i też dlatego mówi się o tej umownej dacie powstania Arboretum Kurnickiego, kiedy to Tytus sprowadził się tutaj do Kurnika. Na pewno warto, wiosną jest przepięknie, pachną wszystkie rośliny, latem tak samo, jednak my zachęcamy oczywiście do odwiedzin w sobotę i w niedzielę. Jeżeli ktoś chciałby skorzystać z uroków parków, trochę większej ciszy i spokoju, to zdecydowanie polecamy środek tygodnia, bo wtedy jest trochę mniejszy tłok.
11: Zaglądają do Was poznaniacy, wielkopolanie, ale są również turyści z zagranicy, z dalekich zakątków?
18: Są. Ostatnio gościliśmy uczestników międzynarodowej konferencji. To byli ludzie właściwie z całego świata. Mamy gości ze Stanów, z Australii, mamy gości tutaj też trochę z tych bliższych rejonów, jak chociażby właśnie Francja, Niemcy. Więc Kurnik jest popularnym punktem na mapie. Nie wiemy, czy to ze względu na bibliotekę, cenną kolekcję muzealną, czy legendę o Białej Damie. W każdym razie warto nas na pewno odwiedzać. Odwiedzają nas ludzie z różnych zakątków świata i mam nadzieję, że to się nie zmieni. Będzie ich coraz więcej, naszych wspaniałych, cudownych gości z różnych rejonów świata. W końcu właściciele zamku też podróżowali. Władysław Zamoyski przecież był w Australii, był w Stanach Zjednoczonych, odwiedził Hawaje, więc ja myślę, że to do czegoś obowiązuje.
11: A kto nie wie, to przypomnijmy, w jaki sposób można trafić. Można dojechać własnym autem, ale nie tylko.
18: Można dojechać własnym autem, można dojechać autobusem i to są nawet dwa rozwiązania. Można skorzystać z tak zwanego autobusu PKS, tak, czyli z dworca autobusowego tego głównego w Poznaniu wyruszyć, ale można skorzystać z komunikacji podmiejskiej, która rusza z ronda Rataje. Można dojechać pociągiem. Stacja PKP w Kurniku oddalona jest od centrum 5 km, więc wtedy można sobie przejść spacerkiem.
11: A ja jeszcze zadam takie pytanie. Jestem miłośnikiem rowerowych klimatów. A co, jeśli chcemy przyjechać na dwóch kółkach?
18: Można, jak najbardziej. Wokół Kurnika w ogóle są piękne trasy rowerowe wśród lasów. To są te wszystkie ziemie, które kiedyś należały przecież do Białej Damy, do Tytusa Działyńskiego. Można dojechać ścieżką rowerową, nawet gdyby chciał to ktoś połączyć. Tutaj tak zareklamuję naszych przyjaciół z Rogalina, bo można jakby dwa piękne obiekty zwiedzić podczas jednej podróży. Jest ścieżka rowerowa, częściowo w budowie, częściowo już gotowa. Także są możliwości. Oczywiście mamy też promenadę. Można objechać sobie jezioro rowerem dookoła. Opcji jest wiele.
11: Pięknie powiedziane, naszych przyjaciół, czyli nie ma tutaj żadnej takiej konkurencji.
18: Zdecydowanie nie. Myślę, że zarówno Rogalin, jak i my jesteśmy na tyle różnymi obiektami, z różną historią, z kolekcją. Każdy z nas ma swoją niezwykłą jakąś wartość, indywidualność jakby, więc myślę, że tutaj nie ma zdecydowanie rywalizacji, nie ma konkurencji. My się lubimy, współpracujemy i właściwie chyba chodzi o to, żebyśmy wspólnie jakby pielęgnowali to dziedzictwo, które nam pozostawili właściciele tych miejsc i przekazywali to dalej. Myślę, że to jest chyba najpiękniejsze.
11: A co pani zdaniem jest najpiękniejsze? Za co pani lubi miejsce, w którym pani pracuje?
18: Oj, to jest bardzo trudne pytanie. Jeżeli chodzi o zbiory, to pewnie powinnam powiedzieć, że uwielbiam Mickiewicza albo Napoleona, ale nie, mam taką swoją ulubioną rzecz, mało popularna, ale jest bardzo piękna, jest wdzięczna, jeżeli chodzi o treść, Katechizm dla amantów księdza Teofila Violantego na Jasnej Górze napisany, bo przypomina mi książkę Owidiusza, słynną sztukę kochania. Jest to jakby taki bardzo ciekawy, XVIII-wieczny sposób pokazania, jak należy kochać, uwodzić, być przyjacielem i czym jest miłość. I to jest takie mało popularne, ale jednak piękne. Natomiast tych takich sztampowych rzeczy to przyznam szczerze, że jednak będę tutaj nie Mickiewicz, słowacki rękopis słynnego jego dzieła Smutno mi Boże, gdzie atrament blaknie. Jeżeli chodzi z kolei o zbiory muzealne, to ja myślę, że jestem wielką fanką tych pięknych gdańskich szaf, tych mebli, które symbolizowały polskość, no i których działyńscy zgromadzili całkiem sporą kolekcję, jak na tamte czasy. No i oczywiście to kolejna taka moja słabostka to życiorys, życie, działalność, no ale też i legenda o Teofilii z Działyńskich, czyli kurnickiej białej damie.
11: Przypomnę, że to wszystko niedaleko Poznania w Kurniku, a na koniec naszej rozmowy przypomnijmy, gdzie tutaj odesłać słuchaczy, którzy są zainteresowani tymi wszystkimi jubileuszowymi wydarzeniami.
18: Zapraszamy na stronę internetową Biblioteki Kurnickiej. Tam jest zakładka właśnie jubileusz. Wszystkie aktualizacje zamieszczamy tam na bieżąco, wszystkie wydarzenia. Oczywiście nasze media społecznościowe, gdzie też przekazujemy na bieżąco, co się dzieje u nas, jakie mamy plany, ale pokazujemy też, jak te nasze wydarzenia wyglądały, ponieważ robimy naprawdę bardzo ciekawe relacje z tych naszych wszystkich spotkań i myślę, że jeżeli ktoś nie czuje się jeszcze zachęcony tym, co powiedziałam, to jak zajrzy na nasze media społecznościowe, to poczuję się zachęcone, także bardzo serdecznie zapraszam. Mówię to jako starszy kustosz zamku w Kurniku Małgorzata Potocka.
11: Mam jeszcze zaproszenie. W ostatnią niedzielę maja boisko Młodzieżowego Ośrodka Sportowego na Śródce zamieni się w wielki plac zabaw. Na najmłodszych mieszkańców i mieszkanki miasta czeka wiele atrakcji. Wystarczy pojawić się tam między 12 a 17. Wszystko z okazji Dnia Dziecka. Wstęp wolny.
7: Radio Pogoda 103 i 4 FM. Co jest grane w Poznaniu?
11: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam na magazyn. A to wydanie zaczynamy od Lubonia. Jechał autem mimo zakazu i spowodował kolizję. Usłyszał wyrok w trybie przyspieszonym. Mowa o 31-latku.
19: 18 maja w godzinach wieczornych policjanci z Komisariatu Policji w Luboniu zostali skierowani do obsługi kolizji, która miała miejsce przy ulicy Armii Poznań w Luboniu. Na miejscu funkcjonariusze ustalili, że kierujący Hyundaiem nie ustąpił pierwszeństwa kobiecie jadącej Skodą. W wyniku tego zdarzenia uderzył w lewą część jej pojazdu. 31-letni sprawca za spowodowanie kolizji został ukarany mandatem karnym w wysokości 1020 zł, a także 10 punktami karnymi. Nikomu na szczęście nic się nie stało. Dla kierowcy Hyundai jednak spowodowanie zdarzenia drogowego było dopiero początkiem problemów. Po sprawdzeniu 31-latka w policyjnych systemach okazało się, że posiada on aktywny zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych. W związku z niestosowaniem się do orzeczonego przez Sąd Rejonowy w Śremie zakazu, mężczyzna został zatrzymany. Mając na uwadze rażące nierespektowanie przez mieszkańca powiatu śremskiego przepisów prawa, przeprowadzono wobec niego postępowanie w trybie przyspieszonym. W praktyce oznaczało to, że już 2 dni po zatrzymaniu 31-latek stanął przed sądem i usłyszał wyrok. Został skazany na 10 miesięcy ograniczenia wolności w postaci wykonywania prac społecznych. Ponadto sąd orzekł wobec niego obowiązek wpłaty kwoty 10 tysięcy złotych na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym, a także dożywotni zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych.
11: Mówił nam sierżant Michał Wiśniowski z poznańskiej policji. Słuchacie niezmiennie naszego magazynu, w którym teraz zagości Katarzyna Wojtaszak z Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu. To będzie bardzo interesujący czerwiec w Bibliotece Raczyńskich w Poznaniu.
20: Będzie bardzo interesujący, bo będzie bardzo różnorodny, dlatego że będzie spotkanie ze starymi książkami, będzie festiwal Ludzie Książki i mnóstwo rozmów o bestsellerach. Będą oczywiście historie związane z poznańskim czerwcem i będzie też powrót czytatów, 10. edycja.
11: To tak w wielkim skrócie, to może opowiedzmy więcej o poszczególnych tutaj wydarzeniach.
20: Zapraszamy Państwa 2 czerwca we wtorek o godzinie 18 na spotkanie z arcydziełem. To już 40. spotkanie z arcydziełem, czyli możliwość obejrzenia najciekawszych i najbardziej niesamowitych zbiorów z naszych zbiorów specjalnych. A tym razem będziemy starać się odpowiedzieć na pytanie, jak dobrze wychować młodego człowieka. To jest pytanie, które zadają sobie współcześnie rodzice, ale zadawali je sobie także rodzice w XVI wieku, bo właśnie z 1558 roku pochodzi dzieło, które będziemy pokazywać, a są to księgi o wychowaniu i o ćwiczeniu każdego przełożonego. Jest to książka, która pochodzi z księgozbioru Michała Kazimierza Raczyńskiego, czyli założyciela wielkopolskiej linii rodu Raczyńskich, i obejmuje ona rady, które miały pomóc w wychowaniu przyszłych przełożonych, czyli właśnie przyszłych szlachciców, którzy mieli pełnić ważne funkcje państwowe. Na ile te rady były uniwersalne, na ile odnosiły się tylko do tych czasów przeszłych, tego dowiedzą się Państwo podczas spotkania z arcydziełem 2 czerwca o 18:00. Będzie możliwość wysłuchania wykładu, koncertu oraz oczywiście obejrzenia tego XVI-wiecznego dzieła.
11: Do czego oczywiście zachęcamy wszystkich radiosłuchaczy i sobie przechodzimy do kolejnego tematu, do kolejnego zaproszenia.
20: Festiwal Ludzie Książki, czyli festiwal, który Biblioteka Raczyńskich organizuje w czerwcu, już po raz 5. Sami nie zauważyliśmy, jak to zleciało. I w związku z tym, że ta 5. edycja to jest taki nasz mały jubileusz, to postanowiliśmy porozmawiać w tym roku o czymś, co zawsze elektryzuje, czyli o bestsellerach. O tym, czym jest współczesny bestseller, o tym, jak się takie bestsellery pisze, czy może raczej produkuje, bo dzisiaj trochę też się mówi o tym, że mamy nadprodukcję książek. A rozmawiać o tym będziemy w bardzo ciekawym gronie, dlatego że nasze zaproszenie przyjęła Joanna Bator i Magdalena Grzebałkowska. Będziemy mieć też panel o bestsellerach i będziemy mieć po raz pierwszy ćwiczenia z pisania właściwie, takie warsztaty pisarskie. I to będą, proszę Państwa, warsztaty, które myślę, że dadzą naprawdę sporo uczestnikom, dlatego że to będą 2 dni, 9 i 10 czerwca, po 3,5 godziny, więc w sumie 7 godzin warsztatów z Magdą Genow, z pisarką, storytellerką, która zajmuje się też uczeniem innych pisania. W takich zapowiedziach naszych z panią Magdą Genow pojawiły się też takie próby stworzenia przepisu na bestseller. Zobaczymy, czy coś takiego da się stworzyć. Zapraszamy oczywiście tutaj, ponieważ chcemy jak najlepsze warunki dać naszym uczestnikom. Liczba osób, które będą mogły brać udział w tych warsztatach, jest ograniczona. Natomiast o wrażenia pani Magdy Genow z tych warsztatów i w ogóle o jej spojrzenie na bestseller, ona też jest autorką nominowaną do bestsellera, porozmawiamy następnego dnia, porozmawiamy w czwartek 11 czerwca podczas panelu Bestseller Wczoraj, Dziś i Jutro i w tym panelu weźmie udział także pani Monika Kaczmarek, dyrektorka wydawnictwa Dolnośląskiego, dlatego że będziemy rozmawiać też o przeszłych bestsellerach, które dzisiaj wracają do łask, a konkretnie o fenomenie Agaty Christie, dlatego że wydawnictwo kilka lat temu postanowiło wydać bodajże 10 książek Agaty Christie na stulecie jej debiutu i na tych 10 absolutnie się nie skończyło. Właściwie cały czas ta królowa kryminałów jest wydawana i o tym fenomenie chcemy też porozmawiać. Będziemy więc rozmawiać o tym, co jest bestsellerem dzisiaj, co było bestsellerem kiedyś i czy te przeszłe bestsellery mają szansę współczesnego czytelnika chwycić za serce. A wszystkich fanów Agaty Christie zapraszamy także w czwartek 11 czerwca o godzinie 17 na quiz wiedzy o Agacie Christie. Będzie można sprawdzić swoją wiedzę na temat królowej kryminałów. Nie trzeba się zapisywać, wystarczy przyjść i wziąć udział. Natomiast następnego dnia, 12 czerwca, zapraszamy na spotkanie z Joanną Bator, absolutnie autorką bestsellerów, natomiast autorką, która z tym hasłem bestseller chyba nie do końca nam się kojarzy. Natomiast w sobotę zaczynamy od spotkania dla najmłodszych. O 11:00 Teatr w Kropki wystawi przygody Mamy Mu i Pana Wrony. To jest też taka bestsellerowa seria dla dzieci, wydawana przez poznańskie wydawnictwo Zakamarki. Natomiast o 15:00 spotkanie z Magdaleną Grzebałkowską o bestsellerach. My doskonale wiemy, że bestsellerowo, czy raczej bezwypożyczeniowo można mówić o biografiach, dlatego że biografie cieszą się od bardzo wielu lat wielką poczytnością. I o tym, jak pisze się takie książki, które interesują czytelników, które zachwycają też grona nagród literackich i jak pisząc o innych nie stracić siebie. O tym będziemy rozmawiać z Magdaleną Grzebałkowską w sobotę o godzinie 15:00, to jest 13 czerwca o godzinie 15:00 i w piątek i w sobotę będzie także w bibliotece trwał kiermasz książki używanej, więc jeśli ktoś chciałby sobie uzupełnić biblioteczkę, też będzie miał ku temu okazję. Natomiast na zakończenie festiwalu w sobotę Dom Książki zaprasza na silent reading. Będzie można sobie poczytać w spokoju, w ciszy, a kto będzie chciał, pewnie będzie mógł się wymienić wrażeniami z lektury, więc tegoroczny festiwal

0: dokumenty życia społecznego związane z Poznańskim Czerwcem. To będą także chociażby plakaty, które wydawane były na kolejne rocznice Poznańskiego Czerwca. Natomiast ten wernisaż będzie o tyle niezwykły, że uświetni go prawykonanie pieśni poznańskiej kompozytorki Ewy Fabiańskiej-Jeleńskiej do słów Kazimiery Iłakowiczówny. Kazimiera Iłakowiczówna związana jest i z Biblioteką Raczyńskich przez to, że jej muzeum znajduje się w naszych strukturach, no ale przede wszystkim związana jest z Czerwcem jako autorka tego wiersza, który myślę, że kojarzy nam się jako pierwszy utwór poetycki związany z Czerwcem, czyli Rozstrzelano moje serce w Poznaniu. Zresztą przedziwne i fascynujące losy tego wiersza, różnych jego wersji i rękopisów będzie też można zobaczyć na wystawie. W ramach wydarzeń towarzyszących tej wystawie będzie można też wziąć udział w spotkaniu z Filipem Czekałą w Filii Bildeckiej 18 czerwca, a także z Markiem Rezlerem 29 czerwca w Filii 8 na Dębcu. Będziemy też mieć spacery, oprowadzania kuratorskie po wystawie, więc mnóstwo rzeczy związanych z obchodami Poznańskiego Czerwca będzie także w Bibliotece Raczyńskich. Pamiętajmy o tym, że Biblioteka Raczyńskich otwarła się po odbudowie w kwietniu 1956 roku, więc ten gmach, który znamy dzisiaj, był świadkiem wypadków poznańskich. Mamy dużo pamiątek z tego czasu. Chcemy je pokazać, chcemy o tym opowiedzieć. Chcemy też z osobami, które prawdopodobnie były wtedy dziećmi, na ten temat porozmawiać na przykład podczas naszego wtorku dla seniora. Więc wszystkie wydarzenia, które będą miały miejsce przy okazji właśnie obchodów Poznańskiego Czerwca w Bibliotece Raczyńskich, na naszej stronie internetowej, myślę, że bardzo ciekawy program i muzycznie, i wystawowo, i spacerowo.
1: Z kolei 20 czerwca kolejne wydarzenie, tym razem dla najmłodszych.
0: To prawda, wracają czytaty, proszę Państwa, 10. edycja czytatów, czyli spotkań dla dzieci i dla dorosłych, którym książki otwierają wyobraźnię. Od czerwca do października 10 spotkań, zapraszamy dzieci i rodziców i postanowiliśmy w tym roku zrobić sobie czytaty 10 na 10. I to będą czytaty, które przez te 9 poprzednich edycji cieszyły się największym zainteresowaniem, więc będziemy gościć na przykład Elizę Piotrowską, która była kilka razy naszą gościnią. Będziemy też spotykać się z artystami, edukatorami, którzy prowadzili fantastyczne warsztaty, to będą warsztaty teatralne z Asztatrem, będą warsztaty naukowe z Małym Inżynierem, będzie Patryk Oko z Oko na Gwiazdy, który będzie z nami patrzył w niebo i działał astronomicznie. Będą oczywiście też warsztaty z patrzenia, które będą prowadzone przez fantastyczną edukatorkę z Muzeum Narodowego w Poznaniu. Także tych spotkań będzie bardzo dużo, a zaczynamy 20 czerwca o 12 od spektaklu Jesteś cudem Teatru Mozaika. To jest teatr, którego w Poznaniu chyba przedstawiać nie trzeba. Wielokrotnie Teatr Mozaika brał udział w czytatach. Zawsze to były fantastyczne spotkania, na których sala pękała w szwach i tym razem zadaliśmy naszym czytelnikom pytanie, jaki spektakl chcieliby zobaczyć i spektakl Jesteś cudem wygrał i zapraszamy na tą inaugurację czytatową 20 czerwca o godzinie 12. Czytaty wybrane soboty jeszcze w lipcu, sierpniu, wrześniu.
1: Jak mogliśmy usłyszeć, sporo tego wszystkiego. Jeśli ktoś nie zapamiętał, oczywiście odsyłamy na stronę Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu, bo tam wszystkie szczegóły Państwo znajdą.
0: Tak jest. Wszystko, co u nas się dzieje, na stronie.
1: A na naszej antenie o tym wszystkim opowiadała
0: Katarzyna Wojtaszek.
1: Pięknie, dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
1: Kolejny temat w naszym magazynie. Pływalnia na poznańskim Grunwaldzie gotowa.
2: Łukasz Miadziołko, dyrektor Poznańskich Ośrodków Sportu i Rekreacji. Pierwsze, najważniejsze, jesteśmy na obiekcie basenowym, czyli korzystanie z basenu 25-metrowego. Mamy 8 torów, dwumetrowe, a tory skrajne są po 2,5 metra, trochę szersze do korzystania z bardziej tego sportu. I generalnie będą korzystać te osoby indywidualne, które chcą popływać przed pracą, po pracy, w weekendy. Będziemy jako miasto Poznań, POSIR, uczyć osoby chętne pływania. To się dzieje też na naszych pływalniach. Czy będziemy ich od początku, czy będziemy doskonalić. To będą zajęcia dla seniorów, dla osób oczywiście z niepełnosprawnościami, ale oczywiście też będzie tutaj w miarę możliwości sport, czy ten szkolny. Mamy tutaj wiele szkół wokół, które w tych godzinach dopołudniowych najczęściej będą korzystać. Oczywiście dopuszczamy też możliwość wynajęcia przez podmioty komercyjne, jeśli będzie tych torów jakaś tam możliwość.

0: możliwość, czy ktoś będzie chciał dla innych szkół komercyjnych korzystać, ale tutaj uwrażliwię, że pierwszeństwo będą mieć mieszkańcy Poznania, szkoły poznańskie, czy nasze szkółki. W mniejszym basenie nauka tych niemowlaków, najmniejsze osoby, oswajanie się z wodą.
1: Pod wodą widzę, że nie ma płytek takich tradycyjnych.
0: To jest dno zrobione ze stali nierdzewnej, tak na pozostałych też pływalniach. Łatwiejsze w konserwacji, w utrzymaniu na wiele, wiele lat. Także to pozwala łatwiej ten dbać i utrzymywać obiekty. No to są już takie obecne standardy tego typu obiektów.
1: Z nowej pływalni przetaborowej będzie można korzystać od 29 maja.
2: Radio Pogoda 103,4 FM. Co jest grane w Poznaniu?
1: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam na magazyn, a na początek Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu.
3: Co dwutygodniowy przegląd głównych takich chorób zakaźnych. Wiesława Kostuń, rzecznik prasowy Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu. Jeśli chodzi o choroby przenoszone drogą kropelkową, tutaj mamy grypę, to w maju mamy do połowy maja mamy odnotowane 4 przypadki. Widać tutaj zdecydowany spadek od początku roku. COVID do połowy maja 38 przypadków, również widzimy duży spadek. RSV 276 przypadków na połowę maja, również spadek. Krztusiec tylko 9 przypadków, więc również jest spadek. Ospa wieczna natomiast do połowy maja odnotowanych 541 przypadków, w tym jedna hospitalizacja, także przypadków tutaj jest dość dużo. WZWA 12 przypadków, też jest to dość duża liczba. Natomiast jesteśmy już jakiś czas w szczycie zachorowań na boreliozę. W maju, do połowy maja mamy przypadków 73. Od początku roku, czyli od stycznia do połowy maja, jest tych przypadków 310. Także rzeczywiście duża aktywność kleszczy i dużo tych kleszczy mamy. Nie mamy natomiast, co cieszy, w maju zachorowań na neuroboreliozę, czyli tą cięższą postać zakażenia kleszczowego. Liczba przypadków w styczniu było 3 neuroboreliozy, w lutym nie było, w marcu 1, w kwietniu 1 i do połowy maja nie odnotowaliśmy. Przypominam, że niestety na boreliozę nie ma możliwości zaszczepienia, nie ma szczepionki, natomiast jest szczepionka na kleszczowe zapalenie mózgu.
1: Z Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu przenosimy się na wolny dziedziniec Urzędu Miasta. Wręczono tam stypendia młodym twórcom poznańskiego środowiska artystycznego.
4: Zawsze 10 osób wyróżniamy. Na tym pięknym dziedzińcu Urzędu Miasta Poznania wręczamy stypendia, nagrody artystyczne Miasta Poznania już od 36 lat. Jędrzej Solarski, zastępca prezydenta Poznania. Wyróżniamy młodych twórców, adeptów sztuki, którzy już mają swoje osiągnięcia. Specjalna kapituła rozpatruje wnioski zgłaszane przez różne organizacje, między innymi przez uczelnie poznańskie. Też doszło do tego wręczenia, ale w przeciągu tych 36 lat naprawdę nagrodziliśmy bardzo wielu młodych artystów. Na przykład 25 lat temu nagrodziliśmy pana profesora Macieja Kuraka, obecnego rektora Uniwersytetu Artystycznego. 15 lat temu żeśmy nagrodzili Adama Banaszaka, dzisiejszego od niedawna dyrektora Opery Poznańskiej, czyli młode osoby, kiedyś otrzymały to stypendium, tą nagrodę artystyczną, pozwoliło się dalej rozwijać. I ja mogę powiedzieć, jeżeli chodzi o władze miasta Poznania, że my jesteśmy z tych osób naprawdę bardzo, bardzo dumni. Tak jak dzisiaj były tu osoby, które reprezentują różne dziedziny sztuki muzycznej, wizualnej, taneczne. Była osoba, która łączy matematykę z poezją, także są niesamowite osoby, niesamowite kreatywne, twórcze i Poznań jest z nich dumny. Dla tych najlepszych mamy specjalne stypendia, nagrody, 12 tysięcy złotych.
5: Nazywam się Marta Gidaszewska, otrzymałam stypendium artystyczne w dziedzinie instrumentalistyki, muzyki, ponieważ gram na skrzypcach.
1: Proszę powiedzieć o tych sukcesach największych.
5: Ciężko to ująć w jednym zdaniu, też nie chcę, żeby to brzmiało, nie chcę się chwalić. No ale sukcesów już troszkę mi się nazbierało, też w tym roku skończę 28 lat, więc powiedzmy, że trochę już tych osiągnięć mam, ponad 100 pierwszych nagród na konkursach, koncerty na całym świecie, w obu Amerykach, w Azji, w całej Europie. 2 nominacje do Fryderyków, także nominacja do nagrody Koryfeusz Muzyki Polskiej. Oprócz tego mam fantastycznych uczniów i studentów, którzy nieustannie mnie zaskakują i którzy mi ogromnie imponują też swoimi osiągnięciami, które zdobywają na konkursach muzycznych na całym świecie, więc staram się się spełniać na wszystkich możliwych polach.
1: I teraz to wyróżnienie od miasta.
5: Wyróżnienie od miasta, dokładnie. To również dla mnie ogromny zaszczyt, wielkie wyróżnienie i ogromna, ogromna motywacja do dalszej pracy. Czasami by się wydawało, że już tyle w życiu jest tego biegu i tych obowiązków, ale jednak taka nagroda w dalszym ciągu dodaje jeszcze skrzydeł do dalszego działania.
1: A zdradzi pani nam, słuchaczom, na co ta nagroda pójdzie, że się tak kolokwialnie wyrażę?
5: Ciężko mi jeszcze powiedzieć, zobaczymy. Projektów w głowie jest mnóstwo. Projektów koncertowych i nie tylko, więc na pewno ta nagroda się nie zmarnuje. Na pewno w tym roku mam w planach 18 koncertów we Francji, koncerty w Reykjaviku, koncerty w Stanach Zjednoczonych, na pewno Nowy Jork, New Jersey, Nowy Orlean, więc myślę, że zostaną dobrze wykorzystane.
6: Nazywam się Jan Kusz i otrzymałem nagrodę za bogatą działalność koncertową w kraju i poza jego granicami oraz rozwijanie własnego języka muzycznego w ramach autorskich projektów muzycznych. Jest radość, było to dość zaskakujące, kiedy dostałem stypendium, nie spodziewałem się na pewno, więc jestem bardzo pozytywnie zaskoczony i jest dużo radości na pewno, tak.
7: Waldemar Kuligowski, przewodniczący kapituły Nagrody Artystycznej Miasta Poznania.
1: Powiedział pan liczba 57, tak? Bardzo ważna.
7: Tak, z dwóch powodów. Kapituła otrzymała w tym roku 57 zgłoszeń, bardzo dobrych i dobrych. No a 57 to także bardzo ciekawa liczba, bo to jest liczba anielska. Liczba, która wiąże się z dobrą przyszłością, z tym, żeby się na tę dobrą przyszłość otworzyć, o czym pozwoliłem sobie podczas tej uroczystości powiedzieć, a już zupełnie poważnie. Rzeczywiście co roku mamy problem, jak nagrodzić dziesiątkę, bo tyle stypendiów możemy wręczyć. Okazuje się, że Poznań jest niesamowitym miejscem, gdzie tworzy mnóstwo bardzo zdolnych i ciągle względnie bardzo młodych ludzi, którzy reprezentują wszystkie gatunki sztuki. Co więcej, od mniej więcej, myślę sobie, 2020 roku coraz więcej mamy zgłoszeń do osób, które nie są urodzone ani w Poznaniu, ani w Polsce, ale bardzo szybko wrastają tutaj w tę tkankę artystyczną, co też nas cieszy, bo to pokazuje, że jesteśmy coraz bardziej różnorodni, a różnorodność to bogactwo.
1: Przypomnę, niezmiennie słuchacie naszego magazynu Prosto z Poznania.
8: Nazywam się Lidia Dziewulska i dostałam stypendium artystyczne Miasta Poznania za rozwijanie moich projektów wystawienniczych i dialog z osobami artystycznymi.
1: Właśnie, powiedzmy więcej o tych projektach.
8: Tak, no tym głównym, takim sztandarowym, który chcę rozwijać, jest projekt Nomadyczna, który nie jest galerią, a jest inicjatywą, która się pojawia i znika. Wykorzystuje sposobność dostępności różnych przestrzeni, w tym miejskich, na takie pop-upowe, czyli dość krótko trwające wydarzenia artystyczne, w tym wystawy.
9: Nazywam się Tomasz Kramer. Nagrodę otrzymałem za promowanie muzyki organowej, promocję budownictwa organowego Friedricha Ladegasta oraz prace konserwacyjne przy bezcennym instrumencie, ponieważ jednym z trzech tego autora w całym kraju.
1: Powiedzmy więcej właśnie o tym instrumencie.
9: Instrument Friedricha Ladegasta jest wyjątkowy pod wieloma względami, między innymi pod takim, że tenże budowniczy rozpoczął w ogóle nową stylistykę budownictwa organowego. Łączył tradycje niemieckiego romantyzmu, francuskiego baroku i nowoczesnych rozwiązań technologicznych. Jestem Poznaniakiem z urodzenia i z zamieszkania.
1: Kiedy narodziła się ta muzyczna pasja?
9: Muzyczna pasja narodziła się w dzieciństwie, przypadkowo. Pierwszym muzykiem w rodzinie była moja siostra. Ćwiczyła grę na fortepianie. Ja podchodziłem bez jej zgody do fortepianu i sobie samodzielnie na nim ćwiczyłem. I potem rodzice podjęli decyzję, żeby zapisać mnie do szkoły muzycznej.
10: Grzegorz Jura, przewodniczący Komisji Kultury i Nauki Rady Miasta Poznania.
1: I stało się najlepsi artyści, młodzi artyści nagrodzeni.
10: 10, ale komisja konkursowa, kapituła miała z czego wybierać, ponad 50 wniosków. Każdy bardzo dobry, każdy już z tych wskazanych osób naprawdę ze świetnym dorobkiem. No ale wybraliśmy creme de la creme, 10 wspaniałych. No chcemy ich promować, chcemy wspierać, chcemy, żeby miasto Poznań było miastem, w którym ludzie twórczy, artyści czują się dobrze i po prostu chcemy ich tutaj na miejscu.
11: Nazywam się Julia Zalozna. Stypendia artystyczne Miasta Poznania otrzymałam za istotną, a często niedocenianą pracę wspierającą i promującą działania poznańskich artystów i artystek. Jestem producentką wystaw oraz wydarzeń artystycznych, większość których realizowane są na Uniwersytecie lub przez Uniwersytet Artystyczny im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu. Promuję oraz jestem producentką wydarzeń związanych, promujących też artystów i artystek poznańskiego środowiska artystycznego oraz działam przy różnych projektach zarówno w Poznaniu, jak i poza granicami Poznania. Ostatnio zrealizowaliśmy wraz z Uniwersytetem Artystycznym im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu wystawę w Włoszech, nazywa się La Villa, która prezentuje ponad 250 poznańskich artystów i artystek. Więc jakby bardzo działam w takiej promocji, produkcji oraz wszystko, żeby gdzieś tam ta poznańska sztuka i poznańskie działacze kultury i działaczki kultury były bardziej widoczne.
1: Znalazła się Pani w tej dziesiątce, wyjątkowej dziesiątce. Co to dla Pani oznacza? Jest radość?
11: Szczerze mówiąc, jak się dowiedziałam, to chyba przez kolejne 5 dni chodziłam bardzo szczęśliwa i nie do końca wierzyłam. Dostałam telefon od Marcina Kostaszuka. Byłam bardzo szczęśliwa i bardzo się cieszę, że naprawdę zostałam doceniona wśród 57 osób, które zostały zgłoszone, ponieważ myślę, że takie osoby jak ja, które gdzieś tam działają, powiedzmy, w tle, które produkują, promują i jakby zbierają te wystawy oraz wydarzenia, te puzełki układają z samego początku, to nie zawsze są doceniane i myślę, że dzięki temu, że otrzymam ten stypendium, to ludzie będą bardziej jakby zauważać te osoby, tak powiem, drugorzędne, nie artysty, artystki, a osoby, które produkują, osoby, które montują, osoby, które promują te wydarzenia.
1: A jakie plany ma Pani na przyszłość, jeśli chodzi o sam Poznań?
11: O sam Poznań? No to jak już mówiłam, chciałbym, żeby to środowisko artystów i artystek poznańskich było bardziej widoczne, nie tylko w Polsce, może za granicą. Nie ukrywam, że pochodzę z Ukrainy. Miejmy nadzieję, że właśnie wojna się skończy i będziemy mogli podziałać wspólnie z muzeami oraz galeriami, które są na Ukrainie. Mam wiele znajomości, mamy dużo możliwości i nie ukrywam, że też między sobą gdzieś tam już rozmawiamy i planujemy jakieś działania, żeby wyjść poza granice Polski i promować właśnie poznańskie środowisko nie tylko w Polsce.
1: Wszystkim młodym twórcom poznańskiego środowiska artystycznego gratulujemy. Mam teraz coś dla fanów ornitologii i miłośników przyrody.
12: 45 podgorzałek zostało wypuszczonych na stawach milickich z Ogrodu Zoologicznego w Poznaniu. Znaczy nie bezpośrednio oczywiście, najpierw musiały tam przejechać, a najpierw musiały do ogrodu zoologicznego przyjechać. Te kaczki, które zostały wypuszczone w Dolinie Baryczy, przyjechały do ogrodu w Poznaniu z Francji, z Niemiec i z Austrii.
1: Niektóre były dłużej, niektóre były krócej, mówi Remigiusz Koziński z poznańskiego zoo.
12: No i docelowo znalazły się na wolności. To jest jedno z podstawowych zadań ogrodów zoologicznych, przypominam. Hodowla zwierząt, przykładanie ręki do ich reintrodukcji, a więc przywracanie ich do naturalnego środowiska. Cały ten projekt Podgorzałka jest dużo bardziej skomplikowanym projektem. Wszystko zaczęło się od współpracy Ogrodu Zoologicznego we Wrocławiu i Uniwersytetu Wrocławskiego. No ale teraz dołączyliśmy my, dołączyły również inne ogrody w Polsce, dołączyły ogrody z Europy i oczywiście stawy milickie, gospodarz terenu i gospodarz reintrodukcji też przede wszystkim wkładają bardzo dużo pracy w to, aby podgorzałki, no właśnie wolno żyjące podgorzałki na stawach milickich przetrwały. Mamy nadzieję, że tak będzie. Przekonamy się w przyszłym roku. Idea jest taka, żeby kaczki, które wypuszczono i będą jeszcze wypuszczone, te kaczki, które wykluły się już w ogrodach, żeby wróciły na wolność, no i żeby tam na stawach milickich właśnie zniosły jaja, wysiedziały te jaja, żeby odchowały pisklęta, no i żeby kiedy odlecą z powrotem na południe Europy, następnego roku tutaj na stawy milickie w Dolinę Baryczy wróciły. Trzymajmy za to kciuki. Tak się właśnie odzywa Podgorzałka, jeżeli kiedyś Państwo gdzieś usłyszą, no to właśnie będzie znak, że Podgorzałka jest gdzieś w pobliżu, chociaż te ptaki raczej starają się zachowywać po cichu. Przypominam, że właśnie maj to jest taki czas, kiedy one będą raczej starały się być jak najbardziej ukryte, jak tylko się da, ze względu na lęgi, ze względu na wychowywanie młodych, no więc wiadomo, że tutaj lepiej być naprawdę bardziej skrytym niż otwartym. Tym bardziej, że kaczki i podgorzałki właśnie takimi ptakami są. To są kaczki nurkujące. Kaczki, które są troszkę inne od kaczek, chociażby krzyżówek doskonale nam znanych. One mają nieco inną budowę ciała, bardziej zwartą. Łapy są przesunięte nieco do tyłu, co ułatwia poruszanie się po wodzie, pływając i także nurkowanie, bo te kaczki, w odróżnieniu od takiego charakterystycznego spławikowania, jakie występuje podczas żerowania krzyżówek, te kaczki, aby skubnąć coś z dna, po prostu pod powierzchnię wody nurkują.
1: O podgorzałki zapytałem poznaniaków na ulicach naszego miasta.
13: Może to jakaś miejscowość? Nie wiem.
1: Ja pani pokażę na zdjęciu.
13: Dobrze. O, nie słyszałam.
14: Ja nie znam. Ja nie znam tego słowa. Ładna.
1: Kaczka nurkująca.
14: Tak?
13: Dzięki. Nie wiem, co to.
1: A to ja pani pokażę na zdjęciu.
13: Kaczuszki. No, ładna, ładna.
14: Nie, niestety nie, nie mam pojęcia.
1: To ja mam zdjęcie i pani pokażę.
14: Aha, kaczka?
1: Kaczka nurkująca.
14: A, świetnie, no super. Dzięki wielkie, miłego.
13: Kaczuszki?
1: To są kaczki nurkujące.
13: O, nury.
1: Ładne, jak wyglądają?
13: Bardzo, bardzo. Podobne trochę do tych kolorowych takich kaczuszek.
1: Mandarynki?
13: Oła.
1: Mam pytanie, czy wiecie, czym są podgorzałki? Słyszeliście taką nazwę?
15: Chyba nie, ale to się teraz słyszałam, ale chyba nie słyszałam.
1: A to ja wam szybko pokażę, bo mam zdjęcie.
15: Tak, rozumiem, tak?
1: Przypomnę, 45 podgorzałek z poznańskiego zoo trafiło na wolność. Niektóre mają nadajniki do monitorowania tras przelotów i skuteczniejszej ochrony gatunku.
2: Radio Pogoda 103,4 FM.

0: Radio Pogoda 103,4 FM. Tydzień w Poznaniu.
1: A w tym wydaniu będzie m.in. o pszczołach, ale to za kilka minut. Bartosz Łukasiewicz, zapraszam na magazyn. Zaczynamy.
2: To warto wiedzieć.
1: Poznań przypomina przedsiębiorcom oraz zarządcom nieruchomości o obowiązujących zasadach dotyczących reklam, szyldów i innych nośników w przestrzeni publicznej. Uchwała krajobrazowa określa m.in. dopuszczalne formy oznakowania, liczbę oraz zasady ich lokalizacji. Na stronie miasta Poznania dostępna jest również specjalna wyszukiwarka uchwały krajobrazowej. Narzędzie umożliwia sprawdzenie, jakie rozwiązania są dopuszczalne w konkretnej części miasta. Od stycznia do kwietnia tego roku wydano 199 opinii dotyczących zgodności reklam i szyldów z uchwałą krajobrazową. W tym czasie usunięto także 269 nielegalnych nośników. Zmieniamy temat. Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych nie zwalnia tempa. Po kwietniowej aukcji najmu lokali użytkowych skierowanej do rzemieślników przyszedł czas na kolejną aukcję. Tym razem jest ona skierowana do wszystkich przedsiębiorców.
3: Poprzednie edycje cieszyły się sporym zainteresowaniem. One zakończyły się zawarciem wielu umów, dlatego ZKZL, zachęcony dużą popularnością, zdecydował się o zwiększeniu puli lokali w aukcji majowej do 15. Jak zawsze są one zróżnicowane pod kątem powierzchni. Najmniejszy z nich ma 19 metrów kwadratowych, a największy aż 216 metrów kwadratowych. Taka oferta pozwala dopasować lokal do potrzeb prowadzonej działalności, a także możliwości finansowych potencjalnego najemcy. Jak zawsze podczas aukcji najemcy mogą liczyć na ciekawe lokalizacje, między innymi w sercu miasta. Tutaj są lokale przy ulicy Wodnej, ulicy Szewskiej, ulicy Półwiejskiej czy ulicy Święty Marcin, ale też przygotowaliśmy oferty poza sercem miasta, między innymi przy ulicy Świt, ulicy Hetmańskiej czy ulicy Racjonalizatorów. Warunkiem uczestnictwa jest rejestracja na stronie internetowej aukcjelokali.pl. Na stronie można znaleźć wszystkie zdjęcia, regulaminy aukcji, ale też można lokale obejrzeć wcześniej po kontakcie z administratorami budynków. Gorąco zachęcamy do udziału w aukcji.
1: Mówił nam Łukasz Kubiak z Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych w Poznaniu. Przypomnę, aukcja najmu lokali użytkowych rozpocznie się 29 maja o godzinie 12.
2: Co słychać w twojej dzielnicy?
1: Czas na centrum Poznania będzie o ważnej inwestycji.
4: Na ulicy 3 Maja i też na przylegającym odcinku ulicy Ratajczaka przy Arkadii przeprowadzono odbruki i pozyskane w ten sposób przestrzenie zostały zagospodarowane zielenią. Tym samym zwiększyła się tam powierzchnia biologicznie czynna, bo posadzono drzewa, krzewy, byliny czy też kwiaty cebulowe. W sumie przybyło ponad 200 metrów kwadratowych powierzchni zielonej. Prowadzono długą rabatę po stronie zachodniej ulicy 3 Maja i też drugą, mniejszą po stronie wschodniej. A taką kontynuacją programu centrum jest też rabata naprzeciwko Arkadii, co zapewnia taką spójność okolicznej zieleni. Dodatkowo w ramach tej inwestycji chodnik po zachodniej stronie ulicy 3 Maja zyskał już nową nawierzchnię, a obecnie trwają jeszcze prace w zakresie chodnika po drugiej stronie, czyli po stronie wschodniej. W zakres inwestycji wchodzi też wymiana nawierzchni jezdni, dlatego 26 maja, czyli we wtorek, wprowadzona zostanie zmiana w organizacji ruchu. W efekcie ulica 3 maja nie będzie przejezdna, podobnie też jak fragment ulicy Ratajczaka na wysokości Arkadii. Zachowany zostanie jedynie dojazd do posesji i przejścia dla pieszych, a w celu usprawnienia ruchu w tym rejonie odwrócony zostanie kierunek ruchu na ulicy Nowowiejskiego na odcinku między ulicą 23 lutego a Placem Wolności.
1: Mówiła nam Paulina Nowicka-Szefer z Poznańskich Inwestycji Miejskich.
2: Z mikrofonem przez Poznań.
1: A tymczasem przed Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim w Poznaniu odbyły się oficjalne obchody Międzynarodowego Dnia Pszczół.
5: Otrzymałam roślinkę, cieszę się bardzo, jak co roku biorę udział w tej akcji i ją wspieram.
1: I gdzie pani posadzi?
5: Generalnie sadzę u siebie też przed domem, w dużych donicach i jak wyjeżdżam na wieś do rodziców, to tam też również uskuteczniam.
2: Eko Poznań.
5: Ja bardzo lubię miód. Dosyć to robię chyba tak tradycyjnie, bo piję masę herbaty i do niej lubię sobie dodać miodek. i muszę powiedzieć, że chyba jestem smakoszem, no bo lubię różne rodzaje. Bardzo lubię właśnie na przykład akacjowy, spadziowy, wielokwiatowy, to taki standard.
6: Myślę, że będą wdzięcznie wyglądać w ogrodzie.
1: O, i tu widzę też w rękach nasionka, tak?
6: Tak, łąka kwietna.
1: A lubią panie miód?
6: Bardzo, tak, zgadza się.
7: Za to, że jest pyszny, jest słodki, jest zdrowy.
6: Dokładnie za to samo.
8: Mateusz Łuka, jestem pszczelarzem od 2018 roku, chodzę przy pszczołach.
1: Jak zapowiada się tegoroczny sezon dla pszczół? Mamy maj w kalendarzu, za chwilę czerwiec.
8: No niestety, ja nie lubię narzekać, bo każdy sezon, tak jak mówię, od 2018 roku, każdy sezon pszczelarski jest inny. Są lepsze i gorsze. No ten, myśleliśmy, że opóźniająca się wiosna będzie pozytywnym aspektem właśnie w pozyskiwaniu miodu. No niestety długo utrzymujące się przymrozki i zimno sprawiły, że a wcześniejsza susza, która nam troszkę ten rzepak zniszczyła, no niestety na dzień dzisiejszy nie wygląda to zbyt obiecująco, ale mam nadzieję, że akacja i lipa dalej to już będzie o wiele lepiej.
9: Tomasz Maczkowiak, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Poznaniu. Jesteśmy pod Urzędem Wojewódzkim sadzonki, głównie lipy i jarzębu pospolitego. To nie są przypadkowo wybrane drzewa. To są właśnie takie gatunki, które pszczoły cenią, czyli jeżeli posadzimy takie drzewo w naszym najbliższym otoczeniu, to pomagamy pszczołom. Będziemy się tłumaczyć, w jaki sposób aranżować się przestrzeń, chociażby wokół siebie, w ogrodzie, jakie gatunki sadzić, by owadom zapylającym, bo nie tylko pszczole miodnej, bo tych owadów mamy ponad 400 gatunków, które zapylają, właśnie w ten sposób pomagać.
10: To są niezbędne nam do życia, a my czasami nie potrafimy tego uszanować i jakby umieć odnaleźć się w swoim życiu. Jarosław Maciejski, wicewojewoda Wielkopolski. Chcemy pokazać jakby wszystkim i poznaniakom i wszystkim innym zainteresowanym, że szanujmy owady, bo bez nich życie umiera.
1: I dzisiaj też rośliny, tak?
10: No oczywiście drzewa miododajne, bo tak w skrócie możemy je nazwać. Jest to jeden z aspektów, który pozwala tym pszczołom, owadom, trzmielom, dziko żyjącym funkcjonować w tym naszym świecie w sposób, który jest dla nich konieczny do tego, żeby przetrwały jedną zimę czy kolejny rok, bo dzisiaj no, jest to bardzo ważny aspekt naszego życia, tego codziennego.
4: Paulina Migdalska-Kustosik, jestem koordynatorem do spraw kontaktów z mediami w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Poznaniu. Wielkie święto. Z tej okazji postanowiliśmy połączyć siły raz z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych, z Kolejami Wielkopolskimi oraz z Inspekcją Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. Chcemy wszystkim tutaj zainteresowanym opowiedzieć o tym, jak ważne są pszczoły. Przede wszystkim jak możemy je wspierać, ponieważ czyha na niewiele zagrożeń. Przede wszystkim środki ochrony roślin, zanieczyszczenie powietrza, zanieczyszczenie środowiska generalnie i głód. Także to wszystko zagraża pszczołom. Namawiamy do wysiewu łąki kwietnej, która da pożytek pszczołom. Także takie nasionka można zdobyć u nas na naszym stoisku. Natomiast jeszcze oglądamy te nasiona pod mikroskopem. Mamy koleżanki z laboratorium, które pokazują wszystkim, jak te nasiona pięknie wyglądają, bo to jest bogactwo kształtów i kolorów. Można sobie zobaczyć potem na zdjęciu, jak te nasze nasiona wyrosną, jakie piękne rośliny z nich będą. Następnie można zajrzeć do ula pszczelego, zobaczyć, tak, mamy pszczelarza, mamy ul.
1: Jest to bezpieczne?
4: Jest to bardzo bezpieczne, bo ul jest przeszklony, ale można poszukać również matki pszczelej. Pan pszczelarz chętnie tłumaczy, jak ona wygląda. Nie jest oznaczona, można ją tylko po wielkości rozpoznać. Następnie mamy lasy, które opowiadają i rozdają sadzonki roślin miododajnych oraz Inspekcja Jakości Artykułów Rolno-Spożywczych opowiada nam o miodach, o tym, jak je prawidłowo etykietować. Także pełne kompendium wiedzy na temat pszczół.
1: A ja zadam takie pytanie. Pszczoły lubią Wielkopolskę?
4: Bardzo lubią Wielkopolskę i bardzo lubią nasze tereny. Mamy wielu pszczelarzy, mamy wiele pięknych pól, na których kwitnie rzepak lub inne rośliny miododajne, więc jak najbardziej lubią Wielkopolskę. A my lubimy pszczoły. I miód oczywiście. Oczywiście i miód, i pszczelarzy. I lubimy tutaj edukować i zapraszamy wszystkie szkoły.
1: Dzień dobry, dostała pani roślinkę.
6: Tak, tak. Przed domem mam taki przedogródek. Już jedną jarzębinę mam, z 2 lata temu posadziłam. To już jest taka duża jak ja. I bardzo się dobrze trzyma, także polecam te sadzonki, bo myślę, że taką drugą jarzębinkę też posadzę. Staram się. Właśnie mam bardzo zniszczony trawnik przed domem. Także mam nadzieję, że tam właśnie ta łąka kwietna teraz zastąpi trawnik, bo już jest ładnie, że tak powiem, zdewastowany.
1: Co tutaj pani podziwia?
11: Szukam matki pszczelej.
1: No właśnie, jak idzie?
11: No na razie słabo. A jak nie jest oznakowana, no to będzie kiepsko.
1: Sporo tych pszczół widzimy.
11: No tu jest sporo, ale w całym ulu jest dużo więcej.
12: O, jest taki mini ulik, w którym jest rodzina pszczół.
1: I szukamy matki.
12: Już? O, szybko, bo jest szybko.
13: tutaj u góry chodzi.
1: Jak ją rozpoznać?
13: Ona jest większa, jest dłuższa.
1: Czyli widzimy, że tutaj pszczoły wzbudzają ogromne zainteresowanie.
13: Jak zawsze.
1: Widzę, że pani ma w ręku roślinę, tak?
14: Tak, mam drzewka. Ja w ogóle w ogrodzie mam 50 drzew, więc bardzo kocham rośliny i mam ogródek, więc na pewno posadzę te drzewka. Też sadzę takie specjalne kwiaty, żeby pszczoły przelatywały, a poza tym mam też drzewka owocowe, więc one zapylają właśnie kwiaty. No ja mam dużo, mam 17 drzewek owocowych.
1: A lubi pani miód?
14: Lubię. Lubię, szczególnie rzepakowy akurat, nie? Na co? No przede wszystkim na takie ochronne przed przeziębieniami, tak? Miód, no to na pewno chroni gardło, wzmaga odporność, no samo dobro z miodu.
1: Widzę, że aż dwie roślinki pani ma.
14: Tak, zgadza się. Przydadzą się do ogrodu. No i czegoś nowego się zawsze możemy tutaj dowiedzieć na temat na przykład chrobotka reniferowego. Co to jest? Czy to jest porost, czy też owad, więc edukacyjnie jest bardzo fajnie przygotowane.
1: To niech pani może wyjaśni, czym jest.
14: Porost. Powiem szczerze, myślałam, że owa. Teraz wiem, że to jest porost i często występuje jak są te lasy w słoikach na przykład. I one ma takie lekko srebrzyste ubarwienie, prawda? To jest, dobrze mówię, koleżanka.
13: Co takiego?
14: Ten chrobotek, którego się uczyłam edukacyjnie, tak, że to występuje
13: w lasach słoikowych.
14: Tak, więc się dowiedziałyśmy czegoś nowego i już będziemy wiedzieć.
1: Ale lasy w słoikach? Bo to mnie tak troszkę...
14: Takie ozdobne kompozycje, które są. Teraz można zarówno u florystek kupić, samemu zrobić. To jest teraz bardzo modne.
1: A to ja muszę zadać takie pytanie. Za co panie lubią miód? Bo z pewnością lubią panie miód, bo są panie tutaj.
14: Jest słodki, to jest przede wszystkim. No i oczywiście jest bardzo zdrowy. Do lemoniad, do ciast. Generalnie miód jest do wszystkiego.
13: Taki fajny substytut do tego białego cukru, no nie?
1: Że może tak.
14: No i poza tym, no generalnie w kuchni się przydaje bardzo, bardzo dobrze. Dlatego trzeba o pszczoły dbać i dzisiaj jesteśmy i wspieramy akcję, która jest zorganizowana przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Poznaniu.
1: Dzień dobry, a tutaj widzę, że pani z ogromnym uśmiechem, bo w rękach roślina.
15: Dla pszczółek.
1: I gdzie ta roślina zostanie posadzona? Przed domem, na balkonie?
15: Nie, przy pszczółkach. Przystawię, tak, tato? Przystawię. Bo to ja jestem przewodnikiem, że tak powiem, ale tu są głównie tutaj zainteresowani młodzi pszczelarze, którzy zajmują się pszczółkami od 2 lat.
1: Od 2 lat, czyli stosunkowo nie od niedawno.
16: No od niedawno, bardzo niedawno. Żeśmy zaczynali od 2 uli, w tej chwili już mamy 10. Przez 2 lata. No nie wiadomo, jak to się będzie dalej układać, ale myślę, że te 10 powinno starczyć, ale zobaczymy, co się będzie działo.
13: Rozwija się.
1: Wszystko. A te ule tutaj w Wielkopolsce.
16: Tak, w Wielkopolsce.
1: Skąd w ogóle pomysł? Co pana zainspirowało?
16: Trochę może to śmieszne, ale kiedyś sobie powiedziałem tak, że przyjdę na emeryturę, sobie kupię ule, kupię sobie pszczółki. A dzieciaki, dziewczyny podsłyszały ten temat i taką mi zrobiły niespodziankę, skończyłem 65, w same urodziny przywieźli mi 2 ule.
1: Ale historia.
13: Tak. Z całym wyposażeniem, także tata był zaopatrzony wszystkim.
16: Z całym wyposażeniem mi przywiozły ule i teraz te 2 ule pielęgnuję cały czas. No i żeśmy się już tak, że nam się tam rodziny powiększyły i teraz mamy już 10 uli.
1: A propos rodziny, rodzina, która kocha pszczoły, tak? Rozumiem. I miód, o.
15: Tak, i biorąc pod uwagę fakt, że nas jest dużo, to musimy mieć dużo miodu.
1: No i do czego ten miód?
15: Tak szczerze mówiąc, to spożywamy go osobiście wszyscy. To my mamy 4 siostry, 1 brata. Tak, więc mamy dużą, dużą rodzinę.
16: I to ten, nie handlujemy tym, nie, tylko po prostu tak dla siebie.
13: U nas 60 kilo miodu to tak schodzi, no tak na rok to 60 minimum musimy mieć.
15: Alternatywa dla cukru i dla lepszego odżywienia się.
16: Cukru nie używam w ogóle ja osobiście, bo zaczęła mi grozić, gdzie pani powiedziała, doktor, że cukrzyca. No i przestałem używać w ogóle cukier, tylko miód. I spadł mi cukier teraz, że jest okej.
1: A jak my możemy dbać o pszczoły w mieście? Znajdujemy się w Poznaniu, tutaj też są pszczoły. Jak o nie dbać?
16: Muszą być te rośliny miododajne. Tak samo my siejemy też rośliny miododajne, żeby pszczoła miała pożytek.
15: Dokładnie, musi dostać jeść. Jeżeli nie będzie miała co jeść, to po prostu jej nie będzie.
1: I o tym pamiętajmy. Dlatego dbajmy o pszczoły.
0: Radio Pogoda 103,4 FM. Tydzień w Poznaniu.
1: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam na magazyn. Nowy pomnik stanął u zbiegu ulic Franciszkańskiej i Góry Przemysła, tuż obok Zamku Królewskiego w Poznaniu. Fundatorem pomnika jest Jacek Wojciechowski, autorem rzeźby Stanisław Szwechowicz.
2: Historia, którą warto poznać.
17: Poznań przede wszystkim przypomina tym pomnikiem o Przemyśle II, o pierwszym królu po Bolesławie Śmiałym. To było ponad 230 lat Królestwa Polskiego bez króla. Jan Mazurczak, poznańska lokalna organizacja turystyczna. Dzisiaj o postaci w zasadzie zapomnianej, bardzo często w podręcznikach do historii czytamy, że to Władysław Łokietek zjednoczył Polskę, a to w zasadzie zasługa Przemysła II, króla z Poznania, króla, który rezydował tutaj w zamku i który pełnił stąd władzę nad Polską. I dzisiaj przede wszystkim traktujemy to jako tę przestrzeń, kiedy będziemy przypominać o Zamku Przemysła, o tym, że Poznań był stolicą wówczas całej Polski. I myślę, że to jest dzisiaj najważniejsze. Nie myślę, że to nie chodzi o to, że sam pomnik będzie tu przyciągał tłumy miłośników pomników, tym bardziej, że Przemysł II już jeden pomnik ma w Rogoźnie. Natomiast jestem przekonany, że to jest pomnik, który wytłumaczy tym, którzy tutaj trafiają, a turyści trafiają na Zamek Królewski, na Wzgórze Królewskie. Jest tutaj też przecież przepiękny punkt widokowy. No to wiele osób dowie się, dlaczego ten Przemysł II był taki istotny i że to był król z Poznania. Mamy Przemysła II, który siedzi na koniu, na skroniach ma koronę królewską, czyli no ten symbol króla, pierwsza korona królewska od czasów Bolesława Śmiałego. On spogląda na nas, w tle ma wieżę zamkową. Ja myślę, że ten pomnik wzmacnia ten obowiązkowy punkt, który według mnie tutaj już jest, bo Zamek Przemysła, Muzeum Sztuk Użytkowych, Wieża Widokowa, Wzgórze Przemysła, to jest miejsce, do którego turyści trafiają. Problemem jest to, że nie wszyscy zdają sobie sprawę, że tu kiedyś był zamek, w którym rezydował król polski, Przemysł II, który zresztą często jest w ogóle w Polsce zapominany. I przypominajmy o tym, bądźmy dumni z tego, że mamy króla z Poznania.
18: Wreszcie taki realistyczny. Nie lubię tych nowoczesnych form.
1: Opiszmy, jak wygląda, słuchacze nie widzą.
18: No, jeździec na koniu w koronie z berłem. Piękny koń z rozwianym takim ogonem. Piękny. No po prostu taki realistyczny.
19: Jest naprawdę przepiękny. Szczegóły, które widać, detale. Możemy być dumni. No chociażby sam koń, cała anatomia, uprząż, szata królewska, insygnia. Także no super.
20: Bardzo mi się podoba. Piękny. No i wygląda na tle tego naszego zamku pięknie. Taki dostojnie.
21: Dziękuję.
20: Bardzo ładny. Jesteśmy zachwyceni.
22: Podoba się?
20: Jak wygląda Przemysł II na koniu? Prezentuje się bardzo dostojnie. Ma wspaniałe szaty, miecz i spogląda w przyszłość.
23: Bardzo mi się podoba. Przede wszystkim uświetnia to miejsce i tę postać króla, który jednak był znaczącą osobą w naszej historii.
24: Jędrzej Solarski, zastępca prezydenta miasta.
1: Znajdujemy się na Wzgórzu Przemysła w Poznaniu i stało się.
24: Stało się. Można powiedzieć, że wreszcie mamy pomnik Przemysła II, króla na koniu. Ten pomnik symbolizuje nam, że to właśnie Poznań był miastem królewskim. To właśnie tutaj Polska się zaczęła. Właśnie tutaj Polska zaczęła się jednoczyć po rozbiciu dzielnicowym. Ja bardzo się cieszę, że ten pomnik powstał, bo niewiele mamy pomników w Poznaniu. Na koniu mamy tylko tutaj pomnik Ułana, a ten pomnik króla Polski, Przemysła II, w tym miejscu, przy Zamku Królewskim, świadczy o tym, że tu było centrum państwowości polskiej w tym czasie. Rzeczywiście przygotowania trwały bardzo długo, bo to dobrze ponad dekadę, ale rzeczywiście myślę, że wyszła perełka. Ja też rozmawiałem wcześniej z poznaniakami, mówili, że ten koń jest taki bardzo energetyczny, jak prawdziwy. Rzeczywiście to był zatrudniony, była osoba od anatomii konia, ale wyszło naprawdę pięknie, uważam.
25: Tomasz Łęcki, dyrektor Muzeum Narodowego w Poznaniu.
1: I stało się.
25: Stało się po kilkunastu latach od początku starań, które jeszcze zazębiają się z, trzeba powiedzieć, symboliczną, ale zauważalną przecież rekonstrukcją poznańskiego zamku. Król stanął przed zamkiem. I ja należę do tych, którzy są z tego powodu szczęśliwi, którzy uważają, że dopełnia majestatu i wzgórza, i tych reliktów autentycznych, które są nieco zasłonięte, i tej symbolicznej wyniesionej rekonstrukcji. Król otwiera się na Poznań, nie wiem, patrzy w kierunku i Starego Rynku, a może i Wyspy Tumskiej, katedry, dzierży insygnia królewskie, ale jednocześnie w postawie otwartej, mówiąc szczerze, codziennie niemalże podjeżdżam od strony ulicy 23 lutego, tutaj ulicą Zamkową. Muszę powiedzieć, że teraz będzie to dodatkowy, bardzo ważny moment, ponieważ przed rozpoczęciem pracy będę mógł spojrzeć na króla.
1: Dzień dobry, widzę, że pani zdjęcia robi. Jak się podoba?
3: No, fantastycznie. Czekaliśmy na ten pomnik od roku już ponad. Wiedzieliśmy, że ma być odsłonięcie, a jesteśmy rekonstruktorami historycznymi XIII wieku, więc tym bardziej jest to dla nas ważna rzecz i bardzo nas to cieszy, że tutaj w końcu jest. Jest to pomnik konny. Król Przemysł II z wyciągniętą ręką w koronie, w pełnym stroju. Bardzo dynamiczny.
5: Oczywiście to robi wrażenie. On na mnie robi już od dawna. Jestem wielkim wielbicielem tego pomnika. Jako historyk, mediewista z wykształcenia i rekonstruktor historyczny. Uczestniczyłem jakby wizualnie w każdym etapie budowy tego pomnika, które jeszcze były takie smętne, jak to w Poznaniu mówimy o Gigla. I miałem też szczęście zobaczyć, jak go stawiono na cokole i bardzo się z tego cieszę. Zwłaszcza, że pomnik jest oparty na źródle ikonograficzne, na pieczęcie majestatowej Króla Przemysła, o którym mówił profesor Jasiński. I wreszcie będziemy mogli kogoś wyprowadzić tutaj na miejsce, jakiegoś naszego gościa spoza Poznania i powiedzieć: popatrz, tak wyglądał król.
1: Król patrzy na Stary Rynek czy na Ostrów Tumski?
5: Król patrzy raczej na miasto lokacyjne, tak byśmy powiedzieli, tak, ponieważ urodził się w tym mieście. Jego ojciec lokował to miasto, tak, w 1253 roku na prawie magdeburskim i myślę, że raczej patrzy na swoje władztwo, na swoich poddanych, no, z którymi mimo wszystko był najbardziej związany ze wszystkich królów w Polsce.
1: A w ręku?
5: A w ręku ma berło, ma też i to berło też jest oparte na wizerunku z awersu pieczęcie majestatowej, o której profesor wspominał. Ma też, znaczy jest w szatach takich wzorowanych właśnie tak, jak powinien wyglądać, ale najważniejsze, że to jest pierwsza, jaką ja w życiu widziałem, a troszeczkę przez prawie 50 lat życia widziałem, koron. Ma koronę opartą na zachowanym źródle ikonograficznym. Tylko prawdziwa czteroliliowa korona, tak jaka powinna być. Jestem z tego bardzo zadowolony.
7: Tomasz Jasiński, profesor Wydziału Historii Uniwersytet imienia Adama Mickiewicza. Jestem zadowolony, no przede wszystkim, że zasługiwał na ten pomnik jako władca, jako tam napisane jest odnowiciel, czyli restaurator Legni Polonie, i na pewno wszyscy o tym myśleli. Ale jak poproszono mnie, żebym zabrał głos, to zacząłem się zastanawiać, że trzeba też powiedzieć, a może nawet dociec, bo tego nad tym się nigdy nie zastanawiał. Był człowiekiem łagodnym, wzbudzającym szacunek, i książęta, którzy sami z siebie podporządkowywali mu się lub zapisywali w testamencie swoje księstwa. Nie robili tego pod wpływem najazdów, napadów i tak dalej. Jeszcze zapomniałem w tym moim przemówieniu powiedzieć, no kiedy ten nasz krzywousty palił te Pomorze, Przemysł II, jak objął w 1294 roku po śmierci Mściwoja, to pojechał i tam uszanował tych ludzi, oddał im hołd. Oni mu składali hołd, ale on też oddał ich hołd, odnowił wszystkie przywileje. Oni widzieli, że ten ich stary książę Mściwój II wybrał im wspaniałego władcę.
8: Pomnik jest wspaniały. Pomnik jest wspaniały, ale to jest za mało powiedziane, bo trzeba troszeczkę, wie pan, to uzasadnić. Rzadko kiedy się spotyka tak doskonałe rzemiosło, jeśli chodzi o artystów, wykonanie. To są dwa aspekty. Rzemiosło i ekspresja tego pomnika. Jedno i drugie jest fantastyczne.
1: No właśnie wielu poznaniaków powiedziało mi, no ten koń jest w ruchu i
8: koń jest w ruchu
1: ekspresji.
8: Właśnie. I król też, proszę pana, król ma coś do powiedzenia. Widać, że to jest postać władcy.
1: I patrzy na miasto.
8: On patrzy na miasto, na swoje, wie pan, swoją domenę.
1: W stronę Ostrowa Tumskiego, można by powiedzieć.
8: No, nie do końca, bo tutaj jest miasto, ale nie tylko na miasto, na Polskę.
9: Bardzo mi się podoba, ale bardzo uroczyście chór dał oprawę, ale też ci hejnaliści z Filharmonii, tych trzech panów, którzy grali na trąbkach, to było przepiękne. Nie widziałam ich, bo stałam za tym cisem zabytkowym, ale to było super. Pomnik jest przepiękny i ukochany. kocham tego rzeźbiarza, który to zrobił.
4: Również nam się podoba, jest monumentalny.
1: A gdzie ten król patrzy?
4: No na miasto patrzy chyba, na rynek, stary rynek, tak.
1: Przypomnę, nowy pomnik stanął w symbolicznym miejscu, tuż obok Zamku Królewskiego i Wzgórza Przemysła. A teraz okolice Poznania.
2: Kryminalne Wielkopolskie.
6: Na ulicy Poznańskiej w Kostrzynie funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu podczas rutynowego patrolu zauważyli Fiata Punto, którego stan techniczny już na pierwszy rzut oka pozostawiał wiele do życzenia. Samochód poruszał się bez jednego reflektora, a jego kierunkowskaz miał rozbity klosz. Policjanci natychmiast podjęli decyzję o zatrzymaniu pojazdu do kontroli drogowej. Jak się chwilę później okazało, był to dopiero początek problemów kierującego. Za kierownicą siedział 36-letni mieszkaniec gminy Kostrzyn. Mężczyzna nie miał zapiętych pasów bezpieczeństwa, a podczas rozmowy policjanci wyczuli od niego charakterystyczną woń alkoholu wydobywającą się z wnętrza pojazdu. Mundurowi postanowili sprawdzić stan trzeźwości kierowcy. Badanie alkomatem szybko rozwiało wszelkie wątpliwości. Urządzenie wskazało niemal promil alkoholu w organizmie mężczyzny. To jednak nie był koniec. W trakcie dalszych czynności wyszło na jaw, że 36-latek nigdy nie posiadał uprawnień do kierowania pojazdami. Jego nieodpowiedzialna podróż zakończyła się zatrzymaniem, a Fiat Punto został odholowany na policyjny parking. Policjanci nałożyli na mężczyznę mandaty karne za niezapięte pasy bezpieczeństwa oraz poruszanie się pojazdem niesprawnym technicznie. To jednak najmniejsze konsekwencje, jakie go czekają. Sprawa znajdzie swój finał w sądzie. 36-latek odpowie za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości, a także jazdę bez wymaganych uprawnień. Grozi mu wysoka grzywna, kilkuletni zakaz prowadzenia pojazdów, a nawet do 3 lat pozbawienia wolności. Policjanci po raz kolejny apelują o rozsądek i odpowiedzialność za kierownicą. Nietrzeźwi kierowcy stanowią śmiertelne zagrożenie nie tylko dla siebie, ale również dla innych uczestników ruchu drogowego.
1: Mówił podkomisarz Łukasz Paterski z poznańskiej policji.
2: Ciekawe wydarzenie w Poznaniu.
1: A teraz zajrzymy do Centrum Inicjatyw Senioralnych, a tam...
10: Dzieje się też w mieście Poznań, bo trwają Poznańskie Dni Rodziny, które będą trwać aż do 1 czerwca i mają one na celu międzypokoleniową integrację i z tej okazji dużo instytucji, dużo muzeów i innych ośrodków organizuje dużo wydarzeń mających właśnie na celu tą międzypokoleniową integrację i my jako Centrum Inicjatyw Senioralnych także coś przygotowaliśmy. Karolina Szyperska z Centrum Inicjatyw Senioralnych i 25 maja w naszym centrum na Mielżyńskiego 24 odbędzie się spotkanie z panią adwokat Joanną Jędrzejak, Zachowek, prawo do zachowku i jego cel. I pani adwokat tutaj wyjaśni, jakie są ustalenia wysokości zachowku, różnice między darowizną a zachowkiem, przedawnienie, czym w ogóle jest wydziedziczenie i tak dalej. I to będzie się odbywało w formie takiego wykładu. Zajęcia są darmowe, ale obowiązują zapisy pod numerem telefonu 618472111 lub osobiście w naszym Centrum Inicjatyw Senioralnych.
1: A kto nie zapamiętał, to z pewnością może zajrzeć na waszą stronę.
10: Tak, na stronę www.centrumis.pl. Tam są wszystkie szczegółowe informacje. Ale to nie koniec naszych wydarzeń, bo 28 maja odbędzie się spotkanie z panią psycholożką Małgorzatą Ignaszak, która opowie o samotności wśród ludzi. Samotność wśród osób seniorskich jest szczególnie dostrzegalna, jest bardzo dużym problemem i opowie po prostu, jak pani psycholog opowie, jak zachować te dobre relacje, jak rozmawiać z bliskimi, jak prowadzić dobrą relację i jak zadbać o prawdziwą bliskość. A zwieńczeniem naszych wydarzeń będzie piknik międzypokoleniowy odbywający się na terenie Starego Zoo. Będzie to Dzień Wnuczki i Wnuczka. Odbędzie się 31 maja w godzinach 11:30-15:00. I tutaj wspomnę, że my ten piknik organizujemy we współpracy z Poznańskim Centrum Świadczeń, Centrum Inicjatyw Rodzinnych i ze Starym Zoo. Na odwiedzających czeka mnóstwo atrakcji, warsztaty, gry, wspólne zabawy dla dziadków i wnucząt. Dalej, żeby kultywować tę ideę właśnie międzypokoleniowych integracji.
1: A to miejsce to z pewnością takie miejsce, gdzie nudy nie będzie.
10: Oj, nie będzie, bo będzie też dużo stoisk naszych partnerów, będzie Rada Osiedla Jeżyce, będzie Komenda Miejska Policji, będziemy też oczywiście my, Centrum Inicjatyw Rodzinnych, więc tych wydarzeń będzie naprawdę dużo, dużo też dodatkowych atrakcji, będzie scena z występami i dużo różnych warsztatów.
1: Warto skorzystać z tych wszystkich propozycji.
0: Radio Pogoda 103 i 4 FM. Tydzień w Poznaniu.
1: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam na magazyn. Przed nami Malta Festival. Poznań szykuje się do tego wielkiego wydarzenia. Za chwilę szczegóły.
2: Jeszcze w tej godzinie w Poznaniu.
1: Powiemy też o nowym muralu w stolicy Wielkopolski. Magazyn zgodnie z zapowiedzią zaczynamy od Malta Festivalu. Wydarzenie rozpocznie wyjątkowy koncert, którego dyrektorką artystyczną jest związana z Poznaniem artystka Natalia Kukulska.
2: Ciekawe wydarzenie w Poznaniu.
11: Koncert właśnie ma nazwę Za miłość. Podzieliłam go na trzy akty. Każdy z aktów poświęcony jest innej temperaturze miłości. Trzy akty to również moje takie nawiązanie do dużej tradycji teatralnej tego festiwalu. Pierwszy akt Za miłość, co się zaczyna, zakochani. Drugi akt Za miłość, co boli, SOS, taki ma tytuł. A trzeci akt nazywa się Za miłość, co zwycięża, wiwat, słodka miłość. Mamy wspaniałych artystów na scenie, począwszy od dużej orkiestry symfonicznej Cooperate, którą poprowadzi trzech dyrygentów. Mamy też fantastycznych jeszcze muzyków sesyjnych na tej scenie, no i przede wszystkim solistów. Udało mi się zebrać naprawdę taki skład, z którego jestem bardzo dumna, bo to nie jest takie oczywiste w tym gorącym okresie, bym powiedziała sezonowym, jeśli chodzi o koncerty. Anna Maria Jopek, Natalia Przybysz, Anita Lipnicka, Natalia Schroeder-Zalia, ja też zaśpiewam i Natalia Kukulska, żeby nie było. I również będzie wspaniałe grono męskie. Grzegorz Turnał, Krzysztof Zalewski, Ralf Kamiński i Jakub Józef Orliński. Naprawdę proszę mi uwierzyć, że zgrać te wszystkie terminy, żeby jeszcze zrobić próbę, bo ta próba będzie wymagająca dla nas wszystkich, wcześniej już w Warszawie, ponieważ w tej próbie muszą uczestniczyć wszyscy, bo utwory połączone są w tych aktach w medleje, czyli w takie wiązanki. I żeby to wszystko się udało, żeby każdy wiedział, kiedy kończy się jego utwór, kiedy zaczyna, te utwory przechodzą w siebie tak płynnie, no musi być na tej próbie, więc to będzie dla nas takie wyzwanie, coś nowego, a to wszystko pod batutą trzech aranżerów, którzy odpowiedzialni są za te akty. Jest to Adam Sztaba, Nikola Kołodziejczyk i Paweł Tomaszewski, więc no wydaje mi się, że jak to wszystko nam zagra, a jeszcze daj Boże pogoda dopisze, no to będzie niezapomniane. No ja teraz posłuchałam o dyrekcji festiwalu, o tym, jakie są wydarzenia muzyczne, teatralne, filmowe, kulinarne, taneczne. No to jest połączenie wszystkich sztuk i takie coś naprawdę rzadko się zdarza. Wydaje mi się, że tutaj jest w tym Poznaniu taki diament, bo każdy naprawdę będzie mógł, że tak powiem, każde zmysły zaspokoić. I to jest bardzo piękne. Wszystko trzyma bardzo wysoki poziom, włącza ludzi, dbając również, jak widać, o ten aspekt zdrowotny, bo nawet będą i badania zorganizowane i możliwości wymiany później zdań przy stole i pomocy, czyli ten żółty talerz, inicjatywa Dominiki Kulczyk. No, wydaje się to być jak walka. No, naprawdę jestem pełna podziwu i zastanawiam się, jak tylko organizacyjnie można spiąć tyle wątków, ale widocznie poznaniacy to mają.
1: Wstęp na wydarzenie jest wolny, jednak to nie wszystko.
12: Agata Kołacz, dyrektorka programowa Malta Festival. Spotkamy się na 24-godzinnym spektaklu, w którym na scenie non-stop będzie fenomenalna Magdalena Cielecka z setką mężczyzn, którzy zdecydowali się spróbować swoich sił na scenie, w scenie z nią, co jest już wybitnym wyzwaniem i każdemu z nich gratuluję odwagi. W Poznaniu zobaczymy polską premierę francuskiego spektaklu Dystans Tiago Rodriguez'a, spektakl, który przyjeżdża do nas prosto z Avignonu, z najważniejszego światowego festiwalu teatralnego i jest to nasza koprodukcja opowiadająca o rodzinie, o więziach i relacjach w dobie i kontekście kryzysu klimatycznego. Bardzo dla nas ważny komunikat, ale spotkamy się też na koncertach, a tam między innymi powrót zespołu Bejrut do Poznania po 19 latach. Benjamin Clementine, który wystąpi na scenie na Międzynarodowych Targów Poznańskich, czy duet The Blaze, który zaczaruje nas swoim DJ-setem, a może doda energii, żeby powrócić do Magdy Cieleckiej również o 3 nad ranem, kiedy oni skończą już koncert.
1: To, co powiedziała pani, będziecie w różnych punktach Poznania. Niemal wszędzie.
12: Malta chce być wszędzie. Malta chce wychodzić do swojej publiczności, na ulice, place, do instytucji, do miejsc, gdzie mamy przyzwyczajenie korzystania z kultury, uczestnictwa w kulturze, ale też takie, w których możemy właśnie odczarować jakąś drogę do pracy i pokazać, że ten dzień będzie piękny, albo że powrót z naszego długiego dnia może być wydarzeniem artystycznym. Odliczamy, czekamy i zapraszam do codziennego sprawdzania naszej strony internetowej i mediów społecznościowych, bo tam codziennie wciąż nowe wydarzenia. Malta się się nie kończy.
13: Justyna Czarna, dyrektorka operacyjna Malta Festival. Malta Festival w tym roku odbywa się od 21 czerwca do 28 czerwca. Będziemy spotykać się w teatrach, w salach koncertowych, na ulicach Poznania, a także przy dobrym stole podczas performance'u kulinarnego, gdzie będziemy łączyć sztukę kulinarną z muzyką i będziemy razem tworzyć coś dobrego pod hasłem Dobry Stół, wspierając niedożywione dzieci w Polsce akcją Żółty Talerz. Dobry Stół polega na połączeniu sztuki kulinarnej z muzyką, z piękną aranżacją przestrzeni. Będziemy próbować przysmaków lokalnych, poznańskich, pochodzących z Wielkopolski.
14: Marcin Kostaszuk, Wydział Kultury Urzędu Miasta Poznania. Na pewno Malta jest jednym ze znaków w kalendarzu nie tylko poznańskim, ale też ogólnopolskim, jak również, mam nadzieję, również zagranicznym, że ludzie, którzy szukają czegoś, co ich wyrwie z rzeczywistości w stronę ciekawej, inspirującej i mądrej sztuki, trafiają dzięki temu do Poznania.
1: Przypomnę, 21 czerwca Malta Festival rozpocznie wieczorny koncert pod hasłem Za miłość. Zmieniamy temat. Politechnika Poznańska ma nowy mural. Powstał jako wyraz uznania dla znaczenia programu Erasmus+, który odgrywa istotną rolę w kształtowaniu nowoczesnego modelu edukacji.
15: Co przedstawia mural? No, mural jest taką interpretacją tego hasła. To jest jakby symboliczne podejście do tego hasła, czy tytułu projektu Erasmus oknem na świat. Radosław Barek, autor projektu, można by zinterpretować to bardzo prosto, malując okno, ale podszedłem tutaj troszeczkę bardziej symbolicznie, że otwarcie krajobrazowe, pewna iluzja przestrzeni architektoniczna jest tym otwarciem, jest tym działaniem, które daje okno. Cały krajobraz, który można tutaj zobaczyć, jest to taki przekrój Europy, ale też i pojedyncze tam obiekty są właśnie poza Europy, ale są związane z tymi miastami, z którymi Politechnika w ramach Erasmusa współpracuje. Dlatego jakby wybór tych obiektów jest podyktowany miastami, z którymi współpracuje. No jest to szereg obiektów takich, które raczej są rozpoznawalne w jako symbole danych stolic, danych krajów. Mamy tutaj Rzym, mamy Katanię, mamy Dubrownik, Paryż, Tempere w Finlandii, Barcelonę, Astanę, Istanbul, Mediolan, Mons, Porto, Lizbona i Madryt. A tak, jest Poznań, tak, jest Poznań oczywiście, jest rektorat były, tak, który nadal jest pewnego rodzaju symbolem. Jak tutaj przechodzili studenci, to niektórzy mówią, o, bardzo dobrze, że jest jeszcze uchwycony ten element, z którym się kojarzy jakby z dawny kampus na windzie Politechniki. A, jeszcze zapomniałem, jedno miasto, Cottbus. Jest tutaj poniżej. Także szereg tutaj tych wszystkich miast, ale też są postacie. Postacie, które w pewien sposób symbolizują to działanie w ramach Erasmusa. Studenci, którzy dyskutują. Są też profesorowie, którzy przechadzają się, bądź też wykonują pewnego rodzaju działania. Są też pracownicy, którzy pracują w administracji i to wszystko tworzy tą grupę, która uczestniczy w tym projekcie Erasmus i tego otwarcia.

0: wykłady, przez spojrzenie, poprzez przekazywanie wiedzy.
1: Jak długo był malowany?
0: No to trzeba podzielić jakby na dwa etapy. Pierwszy to jest projektowanie. W zasadzie to co najmniej tak chyba 3-4 miesiące. Sam projekt, ustawianie kompozycji, pomysł, montowanie, a samo malowanie no przeszło miesiąc. Tak. Jest to rzeczywiście powierzchnia, przeszło 200 metrów kwadratowych, więc też jest to trochę, jest tutaj dużo do namalowania, tak, ile to ostatecznie, ale to jest kilkadziesiąt litrów farby, bo to też w różnym stopniu przygotowuje się jakby tą farbę, pewne grupy gamy kolorystycznej, ale potem i tak to trzeba dorabiać pewne światłocienie, podbudowanie pewnego koloru, przestrzenności i wszystko jest malowane ręcznie, pędzlem. To nie jest malowanie sprayem, tylko pędzlami. Faktura ściany lekko chropowata wprowadza jakby taką potrzebę, że trzeba tą farbę czasami wcierać jakby tym pędzlem. Nie? To nie jest takie jak pociągnięcie pędzlem na obrazie olejnym, tak, że pociągniemy i ten ślad zostaje, ale jest to takie prawie, że wbijanie tej farby. Nie? Myśl, pomysł musi się zrodzić w głowie i najszybszy zapis jest ten, który wykona zaraz połączona z mózgiem ręka. Więc ja robię to w ten sposób, że jest to ręcznie. Potem, gdy już jest w miarę gotowe i trzeba przenieść technicznie to na ścianę, no to musi być wprowadzone cyfrowo do komputera, bo jakby powiększenie tego obrazu wymaga, czy usprawnia nam pracę, tak? Pierwsze murale, jak na śródce, to było robione tak, że kratkowało się cały obraz i potem powiększało, że każdą kratkę i obrys linearny. Teraz troszeczkę już inną techniką mamy, także, no ale jest to takie przenoszenie, że w ciągu całego dnia mniej więcej, czy też dwóch, trzech dni się przenosi obrys, a potem dalsze kolorystyczne działanie.
2: Za rok będziemy obchodzili 40 lat Erasmusa. Mirosław Marczewski, dyrektor generalny Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji. Wprawdzie Polska dołączyła dopiero w 98 roku i dopiero od 98 roku możemy korzystać jako kraj do tego dobrodziejstwa Erasmusa, ale jest to bardzo ważny program, myślę, że dla każdego studenta. Ja niestety nie miałem takiej możliwości. Studiowałem dużo wcześniej, wtedy nie było Erasmusa, nie mogłem części studiów odbyć za granicą. Obecnie myślę, że to jest wspaniała sprawa. Około 16 tysięcy polskich studentów co roku wyjeżdża za granicę, by odbyć część swoich studiów. I myślę, że to jest wspaniała sprawa zarówno edukacyjna, ale też związana z poznaniem nowych osób, przyjaźni, nawiązania fajnych relacji, poznania innych kultur, więc spędzenia czasu zarówno w zakresie tym edukacyjnym, formalnym, ale też tym zwykłym ludzkim. Natomiast trzeba pamiętać, że Erasmus to również inne sektory, edukacja szkolna, zawodowa, młodzież, edukacja osób dorosłych czy sport i rocznie to jest około 85 tysięcy osób, Polek i Polaków, którzy wyjeżdżają w ramach różnych sektorów na różnego rodzaju mobilności, więc to można liczyć poprzez lata i w ten sposób nam wyjdzie ta orientacyjna liczba, ale tak z tego, co pamiętam ostatnio ze statystyk, to w tej perspektywie 21-27 już skorzystało z Erasmusa ze wszystkich sektorów, nie tylko szkolnictwa wyższego, ponad 400 tysięcy osób. Jak zaczynaliśmy, zdecydowanie więcej osób wyjeżdżało niż przyjeżdżało do Polski. Obecnie jest to prawie zrównoważone. To jest w granicach 13 tysięcy do 14 tysięcy osób przyjeżdżających i te ponad 16 tysięcy osób wyjeżdżających na studia za granicę.
1: Dlaczego Poznań i Polska może być atrakcyjna dla zagranicznych studentów?
2: A to jest dość ciekawa rzecz dla nas, ponieważ najbardziej atrakcyjnym kierunkiem dla polskich studentów jest Hiszpania, ale wbrew pozorom w drugą stronę również tak samo. Grupa największa, jeżeli chodzi o nację, to najwięcej do Polski przyjeżdża Hiszpanów. I to też można by się dziwić, tak? No bo powiedzmy dla Polaka oczywiste jest, że każdy chciałby troszkę wakacji i czasu spędzić w Hiszpanii, ale się okazuje, że również Hiszpanie lubią przyjechać do kraju, który może jest trochę inny, może trochę chłodniejszy, ale też z ciekawą kulturą i no, spędzić ciekawie studia, więc myślę, że ten element edukacyjny związany z jakością kształcenia jest tu bardzo ważny, że wybierane są polskie uczelnie, a w szczególności uczelnie techniczne.
1: Poznań od lat słynie z murali, które stają się wizytówką miasta. Przypomnę, kolejny powstał na ścianie Domu Studenckiego nr 2 Politechniki Poznańskiej.

0: Gdańskiej przy ulicy Jana Pawła II.
1: Radio Pogoda 103 i 4 FM. Tydzień w Poznaniu.
2: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam na magazyn. A to wydanie zaczynamy od Lubonia. Jechał autem mimo zakazu i spowodował kolizję. Usłyszał wyrok w trybie przyspieszonym. Mowa o 31-latku.
3: Kryminalne Wielkopolskie.
4: 18 maja w godzinach wieczornych policjanci z Komisariatu Policji w Luboniu zostali skierowani do obsługi kolizji, która miała miejsce przy ulicy Armii Poznań w Luboniu. Na miejscu funkcjonariusze ustalili, że kierujący Hyundaiem nie ustąpił pierwszeństwa kobiecie jadącej z Skodą. W wyniku tego zdarzenia uderzył w lewą część pojazdu. 31-letni sprawca za spowodowanie kolizji został ukarany mandatem karnym w wysokości 1020 zł, a także 10 punktami karnymi. Nikomu na szczęście nic się nie stało. Dla kierowcy Hyundai jednak spowodowanie zdarzenia drogowego było dopiero początkiem problemu. Po sprawdzeniu 31-latka w policyjnych systemach okazało się, że posiada on aktywny zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych. W związku z niestosowaniem się do orzeczonego przez Sąd Rejonowy w Śremie zakazu, mężczyzna został zatrzymany. Mając na uwadze rażące nierespektowanie przez mieszkańca powiatu śremskiego przepisów prawa, przeprowadzono wobec niego postępowanie w trybie przyspieszonym. W praktyce oznaczało to, że już 2 dni po zatrzymaniu 31-latek stanął przed sądem i usłyszał wyrok. Został skazany na 10 miesięcy ograniczenia wolności w postaci wykonywania prac społecznych. Ponadto sąd orzekł wobec niego obowiązek wpłaty kwoty 10 tysięcy złotych na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym, a także dożywotni zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych.
2: Mówił nam sierżant Michał Wiśniowski z poznańskiej policji.
5: Ciekawe spotkanie.
2: Teraz zagości Katarzyna Wojtaszak z Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu. To będzie bardzo interesujący czerwiec w Bibliotece Raczyńskich w Poznaniu.
6: Będzie bardzo interesujący, bo będzie bardzo różnorodny, dlatego że będzie spotkanie ze starymi książkami, będzie festiwal Ludzie Książki i mnóstwo rozmów o bestsellerach. Będą oczywiście historie związane z poznańskim czerwcem i będzie też powrót czytatów, 10. edycja.
2: To tak w wielkim skrócie, to może opowiedzmy więcej o poszczególnych tutaj wydarzeniach.
6: Zapraszamy Państwa 2 czerwca we wtorek o godzinie 18 na spotkanie z arcydziełem. To już 40. spotkanie z arcydziełem, czyli możliwość obejrzenia najciekawszych i najbardziej niesamowitych zbiorów z naszych zbiorów specjalnych. A tym razem będziemy starać się odpowiedzieć na pytanie, jak dobrze wychować młodego człowieka. To jest pytanie, które zadają sobie współcześnie rodzice, ale zadawali je sobie także rodzice w XVI wieku, bo właśnie z 1558 roku pochodzi dzieło, które będziemy pokazywać, a są to księgi o wychowaniu i o ćwiczeniu każdego przełożonego. Jest to książka, która pochodzi z księgozbioru Michała Kazimierza Raczyńskiego, czyli założyciela wielkopolskiej linii rodu Raczyńskich, i obejmuje ona rady, które miały pomóc w wychowaniu przyszłych przełożonych, czyli właśnie przyszłych szlachciców, którzy mieli pełnić ważne funkcje państwowe. Na ile te rady były uniwersalne, na ile odnosiły się tylko do tych czasów przeszłych, tego dowiedzą się Państwo podczas spotkania z arcydziełem 2 czerwca o 18:00. Będzie możliwość wysłuchania wykładu, koncertu oraz oczywiście obejrzenia tego XVI-wiecznego dzieła.
2: Do czego oczywiście zachęcamy wszystkich radiosłuchaczy i sobie przechodzimy do kolejnego tematu, do kolejnego zaproszenia.
6: Festiwal Ludzie Książki, czyli festiwal, który Biblioteka Raczyńskich organizuje w czerwcu, już po raz 5. Sami nie zauważyliśmy, jak to zleciało. I w związku z tym, że ta 5. edycja to jest taki nasz mały jubileusz, to postanowiliśmy porozmawiać w tym roku o czymś, co zawsze elektryzuje, czyli o bestsellerach. O tym, czym jest współczesny bestseller, o tym, jak się takie bestsellery pisze, czy może raczej produkuje, bo dzisiaj trochę też się mówi o tym, że mamy nadprodukcję książek. A rozmawiać o tym będziemy w bardzo ciekawym gronie, dlatego że nasze zaproszenie przyjęła Joanna Bator i Magdalena Grzebałkowska. Będziemy mieć też panel o bestsellerach i będziemy mieć po raz pierwszy ćwiczenia z pisania, właściwie takie warsztaty pisarskie. I to będą, proszę Państwa, warsztaty, które myślę, że dadzą naprawdę sporo uczestnikom, dlatego że to będą 2 dni, 9 i 10 czerwca, po 3,5 godziny, więc w sumie 7 godzin warsztatów z Magdą Genow, z pisarką, storytellerką, która zajmuje się też uczeniem innych pisania. W takich zapowiedziach naszych z panią Magdą Genow pojawiły się też takie próby stworzenia przepisu na bestseller. Zobaczymy, czy coś takiego da się stworzyć. Zapraszamy oczywiście tutaj, ponieważ chcemy jak najlepsze warunki dać naszym uczestnikom. Liczba osób, które będą mogły brać udział w tych warsztatach, jest ograniczona. Natomiast o wrażenia pani Magdy Genow z tych warsztatów i w ogóle o jej spojrzenie na bestseller, ona też jest autorką nominowaną do bestsellerów, porozmawiamy następnego dnia, porozmawiamy w czwartek 11 czerwca podczas panelu Bestseller Wczoraj, Dziś i Jutro i w tym panelu weźmie udział także pani Monika Kaczmarek, dyrektorka wydawnictwa Dolnośląskiego, dlatego, że będziemy rozmawiać też o przeszłych bestsellerach, które dzisiaj wracają do łask, a konkretnie o fenomenie Agaty Christie, dlatego, że wydawnictwo kilka lat temu postanowiło wydać bodajże 10 książek Agaty Christie na stulecie jej debiutu i na tych 10 absolutnie się nie skończyło. Właściwie cały czas ta królowa kryminałów jest wydawana. I o tym fenomenie chcemy też porozmawiać. Będziemy więc rozmawiać o tym, co jest bestsellerem dzisiaj, co było bestsellerem kiedyś i czy te przeszłe bestsellery mają szansę współczesnego czytelnika chwycić za serce. A wszystkich fanów Agaty Christie zapraszamy także w czwartek 11 czerwca o godzinie 17 na quiz wiedzy o Agacie Christie. Będzie można sprawdzić swoją wiedzę na temat królowej kryminałów. Nie trzeba się zapisywać, wystarczy przyjść i wziąć udział. Natomiast następnego dnia, 12 czerwca, zapraszamy na spotkanie z Joanną Bator, absolutnie autorką bestsellerów, natomiast autorką, która z tym hasłem bestseller chyba nie do końca nam się kojarzy. Natomiast w sobotę zaczynamy od spotkania dla najmłodszych. O 11:00 Teatr w Kropki wystawi przygody Mamy Mu i Pana Wrony. To jest też taka bestsellerowa seria dla dzieci, wydawana przez poznańskie wydawnictwo Zakamarki. Natomiast o 15:00 spotkanie z Magdaleną Grzebałkowską o bestsellerach. My doskonale wiemy, że bestsellerowo, czy raczej bestwypożyczeniowo można mówić o biografiach, dlatego, że biografie cieszą się od bardzo wielu lat wielką poczytnością. I o tym, jak pisze się takie książki, które interesują czytelników, które zachwycają też grona nagród literackich i jak pisząc o innych nie stracić siebie. O tym będziemy rozmawiać z Magdaleną Grzebałkowską w sobotę o godzinie 15:00, to jest 13 czerwca o godzinie 15:00 i w piątek i w sobotę będzie także w bibliotece trwał kiermasz książki używanej, więc jeśli ktoś chciałby sobie uzupełnić biblioteczkę, też będzie miał ku temu okazję. Natomiast na zakończenie festiwalu w sobotę Dom Książki zaprasza na silent reading. Będzie można sobie poczytać w spokoju, w ciszy, a kto będzie chciał, pewnie będzie mógł się wymienić wrażeniami z lektury, więc tegoroczny festiwal Ludzie Książki bestsellerowy, mam nadzieję, że z dużym odzewem wśród Państwa, serdecznie zapraszamy.
2: Teraz może powiedzmy o bardzo ważnym wydarzeniu, za chwilę czerwiec.
6: W bibliotece te obchody rocznicy powstania poznańskiego czerwca będą miały kilka elementów. 22 czerwca o godzinie 17:00 zapraszamy na wernisaż wystawy Zerwać czerwony sztandar, Poznański czerwiec 1956. To będzie wystawa, która będzie dla czytelników dostępna przez cały miesiąc. Będzie więc można obejrzeć zarówno sztandary, jak i dokumenty życia społecznego związane z Poznańskim czerwcem. To będą także chociażby plakaty, które wydawane były na kolejne rocznice Poznańskiego czerwca. Natomiast ten wernisaż będzie o tyle niezwykły, że uświetni go prawykonanie pieśni poznańskiej kompozytorki Ewy Fabiańskiej-Jeleńskiej do słów Kazimiery Łakowiczówny. Kazimiera Łakowiczówna związana jest i z Biblioteką Raczyńskich przez to, że jej muzeum znajduje się w naszych strukturach, no ale przede wszystkim związana jest z czerwcem jako autorka tego wiersza, który myślę, że kojarzy nam się jako pierwszy utwór poetycki związany z czerwcem, czyli Rozstrzelano moje serce w Poznaniu. Zresztą przedziwne i fascynujące losy tego wiersza, różnych jego wersji, rękopisów będzie też można zobaczyć na wystawie. W ramach wydarzeń towarzyszących tej wystawie będzie można też wziąć udział w spotkaniu z Filipem Czekałą w Filii Bildeckiej 18 czerwca, a także z Markiem Rezlerem 29 czerwca w Filii 8 na Dębcu. Będziemy też mieć spacery, oprowadzania kuratorskie po wystawie, więc mnóstwo rzeczy związanych z obchodami Poznańskiego Czerwca będzie także w Bibliotece Raczyńskich. Pamiętajmy o tym, że Biblioteka Raczyńskich otwarła się po odbudowie w kwietniu 1956 roku, więc ten gmach, który znamy dzisiaj, był świadkiem wypadków poznańskich. Mamy dużo pamiątek z tego czasu. Chcemy je pokazać, chcemy o tym opowiedzieć. Chcemy też z osobami, które prawdopodobnie były wtedy dziećmi, na ten temat porozmawiać, na przykład podczas naszego wtorku dla seniora. Więc wszystkie wydarzenia, które będą miały miejsce przy okazji właśnie obchodów Poznańskiego Czerwca w Bibliotece Raczyńskich, na naszej stronie internetowej, myślę, że bardzo ciekawy program i muzycznie, i wystawowo, i spacerowo.
2: Z kolei 20 czerwca kolejne wydarzenie, tym razem dla najmłodszych.
6: To prawda, wracają czytaty, proszę Państwa, 10. edycja czytatów, czyli spotkań dla dzieci i dla dorosłych, którym książki otwierają wyobraźnię. Od czerwca do października 10 spotkań, zapraszamy dzieci i rodziców i postanowiliśmy w tym roku zrobić sobie czytaty 10 na 10. I to będą czytaty, które przez te 9 poprzednich edycji cieszyły się największym zainteresowaniem, więc będziemy gościć na przykład Elizę Piotrowską, która była kilka razy naszą gościnią. Będziemy też spotykać się z artystami, edukatorami, którzy prowadzili fantastyczne warsztaty. To będą warsztaty teatralne z Asztatrem, będą warsztaty naukowe z małym inżynierem, będzie Patryk Oko z Oko na Gwiazdy, który będzie z nami patrzył w niebo i działał astronomicznie. Będą oczywiście też warsztaty z patrzenia, które będą prowadzone przez fantastyczną edukatorkę z Muzeum Narodowego w Poznaniu. Także tych spotkań będzie bardzo dużo, a zaczynamy 20 czerwca o 12 od spektaklu Jesteś cudem Teatru Mozaika. To jest teatr, którego w Poznaniu chyba przedstawiać nie trzeba. Wielokrotnie Teatr Mozaika brał udział w czytatach. Zawsze to były fantastyczne spotkania, na których sala pękała w szwach i tym razem zadaliśmy naszym czytelnikom pytanie, jaki spektakl chcieliby zobaczyć i spektakl Jesteś cudem wygrał i zapraszamy na tą inaugurację czytatową 20 czerwca o godzinie 12. Czytaty wybrane soboty jeszcze w lipcu, sierpniu, wrześniu.
2: Jak mogliśmy usłyszeć, sporo tego wszystkiego. Jeśli ktoś nie zapamiętał, oczywiście odsyłamy na stronę Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu, bo tam wszystkie szczegóły Państwo znajdą.
6: Tak jest. Wszystko, co u nas się dzieje, na stronie.
2: A na naszej antenie o tym wszystkim opowiadała
6: Katarzyna Wojtaszek.
2: Pięknie, dziękuję za rozmowę.
6: Dziękuję bardzo.
3: O tym się mówi.
2: Pływalnia na poznańskim Grunwaldzie gotowa.
5: Łukasz Miadziołko, dyrektor Poznańskich Ośrodków Sportu i Rekreacji. Pierwsze, najważniejsze, jesteśmy na obiekcie basenowym, czyli korzystanie z basenu 25-metrowego. Mamy 8 torów, dwumetrowe, a tory skrajne są po 2,5 metra, trochę szersze do korzystania z bardziej tego sportu. I generalnie będą korzystać te osoby indywidualne, które chcą popływać przed pracą, po pracy, w weekendy. Będziemy jako miasto Poznań, POSIR, uczyć osoby chętne pływania. To się dzieje też na naszych pływalniach. Czy będziemy ich od początku, czy będziemy doskonalić. To będą zajęcia dla seniorów, dla osób oczywiście z niepełnosprawnościami, ale oczywiście też będzie tutaj w miarę możliwości sport, czy ten szkolny. Mamy tutaj wiele szkół wokół, które w tych godzinach dopołudniowych najczęściej będą korzystać. Oczywiście dopuszczamy też możliwość wynajęcia przez podmioty komercyjne, jeśli będzie tych torów jakaś tam możliwość, jeżeli ktoś będzie chciał dla innych szkół komercyjnych korzystać, ale tutaj uwrażliwię, że pierwszeństwo będą mieć mieszkańcy Poznania, szkoły poznańskie, czy nasze szkółki. W mniejszym basenie nauka tych niemowlaków, najmniejsze osoby, oswajanie się z wodą.
2: Pod wodą widzę, że nie ma płytek takich tradycyjnych.
5: To jest dno zrobione ze stali nierdzewnej, tak na pozostałych też pływalniach. Łatwiejsze w konserwacji, w utrzymaniu na wiele, wiele lat. Także to pozwala łatwiej ten dbać i utrzymywać obiekt. No to są już takie obecne standardy tego typu obiektów.
2: Z nowej pływalni przetaborowej będzie można korzystać od 29 maja.
1: Radio Pogoda 103,4 FM. Tydzień w Poznaniu.

0: Radio Pogoda 103 i 4 FM. Tydzień w Poznaniu.
1: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam. A w tym wydaniu poruszę sporo tematów. Na początek będzie o oszustach, tym razem na NFZ.
2: Przestępcy wysyłają fałszywe maile z informacją o rzekomym zwrocie pieniędzy za świadczenia zdrowotne.
1: W tym programie będzie też sporo o ekologii, ale też o inwestycjach na Jeżycach. Zaproszę również na spacer. Wspólnie z przewodnikiem będzie można poznać tajemnice i ciekawostki rezerwatu przyrody Meteoryt Morasco. Zostańcie ze mną, bo to i jeszcze więcej już w tej godzinie. Zaczynamy magazyn. Kolejna próba oszustw na NFZ.
2: Tym razem przestępcy wysyłają fałszywe maile z informacją o rzekomym zwrocie pieniędzy za świadczenia zdrowotne. W wiadomości znajduje się link oznaczony jako platforma zwrotów i jego kliknięcie może być bardzo niebezpieczne. Można w ten sposób stracić pieniądze, dostęp do konta bankowego czy paść ofiarą wyłudzenia kredytu. Przypominamy, że maile te nie są wysyłane z domu NFZ. Wystarczy dobrze przyjrzeć się takiej wiadomości i obejrzeć dokładnie adres, z którego ten mail nadszedł. Informacje te podpisane są jako państwa jednostka zarządzająca NFZ i taka jednostka w ogóle nie istnieje. Prawdziwe informacje, prawdziwe wiadomości z Narodowego Funduszu Zdrowia zawsze są podpisane imieniem i nazwiskiem pracownika. Ostrzegamy, żeby w takie podejrzane linki nie klikać, nie podawać swoich danych, być bardzo ostrożnym. Przypomnę jeszcze raz, że Narodowy Fundusz Zdrowia nie wysyła linków do logowania czy do weryfikacji tożsamości, nie wysyła maili z ofertami sprzedaży, nie żąda pieniędzy, nie żąda danych do płatności. Wszystkie świadczenia zdrowotne finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia są dla pacjentów bezpłatne i nigdy nie następuje rozliczenie między funduszem a pacjentem. Jeżeli pojawią się wątpliwości co do prawdziwości korespondencji z Narodowym Funduszem Zdrowia, zawsze można ją zweryfikować, kontaktując się z całodobową, bezpłatną infolinią pod numerem 800 190 590.
1: Mówiła Marta Żbikowska-Cieśla z Wielkopolskiego Oddziału NFZ. Jak nie dać się oszukać? Przede wszystkim nie należy klikać w podejrzane linki i nie otwierać niespodziewanych załączników. Czas na kolejny temat, tym razem związany z ekologią w Poznaniu.
3: Kiedy pod koniec 2025 roku uruchamialiśmy poznańską mapę Zero Waste, przede wszystkim mówiliśmy o tym, że chcemy, by było to bardzo żywe narzędzie, które będzie współtworzone przez mieszkańców. Paweł Pliszka, Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta w Poznaniu. Chodziło nam głównie o to, żeby zachęcić wszystkich poznaniaków i poznanianki do tego, by zgłaszali takie punkty, w których można dokonywać wypożyczenia sprzętu, naprawiania, dokonywania jakichś drobnych przeróbek krawieckich.
4: Eko Poznań.
3: Ale też mówiliśmy o tym, że bardzo nam zależy na tym, aby poznańska mapa Zero Waste trafiła do aplikacji. I to się udało. No właśnie teraz został uruchomiony w module odpadowym moduł pozwalający bezpośrednio przekierować się do poznańskiej mapy Zero Waste. Przypominamy, aplikacja Smart City Poznań, ta miejska aplikacja, która skupia wiele innych ważnych dla mieszkańców informacji, od tej pory jest już dodatkowo jakby uzbrojona w poznańską mapę Zero Waste. Przypomnę tylko, że poznańska mapa Zero Waste to taki zbiór adresów, zbiór punktów, niemal już 150, w których możemy znaleźć informacje o tym, gdzie dokonać drobnej naprawy sprzętu elektrycznego lub elektronicznego, gdzie znajdziemy usługi zegarmistrzowskie, krawieckie czy szewskie. Ale także znajdziemy tam informacje o tym, gdzie możemy wypożyczyć sprzęt sportowy, sprzęt ogrodowy, czy na przykład kostiumy na bal karnawałowy. To także zestaw, lista adresów, w których znajdziemy informacje o tym, gdzie możemy podzielić się jedzeniem. Jeżeli jest taka sytuacja, że trochę za dużo przygotowaliśmy dań na jakieś świąteczne stoły, to są to podzielnie, jadłodajnie, gdzie możemy takie dania pozostawić osobom potrzebującym. I w drugą stronę to także informacja dla tych osób, które chciałyby skorzystać z takich punktów i jakieś pożywienie dla siebie zabrać. Zachęcamy do korzystania z tej mapy. To jest, myślę, świetne rozwiązanie, które pozwala, byśmy mogli na co dzień bardzo drobnymi często zmianami powodować, że żyjemy bardziej ekologicznie, z większą odpowiedzialnością i świadomością o tym, jak należy dbać o naszą planetę. Bo zamiast pewne rzeczy wyrzucać, pozbywać się ich, możemy je naprawić lub też nie kupować kolejnych dodatkowych przedmiotów, tylko skorzystać z wypożyczalni.
1: I właśnie w ten sposób można być bardziej eko. A teraz zgodnie z zapowiedzią zajrzymy na poznańskie Jeżyce.
4: Co słychać w tym? Twojej dzielnicy.
1: Przy ulicy Świętego Wawrzyńca mieszkańcy mogą odpocząć na skwerze z nowymi roślinami i ławkami. To kolejna inwestycja wspierająca małą retencję wodną i rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury. W ramach tego samego zadania powstał też park przy ulicy Chłodnej. Teraz w naszym magazynie zaproszenie na Pyrkon.
4: Ciekawe wydarzenie w Poznaniu.
5: Każda edycja jest inna i każda ma coś, co ją wyróżnia. Sonia Kobylańska-Jóźwik, rzeczniczka prasowa Festiwalu Fantastyki Pyrkon. W tym roku takim motywem przewodnim naszego festiwalu jest kosmos, a to za sprawą gości, których udało nam się zaprosić. W tym roku przylatuje do nas Eileen Collins, czyli legendarna astronautka NASA, kobieta, pierwsza kobieta pilot statku amerykańskiego statku kosmicznego, która spędziła w kosmosie dokładnie 872 godziny. I również na tegorocznym Pyrkonie obecny będzie Sławosz Uznański-Wiśniewski, czyli z kolei polski astronauta projektowy ESA. Pierwszy Polak, który dotarł na pokład Międzynarodowej Stacji Kosmicznej i drugi w kosmosie. Właśnie mija rok od jego misji w czerwcu ubiegłego roku. No i bardzo się cieszymy, bo zarówno Sławosz Uznański, jak i Eileen Collins spotkają się z uczestnikami Pyrkonu zarówno podczas takich indywidualnych paneli, ale też podczas wspólnego Q&A.
1: Jak tematyka kosmiczna wiąże się z fantastyką?
5: Ja uważam, że bardzo, bardzo mocno i będzie też to bardzo widać w tym roku, ponieważ już od 1 czerwca rozpoczynamy akcję Pyrkon na mieście. Niedaleko miejsca, w którym się właśnie znajdujemy, przy starym browarze, stanie 5-metrowa rakieta, która będzie odliczać czas do Pyrkonu. W czasie tych dni poprzedzających festiwal też w przestrzeni miasta pojawi się taka interaktywna instalacja, do której będzie można wejść i zobaczyć w niej, jak widać kulę ziemską z kosmosu, a w czasie festiwalu to będzie także taki portal łączący te osoby, które wejdą do tej instalacji z osobami, które będą przebywać na festiwalu Pyrkon. W tym roku mamy ponad 2000 punktów w programie. Zaprosiliśmy ponad 330 gości. Jak zwykle program obfituje w tą część muzyczną, w koncerty, których mamy 33. I między innymi przyjedzie do nas w tym roku zespół Lordi, który 20 lat temu w spektakularny sposób wygrał Eurowizję, bijąc wszelkie rekordy punktowe i udowodnili, że w tym europejskim mainstreamie jest miejsce na hard rock. Dziś są już taką ikoną hard rocka i ta ich potworna estetyka nawiązująca do horrorów, te ich kostiumy i charakteryzacje są tak charakterystyczne, że nie trzeba ich przedstawiać. Ponadto przyjedzie do nas frontmenka zespołu Nightwish Floriansen, pochodząca z Holandii, wokalistka symfoniczno-metalowa. Zaprosiliśmy także zespół Skald, francuski zespół czerpiący z nordyckiej tradycji. Twilight Force, z kolei zespół ze Szwecji grający symfoniczny power metal. Będzie ponownie studio Acanthus, które gościliśmy też w zeszłym roku i tutaj plejada gwiazd musicalu polskiego, m.in. Małgorzata Chruściel, Paweł Skiba, Maciej Pawlak, Patrycja Mizerska, więc nazwiska znane z musicali topowych polskich teatrów muzycznych. Będą też goście z Dalekiego Wschodu, m.in. zespół Loon 8, czyli południowo-koreański k-popowy boys band, a także Spy Air, czyli jeden z najbardziej rozpoznawalnych japońskich zespołów rockowych związanych z anime. Goście są właśnie tym, co bardzo mocno przyciąga na Pyrkon uczestników i w tym roku też nie zabraknie gwiazd światowego kina i literatury. Przyjedzie do nas Giancarlo Esposito, czyli ikona światowego kina, aktor o niezwykłej charyzmie, znany m.in. z seriali Breaking Bad, Zadzwoń do Saula czy The Boys. Będzie też Michelle Gomez, aktorka znana m.in. z ról w Doctor Who czy z Chilling Adventures of Sabrina. Będzie Andrew Wincott, który dostał nagrodę BAFTA za rolę Rafaela w Baldur's Gate 3. Będą też aktorzy dubbingowi, m.in. z gry Cyberpunk 77, z Krainy Lodu, z Toy Story 5. Będą także bohaterki k-popowych Łowczyń Demonów, te głosy polskich bohaterek, a także m.in. Jarosław Boberek, Michał Krylikowski i wielu, wielu innych. Niektóre z tych cosplayów to są prawdziwe arcydzieła w zeszłym roku naprawdę na mnie zrobiły niesamowite wrażenia, niektóre z nich. Oczywiście podczas Pyrkonu mamy te wielkie konkursy jak Maskarada, która jest jednocześnie polskimi eliminacjami do Mistrzostw Świata w cosplayu. No i będzie też konkurs na projekt własny, także myślę, że już ci, którzy się szykują na Pyrkon, to już tak faktycznie doszywają ostatnie elementy, doklejają, żeby być gotowymi na ten czas, czyli między 19 a 21 czerwca. Zajmujemy w tym roku 13 pawilonów targów, ale to też dlatego, że mamy 22 strefy, w których się dzieje. Strefa fanów Star Wars, strefa fanów klocków Lego, w tym roku nowa koreańska, puzzlowa. Też wspominaliśmy o literackiej, w której w tym roku też mamy wspaniałych gości. Przyjedzie do nas między innymi Fonda Lee, autorka bestsellerowych książek z sagi Greenbone, między innymi Miasta Jadeitu. Będzie też Maggie Stiefvater, autorka z serii Wilkołaki z Mercy Falls czy Król Kruków, a także będzie John Gwynne, brytyjski pisarz fantasy, między innymi znany z serii Wierni i Upadli, czy saga o krwio zaprzysiężonych. Także oczywiście to jest mały ułamek wszystkiego, tak jak wspomniałam, tych autorów, tych gości mamy w tym roku ponad 330 i myślę, że każdy znajdzie tu coś dla siebie.
1: Przypomnę, tegoroczny Festiwal Fantastyki Pyrkon odbędzie się w dniach 19-21 czerwca na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich.
6: Czas na poznańską Wildę.
7: Nazywam się Tomasz Fałek, jestem przedstawicielem Stowarzyszenia Schron Kultury Europa.
4: Eko Poznań.
7: Też my się troszeczkę budzimy do działania na Wildzie i będzie coraz więcej tych działań w terenie i w naszym ogrodzie społecznym przy ulicy Wspólnej. Jest akcja adopcji grządek i zachęcamy mieszkańców i mieszkanki Wildy, w zasadzie nawet całego Poznania, ale najchętniej tych z Wildy, bo będą mieli po prostu blisko do uprawy tej grządki, aby się do nas zgłaszali poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego i w ten sposób mogą otrzymać od nas grządkę z pierwszymi roślinami i przez cały sezon wiosenno-letni i jesienny nawet działać na takiej małej grządce, która wynosi 1,20 m na 80 m.
1: Co tam można posadzić, posiać?
7: W zasadzie jakichś większych ograniczeń nie mamy. My na start wszystkie osoby, które do nas się zgłoszą i otrzymają taką grządkę, prosimy o informację, co chcieliby w tych grządkach uprawiać. I my staramy się im na taki początek zakupić te rośliny, te sadzonki. W zeszłym roku to były na przykład warzywa takie jak papryka, pomidory. Niektórzy uprawiali zioła. A jeżeli ktoś się zdecyduje na kwiaty, to może też uprawiać taką swoją małą łąkę kwietną. Uważamy też, że to jest taka szansa na to, żeby właśnie się sprawdzić, spróbować swoich sił i zobaczyć, co z tego wyrośnie. Wiemy, że w zeszłym roku udało się takie papryki wyhodować i nawet zjeść, więc jak najbardziej do tego zachęcamy. Bardzo dobrze się też właśnie przyjęły się pomidory i to też było widać, że wszyscy je smakowali i to są to chyba te najważniejsze momenty, kiedy już zbliża się ten okres zbiorów plonów. Oprócz tego my też staramy się organizować inne działania ekologiczne na ziemi wspólnej, które integrują mieszkańców.
1: A tych działań będzie sporo teraz w maju, ale też w czerwcu i później w wakacje. Warto zajrzeć na poznańską Wildę. A teraz mam coś dla tych, którzy lubią aktywnie spędzać wolny czas. W sobotę 30 maja o godzinie 11 odbędzie się pierwszy w tym roku spacer przyrodniczy. Wspólnie z przewodnikiem będzie można poznać tajemnice i ciekawostki rezerwatu przyrody Meteoryt Morasco. Wyprawa będzie doskonałą okazją do poznania historii tego terenu, a także dokładnej obserwacji kraterów meteorytowych, wiekowych drzew i krzewów oraz naturalnego piękna tego miejsca. Chętni będą mogli dowiedzieć się, jakie stworzenia zamieszkują ten obszar oraz nauczyć się rozpoznawać gatunki roślin i zwierząt. Kulminacyjnym momentem spaceru będzie możliwość zobaczenia meteorytu znalezionego właśnie na tym terenie. Udział w wydarzeniu jest bezpłatne, trzeba się jednak wcześniej zapisać. Jeszcze jedna informacja, warsztaty teatralne, spotkania z gwarą poznańską i nauka szydełkowania. To tylko część propozycji, jakie w czerwcu ma dla seniorów Srebrny Fyrtel. Zapisy na zajęcia już ruszyły, szczegóły na stronie miasta.
0: Radio Pogoda 103 i 4 FM. Tydzień w Poznaniu.
1: A w tym wydaniu będzie o tym, co w Poznaniu i regionie. Powiemy o ważnych inwestycjach kolejowych, ale też o wielkim świętowaniu w Kórniku. Bartosz Łukasiewicz, zapraszam. A zaczynamy od ważnej informacji dla kierowców.
4: To warto wiedzieć.
3: W nieodległej perspektywie planowane są tymczasowe zmiany w komunikacji w Poznaniu w związku z pracami torowymi. Radosław Śledziński, zespół prasowy Polskich Linii Kolejowych. Na ulicy Bałtyckiej w ramach prac utrzymaniowych remontowana będzie nawierzchnia przejazdu kolejowo-drogowego, który znajduje się na linii Poznań-Bydgoszcz. Dla zapewnienia płynnych przejazdów tym właśnie skrzyżowaniem przewidujemy ułożenie nowych elementów nawierzchni, wymianę szyn, podsypki i podkładów, a także między innymi podbicie toru, a więc ułożenie go na odpowiedniej płaszczyźnie i w odpowiedniej wysokości. Roboty w tym zakresie przewidujemy od 29 maja i zaczniemy je w godzinach późnowieczornych, a więc już po szczycie komunikacyjnym, i planujemy zakończyć je do 1 czerwca w godzinach wczesnorannych, a więc jeszcze przed szczytem komunikacyjnym. Z uwagi na wspomniany zakres prac konieczne będą w tym miejscu tymczasowe zmiany w ruchu. Są one uzgodnione z zarządcą drogi i będzie o nich informować czytelne oznakowanie. Nieco później prace planujemy także na ulicy Warszawskiej. To będą prace w ramach modernizacji kolejowej obwodnicy Poznania. I na ulicy Warszawskiej planowany jest remont wiaduktu kolejowego. Kompleksowo naprawione zostaną na nim podpory, wzmocnione będzie posadowienie. Uzupełnimy także ubytki w tej konstrukcji. W początkowej fazie, więc od mniej więcej 9-10 lipca bieżącego roku, zmiany w ruchu kołowym będą związane z budową tzw. przewiązek. Te przewiązki umożliwią prowadzenie ruchu drogowego w czasie realizacji robót. I wówczas w obrębie wiaduktu jezdnia na odcinku około 150 metrów będzie zwężona do jednego pasa ruchu w każdą stronę. Po przygotowaniu przewiązek planowane jest zamknięcie jezdni prowadzącej w kierunku Poznania. Zmiany w tym zakresie przewidywane są na przełomie lipca i sierpnia bieżącego roku i ruch dwukierunkowo prowadzony będzie wówczas jezdnią w kierunku Swarzędza. Następnie wraz z postępem prac analogiczne zmiany zostaną wprowadzone na przeciwległej nitce jezdni. Tymczasowe zmiany w tym miejscu również zostały uzgodnione z zarządcą drogi. Będzie o nich informować czytelne oznakowanie, a wszystkie prace związane z remontem wiaduktu przewidywane są obecnie do zakończenia w czerwcu 2027 roku.
1: W związku z remontami szykują się zmiany. Warto się z nimi wcześniej zapoznać. Czas na kolejny temat w naszym magazynie, a teraz zajrzymy niedaleko Poznania, do Kórnika, a tam podwójne świętowanie.
5: Tak, mamy 200-lecie Biblioteki Kórnickiej i 600-lecie zamku, a tym samym 600-lecie miasteczka, w którym zamek się znajduje. Małgorzata Potocka, starszy kustosz Biblioteka Kórnicka, zamek w Kórniku. I z tej okazji przygotowaliśmy przepiękną wystawę z niezwykle cennymi zbiorami. Aktualnie można oglądać chociażby rękopisy Mickiewicza, jego list napisany do żony Tytusa Działańskiego, twórcy biblioteki, i na przykład zeszyt do nauki geografii samego Juliusza Słowackiego. Mickiewicz, Słowacki w jednej gablocie leżą obok siebie. Mamy też dzieła Kochanowskiego, Reja. Pierwsze wydania, niektóre z tych rzeczy to są tak naprawdę w jednym jedynym egzemplarzu. I to wszystko będzie można oglądać właściwie do końca sezonu, czyli do końca listopada. Będą się zmieniały te obiekty, ale warto przyjechać, szczególnie teraz, do końca czerwca, bowiem w każdy czwartek pracownicy biblioteki będą oprowadzać po wystawie, tak zwane kuratorskie oprowadzania, i to dosyć długo będą trwały, bo od godziny 16 do godziny 20, także wszystkie informacje na naszych mediach społecznościowych. No i także mamy ciekawy obiekt, który jest też związany z historią biblioteki i z historią Tytusa Działańskiego.
1: Proszę zdradzić, co to jest?
5: To jest obiekt, który właściwie w zamku jest od 1700 roku, bo z tamtego okresu pochodzi pierwsza informacja na temat tego obiektu. 40 lat temu był na ekspozycji i po 40 latach wrócił ponownie do sali mauretańskiej, a mówimy tutaj o przedmiocie, który był z pokolenia na pokolenie w rodzinie Działańskich przekazywany męskiemu potomkowi, i to jest ten mityczny, słynny róg jednorożca. Jedyne 2 metry 25 centymetrów długości. Tytus Działański przywiózł go jako jeden z pierwszych eksponatów obiektów do swojej siedziby w Kórniku właśnie w 1826 roku, czyli dokładnie 200 lat temu. A obiekt ten był uznawany za symbol szczęścia, pomyślności. Jakby uznawany był tu również także, czy symbolizował Chrystusa, a niektórzy twierdzili, że starty na proszek jest jednym z najlepszych leków, tak zwane panaceum na wszystko. Jest to rzecz, którą nawet babcia słynnej białej damy kurnickiej zastawiła za swoje długi w Piotrkowie Trybunalskim. Taką to miało niezwykłą wartość dla rodziny. Dopiero
8: mama Białej Damy odzyskała to do zbiorów Działyńskich ponownie. I myślę, że my nie wiemy, co Tytus Działyński chciał robić z tym rogiem. Był to przedmiot, który przez wieki posiadali w swoich skarbcach królowie, rody możnowładcze, a więc i Działyńscy. Może był to symbol szczęścia? Pewne jest jedno, od Nocy Muzeów ponownie znajduje się na ekspozycji w Zamku w Kórniku.
1: Tak, a propos Nocy Muzeów, jak było w tym roku?
8: Oj, było bardzo intensywnie, było pięknie. To była prawdziwa Noc Muzeów, ponieważ Zamek w Kórniku zaczynał to wydarzenie o 19:30, a kończyliśmy grubo po północy, więc turyści, myślę, nasi goście byli zadowoleni. Była muzyka, były tańce, była Biała Dama, specjalnie na tę okazję przybyła trochę wcześniej. No i przede wszystkim było bardzo ciekawe oprowadzanie przez pracowników biblioteki, którzy wcielili się w postacie z epoki, w Tytusa Działyńskiego, w jego żonę Celestynę, czy chociażby właśnie przysłowiową Białą Damę, i opowiadali o losach biblioteki, o losach rodziny, o losach tych zbiorów, które się tam znajdują, łącząc to pięknie z historiami o meblach, pomieszczeniach. Więc myślę, że naszym gościom się podobało. My w każdym razie jako pracownicy naprawdę miło spędziliśmy ten czas.
1: Ja przypomnę, że w Kórniku wielkie święto, podwójne święto świętuje biblioteka, ale również zamek.
8: Tak, mamy 600-lecie zamku w Kórniku i z tej okazji też wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom naszych gości i na przykład w czwartki do końca czerwca zamek jest czynny do godziny 20. Także bardzo serdecznie zapraszamy i w ramach tego kuratorskiego oprowadzania po wystawie przygotowaliśmy też kuratorskie oprowadzanie po wnętrzach muzealnych w każdy czwartek do końca czerwca o godzinie 17. Także jest to niezwykła okazja, ażeby posłuchać historii rodziny, dowiedzieć się więcej o meblach, o tym, jak oni żyli, i to posłuchać z tych najlepszych ust, czyli ust pracowników Biblioteki Kórnickiej, naszych przewodników. Także bardzo serdecznie zapraszamy. My oczywiście świętujemy do końca roku. Będzie jeszcze kilka fajnych wydarzeń, chociażby w lipcu będzie wyświetlany film, gdzie jest Trzeci Król, i wtedy też przygotujemy, myślę, że specjalną ofertę na wieczorne zwiedzanie zamku. A akcja tego filmu rozgrywała się w Zamku w Kórniku w latach 60. XX wieku, także myślę, że to też będzie ciekawa przygoda dla tych, którzy zechcą do nas przyjechać. To będzie dokładnie 18 lipca. Ja myślę, że jeszcze o tym wspomnimy, ale już dzisiaj zapraszam, jeżeli ktoś ma akurat wolny dzień w kalendarzu, warto sobie zapisać, przyjechać. Film będzie wyświetlany w Arboretum, które również świętuje 200 lat, na tle zamku, więc myślę, że będzie to ciekawe doświadczenie. A wcześniej zapraszamy na wieczorne zwiedzanie zamku. Oczywiście będą oprowadzać pracownicy biblioteki. Może śladami filmu, gdzie jest Trzeci Król. Tego jeszcze nie ustaliliśmy do końca.
1: A teraz tak technicznie, logistycznie, ile czasu potrzeba na to zwiedzanie?
8: Na zwiedzanie? No ja myślę, że jeżeli się zwiedza indywidualnie, to tak 45 minut. Jak się zwiedza w grupie, to też trochę mniej czasu, ale jak się zwiedza w takiej małej grupce albo właśnie podczas takich nocnych zwiedzań, no to już od godziny do półtorej. Zdecydowanie.
1: Kórnik kojarzy mi się z zamkiem i oczywiście z biblioteką, no ale też z piękną roślinnością. I wiosną, latem warto też spojrzeć na to, co tam rośnie.
8: Zdecydowanie. No park to oczywiście pamięta czasy już chociażby Teofilii, czyli Białej Damy, czyli XVIII wiek, ale ten obecny kształt parku to jest oczywiście zasługa Tytusa Działyńskiego i też dlatego mówi się o tej umownej dacie powstania Arboretum Kórnickiego, kiedy to Tytus sprowadził się tutaj do Kórnika. Na pewno warto, wiosną jest przepięknie, pachną wszystkie rośliny, latem tak samo, jednak my zachęcamy oczywiście do odwiedzin w sobotę i w niedzielę. Jeżeli ktoś chciałby skorzystać z uroków parków, trochę większej ciszy i spokoju, to zdecydowanie polecamy środek tygodnia, bo wtedy jest trochę mniejszy tłok.
1: Zaglądają do Was poznaniacy, wielkopolanie, ale są również turyści z zagranicy, z dalekich zakątków?
8: Są. Ostatnio gościliśmy uczestników międzynarodowej konferencji. To byli ludzie właściwie z całego świata. Mamy gości ze Stanów, z Australii, mamy gości tutaj też trochę z tych bliższych rejonów, jak chociażby właśnie Francja, Niemcy. Więc Kórnik jest popularnym punktem na mapie. Nie wiemy, czy to ze względu na bibliotekę, cenną kolekcję muzealną, czy legendę o Białej Damie. W każdym każdym razie warto nas na pewno odwiedzać. Odwiedzają nas ludzie z różnych zakątków świata i mam nadzieję, że to się nie zmieni. Będzie ich coraz więcej, naszych wspaniałych, cudownych gości z różnych rejonów świata. W końcu właściciele zamku też podróżowali. Władysław Zamoyski przecież był w Australii, był w Stanach Zjednoczonych, odwiedził Hawaje, więc ja myślę, że to do czegoś obowiązuje.
1: A kto nie wie, to przypomnijmy, w jaki sposób można trafić. Można dojechać własnym autem, ale nie tylko.
8: Można dojechać własnym autem, można dojechać autobusem i to są nawet dwa rozwiązania. Można skorzystać z tak zwanego autobusu PKS, tak, czyli z dworca autobusowego tego głównego w Poznaniu wyruszyć, ale można skorzystać z komunikacji podmiejskiej, która rusza z ronda Rataje. Można dojechać pociągiem. Stacja PKP w Kurniku oddalona jest od centrum 5 km, więc wtedy można sobie przejść spacerkiem.
1: A ja jeszcze zadam takie pytanie. Jestem miłośnikiem rowerowych klimatów. A co, jeśli chcemy przyjechać na dwóch kółkach?
8: Można, jak najbardziej. Wokół Kurnika w ogóle są piękne trasy rowerowe wśród lasów. To są te wszystkie ziemie, które kiedyś należały przecież do Białej Damy, do Tytusa Działyńskiego. Można dojechać ścieżką rowerową, nawet gdyby chciał to ktoś połączyć. Tutaj tak zareklamuję naszych przyjaciół z Rogalina, bo można jakby dwa piękne obiekty zwiedzić podczas jednej podróży. Jest ścieżka rowerowa, częściowo w budowie, częściowo już gotowa. Także są możliwości. Oczywiście mamy też promenadę. Można objechać sobie jezioro rowerem dookoła. Opcji jest wiele.
1: Pięknie powiedziane, naszych przyjaciół, czyli nie ma tutaj żadnej takiej konkurencji.
8: Zdecydowanie nie. Myślę, że zarówno Rogalin, jak i my jesteśmy na tyle różnymi obiektami, z różną historią, z kolekcją. Każdy z nas ma swoją niezwykłą jakąś wartość, indywidualność jakby, więc myślę, że tutaj nie ma zdecydowanie rywalizacji, nie ma konkurencji. My się lubimy, współpracujemy i właściwie chyba chodzi o to, żebyśmy wspólnie jakby pielęgnowali to dziedzictwo, które nam pozostawili właściciele tych miejsc i przekazywali to dalej. Myślę, że to jest chyba najpiękniejsze.
1: A co pani zdaniem jest najpiękniejsze? Za co pani lubi miejsce, w którym pani pracuje?
8: Oj, to jest bardzo trudne pytanie. Jeżeli chodzi o zbiory, to pewnie powinnam powiedzieć, że uwielbiam Mickiewicza albo Napoleona, ale nie, mam taką swoją ulubioną rzecz, mało popularna, ale jest bardzo piękna, jest wdzięczna, jeżeli chodzi o treść. Katechizm dla amantów księdza Teofila Violantego na Jasnej Górze napisany, bo przypomina mi książkę Owidiusza, słynną sztukę kochania. Jest to jakby taki bardzo ciekawy, XVIII-wieczny sposób pokazania, jak należy kochać, uwodzić, być przyjacielem i czym jest miłość. I to jest takie mało popularne, ale jednak piękne. Natomiast tych takich sztampowych rzeczy to przyznam szczerze, że jednak będę tutaj nie Mickiewicz słowacki, rękopis słynnego jego dzieła Smutno mi Boże, gdzie atrament blaknie. Jeżeli chodzi z kolei o zbiory muzealne, to ja myślę, że jestem wielką fanką tych pięknych gdańskich szaf, tych mebli, które symbolizowały polskość, no i których działyńscy zgromadzili całkiem sporą kolekcję jak na tamte czasy. No i oczywiście to kolejna taka moja słabostka to życiorys, życie, działalność, no ale też i legenda o Teofili z Działyńskich, czyli kurnickiej Białej Damie.
1: Przypomnę, że to wszystko niedaleko Poznania w Kurniku. A na koniec naszej rozmowy przypomnijmy, gdzie tutaj odesłać słuchaczy, którzy są zainteresowani tymi wszystkimi jubileuszowymi wydarzeniami.
8: Zapraszamy na stronę internetową Biblioteki Kurnickiej. Tam jest zakładka właśnie jubileusz. Wszystkie aktualizacje zamieszczamy tam na bieżąco, wszystkie wydarzenia. Oczywiście nasze media społecznościowe, gdzie też przekazujemy na bieżąco, co się dzieje u nas, jakie mamy plany, ale pokazujemy też, jak te nasze wydarzenia wyglądały, ponieważ robimy naprawdę bardzo ciekawe relacje z tych naszych wszystkich spotkań i myślę, że jeżeli ktoś nie czuje się jeszcze zachęcony tym, co powiedziałam, to jak zajrzy na nasze media społecznościowe, to poczuję się zachęcone, także bardzo serdecznie zapraszam. Mówię to jako starszy kustosz zamku w Kurniku Małgorzata Potocka.
1: Mam jeszcze zaproszenie. W ostatnią niedzielę maja boisko Młodzieżowego Ośrodka Sportowego na Śródce zamieni się w wielki plac zabaw. Na najmłodszych mieszkańców i mieszkanki miasta czeka wiele atrakcji. Wystarczy pojawić się tam między 12 a 17. Wszystko z okazji Dnia Dziecka. Wstęp wolny.
0: Radio Pogoda 103 i 4 FM. Tydzień w Poznaniu.
1: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam na magazyn, a na początek Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu.
4: Istotne dla Wielkopolski.
9: Co dwutygodniowy przegląd głównych takich chorób zakaźnych. Wiesława Kostuj, rzecznik prasowy Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu. Jeśli chodzi o choroby przenoszone drogą kropelkową, tutaj mamy grypę, to w maju do połowy maja mamy odnotowane 4 przypadki. Widać tutaj zdecydowany spadek od początku roku. COVID do połowy maja 38 przypadków, również widzimy duży spadek. RSV 276 przypadków na połowę maja, również spadek. Krztusiec tylko 9 przypadków, więc również jest spadek. Ospa wieczna natomiast do połowy maja odnotowanych 541 przypadków, w tym jedna hospitalizacja, także przypadków tutaj jest dość dużo. WZWA 12 przypadków, też jest to dość duża liczba. Natomiast jesteśmy już jakiś czas w szczycie zachorowań na boreliozę. W maju, do połowy maja mamy przypadków 73. Od początku roku, czyli od stycznia do połowy maja, jest tych przypadków 310. Także rzeczywiście duża aktywność kleszczy i dużo tych kleszczy mamy. Nie mamy natomiast, co cieszy, w maju zachorowań na neuroboreliozę, czyli tą cięższą postać zakażenia kleszczowego. Liczba przypadków w styczniu było 3 neuroboreliozy, w lutym nie było, w marcu 1, w kwietniu 1 i do połowy maja nie odnotowaliśmy. Przypominam, że niestety na boreliozę nie ma możliwości zaszczepienia, nie ma szczepionki, natomiast jest szczepionka na kleszczowe zapalenie mózgu.
1: Z Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu przenosimy się na wolny dziedziniec Urzędu Miasta. Wręczono tam stypendia młodym twórcom poznańskiego środowiska artystycznego.
10: Zawsze 10 osób wyróżniamy. Na tym pięknym dziedzińcu Urzędu Miasta Poznania wręczamy stypendia Nagrody Artystyczne Miasta Poznania już od 36 lat. Jędrzej Solarski, zastępca prezydenta Poznania. Wyróżniamy młodych twórców, adeptów sztuki, którzy już mają swoje osiągnięcia. Specjalna kapituła rozpatruje wnioski zgłaszane przez różne organizacje, między innymi przez uczelnie poznańskie. Też doszło do tego wręczenia, ale w przeciągu tych 36 lat naprawdę nagrodziliśmy bardzo wielu młodych artystów. Na przykład 25 lat temu nagrodziliśmy pana profesora Macieja Kuraka, obecnego rektora Uniwersytetu Artystycznego. 15 lat temu żeśmy nagrodzili Adama Banaszaka, dzisiejszego od niedawna dyrektora Opery Poznańskiej, czyli młode osoby, kiedyś otrzymały to stypendium, tą nagrodę artystyczną, pozwoliło się dalej rozwijać. Ja mogę powiedzieć, jeżeli chodzi o władze miasta Poznania, że my jesteśmy z tych osób naprawdę bardzo, bardzo dumni. Tak jak dzisiaj były tu osoby, które reprezentują różne dziedziny sztuki muzycznej, wizualnej, taneczne. Była osoba, która łączy matematykę z poezją, także są niesamowite osoby, niesamowite kreatywne, twórcze i Poznań jest z nich dumny. Dla tych najlepszych mamy specjalne stypendia, nagrody, 12 tysięcy złotych.
11: Nazywam się Marta Gidaszewska, otrzymałam stypendium artystyczne w dziedzinie instrumentalistyki, muzyki, ponieważ gram na skrzypcach.
1: Proszę powiedzieć o tych sukcesach największych.
11: Ciężko to ująć w jednym zdaniu, też nie chcę, żeby to brzmiało, nie chcę się chwalić. No ale sukcesów już troszkę mi się nazbierało, też w tym roku skończę 28 lat, więc powiedzmy, że trochę już tych osiągnięć mam, ponad 100 pierwszych nagród na konkursach, koncerty na całym świecie, w obu Amerykach, w Azji, w całej Europie. 2 nominacje do Fryderyków, także nominacja do Nagrody Koryfeusz Muzyki Polskiej. Oprócz tego mam fantastycznych uczniów i studentów, którzy nieustannie mnie zaskakują i którzy mi ogromnie imponują też swoimi osiągnięciami, które zdobywają na konkursach muzycznych na całym świecie, więc staram się spełniać na wszystkich możliwych polach.
1: I teraz to wyróżnienie od miasta.
11: Wyróżnienie od miasta, dokładnie. To również dla mnie ogromny zaszczyt, wielkie wyróżnienie i ogromna, ogromna motywacja do dalszej pracy. Czasami by się wydawało, że już tyle w życiu jest tego biegu i tych obowiązków, ale jednak taka nagroda w dalszym ciągu dodaje jeszcze skrzydeł do dalszego działania.
1: A zdradzi pani nam, słuchaczom, na co ta nagroda pójdzie, że się tak kolokwialnie wyrażę?
11: Ciężko mi jeszcze powiedzieć, zobaczymy. Projektów w głowie jest mnóstwo. Projektów koncertowych i nie tylko, więc na pewno ta nagroda się nie zmarnuje. Na pewno w tym roku mam w planach 18 koncertów we Francji, koncerty w Reykjaviku, koncerty w Stanach Zjednoczonych, na pewno Nowy Jork, New Jersey, Nowy Orlean, więc więc myślę, że zostaną dobrze wykorzystane.
12: Nazywam się Jan Kusz i otrzymałem nagrodę za bogatą działalność koncertową w kraju i poza jego granicami oraz rozwijanie własnego języka muzycznego w ramach autorskich projektów muzycznych. Jest radość, było to dość zaskakujące, kiedy dostałem stypendium, nie spodziewałem się na pewno, więc jestem bardzo pozytywnie zaskoczony i jest dużo radości na pewno, tak.
13: Waldemar Kuligowski, przewodniczący kapituły Nagrody Artystycznej Miasta Poznania.
1: Powiedział pan liczba 57, tak? Bardzo ważna.
13: Tak, z dwóch powodów. Kapituła otrzymała w tym roku 57 zgłoszeń, bardzo dobrych i dobrych. No a 57 to także bardzo ciekawa liczba, bo to jest liczba anielska. Liczba, która wiąże się z dobrą przyszłością, z tym, żeby się na tę dobrą przyszłość otworzyć, o czym pozwoliłem sobie podczas tej uroczystości powiedzieć, a już zupełnie poważnie. Rzeczywiście co roku mamy problem, jak nagrodzić dziesiątkę, bo tyle stypendiów możemy wręczyć. Okazuje się, że Poznań jest niesamowitym miejscem, gdzie tworzy mnóstwo bardzo zdolnych i ciągle względnie bardzo młodych ludzi, którzy reprezentują wszystkie gatunki sztuki. Co więcej, od mniej więcej, myślę sobie, 2020 roku coraz więcej mamy zgłoszeń do osób, które nie są urodzone ani w Poznaniu, ani w Polsce, ale bardzo szybko wrastają tutaj w tę tkankę artystyczną, co też nas cieszy, bo to pokazuje, że jesteśmy coraz bardziej różnorodni, a różnorodność to bogactwo.
1: Przypomnę, niezmiennie słuchacie naszego magazynu Prosto z Poznania.
14: Nazywam się Lidia Dziewulska i dostałam stypendium artystyczne Miasta Poznania za rozwijanie moich projektów wystawienniczych i dialog z osobami artystycznymi.
1: Właśnie, powiedzmy więcej o tych projektach.
14: Tak, no tym głównym, takim sztandarowym, który chcę rozwijać, jest projekt Nomadyczna, który nie jest galerią, a jest inicjatywą, która się pojawia i znika. Wykorzystuje sposobność dostępności różnych przestrzeni, w tym miejskich, na takie pop-upowe, czyli dość krótko trwające wydarzenia artystyczne, w tym wystawy.
15: Nazywam się Tomasz Kramer. Nagrodę otrzymałem za promowanie muzyki organowej, promocję budownictwa organowego Friedricha Ladegasta oraz prace konserwacyjne przy bezcennym instrumencie, ponieważ jednym z trzech tego autora w całym kraju.
1: Powiedzmy więcej właśnie o tym instrumencie.
15: Instrument Friedricha Ladegasta jest wyjątkowy pod wieloma względami, między innymi pod takim, że tenże budowniczy rozpoczął w ogóle nową stylistykę budownictwa organowego, łączył tradycje niemieckiego romantyzmu, francuskiego baroku i nowoczesnych rozwiązań technologicznych. Jestem poznaniakiem z urodzenia i z zamieszkania.
1: Kiedy narodziła się ta muzyczna pasja?
15: Muzyczna pasja narodziła się w dzieciństwie, przypadkowo. Pierwszym muzykiem w rodzinie była moja siostra, ćwiczyła grę na fortepianie. Ja podchodziłem bez jej zgody do fortepianu i sobie samodzielnie na nim ćwiczyłem i potem rodzice podjęli decyzję, żeby zapisać mnie do szkoły muzycznej.
16: Grzegorz Jura, przewodniczący Komisji Kultury i Nauki Rady Miasta Poznania.
1: I stało się najlepsi artyści, młodzi artyści nagrodzeni.
16: 10, ale komisja konkursowa, kapituła miała z czego wybierać, ponad 50 wniosków. Każdy bardzo dobry, każdy już z tych wskazanych osób naprawdę ze świetnym dorobkiem, ale wybraliśmy creme de la creme, 10 wspaniałych. No chcemy ich promować, chcemy wspierać, chcemy, żeby miasto Poznań było miastem, w którym ludzie twórczy, artyści czują się dobrze i po prostu chcemy ich tutaj na miejscu.
17: Nazywam się Julia Zalozna. Stypendia artystyczne Miasta Poznania otrzymałam za istotną, a często niedocenianą pracę wspierającą i promującą działania poznańskich artystów i artystek. Jestem producentką wystaw oraz wydarzeń artystycznych, większość których realizowane są na Uniwersytecie lub przez Uniwersytet Artystyczny im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu. Promuję oraz jestem producentką wydarzeń związanych, promujących też artystów i artystek poznańskiego środowiska artystycznego oraz działam przy różnych projektach, zarówno w Poznaniu, jak i poza granicami Poznania. Ostatnio zrealizowaliśmy wraz z Uniwersytetem Artystycznym im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu wystawę w Włoszech, nazywa się La Villa, która prezentuje ponad 250 poznańskich artystów i artystek. Więc to jakby bardzo działam w takiej promocji, produkcji oraz wszystko, żeby gdzieś tam ta poznańska sztuka i poznańskie działacze kultury i działaczki kultury były bardziej widoczne.
1: Znalazła się pani w tej dziesiątce, wyjątkowej dziesiątce. Co to dla pani oznacza? Jest radość?

0: na przyszłość, jeśli chodzi o sam Poznań?
1: O sam Poznań? No to jak już mówiłam, chciałbym, żeby to środowisko artystów i artystek poznańskich było bardziej widoczne, nie tylko w Polsce, może za granicą. Nie ukrywam, że pochodzę z Ukrainy. Miejmy nadzieję, że właśnie wojna się skończy i będziemy mogli podziałać wspólnie z muzeami oraz galeriami, które są na Ukrainie. Mam wiele znajomości, mamy dużo możliwości i nie ukrywam, że też między sobą gdzieś tam już rozmawiamy i planujemy jakieś działania, żeby wyjść poza granice Polski i promować właśnie poznańskie środowisko nie tylko w Polsce.
0: Wszystkim młodym twórcom poznańskiego środowiska artystycznego gratulujemy. Mam teraz coś dla fanów ornitologii i miłośników przyrody.
2: 45 podgorzałek zostało wypuszczonych na stawach milickich z ogrodu zoologicznego w Poznaniu. Znaczy nie bezpośrednio oczywiście, najpierw musiały tam przejechać, a najpierw musiały do ogrodu zoologicznego przyjechać. Te kaczki, które zostały wypuszczone w Dolinie Baryczy, przyjechały do ogrodu w Poznaniu z Francji, z Niemiec i z Austrii.
0: Niektóre były dłużej, niektóre były krócej, mówi Remigiusz Koziński z poznańskiego zoo.
2: No i docelowo znalazły się na wolności. To jest jedno z podstawowych zadań ogrodów zoologicznych, przypominam. Hodowla zwierząt, przykładanie ręki do ich reintrodukcji, a więc przywracanie ich do naturalnego środowiska. Cały ten projekt Podgorzałka jest dużo bardziej skomplikowanym projektem. Wszystko zaczęło się od współpracy Ogrodu Zoologicznego we Wrocławiu i Uniwersytetu Wrocławskiego. No ale teraz dołączyliśmy my, dołączyły również inne ogrody w Polsce, dołączyły ogrody z Europy i oczywiście stawy milickie, gospodarz terenu i gospodarz reintrodukcji też przede wszystkim wkładają bardzo dużo pracy w to, aby podgorzałki, no właśnie wolno żyjące podgorzałki na stawach milickich przetrwały. Mamy nadzieję, że tak będzie. Przekonamy się w przyszłym roku. Idea jest taka, żeby kaczki, które wypuszczono i będą jeszcze wypuszczone, te kaczki, które wykluły się już w ogrodach, żeby wróciły na wolność, no i żeby tam na stawach miejskich właśnie zniosły jaja, wysiedziały te jaja, żeby odchowały pisklęta, no i żeby kiedy odlecą z powrotem na południe Europy, następnego roku tutaj na stawy miejskie w Dolinę Baryczy wróciły. Trzymajmy za to kciuki. Tak się właśnie odzywa Podgorzałka, jeżeli kiedyś państwo gdzieś usłyszą, no to właśnie będzie znak, że Podgorzałka jest gdzieś w pobliżu, chociaż te ptaki raczej starają się zachowywać po cichu. Przypominam, że no właśnie maj to jest taki czas, kiedy one będą raczej starały się być jak najbardziej ukryte, jak tylko się da, ze względu na lęgi, ze względu na wychowywanie młodych. No więc wiadomo, że tutaj lepiej być naprawdę bardziej skrytym niż otwartym. Bardziej, że kaczki podgorzałki właśnie takimi ptakami są. To są kaczki nurkujące. Kaczki, które są troszkę inne od kaczek, chociażby krzyżówek doskonale nam znanych. One mają nieco inną budowę ciała, bardziej zwartą. Łapy są przesunięte nieco do tyłu, co ułatwia poruszanie się po wodzie pływając i także nurkowanie, bo te kaczki w odróżnieniu od takiego charakterystycznego spławikowania, jakie występuje podczas żerowania krzyżówek, te kaczki, aby skubnąć coś z dna, po prostu pod powierzchnię wody nurkują.
0: O podgorzałki zapytałem poznaniaków na ulicach naszego miasta.
3: Może to jakaś miejscowość? Nie wiem.
0: Ja pani pokażę na zdjęciu.
3: Dobrze. O, nie słyszałam.
4: Ja nie znam. Ja nie znam tego słowa. Ładna.
0: Kaczka nurkująca.
4: Tak.
5: Pytamy poznaniaków na ulicach naszego miasta.
4: Nie wiem, co to.
0: A to ja pani pokażę na zdjęciu.
4: Kaczuszki. Ładna, ładna.
1: Nie, niestety nie mam pojęcia.
0: To ja mam zdjęcie i pani pokażę.
1: Aha, kaczka?
0: Kaczka nurkująca.
1: A, świetnie, no.
4: Kaczuszki?
0: To są kaczki nurkujące.
4: O, nury.
0: Ładne, jak wyglądają?
4: Bardzo, bardzo. Podobne trochę do tych kolorowych takich kaczuszek.
0: Mandarynki?
4: Oła.
0: Mam pytanie, czy wiecie, czym są podgorzałki? Słyszeliście taką nazwę?
6: Chyba nie, ale chyba teraz słyszałam, ale chyba nie słyszałam.
0: A to ja wam szybko pokażę, bo mam zdjęcie.
6: Tak, rozumiem, tak?
0: Przypomnę, 45 podgorzałek z poznańskiego zoo trafiło na wolność. Niektóre mają nadajniki do monitorowania tras przelotów i skuteczniejszej ochrony gatunku.
5: Radio Pogoda 103 i 4 FM. Tydzień w Poznaniu.
0: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam na magazyn, a w tym wydaniu będzie między innymi o szkoleniach, jakie przeszli żołnierze 12. Wielkopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Zaprosimy też do Teatru 8 Dnia, szykuje się tam ciekawe wydarzenie. Zaczynamy magazyn. Strzelania bojowe czy marsz kondycyjny? To tylko niektóre z zadań, jakie realizowali żołnierze 12. Wielkopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej podczas obowiązkowego szkolenia rotacyjnego.
7: Ostatnie ćwiczenia przebiegają.

0: Pod znakiem oceny poziomu wyszkolenia w ramach zgrywania plutonów. Kapitan Anna Jasińska-Pawlikowska, oficer prasowy 12. Wielkopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Tego typu szkolenia mają na celu sprawdzenie działania pododdziałów w różnych sytuacjach oraz doskonalenie współpracy pomiędzy żołnierzami w trakcie wykonywania powierzonych im zadań. Obejmują one różne aspekty, takie jak zdolności bojowe, gotowość do działań czy umiejętności taktyczne. Jednym z głównych elementów szkolenia było zadanie ogniowe realizowane według nowego programu strzelań z broni strzeleckiej. Żołnierze wykonywali strzelanie w parach z wymianą magazynka. Ćwiczenie wymagało nie tylko skutecznego prowadzenia ognia, ale również dobrej komunikacji, koordynacji działań czy zachowania odpowiedniego tempa podczas wykonywania tego zadania. Taki trening pozwala rozwijać umiejętność działania zespołowego i też przygotowuje żołnierzy do realizacji zadań w warunkach wymagających szybkiego reagowania. Podczas ćwiczeń rotacyjnych realizowano również zagadnienia związane z bezpieczeństwem i ochroną przed zagrożeniami chemicznymi.
1: Ważnym elementem szkolenia było również sprawdzenie kondycji fizycznej. Żołnierze odbyli w pełnym wyposażeniu marsz kondycyjny na dystansie 10 kilometrów.
2: To warto wiedzieć.
1: Mamy wiosnę, niebawem lato, szykuje się sporo inwestycji w mieście.
3: I od drugiej połowy czerwca do pierwszej połowy lipca będą prowadzone dosyć poważne prace na ulicy Zamenhofa i na rondzie Starłęka.
4: Bartosz Trzebiotowski, rzecznik prasowy Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu.
3: Torowisko od ronda Starłęka do mniej więcej przystanków osiedle Rzeczpospolitej. Tam będą wymieniane tory. Także będzie naprawiany przejazd przez ulicę na wysokości ulicy Kruczej. Natomiast na rondzie Starłęka, na tej krzyżownicy będą wymieniane rozjazdy, napędy zwrotnic i także cała nawierzchnia torowo-drogowa od strony ronda Rataje, czyli od strony ulicy Zamenhofa, czyli ta część ronda Starłęka będzie niedostępna w tym czasie dla tramwajów. I w momencie, kiedy te prace się zakończą, zarówno na rondzie Jana Nowaka Jeziorońskiego, jak i na rondzie Starłęka, no to później od drugiej połowy lipca aż do końca sierpnia będą prowadzone po raz pierwszy w takim zakresie, tak dużym zakresie, prace będą prowadzone w tunelu na Franowo, bo tak naprawdę od czasu, kiedy ten tunel został oddany do użytkowania, tak szeroko zakrojonych kompleksowych prac jeszcze tam nie było. Tam będą wymieniane instalacje niskiego napięcia, będzie też wymieniany drut jezdny, no i przy okazji też będą wymieniane szyny na łukach za centrum handlowym M1 i także pomiędzy przystankami Szwajcarska i Przejazdem. I te prace potrwają do końca sierpnia. W momencie, kiedy one będą trwały, to w sierpniu także będzie prowadzona naprawa torowiska na ulicy Dąbrowskiego od Rynku Jeżyckiego aż do skrzyżowania Dąbrowskiego z Żeromskiego. Także ten odcinek punktowo torowisko będzie remontowane po to, żebyśmy mogli z tego przejazdu pomiędzy Jeżycami a Grodami mogli bezpiecznie korzystać. W momencie, kiedy te prace się zakończą, to wówczas czekają nas jeszcze dwa remonty. One będą prowadzone w samym, można powiedzieć, centrum Poznania, bo będą dotyczyły kaponiery i mostu teatralnego. I najpierw od końca sierpnia przez cały wrzesień będą wymieniane krawężniki peronowe na rondzie Kaponiera od strony mostu teatralnego, czyli te przystanki na rondzie Kaponiera od mostu teatralnego i na przystankach na moście teatralnym od strony Kaponiery, czyli na tym ciągu całym pomiędzy Kaponierą a mostem teatralnym te wszystkie krawężniki peronowe zostaną wymienione i także zostaną przy okazji wymienione zwrotnice po północnej stronie ronda Kaponiery, czyli tej stronie od strony mostu teatralnego. Z kolei od końca września do połowy października nastąpi jakby druga część tych prac i one będą dotyczyły już wyłącznie mostu teatralnego, gdzie będą wymieniane zwrotnice na wschodniej części węzła, czyli od ulicy Fredry, od tego kierunku w centrum. Te prace się powinny zakończyć w połowie października. No i to już jest tak naprawdę taki ostatni moment, bo później no to już wchodzimy w czas jesienny, no i w taki czas, kiedy musimy mieć całą komunikację dostępną, no bo tak naprawdę będziemy się zbliżać wtedy do okresu Wszystkich Świętych.
1: Jednym słowem, pasażerowie muszą uzbroić się w cierpliwość.
3: Tak, jak co roku można powiedzieć. Te największe prace, które będą wywoływać w naszej opinii największe zawirowania, one będą prowadzone w lipcu i sierpniu, dlatego, bo wtedy jest najmniejszy ruch. Zawsze staramy się tak organizować prace, żeby one były jak najmniej dotkliwe dla pasażerów, aczkolwiek no nie ma co ukrywać. Zawsze każdy remont powoduje mniejsze lub większe
4: perturbacje, no bo zawsze są wprowadzane zmiany w komunikacji i na pewno jest to utrudnienie dla pasażerów. Z naszej strony oczywiście możemy za to przeprosić, natomiast no, trzeba sobie zdawać sprawę, że żebyśmy mieli w dobrej kondycji utrzymane torowiska po to, żebyśmy mogli z nich bezpiecznie, komfortowo korzystać, musimy je remontować. No a remonty powodują okresowe utrudnienia. Jesteśmy przekonani, że tutaj w Poznaniu wszyscy doskonale sobie zdajemy z tego sprawę, że te remonty muszą być wykonywane. Zresztą od wielu, wielu lat już rzeczywiście dosyć pokaźne środki są na to przeznaczane. No i dzięki temu rzeczywiście ta infrastruktura torowo-sieciowa znajduje się w dobrym stanie.
1: Pokaźne środki, tym razem przypomnijmy, to ponad 30 milionów, tak?
4: Tak, to jest około 30 milionów złotych. Także kolejny rok, kiedy rzeczywiście pokaźne środki są na to przeznaczone. No właśnie po to, żebyśmy mieli infrastrukturę służącą nam wszystkim, korzystającym z transportu publicznego w jak najlepszym stanie.
1: A ja naszym słuchaczom przypomnę, że o tym wszystkim na naszej antenie mówił
4: Bartosz Trzebiotowski, rzecznik prasowy Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu.
1: Dziękuję bardzo za rozmowę.
4: Ja również.
2: Ciekawe wydarzenie w Poznaniu.
1: W naszym magazynie teraz kulturalne zaproszenie.
5: Teatr 8 dnia odmładza się w ostatnie dni maja, od 28 maja do końca miesiąca, czyli do 31 maja mamy festiwal młodzieżowy, teatrów młodzieżowych. Jego tytuł to Wuchta, czyli bardzo po poznańsku. Szymon Bojdo z Teatru 8 dnia. I już trzeci raz organizujemy tego typu imprezę, kiedy od rana do nocy młodzież gra na deskach naszego teatru i integruje się. I po raz kolejny ten festiwal ma również wymiar międzynarodowy, dlatego że nie będą to tylko zespoły z Polski, ale też z innych krajów. Także 4 dni takiego bardzo intensywnego działania czeka nas w ósemkach. Młodzieżowość właśnie tego festiwalu sprawia, że my właściwie wtedy nie ustawiamy krzeseł, tylko siedzimy na poduszkach, na podestach teatralnych, więc myślę, że będzie można przyjść. To jest też w takich godzinach, że raczej jest to propozycja dla tych, którzy nie pracują albo którzy wezmą urlop, bo wydarzenia się dzieją od 10 do późnego wieczora, także myślę, że warto zarezerwować sobie ten czas.
1: Albo idą na nockę.
5: Albo dla tych, co idą na nockę, no ale to też chyba nie każdy dzień pod rząd, bo nie wiem, czy ktoś by wytrzymał takie 24 godziny. Tym bardziej z teatrami młodzieżowymi, które są bardzo dynamiczne, one mają w sobie dużo takiej energii. Myślę też, że pokazują świat z zupełnie innej strony i opisują go tak, jakbyśmy sobie nie zdawali sprawy. Ja często nie rozumiem różnych rzeczy, ale po spektaklach jest też taki czas na to, żeby porozmawiać o tym, co widzimy na scenie. Młodzież sobie to bardzo ceni i te rozmowy też przynoszą jakieś takie porozumienie, jest jakiś taki punkt spotkań. No a poza tym dlatego, że to są właśnie takie spotkania, rodzaj takiego festiwalu, to mamy również jury, które przyznaje nagrody i jest takie jury składające się z osób dorosłych, z instruktorów teatralnych, różnego rodzaju osób związanych z teatrem dorosłych, ale mamy też jury młodzieżowe, w którym biorą udział młodzi ludzie, czy też studenci i którzy ze swojej strony też doceniają jakoś te spektakle, więc bardzo ciekawe jest to, kiedy to spojrzenie i dorosłych, i młodzieży się spotyka w trakcie tych spotkań teatralnych.
1: To wydarzenie, przypomnę radiosłuchaczom, pod koniec maja, dokładnie kiedy?
5: Od 28 do 31 maja, całe dnie. Oprócz spektakli mamy także koncerty. Będzie występował Stan Krytyczny i Piotr Jaszczur-Śnieguła. To jest o tyle ciekawa postać, że wygrała w tym roku przegląd piosenki aktorskiej. Floral Bugs i Dyzma i DJ Buzzgrow. Także jest dużo propozycji na tę końcówkę maja dla Państwa. Serdecznie zapraszamy.
1: Dokładnie na Ratajczaka 44. Czas na kolejny temat w naszym magazynie, a teraz będzie o pływaniu, ale pływaniu takim nietypowym. Dziś zagościła u mnie
6: Agnieszka Stachowiak, pływaczka zimowa i pływaczka open water.
1: No właśnie, sezon na to zimowe pływanie już się zakończył.
6: Tak, już się właśnie zakończył. I teraz przede mną zaczyna się nowy sezon pływania open water, czyli pływania na wodach otwartych. No, zaczynamy od właściwie końca maja. Będziemy pływać przez 3 miesiące, startując w różnych zawodach. No, pierwsze zawody open water się odbywają w miejscowości Lusowo.
1: Czyli w okolicy Poznania.
6: Tak, to będą zawody właśnie open water. Odbywają się 14 dokładnie czerwca w Lusowie. Jest kilka fajnych dystansów, także każdy może spróbować swoją przygodę w pływaniu open water.
1: A powiedzmy, czym różni się takie pływanie zimowe od tego takiego tradycyjnego w sezonie wiosennym, w sezonie letnim?
6: Pływanie zimowe odbywa się przede wszystkim na akwenach otwartych. To są jeziora, rzeki, morza, cieśniny. I w pływaniu zimowym zazwyczaj jesteśmy w tej wodzie 5 minut. Są oczywiście osoby, które pływają długodystansowo, więc potrafią nawet pływać 20 minut w tej zimnej wodzie. Natomiast pływanie open water to jest pływanie już na wodach otwartych, gdzie temperatura wody jest od tam 16 stopni do 20 paru stopni. Można w tych zawodach startować w piankach lub bez pianek. Jest podział właśnie na pianki i bez pianek. Są różne dystanse w pływaniu open water. Najkrótsze zazwyczaj dystans to jest 500 metrów, potem jest 1,5 kilometra, 3 kilometry, 5 kilometrów i na niektórych zawodach jest nawet 10 kilometrów.
1: Pani Agnieszko, a Pani ulubione miejsca, gdzie można pływać? Chodzi o akweny tutaj w okolicy Poznania.
6: Moim absolutnym faworytem jest Szczeszynek oraz Jezioro Powickie. To są moje akweny takie, na które najczęściej wyjeżdżam, na których trenuję, przygotowuję się do moich startów, no bo żeby startować w zawodach open water, trzeba przede wszystkim pływać dużo na wodach otwartych. Pływanie na samym basenie nie wystarczy, chociaż trening basenowy też jest bardzo ważny.
2: Przegląd wydarzeń tygodnia w Wielkopolsce.
7: Urszula Salamon, zapraszam. Szkoła w Owińskach pęka w szwach. W budynku jest za mało klas. Uczniowie mają zajęcia na korytarzu, a nawet w gabinecie dyrektora, mówi nauczycielka historii Jolanta Chlebowska-Kasztelan.
8: Ze starej sali gimnastycznej wygospodarowano dwie sale. Jedna to jest świetlica, druga to jest w tej chwili jadalnia.
7: Problemem są pieniądze. Niewykluczone, że gmina będzie musiała zaciągnąć pożyczkę, by rozbudować szkołę. Koszt tej inwestycji to aż 16 milionów złotych. Tymczasem Wielkopolska Izba Lekarska zbadała medyków. Sprawdziła ich poziom wypalenia zawodowego. Wyniki wskazują, że problem dotyczy wszystkich lekarzy, niezależnie od specjalizacji, płci czy stażu pracy.
2: Tydzień w Wielkopolsce.
7: Mieszkańcy osiedla Zieliniec skarżą się na uporczywy chemiczny zapach. Ma on pochodzić z pobliskiej fabryki Volkswagena, mówi jedna z mieszkanek.
9: Substancje, które dla nas są męczące, mamy odczucie, że nie są w ogóle monitorowane narzędziami, które posiada na przykład czy firma Volkswagen, czy są ujęte jakimiś normami.
7: Volkswagen przekonuje, że emisja substancji lotnych z lakierni fabryki jest poniżej dopuszczalnej normy. Koleje Wielkopolskie kupią używane pociągi. Będą kursować m.in. na trasie Poznań-Wągrowiec, mówi Marek Nitkowski z Kolei Wielkopolskich.
10: Właśnie jesteśmy na etapie realizowania przetargu na zakup dwóch spalinowych zespołów trakcyjnych, ale one są trzyczłonowe i z opcją dwóch, czyli w sumie razem cztery pojazdy.
7: Mają pojawić się na torach w przyszłym roku. Poznań będzie świętować Dzień Dziecka na sportowo. W ostatnią niedzielę maja boisko Młodzieżowego Ośrodka Sportowego na Śródce zamieni się w wielki plac zabaw. Wstęp wolny. Obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Pszczół. Przed Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim odbyła się specjalna akcja.
11: Otrzymałam roślinkę, cieszę się bardzo, jak co roku biorę udział w tej akcji.
7: W Poznaniu stanęły też słupy, na których zawieszono nasiona roślin miododajnych.
2: To był przegląd wydarzeń tygodnia.
12: Radio Pogoda 103,4 FM. Tydzień w Poznaniu.

0: promocja.
1: Jesz bagietkę? Spacerując po Champs-Élysées, wiesz, że jesteś w Paryżu. Słyszysz Edith Piaf. Wiesz, że słuchasz najpiękniejszych melodii w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja.
2: Kaziu,

0: prześlicznej Małgosie F, że dla ciebie krew, Małgosie, na ośle wybrać każdy chce. Kasiu!
1: Tak, jestem.
0: Zakochaj się!

Nad wzgórzami biała sukienka. Sen się skończył, ale nie minął. Stoi w oknie, stoi panienka. Opłyniemy białym latawcem. On przyrzeka, ona mu wierzy. Wiatr na wzgórzach zbiera dmuchawce.

białe wino, jeziora w szklance. Przyjechało ruchome kino, świat się kręci w szalonym tańcu. Popłyniemy białym latawcem, on przyrzeka, ona mu wierzy. Będę twoim nadwornym krawcem, centymetrem miłość wymierzy.

siódma, cztery, jakaś podyta, ósma, dziewięć, ktoś coś czyta, podyta, czyta, nie wiem, wiem, że dziś jest ona. Pierwsza, siódma, trzecia, piąta, ktoś mi wszystko dziś poplątał, ale jedno, jedno wiem, umówiłem się z nią na dziewiątą, tak mi do niej tęskno już, zaraz wezmę od

weseli, aż przyjdzie północ i nas rozdzieli. I umówię się znów na dziewiątą, tak jak dziś. Jak ten czas powoli leci, pierwsza, druga, wpół do trzeciej, do dziewiątej jeszcze tyle, tyle godzin. Gdyby można zrobić czary, ponapędzać te zegary, by dziewiąta była już. Bo umówiłem się z nią na dziewiątą, tak mi do niej tęsknę już. Zaraz wezmę od szefa a konto, kupię jej bukiecik róż. Potem kino, kawiarnia i spacer w księżycową jasną noc. I będziemy szczęśliwi, weseli, aż przyjdzie północ i nas rozdzieli. I umówię się znów na dziewiątą,

0: potem kino, kawiarnia i spacer. Księżycową jasną noc i będziemy szczęśliwi, weseli, aż przyjdzie północ i nas rozdzieli. I umówię się znów na dziewiątą, tak jak dziś.
1: Na pogodę i niepogodę, na dobre i złe chwile, włączcie Radio Pogoda. Ja serdecznie zapraszam, Anita Sokołowska.
2: Panowie może mają i rację, uważając, że jestem trochę nieustatkowana. Jak ktoś oszołomiony i wiecznie roztargniony, to

Dzień dobry, tu Dorota Szalongowska. Bardzo, bardzo pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Pogoda i życzę dobrego dnia albo dobrego życia, po co się ograniczać.

O czym marzy dziewczyna, gdy dorastać zaczyna, kiedy z pączka przemienia się w kwiat? Kiedy śpi, gdy się ocknie, za czym tęskni najmocniej?